norweskim mezzosopran Marianne Beate Gelland i Norweska Orkiestra Radiowa. Tak rozpoczął się koncert w Oslo 31 marca 2023 roku. Rozpoczął się od Le Nuit d'été Hektora Berlioza. Następnie wybrzmiała druga symfonia Jana Sibeliusa.

nordycki początek muzycznej nocy Euroradia. Druga symfonia Jana Sibeliusa, zwana również symfonią życia w tonacji D-dur. Muzycznie przechodzimy teraz do Niemiec na chwilę, ale osiem tańców Franciszka Schuberta wykona jednak Norweg, jeden z najważniejszych pianistów z tego kraju, czyli Leif Ove Andsnes.

tańców Schuberta. Wracamy do Norwegii i jednocześnie przenosimy się do Włoch. Mogą Państwo zapytać i słusznie, jak to możliwe. A bo przed nami nagranie z norweskiego Bergen z 2004 roku. Wybrzmi koncert na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele D-dur Antonia Vivaldiego. Grają mistrzowie muzyki dawnych wieków Europa Galante i Fabio Biondi.

Fabio Biondi i jego Europa Galante w muzyce Antonia Vivaldiego. Fragment koncertu zespołu z Norwegii. Ta część muzycznej nocy Euroradia, zresztą prawie w całości, skompletowana została z nagrań z tego kraju i teraz znów nie będzie inaczej. Tym razem przeniesiemy się do Stavanger, miasta na południowym zachodzie Norwegii. Tam działa prężnie Stavanger Symphony Orchestra. Usłyszymy ją wraz z solistką, brytyjską pianistką Joanną McGregor. Przed nami 23. koncert fortepianowy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Całość prowadzi Susanna Melki.

Jeden z najpiękniejszych, bez dwóch zdań, koncertów fortepianowych Mozarta z tą liryczną, poruszającą drugą częścią Adagio. Grała Joanna McGregor, towarzyszyła jej Stavanger Symphony Orchestra pod dyrekcją Suzanny Melki.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie. Czas na drugą część muzycznej nocy Euroradia. Zapraszam, jak zawsze, do godziny 5 rano. Przed nami dzieło wyjątkowe, opracowanie psalmu 110 Jerzego Fryderyka Händla, czyli Dixit Dominus. Utwór powstał w 1707 roku. To ważne, bo rok wcześniej 21-letni Händel opuścił Hamburg i udał się do Włoch. Wówczas zmieniło się całkowicie jego życie. Tam uformował się jako pewny siebie kompozytor. Tam też powstało właśnie Dixit Dominus. Dziś wykona je m.in. Hanna Blażnikowa i Kolegium Vocale 1704 Wacława Luksa.

Dixit Dominus Jerzego Fryderyka Händla w muzycznej nocy Euroradia. Na sam jej koniec wracamy do klasyków wiedeńskich. Był Mozart i jego 23. koncert fortepianowy ze słynną Sycylianą w drugiej części. Przed nami również znów słynna Sycyliana w wolnym ustępie, tyle że dekadę wcześniej skomponowana. Piąty, najbardziej emocjonalny z 6 kwartetów z opusu 20 Józefa Haydna. Z kwartetów słonecznych rzecz jasna. Przed nami ten w tonacji F-moll. Chaos String Quartet.

Nagranie z angielskiego Norwich z 2025 roku, Chaos String Quartet i jeden ze słonecznych kwartetów Józefa Haydna, piąty F-moll. Tak też zakończyliśmy muzyczną noc Euroradia. Dobrej nocy, Andrzej Zieliński. Do usłyszenia.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, witam w pierwszym w tym tygodniu spotkaniu z muzyką polską, w których to spotkaniach do czwartku zaproponuję Państwu muzykę z tematem przewodnim pod tytułem Polskie sonaty wiolonczelowe. Będzie muzyka Apolinarego Szeluty.

Fortepianisty będzie twórczość Józefa Wieniawskiego, a także jedna z sonat, które wyszły spod pióra Aleksandra Tansmana. Na początek jednak ta chyba najdonioślejsza z kompozycji tego gatunku w polskiej literaturze muzycznej, czyli sonata na fortepian i wiolonczele G-moll op. 65 Fryderyka Chopina. Przez wiele dziesiątek lat sonata ta była nieco postponowana i nie cieszyła się taką popularnością jak utwory solowe Fryderyka Chopina, ale wszystko, jak się zdaje, tylko i wyłącznie dlatego, że ze względu na specyfikę jego dorobku przede wszystkim dostrzegano jego muzykę na fortepian solo. Dziś jednak sonata G-moll stanowi jedno z najważniejszych dzieł XIX wieku na ten zestaw instrumentów, o czym świadczy choćby to nagranie, które zaproponuję Państwu dziś. No ale zanim o nim, to choć dwa zdania o muzyce, bo choć Chopin wydaje się tu bardzo konserwatywnie podążać za klasycznymi wymogami formy, to jednak w jej ramach proponuje rodzaj gestu bardzo osobistego, bardzo chopinowskiego, czyli romantycznego par excellence. No i to gest, który siłą ekspresji konkuruje z tymi, które znamy z bardziej odważnych pod względem formy kompozycji późnego Fryderyka Chopina. Między innymi mam tu na myśli poloneza Fantazję. To, w jaki sposób to, co dawne i to, co nowe, spotyka się w tej muzyce, najlepiej chyba słychać w Allegro Moderato, na drugim miejscu cyklu Scherzo Allegro con Brio, czyli rodzaj złowieszczego mazurka z elementami walca, które Chopin wprowadził w trio. Część trzecia to largo, bardzo lapidarne, choć jednocześnie intrygujące w swojej szacie harmonicznej. Na finał, opisany jako Allegro, Chopin wybrał rytm tarantelli, zapewniając ostatniej części swojej sonaty wirtuozowski par excellence charakter. Ta interpretacja, o której już wspomniałem, to historyczne już w zasadzie nagranie. Nagranie Jacqueline Dupré, wiolonczela, i Daniela Barenboima, fortepian.

Sonata G-moll op. 65 Fryderyka Chopina zabrzmiała w nagraniu Jacqueline Dupré i Daniela Barenboima. Do muzyki polskiej na wiolonczele i fortepian wrócimy jutro wraz z twórczością Aleksandra Tansmana. Dziś zatrzymamy się przez chwilę przy nagraniach muzyki Chopina w interpretacjach Daniela Barenboima. Zaproponuję Państwu utwór zdecydowanie wcześniejszy niż sonata G-moll op. 65, ale jednocześnie będący świadectwem tego, w jaki sposób młodszy Fryderyk Chopin potrafił odważnie patrzeć w przyszłość. Mam dla Państwa balladę G-moll wydaną jako opus 23, czyli tę z czterech chopinowskich ballad, w której przynajmniej niektórzy chcieli doszukiwać się echa historii opowiedzianej na kartach

Konrada Wallenroda, Adama Mickiewicza. Nie sądzę, byśmy kiedykolwiek dowiedzieli się, ile jest prawdy w tych literackich, poetyckich interpretacjach muzyki Chopina. Sądzę jednak, że do dziś dzięki temu nagraniu możemy cieszyć się odwagą i atmosferą romantycznej dziwaczności, którą Chopin zawarł w tym dziele. Ballada G-moll op. 23 gra Daniel Barenboim.

Ballada Giemol op. 23 w interpretacji Daniela Barenboima to ostatni dziś chopinowski akcent. Teraz mam dla Państwa trochę przedchopinowskiego świata muzyki i arcyklasyczną fantazję. C-dur Franciszka Lesla w interpretacji Equilibrium String Quartet, czyli zespołu instrumentów historycznych, na których grają Sulamita Ślubowska i Małgorzata Malkę skrzypce, Anna Nowak-Pokrzywińska altówka, Tomasz Pokrzywiński, wiolonczela.

Equilibrium String Quartet wykonał ten przedchopinowski akcent w naszym dzisiejszym spotkaniu, czyli fantazję C-dur Franciszka Lesla. Pora na koniec na świat muzyki po Fryderyku Chopinie, no i na pieśni Mieczysława Karłowicza, które w tym roku pobrzmiewać będą naprawdę często. Ja mam dziś dla Państwa kilka takich utworów, to Rdzawe liście, Pod Jaworem i Z nową wiosną. Śpiewa nieodżałowana Jadwiga Rappe-Alt, a przy fortepianie partneruje jej Ewa Pobłocka.

0: Ten króciutki wybór pieśni Mieczysława Karłowicza w interpretacjach Jadwigi Rappe i Ewy Pobłockiej kończy pierwsze w tym tygodniu wspólne nasze spotkanie z muzyką polską. Do usłyszenia zatem jutro o poranku. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Motywem przewodnim dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest wiara. Widzimy ją zarówno u Jaira, przyłożonego

0: jako synagogi, jak i u kobiety cierpiącej od 12 lat na krwotok. Choć różni ich pozycja społeczna, łączy ich głęboka ufność pokładana w Jezusie. To właśnie ich wiara staje się drogą do odzyskania życia. Dzięki wierze Jaira Jezus wskrzesza jego córkę, przywracając jej życie w sensie dosłownym. Z kolei kobieta zostaje uzdrowiona i odzyskuje nie tylko zdrowie, ale także miejsce we wspólnocie, z której przez swoją chorobę była wykluczona. Ewangelia ukazuje Jezusa jako Pana życia, który ma władzę nad chorobą i śmiercią. Wiara w Niego przywraca człowiekowi godność, daje nadzieję i prowadzi do pełni życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym oraz społecznym. Zarówno w przypadku Jaira, jak i kobiety, Jezus pokazuje, że nie ma względu na osoby. Każdy człowiek jest dla Niego jednakowo ważny, a cierpienie każdego porusza jego serce. Przełamuje także społeczne schematy. Pozwala, aby dotknęła go kobieta uznawana za nieczystą, do której inni nie mogli się zbliżać. W ten sposób ukazuje, że dla Boga nie ma ludzi odrzuconych, niedotykalnych ani przegranych. Ewangelia przypomina nam również, że dla Jezusa nie ma spraw beznadziejnych ani sytuacji niemożliwych. Tam, gdzie człowiek mu ufa i pokłada w nim nadzieję, możliwe staje się odzyskanie życia, zarówno w sensie dosłownym, jak i duchowym. Córka Jaira zostaje wskrzeszona, a kobieta odzyskuje zdrowie. Oboje niejako rodzą się na nowo, doświadczając mocy Chrystusa, który jest Panem życia. Te zdarzenia skłaniają również nas do refleksji, jaką ufność pokładamy w Jezusie. Czy rzeczywiście uznajemy Go za Pana, który ma władzę nad naszym życiem, nad cierpieniem, a nawet nad śmiercią? Czy wierzymy, że dla Niego nie ma nic niemożliwego i że potrafi przywrócić nadzieję tam, gdzie po ludzku wydaje się, że wszystko zostało już stracone? Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że prawdziwa wiara nie polega jedynie na uznaniu istnienia Boga, ale na zawierzeniu Mu całego swojego życia. Tam, gdzie człowiek z ufnością oddaje się w ręce Chrystusa, On zawsze przynosi życie, pokój i nadzieję. Nawet jeśli nie zawsze zmienia okoliczności naszego życia, to zawsze przemienia serce człowieka i prowadzi go ku pełni życia, które nikt i nic nie może odebrać.
1: Mówiła Anna Miczen.

0: Właśnie wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry Państwu. Witamy w poranku dwójki. Dziś 6 lipca, 6 godzina, 187 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło o 4:42. Zostanie z nami do prawie 9 wieczorem, do 20:58. Dzień powolutku się kurczy. Trwa 16 godzin i 35 minut 6 lipca. Dziś imieniny Dominika, Łucji, Marii, Teresy i Zuzanny. Życzymy wszystkiego najlepszego. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy na audycję w składzie Maria Czok, która wydaje tę audycję, Tomasz Szachowski, który wybrał muzykę, Anna Regulska za konsoletą i Jan Kantyzienko, który mówi te słowa.
1: Pogoda.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1000 hektopaskali i będzie spadało. Przed nami zachmurzony poniedziałek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Ogólnie będzie ono wzrastało z zachodu na wschód w miarę jak czas będzie toczył się do przodu. Na północnym wschodzie i południu miejscami spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu, a na krańcach południowych nawet burz. Temperatura to od 16 przez 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a na terenach pod górskich troszeczkę zimniej, zaś na pozostałym obszarze kraju będzie się wahała między 20 a 23 stopniami Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w subdetach, porywisty do 80 km na godzinę.

0: I w taki właśnie miarowy sposób dotarliśmy do 6 minuty po godzinie 6. Co jeszcze przed nami?
1: Poranek dwójki.
0: Cały poranek dwójki, a w nim na przykład kalendarium historyczne, w którym padną słowa, pod którymi bardzo chętnie bym się podpisał.
2: Dosłownie nie miałem w ogóle żadnej pracy ani żadnych możliwości. Aż mi się udało i uważałam to za wielkie szczęście, że zaangażowano mnie do radia.
0: Nadal uważam to za wielkie szczęście. Już wkrótce dowiedzą się państwo, kto te słowa powiedział. Z kolei w cyklu Wiersz na dzień dobry powitają nas, to nie jest takie częste, częstochowskie rymy.
3: Jedno przez drugie hasa, wydając kwik wesoły, niby dzieciaków masa, gdy wyrwie się ze szkoły.
0: No to jest głos satyryka, takim wolno więcej. O wiersz Tadeusza Boja-Żeleńskiego mogą ubiegać się państwo już za kilka minut. Powiemy też parę słów w kwestii poprawności językowej.
4: Ale dlaczego tak się nazywa? Czy dlatego, że kształtem przypomina małego człowieczka?
0: O czym mowa o tym doktora Agata Honcia w swoim cotygodniowym felietonie? Słowo się rzekło. To wszystko do godziny 7:00. Zostańcie państwo z nami.

0: Te wdzięczne nuty, te wdzięczne melodie to jest finał kwintetu obojowego Luigiego Boccheriniego w tonacji F-dur. Tego słuchaliśmy dziś w poranku dwójki, a za sekundeczkę czas na kalendarium historyczne.
1: Kalendarium.
0: Kalendarium zapraszamy Państwa między innymi na rocznicę otwarcia Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. To 97 lat temu, w tym dniu w Lesie Wolskim, gdzie ten ogród się znalazł, spotkano 94 ssaki, 98 ptaków i 12 gadów. No, bez wątpienia nie chciały wszystkie tego robić, nie do końca musiało się to dziać za ich zgodą, ale właśnie w takim składzie wtedy, prawie 100 lat temu pod Krakowem, te zwierzęta się spotkały. Z kolei 58 lat temu w Płocku przyszedł na świat aktor Ireneusz Czop, aktor związany z łódzkimi teatrami, Nowym Powszechnym i Teatrem Jaracza. Wystąpił m.in. w filmach Pokłosie, Jack Strong i Kochanie, chyba cię zabiłem. Więcej o tym, co wydarzyło się 6 lipca na przestrzeni lat, opowie Maria Czok.
2: Wertowanie kalendarza w poniedziałek 6 lipca zaczynamy od Grodkowic. Grodkowic pod Krakowem, gdzie 189 lat temu urodził się Władysław Żeleński. Kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog.
3: Ta cała jego peregrynacja do Krakowa, z Krakowa do Pragi, z Pragi do Paryża, z Paryża do Krakowa, potem do Warszawy i na powrót do Krakowa. Wydawałoby się, że to nie są jakieś wielkie odległości, że to nie jest nowy świat, ale jednak wszędzie gdzieś nabierał jakichś doświadczeń i wszędzie gdzieś aktywnie działał. To jest bardzo ważne.
2: Mówił Maciej Nagrej, współautor monografii o Władysławie Żeleńskim. Spod Krakowa przenosimy się do Łodzi, gdzie 125 lat temu na świat przyszedł Stanisław Rembek, pisarz, autor takich powieści jak Nagan, Wyrok na Franciszka Kłosa i W polu. O Stanisławie Rembeku opowiada profesor Maciej Urbanowski.
4: No jak wielu pisarzy, Rembek zaczynał od poezji i chyba nawet debiutował właśnie jako poeta wierszem o polski żołnierzu. Debiutował tym wierszem, jak miał lat 18, w lokalnym piotrkowskim piśmie gimnazjalistów. Z jednej strony charakterystyczne, że to jest właśnie tematyka patriotyczna, tematyka żołnierska, ale Rembek już do poezji zasadniczo nie wróci.
2: Na szczęście pozostały nam jego dzieła prozatorskie. I powracamy w kalendarium do wątków muzycznych, ale zmieniamy nieco klimat, ponieważ 76 lat kończy dziś tekściarz Jacek Cygan. Autor niezliczonej liczby piosenek, ale może zaskoczy Państwa informacja, że Jacek Cygan ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Warszawskiej Akademii Technicznej.
5: Najważniejsze na studiach to nie jest to, czego konkretnie się nauczyliśmy, bo konkretnie można się nauczyć fryzjerstwa, ale studia, a szczególnie studia inżynierskie, to przede wszystkim nauka myślenia. Czasami sięgam do tej dziedziny.
2: Nieoczywiste są drogi dojścia do piosenki poetyckiej. Najlepsze życzenia dla świętującego dziś Jacka Cygana. I na koniec jeszcze wspomnienie szczególnie nam bliskie w dwójce. 26 lat temu w Warszawie odszedł Władysław Szpilman.
6: I szedłem w kierunku muzyki poważnej i nie miałem nigdy zamiaru zajmować się muzyką lekką. Był to gatunek muzyki, który mi dawał jakiś relaks po mojej pracy nad muzyką poważną. No ale start dla młodego człowieka nie był łatwy, był szalenie trudny. Ja na przykład miałem bardzo trudne życie po studiach w Warszawie, po studiach w Berlinie. Jak wróciłem do Warszawy, dosłownie nie miałem w ogóle żadnej pracy ani żadnych możliwości. Aż mi się udało i uważałem to za wielkie szczęście, że zaangażowano mnie do radia. No i tam pracowałem jako omnibus. Akompaniowałem i poważną muzykę, i lekką muzykę, więc robiłem, że tak powiem, wszystko. Taka kucharka do wszystkiego.
2: Niezapomniany głos Władysława Szpilmana. Chociaż skończyliśmy już wertowanie tradycyjnego kalendarza, to ja jeszcze pozwolę sobie zajrzeć do tego ze świętami nietypowymi.

0: Dziś, szanowni państwo, Światowy Dzień Pocałunku.
1: 5 sekund takiego namiętnego pocałunku to spalenie 12 kalorii. Obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, powoduje zmniejszenie stresu, napięcia oraz łatwiejsze zasypianie.
2: Okazuje się, że całować uwielbiają i starsi, i młodsi.
3: Pasja!
4: Bo to jest przyjemne bardzo.
5: To rozgrzewa.
6: Pewnie.
7: No i oczywiście. Kilka razy dziennie.
0: Proszę zatem świętować dziś do woli, ale gdyby się państwo opierali, to mam jeszcze drobną zachętę.

Mario Lanza, Besame Buccio. W dniu pocałunku, tą nietypową dzisiejszą, no właściwie nie rocznicę, tylko takie święto, dziękujemy za to Marii Czok, autorce kalendarium, a my gramy muzykę Władysława Szpilmana. 26 lat temu odszedł od nas ten wybitny kompozytor, pianista i aranżer.

23 minuty po godzinie 6 słuchają Państwo Poranka Dwójki. Dotarliśmy do tego momentu z Władysławem Szpilmanem, jego walcem w dawnym stylu na orkiestrę. A ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem tutaj w Warszawie świeżuteńko po powrocie z Buzka-Zdroju. To dlatego, że zaczęliśmy naszą wakacyjną peregrynację po całym kraju. My, mówię, program drugi Polskiego Radia, odwiedzamy uzdrowiska. W naszym cyklu jesteśmy na wczasach. I w tych uzdrowiskach, no z natury rzeczy, bardzo często biją źródła różnych mniej lub bardziej wyjątkowych wód mineralnych, siarczkowych, bromkowych, etc., etc. O szczegółach tego opowiem Państwu po godzinie 8 w takiej relacji z Buzka-Zdroju, ale ta wizyta sprawiła, że pomyślałem o tym, jak bardzo wyjątkowe są te miejsca, z których bije woda. Jak bardzo wyjątkowe są źródła. Ja sam łapię się na tym, że często, kiedy mam jakąś sprawę do załatwienia ze sobą albo ze światem, to na przykład idę sobie na spacer na krakowską skałkę do takiego źródełka, które tam bije. No i piję sobie z niego wodę i myślę sobie o tych sprawach, które chciałbym, żeby były ode mnie bliżej albo dalej. To jest coś absolutnie magicznego i coś wyjątkowego, dlatego że no, te źródełka od właściwie takich pogańskich czasów jeszcze są otoczone czcią i mam na myśli zarówno te takie duże, otoczone ocembrowaniem i pewnym instytucjonalnym takim polorem źródła święte, cudotwórcze, jak i też takie małe leśne źródełka, do których chodzą Państwo być może, albo które mijają, czy w czasie swoich wędrówek krajoznawczych, czy może w swojej własnej okolicy. Jest jeszcze trochę takich pięknych źródeł i źródełek w Polsce. Kolejne, które przyjdą mi na myśl, opiszę Państwu w czasie tego poranka. Natomiast gdybyście chcieli mi Państwo pomóc i podzielić się swoimi takimi ulubionymi, ukochanymi, ważnymi dla Was, albo po prostu pięknymi źródłami, źródełkami, które znacie Państwo czy w kraju, czy w całym świecie, piszcie, dzwońcie 22 645 22 22 albo jankanty.zienko@polskieradio.pl.

0: Antonin Dworzak i jeden z jego tańców słowiańskich, konkretnie w tonacji e-moll, opus 72. A teraz po tańcu słowiańskim powiemy parę słów o autorze słówek.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Autorze słówek, czyli oczywiście Tadeuszu Boju-Żeleńskim. W tym tygodniu w

0: Ranku Dwójki chcemy uczcić 85. rocznicę jego śmierci. Prezentujemy w poranku jego wiersze, przekłady poetyckie. Pisarz był przede wszystkim tytanem pracy. Jego dorobek literacki jest niesamowity jako krytyk teatralny, literacki, publicysta, eseista, kronikarz swojego czasu, poeta, satyryk, ale przede wszystkim niesamowity tłumacz z języka francuskiego i autor takich wstępów, opisów do tych wydań literatury francuskiej, zarówno dramatu, jak i francuskiej prozy. Całe pokolenia studentów zawdzięczają mu czytanie Moliera i innych wielkich francuskich autorów, włącznie z jego czasami kąśliwymi, soczystymi komentarzami, no słynął z tego dosyć rubasznego, swobodnego, pewnego siebie stylu. Jednak Tadeusz Boy-Żeleński to również smutna karta historii, dlatego że jego życie zostało nagle przerwane przez niemiecką okupację. Był jednym z autorów, profesorów, który stracił życie w 1941 roku. Aresztowano go w mieszkaniu jego krewnego we Lwowie. To był profesor Jan Grek i jego żona Maria Spareńskich-Grekowa. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku całą trójkę rozstrzelono wkrótce później. Dziś wysłuchamy wstępu do Słówek Boya Żeleńskiego, czyli zbioru właśnie takich aforyzmów i satyr. Te słówka przeczyta nam syn Tadeusza Boya Żeleńskiego, Stanisław. Zmarły w 1981 roku. Był aktorem teatralnym i filmowym, związany z kilkoma warszawskimi teatrami, a także występujący w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
1: Słówka. Gdy coś mnie nadto wzruszy lub serce mi podrażni, chowam się aż po uszy do swojej wyobraźni. Tam o każdziutkiej porze schronienie mam zaciszne, gdzie myśl wyprawiać może przeróżne rzeczy śmieszne. Miast czerpać próżną chwalę w tym, że jak z książki gada, w głupiutkie słówka male celutka się rozpada. Te słówka mi uciechy sprawiają nieraz mnóstwo. Lubię ich puste śmiechy i ducha ich ubóstwo. Jak plazenkowie mali słówko się słówkiem cacka, to jęzor mu wywali, to szczypnie jest nienacka. Jedno przez drugie hasa, wydając kwik wesoły, niby dzieciaków masa, gdy wyrwie się ze szkoły. Jednemu w tej pogoni pąsem nabiegną ulicę, gdy żywszy ruch odsłoni młodziutkich płci różnice. Inne troszeczkę z boku przystanie gdzieś nieśmiele i stoi z mgiełką wokół, jak zadumane ciele. Te dwa w pustocie nowi objęły się przyjemnie i same w rym gotowy splatają się beze mnie. Ja patrzę na niewinne figielki miłych dziatek i wolę, niśli inne, ten mały, własny światek.
0: Tak pieszczotliwie o swoich słówkach pisał Tadeusz Boy Żeleński we wstępie do zbioru właśnie satyr, tych krótkich wierszy, czy też wierszyków, no bo jutro w cyklu poświęconym Boyowi Żeleńskiemu zaprezentujemy Państwu wierszyk, który sam autor uważa za nie bardzo mądry. Lekkości francuskiego sznytu Boya Żeleńskiego nie brakuje mu tego bez wątpienia, więc słuchamy kolejnego wielkiego artysty, któremu francuskiego sznytu nie brakowało. Muzyka Fryderyka Chopina przed nami.

0: Maurizio Pollini, etiuda F-dur Fryderyka Chopina. Gdyby przypadkiem Państwo wyobrazili sobie jako pewną ilustrację do tej muzyki na przykład taki kukiełkowy teatr tańczących albo wręcz galopujących marionetek i zastanowili się, a skąd w ogóle wzięło się to słowo kukła i kukiełka? No bo na przykład tak w XIX wieku mówiono na pewien rodzaj małego chlebka sprzedawanego na odpuście przed jednym z krakowskich kościołów, chyba przed kościołem karmelitów na Piasku, o ile nie mieli mnie pamięć, to mogą Państwo teraz dowiedzieć się o etymologii tych wszystkich wyrażeń, a to dzięki naszemu cotygodniowemu cyklowi Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło.
0: Gdzie o kukłach, kuklach i kukiełkach opowie doktora Agata Honcia.
2: Żar leje się z nieba, wysoka temperatura topi umysły. Aż się tęskni za śnieżnymi bałwanami. Choć z bałwanami należy być ostrożnym. W jednym ze znaczeń to słowo odnosi się do postaci ludzkiej, bryły, kloca przypominającego człowieka. I nie jest to jedyny wyraz o takim znaczeniu. Przecież mamy też kukłę i kukiełkę, czyli po prostu manekiny wyobrażające postać ludzką. Podczas manifestacji niektórzy ludzie palą kukłę dyrektora, prezesa czy innej osoby, do której mają, no powiedzmy, wyraziście ujemny stosunek. W wielu teatrach jest kolekcja kukieł. Kukieł, bo figur, rzeczy podobnych do ludzi. Oczywiście kukła ma też inne znaczenia. To osoba bezwolna, podatna na manipulacje, będąca biernym narzędziem w czyichś rękach, a także osoba bez inicjatywy, powolna, którą do wszystkiego trzeba popychać. Osobę podatną na manipulacje i często padającą ofiarą manipulacji nazywa się również manekinem czy marionetką. A skąd się wzięła w polszczyźnie kukła? Niektóre słowniki twierdzą, że z języka rosyjskiego, ale bliższe prawdy jest stwierdzenie, że kukła przywędrowała do polszczyzny po prostu z języków wschodniosłowiańskich. Tam ma status zapożyczenia z greki. Kukla to po grecku lalka. Stamtąd ten wyraz przewędrował między innymi do łaciny. W średniowiecznej odmianie tego języka był rzeczownik kukulla, nazywający kaptur. Zresztą w dawnej polszczyźnie też mieliśmy podobne słowo. Kaptur to była kukla. Ktoś mógłby się zastanowić, jak w takim razie to się stało, że kukiełką nazywa się też w Małopolsce rodzaj pieczywa. Okrągła lub podłużna bułka, często ze słodkiego ciasta, to właśnie kukiełka albo kukiołka, czy też kukiołko. Taka kukiełka to ciasto świąteczne, obrzędowe, nie byle jakie. Ale dlaczego tak się nazywa? Czy dlatego, że kształtem przypomina małego człowieczka? Tak uważano niegdyś, bo bułeczki miano robić na wzór lalek dziecinnych. Etymolodzy jednak twierdzą, że pochodzenie kukiełki, tej do jedzenia, jest zgoła inne. Wywodzi się od rdzenia praindoeuropejskiego, cake, co znaczy krzywić, zginać, skręcać. A zatem kukiełka, ciasto, nazywa się tak od kształtu. Jest to ciasto zwinięte, skręcone. Do usłyszenia i oczywiście smacznego.
0: A ja pomyślałbym, że kukiełka wzięło się po prostu

0: koncert włoski Jana Sebastiana Bacha, zaaranżowany na dwie gitary. Nasz w studiu też już jest dwójka, bo jest z nami Magda Mikołajczuk.
1: Dzień dobry.
0: Z przeglądem prasy.
2: Przegląd prasy.
0: Magda, która przed chwilą zrobiła wielkie oczy, pytając mnie, co ja robiłem w Busku Zdroju, że jej się to raczej kojarzy z takim wyjazdem do sanatorium.
1: No i

0: Po co to takie tajemnice ja mówię, to po prostu zdradzać? Zaraz nie, będzie, że ja przyporządkowuję jakoś do wieku wycieczki. No aging, naprawdę, tak nic tobie nie można powiedzieć.
1: Zamiast,
0: wszystko z domu wynosisz, jak mówiła moja mama.
1: Zamiast agingu powiedz mi o streamingu. Masz swoje źródełko jakieś ulubione w życiu?
0: Ja właśnie się zadziwiłam tym, że ty do takich źródełek i się udajesz w celach kontemplacyjnych, bo ja

0: że wiatr urywający głowę, jak się idzie. Wodospady, tak, po prostu, żeby się coś charakternie działo, a mniej refleksyjnie. Natomiast ostatnio to, jeśli chodzi o źródła wody, to w czasie tych ostatnich przyjemnych 40-stopniowych dni, to raczej źródła wody typu kran, czy tutaj baniaki z wodą u nas na korytarzu. To były te poszukiwania moje, tych źródeł ważnych.
1: Piszcie do mnie Państwo o swoich źródłach i źródełkach, ale najpierw zamieniamy się w słuch. Co słychać w prasie?
0: Na przykład w Gazecie Wyborczej Kuba Armata pisze o nagrodzonym w Cannes antyputinowskim filmie znanego rosyjskiego reżysera, który to film można zobaczyć także na festiwalach w Polsce. 9 lat na swój film kazał czekać jeden z czołowych autorów europejskiego kina, jakim jest Andrii Zwiagincew. Minotaur, taki tytuł nosi ten film, który był pokazywany na Bella Toffee Fest w Toruniu, znalazł się też w programie 26. edycji Sopot Film Festival. Kiedy przed kilkoma tygodniami reżyser odbierał za niego drugą w hierarchii nagrodę kaneńskiego festiwalu, czyli Grand Prix, zwrócił się ze sceny do Władimira Putina. Miliony ludzi po obu stronach linii frontu marzą obecnie tylko o jednym, by wreszcie ustały te niezliczone zabójstwa ludzi. Zakończcie już tę rzeź. Cały świat na to czeka. No i oczywiście w kontekście dyskusji o wszelakich rosyjskich autorach pojawia się pytanie, czy mówić o kulturze rosyjskiej, czy nie mówić. I o tym też pisze Kuba Armata. Pojawiały się głosy i wątpliwości, czy pokazywanie filmu opowiadającego o rosyjskiej rzeczywistości, nawet jeśli ma on wymiar antywojenny i głęboko krytyczny w stosunku do polityki Putina, jest aby właściwe. Tę narrację, moim zdaniem słusznie, pisze Kuba Armata, kontrowano argumentem, że bojkotowanie opozycyjnych artystów ograniczałoby znacznie pole na krytykę reżimu. A o czym jest Minotaur? Akcja filmu rozgrywa się jesienią 2022 roku w prowincjonalnym rosyjskim mieście. Głównych bohaterów, małżeństwo z nastoletnim synem, poznajemy początkowo poprzez ich status. Nowoczesna, minimalistyczna willa na obrzeżach, którą zamieszkują, stanowi nie tylko dowód dobrobytu, ale staje się też synonimem miejsca, jakie zajmują w łańcuchu pokarmowym wojennej machiny.
1: To chyba charakterystyczny temat dla Zwiagincewa, bo jego film Niemiłość też bardzo podobną rodzinę portretował.
0: Tak, tutaj też nie dzieje się dobrze między tym małżeństwem. O najnowszym filmie Zwiagincewa pod tytułem Minotaur pisze Kuba Armata w Gazecie Wyborczej. A w Newsweeku Katarzyna Janowska w artykule zatytułowanym Sztuka zamiast mszy pisze o, Biennale Sztuki Manifesta. To jest wędrujące Biennale Sztuki odbywające się w Zagłębiu Rury, kiedyś centrum górnictwa. I to, jak pisze Katarzyna Janowska, jest wydarzenie równie istotne jak dokumenta w Kassel czy Biennale w Wenecji. Biennale pod hasłem To nie jest kościół odbywa się w 12 opuszczonych kościołach w Bochum, Essen, Duisburgu i Gelsenkirchen. Jeździmy od miasta do miasta w ponad 30-stopniowym upale. Rozsianie wystaw po całym regionie jest piękną ideą, ale nie ułatwia odbioru sztuki. Wybudowane w latach 50. modernistyczne kościoły były miejscem duchowości, ale też integracji środowisk robotniczych. Z biegiem lat do pracy ściągano coraz więcej imigrantów. W latach 80. i 90. XX wieku zaczęła się transformacja regionu górniczego w przestrzeń poświęconą kulturze. Zamknięto kopalnie i huty. Rozsypał się dotychczasowy sposób życia, hierarchia wartości, lokalne więzy. Dziś Zagłębie Rury to obszar największego bezrobocia i dezintegracji społecznej w Niemczech. I co też pokazywane jest na tym biennale? Mirosław Bałka kilkumetrową figurę Madonny ustawił na zewnątrz zdesakralizowanego kościoła w Bochum. Wykonany z węgla posąg przypomina o polskich górnikach, którzy przez lata przybywali za chlebem do miasteczek Zagłębia Rury, a także o robotnikach przymusowych. Z kolei we wnętrzu kościoła Chrystusa Króla na postumencie stojącym w miejscu ołtarza Małgorzata Mirga-Tas umieściła szczątki pomnika własnego autorstwa z Bożencina Dolnego, dedykowanego romskim ofiarom zagłady. W 2016 roku nieznani sprawcy zniszczyli drewniany pomnik. Uratowane szczątki artystka oblała żywicą i stworzyła z nich instalację, która teraz stanęła w centralnej nawie kościoła w Bochum. I także o innych pracach pokazywanych na Biennale Manifesta

0: pisze Katarzyna Janowska w Newsweeku.
1: To bardzo ciekawe.
0: I jeszcze Gazeta Polska Codziennie i dwa spojrzenia na malarską figurę, czyli o dwóch wystawach otwartych teraz w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, pisze Jarosław Kossakowski. Pisze, że te dwie równoległe wystawy są okazją do przyjrzenia się różnym sposobom ukazywania ludzkiej figury w malarstwie. Obrazy Józefa Czapskiego, urodzonego w 1896 roku, i prace młodszego o niemal pół wieku Wiesława Szamborskiego pokazują, jak odmienne doświadczenia i czasy wpływały na artystyczne spojrzenia obu twórców. I później są opisywane, porównywane sposoby patrzenia tych dwóch artystów na sylwetki ludzkie. I tak na przykład o Czapskim pisze Jarosław Kossakowski tak. Ważnym przesłaniem powojennego malarstwa Czapskiego stało się poszukiwanie prawdy o człowieku, który z jednej strony gotów jest na wszelkie okrucieństwa, z drugiej pełen wiary poświęca się dla innych. Na jego obrazach płasko malowane, wydłużone sylwety portretowanych ludzi, często obwiedzione wyróżniającym je konturem, starają się prezentować i analizować znaczenie jednostki w życiu, w szerszej społeczności. To w Gazecie Polskiej Codziennie o dwóch wystawach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
1: To Zagłębie Rury najbardziej mnie zainteresowało. Chciałbym się wsiąść w auto i tam pojechać.
0: No, ale słyszałeś, że Katarzyna Janowska jednak narzekała, że takie wycieczki przy 30-stopniowych upałach.
1: Może
0: chociaż
1: źródełko,
0: może ktoś lubi, może jakieś źródełko.
1: Tylko tam
0: tak.
1: Na takim zanieczyszczonym terenie to te źródełka mogą już nieźle.
0: Ale mogłyby być
1: dostać.
0: Potrzebne.
1: To prawda. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
1: Magdzie Mikołajczuk. Kolejny przegląd prasy po godzinie 7, a tymczasem dobiegamy do tej właśnie pory? Jest
0: znaczy
1: 6?
0: O 7.45 myślę przejdę.
1: A, no to właściwie bardziej za 15.08 już trzeba zaokrąglić w górę. Tymczasem 6.53.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
0: Autopromocja.
3: Wybiła siódma.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.
3: Na miejscu, czyli w programie drugim o 7:00 6 lipca w 187 dniu roku. Witamy Państwa. Słońce jest z nami od 4:23, będzie do 20:58, czyli przez 16 godzin i 35 minut. Dziś imieniny Dominika, Łucji, Marii, Teresy i Zuzanny. Witamy Państwa w składzie Maria Czok, Anna Regulska, Tomasz Szachowski i Jan Kantyzienko. To jest audycja...
1: Poranek dwójki.
3: A w niej już najwyższy czas na świeżą, najświeższą dawkę wiadomości kulturalnych. W studiu jest Marcin Pesta.
5: Dzień dobry Państwu. Niemiecka produkcja Wpatrując się w słońce Maszy Szylińskiej, najlepszym filmem w konkursie głównym lubuskiego lata filmowego w Łagowie. Srebrne grona przyznano ex aequo Pawłowi Pawlikowskiemu za Ojczyznę oraz Agnieszce Holland za Franca Kafkę. Reżyserka opowiadała przy okazji o początkach swojej produkcji.
6: Żeśmy szukali tej formy dość długo. Wtedy nie było chyba żadnych biograficznych filmów. Potem w czasie

0: Ciekawe, żeśmy się już szykowali do produkcji, to powstały dwa niemieckie utwory, miniseria i fabularny, bo to była rocznica śmierci setna Franza Kafki. Takim spustem był fakt, że zaczęłam jeździć bardzo często do Pragi i zobaczyłam, jak to życie po życiu w Pradze Franza Kafki skomercjalizowane i stał się brandem i turystyczną atrakcją i to mnie bardzo zaciekawiło.
1: Brązowym gronem został doceniony Dobry chłopiec w reżyserii Jana Komasy. Z kolei w konkursie filmów dokumentalnych złote grono trafiło do Natalii Pietrz oraz Grzegorza Piekarskiego za film Miasto, które wyjechało.
2: Pierwsze wspólne wakacje i jeździliśmy stopem po Turcji, nie mając takiego planu zupełnie, żeby robić film. Ale jak trafiliśmy na Hasankyw i trafiliśmy na tych ludzi tam, to poczuliśmy, że chcemy wrócić.
3: I w wyniku decyzji władz tureckich o zbudowaniu zbiornika wodnego, zapory, elektrowni, wszystko to zostało zalane, a ludzie zostali przesiedleni. I w filmie staraliśmy się oddać pewne absurdalne reguły, które narzucały tureckie władze.
1: Nagroda publiczności powędrowała do Piotra Domalewskiego za film Ministranci, zaś Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego otrzymał nagrodę organizatorów. Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie to najstarszy polski festiwal filmów fabularnych. W tym roku odbył się po raz 55. Krakowska policja bada sprawę zniszczenia nagrobka Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Z pomnika ukraińskiego pisarza i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego skradziono płytę z płaskorzeźbą. Uszkodzone zostały też kamienne elementy grobu. Śledczy zaznaczają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o dewastacji na tle politycznym lub narodowościowym. O szczegółach nasza reporterka.
4: Dewastację grobu Bohdana Łebkiego zgłosił służbom przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce. Jego zdaniem ktoś zniszczył pomnik w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji nie potwierdza tych domysłów.
5: Policyjni technicy dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Czas kradzieży płyty jest nieznany.
4: Pełnomocniczka prezydenta Krakowa do spraw polityki równościowej Ewelina Pytel ocenia, że nie można zapominać o kontekście napiętych obecnie relacji polsko-ukraińskich.
6: Trudno nie myśleć, że mogło to mieć również taki kontekst. Mógł ten nagrobek być wybrany pod takim kątem.
4: Policja studzi emocje i zaznacza, że zniszczenie pomnika ukraińskiego pisarza nie jest odosobnionym przypadkiem. W minionych tygodniach na cmentarzu rakowickim odnotowano kilkanaście kradzieży elementów nagrobków. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
1: Bohdan Łebki był ukraińskim poetą, prozaikiem, literaturoznawcą i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego grób znajduje się na cmentarzu rakowickim, najstarszej i jednej z najbardziej znanych zabytkowych nekropolii w Krakowie. We Wrocławiu rozpoczął się 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta. Wydarzenie potrwa do 30 sierpnia. Koncerty będą odbywać się w każdą niedzielę w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Festiwal organizowany przez Strefę Kultury Wrocław od lat łączy klasyczną muzykę organową z improwizacją oraz występami artystów grających także na innych instrumentach. Do tej idei nawiązuje nazwa Non Sola Scripta, czyli nie tylko to, co zapisane. Koncerty odbywają się w gotyckiej świątyni na co dzień zamkniętej dla zwiedzających. Wprowadzono opłaty za wstęp do słynnej katedry w Kolonii. Najbardziej oblegane przez turystów w Niemczech miejsce przestało być darmowe na początku miesiąca. Po wprowadzeniu biletów zwiedzających nadal nie brakuje.
7: Z darmowego wejścia do katedry w Kolonii korzystało rocznie około 6 milionów osób. Tej liczby pewnie nie uda się utrzymać, ale zarządcy świątyni po wprowadzeniu opłat ogłosili osiągnięcie celu, którym były wpływy pozwalające pokryć połowę dziennych kosztów utrzymania. W pierwszym dniu sprzedano prawie 3000 biletów, przy czym większość w kasie na miejscu, ale 500 wejściówek turyści kupili w internecie. Opłaty okazały się koniecznością wobec rosnących kosztów funkcjonowania licznie odwiedzanej architektonicznej perełki. Wejście w celu modlitwy lub zapalenia świeczki pozostaje bezpłatne. Za bilet nie płacą też dzieci do 13 roku życia, osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami i donatorzy świątyni. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.
8: Pogoda. O 9 znów słyszymy się z Marcinem Pestą. To będzie pora, kiedy temperatura maksymalna dzisiejszego dnia już prawdopodobnie będzie rozkręcona, niezbyt wysoko na szczęście.

0: oczywiście, aby odetchnąć, bo dziś maksymalnie w Polsce 23 stopnie. Za to najchłodniej to temperatura około 16 na północy i północnym zachodzie. Ciśnienie wyniesie w Warszawie 1000 hektopaskali, przewiduje się jego spadek. Przed nami zachmurzony poniedziałek, również z opadami deszczu na wschodzie i południu. To będą przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe będą również duże burze. Nie wiem, czy duże. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km na godzinę, w Karpatach troszkę wolniej powieje, 60 na godzinę, zwłaszcza w czasie burz.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: Jest 7:08, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Przyszedł czas na naszą płytę tygodnia. Przypomnę Państwu, że nie dalej jak parę dni temu Stany Zjednoczone Ameryki Północnej świętowały 250 lat swojej państwowości, swojej niepodległości. No i to jest dobra okazja, żeby może niekoniecznie oglądać pokazy fajerwerków, ale na przykład wysłuchać płyty American Road Trip, którą prezentujemy Państwu w tym tygodniu. To jest muzyczna podróż przez Amerykę oczywiście. Skrzypka Augustina Harderisha i pianisty Oriona Weissa. Obejmuje szerokie spektrum utworów definiujących Amerykę. To są kompozycje od Ivesa przez Adamsa po Bernsteina i Copelanda. Są też drobiazgi inspirowane na przykład muzyką country. Teraz posłuchamy utworu z tej płyty tygodnia, czyli z American Road Trip. Pozdrawiamy zwłaszcza tych, którzy teraz przemierzają drogi różnymi środkami transportu. To będzie Banjo and Fiddle Williama Crolla.

0: Banjo and Fiddle z naszej płyty tygodnia, po którą mogą Państwo zgłaszać się pod adres poranek2@polskieradio.pl. Dodam jeszcze, że mamy też właśnie dodatkową płytę i to nie byle jaką, z muzyką Astora Piazzollego w wykonaniu Klaudiusza Barana i Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Czekamy na Państwa korespondencję w sprawie płyty tygodnia.
1: Poranek dwójki.
0: Jest 7, no prawie 13. Co jeszcze przed nami dzisiaj w poranku? Odwiedzimy Lublin, gdzie pewna wystawa naprawdę bardzo się podobała.
2: Ta świeżość spojrzenia bardzo mi się podoba. Wybór z tego ogromnego dorobku, pewnych, jakby powiedział, problemów, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i wydaje mi się, w takiej formie bardzo jest komunikatywnej.
0: Bardzo się podoba wystawa w Lublinie. Za moment Państwo dowiedzą się, co to za wystawa. Odwiedzimy też Warszawę, konkretnie warszawską Cytadelę i wysłuchamy tam kilku słów od kataryniarza.
3: Piosenka o mojej Warszawie, no, pokazuje to serce, które właśnie miał do Warszawy, za którą walczył już w 1920 roku z bolszewikami i o którą też walczył później w roku 1944, uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim, ale już nie z karabinem w dłoni, tylko właśnie ze sztuką, ze śpiewem na ustach.
0: Ze śpiewem na ustach, no i w tle z tą piękną melodią piosenki o mojej Warszawie. Mowa oczywiście o Mieczysławie Fogu, piknik z okazji jego jubileuszu, ale też i naszego jubileuszu Polskiego Radia. Miał miejsce na warszawskiej Cytadeli. Relacje z tego wydarzenia Państwu zaprezentujemy w dzisiejszym poranku dwójki. Powiemy też o kilku takich charakterystycznych małych figurkach, które kiedyś należały do Sigmunda Freuda.
4: Te figurki po prostu tam są i mają sobie coś bardzo, bardzo pociągającego.
0: Gdzie są, o tym opowiemy w rekomendacjach kulturalnych. A tymczasem gawot Jana Sebastiana Bacha z trzeciej suity orkiestrowej D-dur.

0: Muzykę Jana Sebastiana Bacha o 7:18 w poranku dwójki, coś co naprawdę doskonale pasuje do takiej pitej niespiesznie porannej kawy. A gdybyście państwo wyobrazili sobie, że w czasie tej porannej kawy dosiada się do państwa reporterka Polskiego Radia i próbuje wam zrelacjonować, albo właściwie relacjonuje w pełni, jak przebiegły urodziny, rocznica urodzin Polskiego Radia i Mieczysława Foga pod tytułem Brzmienia historii, no to właściwie muszą sobie państwo, nie muszą sobie już państwo tego wyobrażać, bo za moment takiej relacji z pikniku Brzmienia historii wysłuchamy.
1: Tegoroczna edycja pikniku muzycznego Brzmienia historii Dzień Cytadeli minęła pod znakiem świętowania dwóch jubileuszy. Stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. To był dzień pełen atrakcji, które przeniosły nas do przedwojennej Warszawy, ale też sprawiły, że mogliśmy nieco lepiej poznać okolice Muzeum Historii Polski.
2: Było dużo muzyki, dużo zabawy, dużo radości. Nasza przestrzeń zieleni wokół Cytadeli tętniła życiem.
1: Mówi Aleksandra Domaracka, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Polski.
2: Mogliśmy zajrzeć do retro TV studia, gdzie dzieci mogły wcielić się w speakerów i prezenterów telewizyjnych. Fotografowaliśmy się w stylistyce retro w specjalnych fotobudkach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też strefa relaksu z leżakami, gdzie można było słuchać pięknych polskich melodii prezentowanych i włączanych tam przez Michała Foga, prawnuka Mieczysława Foga. Tłumnie uczestniczyliśmy też w spacerach po Cytadeli, dzięki którym uczestnicy mogli poznać przestrzeń, w której funkcjonuje Muzeum Historii Polski, i cały ten dzień pokazał, jaki potencjał jest w tym miejscu, do którego cały czas zapraszamy kolejnych spacerowiczów, odkąd tylko działają tutaj muzea i instytucje.
1: Podczas pikniku muzycznego odwiedziliśmy także stoisko Muzeum Teatru Polskiego Radia, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć, jak powstają radiowe słuchowiska. O magii dźwięku mówi Wojciech Ramus, dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia.
3: Efekty dźwiękowe, tak żeby każdy mógł dotknąć tego dźwięku i spróbować sobie, jak to jest, jak oszukuje nas nasz słuch. I to ludzie tutaj robili przez cały dzień, a teraz wróciliśmy z czegoś, co nazywa się spacerem audialnym, czyli wzięliśmy mikrofony, słuchawki i poszliśmy sobie posłuchać, co słychać w okolicach Muzeum Historii Polski. No i razem z ludźmi, którzy zechcieli nam towarzyszyć,

0: porozmawiać sobie też w międzyczasie o tym, czym jest słuchanie.
1: W co można było się wsłuchiwać podczas spacerów tematycznych i też na Państwa stoisku?
0: Można się było wsłuchiwać w dźwięki, które imitują na przykład jesienne liście, posłuchać wiosłowania na łódce, posłuchać trochę, jak brzmi morze. I te wszystkie dźwięki wytwarzaliśmy razem z ludźmi, którzy zechcieli odwiedzić nas tutaj w czasie tego pikniku. Celem było ukierunkowanie uwagi ludzi na słuchanie, na to, że słuchanie jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. I o tym ludziom mówimy i na tym nam zależy, żeby ludzie zaczęli siebie słuchać i słuchać wszystkiego, co ich otacza.
1: Piknik muzyczny, podczas którego świętowaliśmy 125. rocznicę urodzin Mieczysława Foga, nie mógł odbyć się bez muzyki tego wybitnego polskiego piosenkarza. Jego twórczość przybliżał nam między innymi Kataryniasz Jan, którego nieraz można spotkać chociażby na rynku Starego Miasta z Katarynką.
2: Mieczysław Fok jako wykonawca, bo już nie autor, ale wykonawca wielu znanych piosenek powojennych i przedwojennych, niesie ze sobą wiele historii. Opowiada nam właśnie o historii Polski. W piosenkach takich jak piosenka o mojej Warszawie, no pokazuje to serce, które właśnie miał do Warszawy, za którą walczył już w 1920 roku z bolszewikami i o którą też walczył później w roku 1944, uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim, ale już nie z karabinem w dłoni, tylko właśnie ze sztuką, ze śpiewem na ustach. Dodawał powstańcom otuchy właśnie śpiewając przedwojenne piękne piosenki.

0: To jest to, co w Muzeum Historii Polski powinniśmy znaleźć na wystawach. Właśnie kultura niesie ze sobą, oprócz tego, że powinna nieść ze sobą sztukę, to niesie też ze sobą jakieś przesłanie poprzednich pokoleń, które też chciały żyć w dobrych czasach. Nam się zazwyczaj kojarzy, że dwudziestolecie międzywojenne to były wspaniałe czasy, że kiedyś to było dobrze. Właśnie Katarynka też ze sobą zazwyczaj niesie taką nostalgię. Zadaniem kataryniarza było właśnie wzbudzić nostalgię, a co za tym idzie, kiedy otwierają się serca, to też otwierają się portfele. Kataryniarz oczywiście żył z tego, co mu ludzie rzucili do kapelusza. Kataryniarze też często ubierali się w taki strój, jaki był popularny 100 lat wcześniej. Więc mój strój przypomina strój artysty, który mógł występować w latach 30. XX wieku. Na głowie zazwyczaj noszę kanotier, jest to słomkowy kapelusz, na dłoniach mam rękawiczki. Kiedyś mężczyźni zazwyczaj chodzili w rękawiczkach i zazwyczaj, kiedy wychodzili na zewnątrz, zakładali na głowę jakieś właśnie nakrycie głowy. Bez kapelusza nie można się było pokazać na zewnątrz.
1: Janku, pięknie opowiadasz o tej minionej epoce. Przenosisz nas do przedwojennej Warszawy swoim śpiewem, muzyką i odpowiednią stylizacją, ale muszę jeszcze zapytać się ciebie, skąd u ciebie tak wielka fascynacja tym światem?
0: Bardzo polubiłem filmy dwudziestolecia międzywojennego. Chłonąłem te filmy jeden po drugim. Te filmy przedwojenne właśnie niosą ze sobą opowieść pozytywną bardzo. Te filmy nie poruszają trudnych tematów i w świecie, który przytłacza nas czasem trudnymi tematami i każdy, wiadomo, przeżywa swoje problemy, to właśnie ucieczka do tej wyobrażonej przeszłości, na którą nazywamy z żoną, że to jest epoka vintage, która nigdy nie wystąpiła, ale to są właśnie te czasy, które sobie wyobrażamy jako coś pozytywnego, no to właśnie ja też uciekłem sobie do tamtych czasów i tak mi się to spodobało, że występowałem z piosenkami właśnie przedwojennymi, występowałem w trupie teatralnej Warszawiaki, i tam narodził się pomysł, żeby właśnie zbudować Katarynkę. Katarynka daje mi taką możliwość, że mogę śpiewać i nie muszę specjalnie umieć grać. Wystarczy, że kręcę korbą, a akompaniament sam wydobywa się z Katarynki. No i jest to oczywiście akompaniament żywy, czyli dźwięki, które wydobywają się z Katarynki. Są to dźwięki z piszczałek, czyli dźwięk jest naturalny, nie ma tu głośnika. Zazwyczaj ludzie myślą, że właśnie jak występuję, kręcę korbą, to tak ładnie wychodzi, to pewnie w środku jest jakiś głośnik. Ale właśnie tutaj grają naturalnie piszczałki fletowe.
2: Tak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona.
3: Warszawo wyśniona w tę nostalgiczną podróż po Cytadeli Warszawskiej, gdzie miał miejsce piknik brzmienia historii z okazji tych dwóch jubileuszy i Mieczysława Foga i Polskiego Radia zabrała nas Alicja Michalska.

7.30, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Przed momentem polskiej muzyki Józefa Władysława Krogulskiego, oktetu D-moll, części trzeciej tego utworu. Jest już lipiec, zaczęły się wakacje. Razem z wakacjami zaczęła się nasza peregrynacja po polskich uzdrowiskach. Zaczęliśmy w programie drugim cykli. Jesteśmy na wczasach, podróżujemy po uzdrowiskach. Pierwszym z nich było Busko-Zdrój, gdzie biją źródła dwóch rodzajów wód, siarczkowych i wód bromkowych. I to mi, to, ja niedawno z tego Buska po prostu wróciłem i to sprawiło, że zacząłem więcej troszeczkę myśleć o źródłach i źródełkach. Przypomina mi się kilka moich takich wizyt, na przykład w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie istnieje rezerwat przyrody Niebieskie Źródła. I zdałem sobie sprawę z tego, że właściwie każda wizyta w takim źródełku, czy teraz, kiedy już jestem w miarę dorosłym człowiekiem, czy w dzieciństwie, kiedy to były jakieś takie krajoznawcze wycieczki, czy w Tatry, czy w jakieś inne miejsca, gdzie można było takie źródełka leśne, czy źródełka górskie zobaczyć,

To były jedne z bardziej niesamowitych momentów, żeby zobaczyć właśnie takie miejsce, z którego ta woda się wydobywa. Polecam Państwu serdecznie Tomaszów Mazowiecki i te niebieskie źródła, Krasowe. To jest widok nie do podrobienia i zimą i latem one nie tracą tego swojego seledynowego koloru. I zachęcam Państwa do pisania do mnie maili w sprawie źródeł i źródełek, które przecież otaczamy czcią od czasów jeszcze pogańskich źródeł, które odbieramy czasami jako cudotwórcze. Pamiętam też taki odcinek tego komiksu Kajko i Kokosz, kiedy wódz wysłał Kajka i Kokosza po leczniczą świętą wodę, no ponieważ myślał, że kona, no i oni po prostu tej wody nie znaleźli, ale przynieśli mu placebo z jakiegoś innego źródełka, mówiąc, że to jest właśnie ta święta woda, no i wódz ozdrowiał. Także w takich i innych źródełkowych tematach piszcie Państwo do mnie pod adres jankanty.zienko@polskieradio.pl. Opisujcie źródła i źródełka ze swoich wspomnień. Można też dzwonić na 22 645 22 22.

0: Muzyka Wojciecha Dankowskiego, Symfonia D-dur konkretnie, część trzecia, a państwo dzwonią do nas w sprawie źródeł i źródełek swojej współczesności, swojego dzieciństwa. To są naprawdę magiczne miejsca. Halo, halo, czy słyszymy się?
1: Słyszymy się, Stanisław z Głogowa. Ja podaję źródło cudowne, w cudownym miejscu. Jakubów koło Głogowa. Bije tam źródełko spod pomnika Jakuba Apostoła, jest to początek szlaku do Kompostela.

0: Polska, tam do Hiszpanii, prawda? I to źródełko jest podobno zdrowodajne. Polecam wszystkim, którzy tam jeszcze nie byli, piękne moreny, prawda, wzgórza Dalkowskie i źródełko cudowne bije spod pomnika świętego Jakuba.
1: Bardzo dziękujemy panu. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Niech żyje muzyka.
1: Dziękujemy pięknie. Niech żyje muzyka, niech żyje Głogów, niech żyją święte i uzdrawiające źródełka. A państwa teraz odeślemy w inny zgoła region Polski, ale z odniesieniem w ogóle poza polskim, bo emigracyjnym. Mówiło się, że w Paryżu biło źródło paryskiej kultury, ponieważ działał tam Jerzy Giedroyć, krynica mądrości, wielki redaktor, no i też bohater wystawy, którą otwarto właśnie w Lublinie. Paryskiej kulturze jest poświęcona. O dorobku opowiada kilkanaście plansz, które zawisło w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie przeniesiemy się teraz, aby opowiedzieć państwu o wernisażu tej wystawy.
2: Tutaj mamy rok 1950, Kongres Wolności Kultury, takie olbrzymie wydarzenie w Berlinie, które miało na celu pokazać światu Europę Wschodnią i problemy, z którymi zmagała się Europa Wschodnia, nakierować uwagę świata właśnie na ten komunizm. Justyna Maguś, pracownia badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Wystawa, którą mamy tutaj przed sobą, została zainaugurowana w 2014 roku, ale jest to wystawa, która podróżuje po całym świecie. Wiecie, i dotarła do Lublina. Mamy okazję zobaczyć ją w szczególnym roku, bo rok 2026 jest rokiem, w którym świętujemy i 120-lecie urodzin Jerzego Giedroycia, jak też 80-lecie powstania Instytutu Literackiego, co wiąże się z nazwaniem tego roku rokiem Jerzego Giedroycia oraz Józefa Czapskiego, przyjaciela wielkiego malarza, który silnie był związany z Instytutem Literackim.
3: Ona wnosi na pewno wiele dla studentów, zarówno pracowników, jak i tutaj całej społeczności lubelskiej, że pomimo upływu lat każdy tutaj tak jakby może zapoznać się z tą historią i poczuć to, jak wtedy to wszystko funkcjonowało, jak tutaj właśnie autorzy tych wszystkich dzieł.
2: Jerzy Giedroyć był to człowiek nieprzeciętny, człowiek, który poświęcił swoje życie prywatne, zawodowe, skupił je na tak naprawdę pracy dla Polski. Był to człowiek, który miał niesamowitą historię. Jego biografia jest na tyle interesująca, że trudno w kilku zdaniach ją przytoczyć. W każdym razie był to wielki redaktor. Redaktor przez duże R. Człowiek, który uważał siebie za reżysera, ponieważ miał talent zarówno do ludzi, wyszukiwania ludzi, jak też do tematów. Działalność, którą prowadził, polegała na wydawaniu książek, wydawaniu także przede wszystkim miesięcznika Kultura Paryska oraz zeszytów historycznych. Przez cały okres swojej działalności wydał 378 książek w serii Biblioteka Kultury, o której traktuje właśnie dzisiejsza wystawa. Książki te odpowiadały na różne pytania, jakie stawiał świat przed społeczeństwem. Pytania, które były wówczas ważne, a on starał się za pomocą właśnie literatury, jak też dokumentów, starał się kształtować ludzi, starał się zaszczepić w nich wartości demokratyczne. On także poprzez swoją aktywność budował podstawy polskiej państwowości, bo jego celem było właśnie dążenie do niezależności Polski. I właśnie chciał, aby inteligencja w kraju miała dostęp zarówno do literatury światowej, jak też do twórców, którzy pozostali na emigracji i mogli przekazać ważne idee, które wpływały na ich sposób myślenia.
4: Wystawa jest bardzo interesująca. Jeżeli ktoś się interesuje historią, to jest to świetna okazja, żeby zgłębić tą historię. Wystawa jest okraszona dużą ilością bardzo ciekawych ilustracji, jak również tekstu z dawnych lat, więc dla osób, które interesują się zarówno historią, jak i literaturą, jest to bardzo ciekawe miejsce. Warto tutaj naprawdę na spokojnie podejść, poczytać. Wiele można się dowiedzieć, zgłębić tą wiedzę.
2: Jak można było w ogóle skupić wokół siebie tak dużą grupę osób, o czym świadczy też korespondencja Jerzego Giedroycia z wieloma osobami. Korespondencja, która jest bardzo duża. On pisał po kilkanaście listów dziennie i przede wszystkim pisał w takich sprawach związanych z redakcją zeszytu, czy z redakcją kultury, miesięcznika Kultura, ale także jego zasługą było to, że mobilizował wielu

0: pisarzy, którzy na emigracji nie mieli warunków do pracy twórczej, do tego, żeby właśnie napisali coś. On ciągle starał się ich bodźcować i przypominać, napominać. Używał różnych sformułowań w stylu mam na pana nowy zamach na przykład. I dzięki temu w kulturze paryskiej znalazły się takie dzieła, jak chociażby Witolda Gombrowicza. Z nim także bardzo mocno współpracował Czesław Miłosz, który większość swoich dzieł wydał w kulturze paryskiej. Czy też taka szczególna postać Czesława Straszewicza, pisarza, który pracował w fabryce wełny, a dzięki właśnie temu zaangażowaniu Jerzego Giedroycia napisał Turystów z Bocianich Gniazd. Poza tym myślę, że tutaj warto wspomnieć także Andrzeja Bobkowskiego, który również dzięki takim bliskim związkom z Giedroyciem zostawił po sobie takie materialne ślady w postaci publikacji.
1: Ta świeżość spojrzenia bardzo mi się podoba. Wybór z tego ogromnego dorobku, pewnych, jakby powiedział, problemów, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i wydaje mi się w takiej formie bardzo jest komunikatywnej, bo jest to rzeczywistość, no nie oszukujmy się, z dzisiejszej perspektywy bardzo odległa dla na przykład młodego człowieka, prawda, kiedy to była sytuacja zniewolenia, emigracji, cenzury tutaj, więc cała masa problemów, gdzie tuż też Lublin jakby odegrał jakąś rolę w przyswojeniu tutaj tego dorobku odbiorcy dzisiejszemu, także bardzo mi się podoba ta wystawa.
2: Wystawa Jerzy Giedroyć i jego dzieło, dorobek Biblioteki Kultury. O tym zapleczu osobom, które są zaznajomione z taką nomenklaturą wojskową, można powiedzieć, że emigracja zawsze była polską głębią strategiczną, a wystawę o tym, jak ta głębia strategiczna w postaci paryskiej kultury funkcjonowała, można oglądać do 20 lipca w Bibliotece Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej właśnie w Lublinie.

0: 7:45, poranek dwójki, muzyka Statkowskiego, konkretnie Krakowiaczek i właśnie krokiem Krakowiaczka Magda Mikołajczuk tutaj, można powiedzieć, dotarła do nas z przeglądem prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak to wszystko można w radiu powiedzieć, bo nie widać.
0: No właśnie, a serduszko z wosku, no i tak.
2: Przegląd prasy.
1: Dzisiaj podobno dzień pocałunku.
0: Ojej, to to ja mogę klamkę pocałować najwyżej.
1: Proszę Państwa, bo znalazłam w Newsweeku artykuł wiążący się z tym świętem. Cena swatania. Pisze o tym Karolina Rogaska. Pisze o pewnej pani, swatce, która za duże pieniądze twierdziła, że każdego może wyposażyć w drugą połówkę, ale różnie to się działo. Koleżanka wiedziała, że Agnieszka szuka partnera i że ma złe doświadczenia z aplikacjami randkowymi. Nagle urwana.

kontakt, próby wyłudzenia pieniędzy lub szukanie relacji bez zobowiązań. Podesłała mi media społecznościowe jakieś swatki. Napisała, że może profesjonalistka pomoże, mówi Agnieszka. Swatką okazała się Anna Guzior-Rutyna, która na swojej stronie pisze, że profesjonalnie łączy ze sobą ludzi od 13 lat. Agnieszka chciała wiedzieć coś więcej. Trafiła na rozmowę z nią w Dzień Dobry TVN i Pytaniu na Śniadanie. Uznała, że skoro swatka jest tak chętnie zapraszana

0: a szukanie kogoś w aplikacji to jak drugi etat. Agnieszka ucieszyła się, że ktoś jej ułatwi poszukiwanie partnera życiowego. No i rzeczywiście się zgłosiła, a jeszcze tutaj takie szczegóły są. Zobaczyła, że swatka akurat promuje na Facebooku pakiet Jesienna Petarda, oferujący między innymi wideo rozmowę ze swatką, poszukiwania nie tylko w bazie klientów, ale i poza nimi, status VIP, czyli traktowanie priorytetowo w procesie doboru i rekomendacji potencjalnych partnerów i konsultacje poranne.
1: Znajdziemy ci żonę albo męża, zanim spadną wszystkie liście.
0: Tak, Jesienna i za petarda. To 35 tysięcy złotych, ale to no, troszkę przeraziło tę panią, ale jednak zorganizowała te pieniądze. Tutaj jest opis, są opisane historie kilku osób, no delikatnie mówiąc, rozczarowanych. No nie mówmy aż tak, ponieważ tutaj wypowiada się też sama pani zainteresowana, Anna Guzior-Rutyna, która mówi, że swatanie to jest jej pasja i uważa, że w każdej branży zdarzają się niezadowoleni klienci, którzy mają zbyt wysokie oczekiwania i choćby się chciało, to nie da się ich spełnić. Ale generalnie to jest historia o tym, że tak, chcemy tę drugą połowę znaleźć, próbujemy na różne sposoby, boimy się tej anonimowości aplikacji randkowych i tego, że tak bardzo dużo, przepraszam za wrażenie, ofert trzeba przejrzeć, żeby ewentualnie to szczęście do nas trafiło.
1: Czy widziałaś może taki serial dokumentalny Małżeństwo po indyjsku? On jest o swatce, która działa na terenie całych Indii. Jest w New Delhi, ale w różnych
0: tak,
1: regionach to
0: ale
1: robi.
0: W tamtej kulturze swatka jest instytucją od wieków
1: i ma dużo godną zaufania. No właśnie,
0: tak, oczywiście. No natomiast tutaj no różnie tu bywa, jak widać.
1: Więc nie wykluczajmy swatek, no bo to jest jakby poważna
0: sprawa.
1: Nie,
0: absolutnie nie. I przy okazji, być może państwo już znają tę książkę, ale jeśli nie, to proszę po nią sięgnąć. Najgorsze randki świata Agaty Romaniuk. To jest historia o tym, jak bardzo frustrujące, jak bardzo zabawne, ale momentami też brutalne jest poszukiwanie miłości w sieci i te spotkania, które pokazują, że często naprawdę traktujemy drugiego człowieka jak towar, który wrzucamy do koszyka, prawda, sobie przyglądamy i później ewentualnie się z kimś spotkamy, ale nadal często traktujemy drugiego człowieka jako towar.
1: Polecamy państwu trójwymiarowy świat, a nie ten na ekranie, zdecydowanie.
0: Nie, ja
1: myślę,
0: że też nie należy wylewać dziecka z kąpielą, ale no to jest bardzo delikatna materia i trzeba dużo siły, żeby zawalczyć w obecnym świecie o miłość.
1: I
0: po
1: proszę,
0: prostu.
1: W dniu pocałunku
0: w dniu
1: od razu.
0: Pocałunku.
1: Jakie piękne ekspozycje nam się tutaj same piszą.
0: A teraz Gazeta Wyborcza i o najnowszym dokumencie Wernera Herzoga pisze Dawid Druszcz. Czy państwo także śledzą Mundial? Przyznam szczerze, że od zawsze fascynowały mnie zaangażowanie i całkowite oddanie sprawie profesjonalnych sportowców. Pasja potrafi jednak niepostrzeżenie przerodzić się w chorobliwą obsesję, dlatego polecam obejrzenie snów o słoniach. Najnowszy dokument Wernera Herzoga opowiada właśnie o bezkompromisowej pogoni za celem.
1: Kocham Wernera Herzoga.
0: A widziałeś ten dokument?
1: Nie, tego
0: podobno,
1: nie.
0: Ja rozmawiałam z osobami, które widziały ten film. Mówią, że absolutnie no znakomity po prostu. Film rozpoczyna się w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, gdzie wystawiono majestatycznego słonia Henry'ego, jednego z największych przedstawicieli swojego gatunku. Mierzący 4 metry w kłębie olbrzym nie jest rekonstrukcją. Widzowie patrzą na autentyczną skórę i kły słonia afrykańskiego, upolowanego w latach 50. przez węgierskiego inżyniera i myśliwego Józefa Fenkowiego. Zwierzę było tak potężne, że do jego zabicia potrzeba było aż 16 pocisków z broni wielkokalibrowej. Herzog podąża śladem doktora Steve'a Boyce'a, który pragnie odnaleźć dalekich krewnych Henry'ego, czyli tego słonia. W tym celu organizuje ryzykowną ekspedycję do Angolii, gdzie wraz z lokalnymi przewodnikami tropi ukrywające się przed ludźmi stado olbrzymich słoni. Jak często u Herzoga, sama wyprawa jest jedynie pretekstem. W rzeczywistości reżysera interesuje przede wszystkim obsesja. Siła, która potrafi popychać ludzi do przekraczania wszelkich granic. O najnowszym dokumencie Wernera Herzoga Dawid Druszcz pisze w Gazecie Wyborczej.
1: No tak. Dziękujemy ci, Magdo, bardzo.
0: Dziękuję
1: bardzo. Dwie świetne polecajki. Pocałuj.

0: I filmy Wernera Herzoga. Życzymy tak. tego Państwu jak najwięcej w życiu. Tymczasem jest 7:52. Za momencik będzie 8:00. Czekamy na naszego gościa. Wiesz, przyjdzie do nas nowy szef Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pan Michał Krasucki.
1: Dobrze.
0: To już o 8:30. A tymczasem muzyka George'a Gershwina.

0: Autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Wybiła ósma.
1: Poranek Dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. W Poranku Dwójki witają Państwa Maria Czok, Anna Regulska, Tomasz Szachowski, Jan Kantyzienko. Przygotowaliśmy tę audycję dla Państwa. Dziś 6 lipca, czyli w 187 dniu roku. Słońce jest z nami od 4.24. Muszę przyznać, że widziałem, kiedy się pojawiło. Zajdzie o 20.58. Mam nadzieję, że też to będę miał okazję zobaczyć. Dzień potrwa 16 godzin i 35 minut. A jaka będzie pogoda?
1: Pogoda.
2: Zachmurzona. Dziś ciśnienie w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, będzie spadało. W drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu mogą pojawić się na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Tego deszczu nie będzie jednak zbyt wiele. Temperatura to od 16 i 19 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 20 i 23 stopnie na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, ewentualnie umiarkowany, tam w porywach do około 60-80 km na godzinę w Sudetach i Karpatach. W czasie spodziewanych w tych miejscach burz.

I właśnie teraz Robin Williams powinien zrobić takie swoje charakterystyczne ku-ku-ku-ku-ku i powitać państwa w Nibelandii, bo to była muzyka Johna Williamsa, właśnie Lot do Nibelandii z filmu o kapitanie Haku, klasyku lat 90., cudownym, przygodowym, marzycielskim filmie. No, nie wylądowaliśmy w Nibelandii w ostatnią sobotę, ale można powiedzieć, lotem Piotrusia Pana przenieśliśmy się do Buzka-Zdroju, dlatego że rozpoczął się nasz wakacyjny cykl takich peregrynacji uzdrowiskowych. Razem z dwójką w tym roku odwiedzimy kilkanaście uzdrowiskowych miejscowości. Będziemy państwu o tych miejscach, o ich tradycjach, o tym aspekcie kulturowym, ale też o aspekcie leczniczym, takim wypoczynkowym opowiadać, no bo audycja nazywa się Jesteśmy na wczasach. My faktycznie razem z Karolem Furtakiem byliśmy na wczasach w Busku-Zdroju i zaczęliśmy swoje takie rozpoznanie, taki mały rekonesans Buzki od tej takiej największej literalnie, bo wysokiej na kilkanaście metrów i dosyć takiej okazałej tężni solankowej. Buzko, przypomnijmy, słonie, no właśnie to jest

0: nomen omen. Słynie z dwóch rodzajów wód, siarczkowych i solanek. Te pokłady tej leczniczej soli są tam już od bez mała tysiąca lat znane, ale prawda jest taka, że cały pomysł na uzdrowisko, tak jak w ogóle ta idea uzdrowiskowa, nie jest starsza niż 200 lat, to król Staś Poniatowski chciał w Busko inwestować. Okazało się, że tam nie da się wydobywać tej soli na skalę do handlu przemysłową, dlatego zaczęto myśleć o tym właśnie bardziej w użytku zdrowotnym. No i trwa to do naszych czasów i na przykład tak opowiedziały mi o swoich wrażeniach z tężni solankowej kuracjuszki w Busku Zdroju nie dalej jak 2 dni temu.
1: Co państwa sprowadza do Buska?
2: Przeważnie tężnie, bo ja już tutaj byłam raz, jeszcze raz wróciłam.
1: Dlaczego pani wróciła?
2: Dla zdrowotności.
1: Czyli pomogło ostatnim razem?
2: No pewnie, że tak. Zawsze to jest coś innego, prawda? Ulga połączona z relaksem chyba i to.
1: Co pana sprowadza do Buska?
3: No ktoś musiał babcię zawieźć do Buska.
2: To nie o to chodzi, już nie przesadzaj.
1: No i co, i pan zawiózł. A co, i podoba się panu?
3: Podoba mi się, tylko no wszystko się oblepia tą solanką, więc można posiedzieć, ale rzeczywiście to 25 minut jest limitem takim rozsądnym.
0: Rozsądny limit, 25 minut. Ja faktycznie po paru kółkach w tej tężni solankowej byłem cały, prawie że zamieniony w słup soli. Ale tutaj dwa pokolenia pojawiają się nie przez przypadek, no bo tak jak wnuczek mówił, że babcię trzeba było przywieźć do Buska Zdroju. Oczywiście to jest, przypomnijmy, miejsce, gdzie funkcjonuje kilka pełnoprawnych NFZ-owskich uzdrowisk. Można tam po prostu zapisać się i dostać sanatorium, ale to również baza różnych hoteli i pensjonatów. I powiem państwu, że patrząc, przyglądając się spacerowiczom, kuracjuszom i innym turystom i gościom w Busku Zdroju, w ogóle nie miałem wrażenia, że to jest taka, powiedziałbym, przestrzeń zaludniona tylko i wyłącznie przez seniorów i seniorki. Naprawdę ten przekrój pokoleniowy był różny, przeróżny. W każdym wieku ludzie tam byli i faktycznie po stężni wychodzili po 25 minutach, no bo więcej nie dało się już tam po prostu wytrzymać.
1: Ja chciałem zapytać, jak przebiegła inhalacja pani?
4: Cudownie.
1: Tak? Czuła się pani zinhalowana?
4: Bardzo odprężona, cudownie.
1: A jak na włosy wpływa ta solanka?
4: Super. Widać po moich lokach naturalny skręt.
1: No, pięknie się skręciły. I co, jakie plany dalej?
4: Teraz chyba centrum, jakaś kawka, lody.
5: Tak. Także w tą stronę.
4: Tak, 4 sukienki do kupna. Tak.
1: Super, no to miłego pobytu w takim razie. Dziękuję.
5: Dziękujemy.
0: Takie wczasowe nastroje. Faktycznie ja też lody tam zjadłem, czekoladowe bardzo dobrze smakowały, no ale to już było oczywiście po zrealizowanej audycji. Wcześniej naszymi gośćmi byli zarówno ludzie kultury, jak i ludzie, powiedzmy, uzdrowiskowo, zdrowotnie zaangażowani w to życie Buska Zdroju. Poeci, poetki, organizatorzy tego festiwalu muzycznego imienia Krystyny Jamroz, który trwa w tej chwili w Busku Zdroju, a to centrum, do którego szły kuracjuszki, też oferuje bardzo interesujące atrakcje na czele z sanatorium Marconiego. To jest niesamowity zabytek, właściwie taki pałac uzdrowiskowy, zbudowany na samym początku XIX wieku, który dzięki temu, że w różnych zakrętach historii cały czas pełnił funkcję tego uzdrowiska dla tej czy innej najeźdźczej armii, przetrwał do naszych czasów. No a przed tym przepięknym, zabytkowym sanatorium Marconiego, gdzie cały czas można zarówno zażywać kąpieli borowinowych, jak i takich specjalnych okładów, z których słynie Busko Zdrój, rozpościera się park zdrojowy z długą aleją, na osi której można przejść się do centrum miasta. I właśnie po prawej, po lewej stronie wokół tej alei jest niesamowicie gustownie i tak z umiarem zadbany ogród. W tym ogrodzie są ławeczki i na tych ławeczkach można na przykład przysiąść się do osób odpoczywających i zadać im takich parę pytań o tym, jak im się żyje tym uzdrowiskowym życiem.
1: Państwo się teraz, widzę, relaksują przy fontannie, krzyżówki, książka?
6: No, głównie te rzeczy. Oprócz tego bieganie, zabiegi.
5: Ja chodzę na zabiegi, no i tak odpoczywamy.
1: Słyszałem, że najlepsze są kąpiele i okłady tutaj.
5: No właśnie, na kąpiele siarczkowe chodzę i okłady borowinowe, a mąż biega w tym czasie. No, zabiegi na pewno działają, tym bardziej już któryś raz tu jesteśmy, kolejny, czwarty raz.
0: My nie będziemy z dwójką na miejscu, która w wakacje przemieniła się w jesteśmy na wczasach, wracać 4 razy do Buska Zdroju, choć gdyby to ode mnie zależało, rozważyłbym powrót tam.

Raz i drugi. Osobiście to prywatnie, ale zawodowo muszę Państwu powiedzieć, że kolejna nasza wizyta uzdrowiskowa to będzie wizyta w Ciechocinku już w najbliższą sobotę, a długą, dwugodzinną relację z naszej podróży do Buzka Zdroju razem z Karolem Furtakiem i Beatą Stylińską mogą odnaleźć Państwo na portalu dwójka polskieradio.pl. A tymczasem minęła 8:12. Czekamy na gościa poranka dwójki. Będzie nim Michał Krasucki, nowo mianowany dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ale zanim odwiedzi nasze studio, wysłuchamy jeszcze rekomendacji kulturalnych, a na sam początek, właściwie przed tym wszystkim, Hector Berlioz.

Muzyka Hektora Berlioza, jest 8:19 w poranku dwójki. Słuchają Państwo nas, tego programu, w którym przed momentem odwiedzaliśmy Busko. Właściwie to były takie buskie, można powiedzieć, wspomnienia z soboty. Ja przypomniałem sobie taki jeszcze jeden ciekawy fakt a propos fantastyczności tej symfonii Hektora Berlioza. O tym, jak w ogóle te buskie źródełka, te zdroje wody solankowej zostały odkryte. A mianowicie wzięło się to z obserwacji zwierząt. Ludzie obserwowali, że kobyły, zwłaszcza kobyły źrebne, podchodziły do takich rojstów z trawą, które miały niezbyt przyjemny zapach, niezbyt przyjemny wygląd, był obrośnięty różnymi takimi kryształkami i po prostu bardzo, bardzo chętnie zlizywały te kryształy soli i innych minerałów, które się tam gromadziły. No i potem okazywało się, że na przykład te kobyły są dużo zdrowsze od innych kobył, a poza tym na przykład, jeżeli nie daj Boże zdarzyło im się jakieś zranienie, to wizyta w pobliżu tych takich właśnie dziwnych źródeł buskich powodowała, że ich skóra zraniona na przykład szybko bardzo się goiła. Więc muszę Państwu powiedzieć, że wizyta w busku była też fascynująca pod tym kątem. A jeżeli chodzi o inne źródła i źródełka, o których Państwo dzisiaj piszą, w sprawie których Państwo dzwonią, to zachęcam jeszcze do godziny 9:00. Mogą Państwo korespondować pod jankanty.zienko@polskieradio.pl albo pod numerem 22 645 22 22 w sprawie źródeł i źródełek, które przychodzą Państwu na myśl. A tymczasem czekamy na naszego gościa. To już o 8:30.

0: 8:25.
1: Rekomendacje.
0: A po roztańczonej larpeggiacie pod dyrekcją Klistryny Pluchar, Krystyny Pluchar, czas na panią Magdalenę Zych, antropolożkę kultury, kuratorkę, która zajmowała się w swojej pracy badawczej do tej pory bardzo interesującymi tematami antropologiczno-kulturowymi, właściwie z takiego pogranicza, bo na przykład jako współautorka pracy badawczej, która zakończyła się publikacją książki Dzieło Działka. To były wywiady z działkowcami Krakowa, Katowic i Wrocławia. I rezultatem tych badań antropologii kultury jest książka poświęcona właśnie takiej, można powiedzieć, kulturze działkowej we współczesnej Polsce. Magda Zych jest także współautorką książki Wesela 21 o tym, jak współcześnie wygląda świętowanie i przemiana w żonów i w mężów we współczesnej Polsce. Publikuje w kwartalnikach Autoportret oraz Konteksty Polska Sztuka Lodowa. W tym tygodniu rekomenduje kulturalnie w programie drugim. Dziś w pierwszym odcinku tych rekomendacji zabiera nas do Wielkiej Brytanii.
2: Bardzo lubię małe muzea. Jednym z takich muzeów, które mnie zachwyciło przed laty, jest Muzeum Zygmunta Freuda w Londynie. Jest tam niesamowity ogród.

0: pielęgnowany z dużym zaangażowaniem przez osoby tworzące to miejsce, ale to, co znajdą Państwo w środku, to jest kolekcja terakotowych figurek, które Freud zbierał, o które dbał, które stały się pretekstem wielu jego prac i myśli, które zawarł w swoich badaniach. Miejsce to tętni życiem. Jest tam bardzo wiele ciekawych wystaw, są wykłady, które można śledzić i jeśli ktoś z Państwa ma czas i ma możliwość odwiedzenia tego miejsca, serdecznie polecam. Łatwo tam trafić. Pośród różnych domów ten niewielki dom niczym się nie wyróżnia, ale klimat tego miejsca i to, w jaki sposób działa na wyobraźnię, nie tylko pewną inscenizacją gabinetu Freuda czy innych miejsc z jego przestrzeni prywatnej, ale przede wszystkim tą kolekcją figurek z terakoty. Jest to niesamowity zbiór, który zawiera najrozmaitsze postaci mitologii z terenów Azji Mniejszej, z różnych okresów. Te figurki po prostu tam są i mają w sobie coś bardzo, bardzo pociągającego. Muzeum Freuda w Londynie.
1: Rekomendowała Magdalena Zych, antropolożka kultury i kuratorka, a ja muszę Państwu przyznać, pierwsze moje skojarzenie, jak próbowałem sobie te figurki wyobrazić, to był film Jumanji. A tymczasem słuchamy muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, a za moment witamy w studiu dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Michała Krasuckiego.

0: Tak, na skrzypcach grał René Capisson. Mogą Państwo wysłuchać więcej wykonania tego skrzypka już dzisiaj o 19 w transmisji z Letniego Festiwalu Muzycznego, a tymczasem jest 8:33, pora na wizytę w naszym studiu.
1: Gość poranka dwójki.
0: Którym jest dzisiaj pan Michał Krasucki, właśnie nowo mianowany szef Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Michale, Narodowy Instytut Dziedzictwa to jest taka spora sieć tak naprawdę, nie tylko instytucja sama w sobie. Pan jako historyk sztuki, warszawianista teraz stanie przed takimi obowiązkami, które no, wykraczają poza obrys miasta Warszawy. Czy to będzie dla pana debiut, jeżeli chodzi o zajmowanie się dziedzictwem, mam na myśli jako historyk sztuki, jako urzędnik, jako dziedzictwem kulturowym, który jest no, spoza Warszawy. Pan jest warszawianistą przecież.
2: Warszawianistą, jestem też historykiem sztuki, więc doświadczenie i wykształcenie miałem ogólnopolskie też. Zanim zacząłem pracę jako stołeczny konserwator zabytków, to był 2015 rok, to też pracowałem na terenie całego kraju, więc mam nadzieję, że jednak czy jestem pewien, że jednak ta architektura czy dziedzictwo poza warszawskim jest mi obce. Natomiast też tutaj sporym wyzwaniem, bo skoro już o wyzwaniach rozmawiamy, jest i tutaj mam wrażenie też, że to jest jedno z ważniejszych zadań, które będzie przede mną stało, to znajomość całego systemu. To znaczy NIT jest instytucją ogólnopolską, jest to pewnego rodzaju też sieć instytucji, bo pamiętajmy, że Narodowy Instytut Dziedzictwa ma swoje oddziały. W każdym województwie
0: terenowe,
2: jest oddział
0: takie, terenowe. Tak.
2: Czyli jest instytucją, która jest bardzo mocno w ten system ochrony zabytków wpięta, a przynajmniej taka powinna być. I moim zadaniem będzie wpiąć ją jeszcze bardziej, właśnie rozpocząć tą w znacznie szerszym zakresie współpracę też z wojewódzkimi konserwatorami czy z samorządowymi tam, gdzie oni istnieją.
0: Panie Michale, zastanawiam się nad tym, czy Narodowy Instytut Dziedzictwa ma takie prawo, żeby jakoś tak kształtować i definiować w ogóle to, co my postrzegamy jako dziedzictwo. Czy to też pełni funkcję takiego no, think tanku, że państwo będziecie dyskutować o tym, czy może to dziedzictwo potrzebuje jakiejś redefinicji, czasy się zmieniają. Jak pan myśli o tym w ogóle?
2: Ja bym nie chciał, żebyśmy my definiowali dziedzictwo, dlatego że każdy z nas ma swoje dziedzictwo i tutaj też pewien subiektywizm tego odczuwania jest ludzką specyfiką. Natomiast my rzeczywiście możemy pewne rzeczy zauważać, wskazywać, naświetlać, pokazując inne czy różne przejawy tego dziedzictwa i rzeczywiście taka jest też rola NIDu. Znaczy tutaj NID z jednej strony zajmuje się taką twardą architekturą materialną, zabytkami w takim rozumieniu bardzo tradycyjnym, kościoły, pałace, kamienice, ale też zajmuje się dziedzictwem współczesności. Od pewnego czasu też prowadzi dyskusję wokół ochrony dóbr kultury współczesnej, czyli mówimy o dziedzictwie najmłodszym. Też osobnym w ogóle całą gałęzią działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest dziedzictwo niematerialne, w który to też
0: niedawno były praktycznie nowe wpisy na krajową listę.
2: Każdego z nas. I tutaj ta dyskusja wokół dziedzictwa niematerialnego, być może też w kontekście jakichś potrzebnych zmian legislacyjnych, też będzie domeną NIDu.
0: Powiedział pan o tym najnowszym dziedzictwie. Jako stołeczny konserwator zabytków pan położył nacisk na zachowanie pracowni niektórych artystów i artystek na terenie Warszawy. Na przykład Karola Tchorka, pracownię
2: pana na Smolnej.
0: Tak, na ulicy Smolnej, autora tych słynnych tablic Tchorka. Zastanawiam się, czy to jest może taka myśl, taki pomysł, taki trend, który pan by chciał też w tych oddziałach terenowych wprowadzić, żeby o te pracownie artystów, czy żyjących, czy tych, którzy już odeszli, a właśnie zostawili po sobie taką schedę, żeby je

0: również traktować jako takie, no nie wiem, takie kieszonkowe muzea, jak to nazwać?
1: To na pewno jest temat, który wymaga zaopiekowania. Mhm. Kiedy Warszawa rozpoczęła projekt związany z pracowniami, to inne miasta też powoli zaczęły się tym interesować. Kraków, Poznań też, natomiast jest, na pewno ten potencjał w tych lokalnych społecznościach jest. Ja nie jestem pewien, czy zadaniem NID-u będzie wynajdywanie takich pracowni, opieka i tworzenie jakichś ram instytucjonalnych, czy raczej właśnie bardziej budowanie wiedzy wokół tego, popularyzacja, też być może wskazywanie rozwiązań, a jednak oddanie tej opieki tym, którzy tymi pracowniami się zajmują, czyli w większości samorządom. Natomiast tutaj też zwracam uwagę na to, że funkcjonujemy jednak w jakimś systemie naczyń połączonych, czyli na pewno rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie tutaj dość istotna i nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby ten projekt był ogólnopolski. No, ma taki potencjał, ale nie tylko przez NIT realizowany. Mhm.
0: Powiedzieliśmy troszkę tak ogólnie o budynkach, o pracowniach. Teraz bardzo istotny temat, no, związany z dziedzictwem i w ogóle z pamięcią. No, tym bardziej, że żyjemy teraz w czasach takich trudnych, niepewnych i możemy na własnej skórze doświadczać tego, jak istotne jest to, żeby pamiętać o swojej przeszłości w jej różnych też odcieniach. Pan, jako też stołeczny konserwator zabytków, dołożył starań do tego, żeby kilka takich, powiedzmy, mniej wybijających się na pierwszy rzut oka warszawskich nekropolii, kilku z nich po prostu dopilnować, żeby one nie zostały, nie wiem, no po prostu zastąpione czymś innym. Zastanawiam się, czy w skali Polski uważa pan, że mamy problem z takim dziedzictwem właśnie nekropolii. Ja myślę sobie z moich podróży po kraju, że bardzo często zdarza się, że te żydowskie cmentarze w różnych regionach Polski w ogóle nie są w żaden sposób upamiętnione.
1: To na pewno. To nie tylko żydowskie. Oczywiście cmentarze żydowskie mają trochę też inną specyfikę, bo pamiętajmy, że miejsca pochówków Żydów, one są nie do ruszenia. To znaczy, o ile się w przypadku cmentarzy na przykład katolickich dopuszcza jakieś ekshumacje, przenoszenie, o tyle w pewnych wypadkach, o tyle w przypadku cmentarzy żydowskich nie. Ale tu się z panem redaktorem w 100% zgadzam. To znaczy, bardzo dużo jest cmentarzy niezadbanych, zapomnianych, czy nawet takich, które są niewidoczne. Żydowskich, ewangelickich. Przecież mamy pozostałości po wspólnotach ewangelickich, które się, czy holenderskich na przykład, które też gdzieś się w rejonie Wisły osiedlały. I takie cmentarze w różnych miejscach są. One też nie do końca są rozpoznane. Często one funkcjonują jako cmentarzyska archeologiczne, a nie cmentarze. Czyli jest jakiś ślad archeologiczny, a na powierzchni już nic nie ma. Cmentarze wojenne też. Też osobny temat, który szczególnie w kraju, w którym ten front się przetaczał w czasie jednej i drugiej wojny, bardzo często się pojawiają.
0: Panie Michale, czy ma pan jakieś takie swoje marzenie przy okazji objęcia tego stanowiska?
1: Ja bym bardzo chciał, jeżeli oczywiście taka misja mi będzie dana, bo pamiętajmy, że to stanowisko też niestety charakteryzuje się często tymczasowością i z tym się też wszyscy liczymy, chociaż mam nadzieję, że tym razem nie. Jeżeli będzie mi dane realizować pewne projekty długofalowe, to bym bardzo chciał, żeby właśnie ta lokalna struktura NID-u, te oddziały, to co się dzieje w terenie, żeby to nadawało ton całej organizacji, bo w gruncie rzeczy, oczywiście przy różnych wytyczonych projektach ogólnopolskich, Bo to jest specyfika, niesamowita specyfika NID-u. Nikt inny tego nie ma.
0: Ta sieć.
1: Ta sieć. I jakby uruchomienie tej sieci, wpięcie jej w cały system ochrony lokalnie, on jest wpięte. Natomiast mówię o takim znacznie większej integracji. Wydaje mi się, że jest kluczem do tego, żeby bardzo wzmocnić polski system ochrony zabytków. Jest bardzo wiele zadań lokalnych, których samorządy, czy też wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie są w stanie do końca realizować ze względu na różne ograniczenia. Finansowe, kadrowe, ale też kompetencyjne. NIT potencjalnie ma taką siłę i to jest moje marzenie.
0: A myśli pan, że poprzez właśnie tą całą myśl, taką filozofię konserwacji zabytków, czy to nie buduje w ludziach takiego przekonania o minionym czasie, który niejako nas przerasta, jest takim złotym wiekiem, a nasze czasy stają się przez to bledsze? Nie sądzi pan, że coś takiego jest w myśli konserwatorskiej?
1: Spróbujmy to, jest, ale spróbujmy nadać jednak temu inny ton, bo to jest takie bardzo tradycyjne postrzeganie tego świata konserwatorskiego. Spróbujmy jednak przedstawić świat ochrony zabytków, czy dziedzictwa, bo

0: mówimy o dziedzictwie, nie tylko o zabytkach, to należy podkreślić, jako element współczesności, który służy przyszłości. Więc my jakby dbamy o elementy, które tworzą naszą współczesność. Po to, żeby przenieść je dalej w przyszłość. I wtedy to odium właśnie tych czasów minionych można zdjąć z tego.
1: Czyli potraktować to też jako taką...
0: Potencjał,
1: ale coś, co przekażemy dalej tym, którzy przyjdą.
0: Zdecydowanie. Na tym polega dziedzictwo. I też
1: piękne.
0: Nasza rola jest w tym, żeby odpowiednie elementy, znowuż jest to pewnego rodzaju subiektywny wybór też, ale odpowiednie elementy naszego współczesnego świata też dalej przekazywać.
1: No tak, wybierać. Na koniec mam jeszcze jedno...
0: Wybór siłą rzeczy zawsze następuje.
1: Na koniec mam jeszcze jedno takie pytanie, no znowu związane trochę z tymi niespokojnymi czasami. Czy jako nowo powołany szef Narodowego Instytutu Dziedzictwa pan od razu bierze w rachubę to, jak dziedzictwo nasze tutaj na terytorium Rzeczypospolitej należałoby chronić przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego?
0: Tak, my braliśmy to pod uwagę w Warszawie, przygotowaliśmy specjalne wytyczne, które w tej chwili są w mieście wdrażane. Podobne prace się toczą na poziomie ministerialnym. Ja też bardzo bym chciał, żeby NIT też był w to włączony. To jest kwestia zarówno konfliktów, ale też takiego elastycznego zarządzania dziedzictwem w kontekście na przykład kryzysów klimatycznych i gwałtownych zmian klimatycznych, zdarzeń pogodowych, jak choćby, nie wiem, deszcze nawalne, tak, czy
1: no
0: jakieś tam powodzie błyskawiczne.
1: Tak. Lat,
0: I na to też musimy być przygotowani. Wydaje mi się, że tej rola NIDU jest też dość kluczowa, jako właśnie tego think tanku, który przekazuje wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać, w jaki sposób później utrzymywać te obiekty w trakcie trwania zagrożenia, no i też jak się nimi zająć po ustaniu, tak, czyli po prostu jak zminimalizować te straty.
1: Zrobi pan taką wizytę, taki objazd po wszystkich tych terenowych placówkach?
0: Już zaczęliśmy w kalendarzu wyznaczać najbliższe 2 miesiące terminy takich wyjazdów. Uważam, że to jest kluczowe. No, te instytucje trzeba znać od środka, od podszewki i też potrzeby lokalne trzeba znać od podszewki.
1: A co z taką oddolną inicjatywą właśnie dbania o dziedzictwo? Bo teraz ta świadomość w społeczeństwie się zwiększa, jeżeli chodzi o przeszłość i bardzo często powstają takie inicjatywy właśnie lokalne od miłośników, pasjonatów historii
0: jest,
1: i tak
0: jest,
1: dalej.
0: Nad tym będziemy bardzo...
1: To jest wielkie zjawisko,
0: to jest niesamowity,
1: prawda?
0: Potencjał. W ogóle tutaj mówimy o społecznej opiece nad zabytkami, tak? O tym wielkim walorze. Jest taki program prowadzony przez NIT i na pewno będziemy go kontynuować i wzmacniać wspólnie dla dziedzictwa. To jest właśnie program, który można aplikować o środki finansowe w tym programie, który właśnie jest dedykowany takim oddolnym działaniom.
1: Ja czasami mam wrażenie, że gdyby nie ci lokalni pasjonaci historii, nawet jeżeli czasami zdarza im się popełnić jakąś nieścisłość, to w pewnym sensie dużo więcej rzeczy przepadałoby w ogóle bez wieści.
0: Na pewno oni są w terenie, są lokalnie, wiedzą, co się dzieje, są też czasem takimi sygnatariuszami. Ten potencjał na pewno trzeba wykorzystywać.
1: Jeszcze mam pytanie, czy w gestii NIDU leży też opieka nad zabytkami, które są poza Polską, a są polonikami takimi, na dawnych terenach na przykład?
0: No, od tego raczej mamy inny instytut, to jest Instytut Polonika. My bardzo blisko z Poloniką współpracujemy. Oczywiście jak jest potrzeba takich działań, to NIT się też włącza. Ja przypomnę tutaj choćby działania NIDU sprzed kilku lat związane z ochroną zabytków na terenie Ukrainy, czy jakby wsparciem ukraińskich konserwatorów w obliczu trwającej wojny. Oczywiście to też sprzyjało zachowaniu naszego dziedzictwa tam. Natomiast tutaj dedykowanym instytutem jest Instytut Polonika. Rozumiem. Ale bardzo blisko ta współpraca jest.
1: Panie Michale, czy znajdzie pan jeszcze czas na pisanie kolejnych książek teraz jako dyrektor NIDU? Niedawno...
0: Ja książki piszę na urlopach, w związku z tym mam nadzieję, że tak.
1: A o czym najbliższe?
0: Zobaczymy. Póki co jest pewien plan związany z kontynuacją takiej sieci przewodników warszawskich, natomiast nie chcę zdradzać tajemnic. Czy będzie też druga kontynuacja getta? Zobaczymy.
1: Bardzo dziękujemy za tą wizytę. Naszym gościem w Poranku Dwójki był dziś świeżo upieczony, nowo mianowany dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pan Michał Krasucki, historyk sztuki, warszawianista. Bardzo panu dziękujemy
0: dziękuję
1: za tę
0: bardzo.
1: Wizytę. No i w takim razie życzymy powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.

Ostatnie akordy muzyki Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Rafała Blechacza. To jest poranek dwójki. Słuchają go państwo 6 lipca. Poranek dwójki, który powolutku dobiega już końca. Za moment studio za mną odwiedzi Marcin Pesta. Przyniesie państwu najświeższe wiadomości kulturalne. Z tego co wiem, będzie co nieco o rozpoczętym już w Łazienkach letnim cyklu konkursów chopinowskich, o pewnej muzykologicznej, bardzo interesującej konferencji, która rozpoczyna się dziś w Warszawie. Zanim jednak pożegnamy się na dobre, śpieszę z informacją dla pani Agnieszki z miejscowości Gałki w gminie Goleniów. I dla pana Jerzego z miejscowości Pińsk są państwo, zostaną państwo nagrodzeni naszymi płytami, płytą tygodnia, czyli American Road Trip i płytą dodatkową z muzyką Astora Piazzolli. Audycję przygotowaliśmy dziś dla państwa wspólnie z Marią Czok, Tomaszem Szachowskim, Anną Regulską. Ja nazywam się Jan Kantozienko. To była wielka przyjemność spędzić z państwem poranek dwójki. Żegnamy się uwerturą do musicalu Okej. To jest muzyka George'a Gershwina, ukochanego przez Tomasza Szachowskiego, który jest autorem oprawy muzycznej. Kłaniamy się, do usłyszenia. Miłego poniedziałku.

0: Autopromocja.
1: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
2: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
3: A dziś w poniedziałek, 6 lipca, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.

0: i czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Warszawie rozpoczyna się dziś MedRent 2026, czyli największa i najważniejsza na świecie konferencja muzykologiczna poświęcona muzyce średniowiecza i renesansu. Po raz pierwszy w historii wydarzenie odbywa się w Polsce. Do stolicy przyjechało blisko 300 badaczy z kilkudziesięciu krajów. Gospodarzem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, a jednym ze współorganizatorów Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Choć obrady są przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników, konferencji towarzyszą bezpłatne koncerty muzyki dawnej. Jutro o 19:00 w kościele Świętej Trójcy zabrzmi muzyka XV-wiecznego Krakowa w wykonaniu zespołu La Morra, a w czwartek w kościele Świętego Jacka wystąpi zespół męski Gregorianum z arcydziełami polskiego renesansu, m.in. utworami Wacława z Szamotu i Marcina Leopolity. Na oba koncerty wstęp jest wolne. Występem pianisty Piotra Aleksewicza oraz światowej sławy śpiewaczki Aleksandry Kurzak rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Inauguracja była połączona z otwarciem odnowionej przestrzeni przy pomniku Fryderyka Chopina. Na miejscu pojawiły się tłumy melomanów.
1: Cudownie, po raz pierwszy w ogóle zdarzył się taki koncert, bo była i ta część taka bardzo artystyczna. No i występ samego pianisty jest zawsze mile widziany, bo jednak to jest klasa.
2: Wrażenia są niesamowite, nie mogłam się doczekać. Świetny, świetny, naprawdę, to jest mistrz. Chodzimy od lat na te koncerty. Nigdy nie widziałam tak dużej ilości ludzi.
3: Ogólnie bardzo mi się podoba też inicjatywa sama tego, że właśnie można za darmo przyjść i posłuchać. Dla mnie super.
4: Fajny termin też. Niedziela to taki dobry dzień, moim zdaniem, na takie koncerty, bo ludzie mają czas i tak dalej. Można się spotkać albo z rodziną, albo z znajomymi wyjść. Tak, fajna inicjatywa. Tam lubimy muzykę klasyczną, także fajnie.
3: No, ja się nie spodziewałam, że będą tutaj tacy znani ludzie, bo jednak no, Aleksandra Kurzak to jest taka wysoka światowa klasa i Piotr Aleksewicz też.
0: Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich w Warszawie będą się odbywać w

0: aż do niedzielę o godzinie 16, aż do końca września. Narwiański Park Narodowy obchodzi swoje 30-lecie. Przez te lata udało się zachować cenne siedliska i wiele gatunków roślin oraz zwierząt. Przed parkiem wciąż stoją nowe wyzwania związane m.in. z deficytem wodnym.
1: Chcemy pokazać, jakie sukcesy park osiągnął w ramach ochrony przyrody, edukacji.
2: Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski.
1: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie. Wielki multimedialny obiekt na skalę światową. Duży kompleks hodowlanych stawów rybnych w Topilcu, 36 hektarów i będzie tam ptasi raj. Działania ochronne, wykaszanie, przywracanie terenów otwartych, przywrócenie przepływu w Starorzeczach.
3: Rozpoczynamy w tym roku, właśnie na 30-lecie, program renaturyzacyjny, ważną inwestycję, która pozwoli zatrzymać wodę na terenie parku, odbudować te koryta i odtworzyć wielokorytowość Narwi.
2: Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: To pozwoli też na zatrzymanie większej ilości wody tutaj na tym obszarze objętym ochroną.
0: Narwiański Park Narodowy powstał w 1996 roku, zastępując utworzony rok wcześniej Narwiański Park Krajobrazowy. Obejmuje prawie 7 tysięcy hektarów Doliny Narwi i jest jedynym w Polsce parkiem chroniącym naturalną, wielokorytową rzekę określaną mianem Polskiej Amazonii. Betonowy mur zamienił się w jedną z największych galerii street artu w Europie. W Pradze przy udziale 30 artystów z Czech i zagranicy powstało monumentalne malowidło o długości ponad 700 metrów.
4: Każdy z twórców przygotował własny fragment dzieła, jednak wszystkie części tworzą spójną kompozycję pod wspólnym hasłem Piękno miasta w ruchu. Namalowałem postać z motywem kwiatowym. Nie chciałem pokazywać ruchu jako pośpiechu czy szybkości, bo ruch może być też spokojny i powolny. W mieście warto czasem zwolnić, zatrzymać się na chwilę. Do takiej refleksji ma zachęcać moja praca, powiedział mi irlandzki twórca Emig. Punktem wyjścia mojej pracy byli ludzie. Nie chciałem przedstawiać architektury. Namalowałem parę tańczącą nocą w świetle ulicznych latarni. Chciałem pokazać, że istotą ruchu w mieście są przede wszystkim żyjący w nim ludzie, wyjaśnił francuski artysta streetartowy Smoka. Wśród zagranicznych twórców zaproszonych do projektu znalazł się również Polak Maciej Kreda. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, które w ciągu dnia będzie stopniowo wzrastać z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotny deszcz, na krańcach południowych możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i północnym zachodzie do 23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porwisty. Nad morzem oraz na południu porywy wiatru do 60 km. Kilometrów na godzinę.
6: Reklama.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Reklama.
9: Polskie Radio Dwójka, jest 7 po 9.
5: Letni kanon dwójki.

Kłaniamy się Państwu. Anna Regulska za konsoletą, Andrzej Słówek przy mikrofonie. Dziś jest poniedziałek, 6 lipca, czyli rozpoczynamy nowy tydzień letniego kanonu. Kanonu, który w tym czasie wakacji skłania ku myśli o podróżach. Tych w czasie, ale także tych w przestrzeni, a może odwrotnie, tych w przestrzeni, ale także w czasie. Więc ja dzisiaj będę Państwu proponować wyprawę muzyczną w lata międzywojenne, lata 20, lata 30. Zacznę od instrumentu, który co prawda wywodzi się z XIX-wiecznej jeszcze historii, no ale który tak naprawdę karierę zrobił dopiero w wieku XX. Zainspirowała mnie do tego płyta, która nosi tytuł, myślę, że znaczący i od razu rozwiązujący ewentualne zagadki, pytania, wątpliwości, Saksofobia. To świętowanie saksofonu i szaleństwa saksofonowego lat 20. XX wieku. To będzie taki muzyczny wstęp do naszych dzisiejszych podróży w czasie i przestrzeni muzycznej historii. Ale zanim owa saksofobia, fantastyczny swoją drogą zbiór muzycznych przebojów lat 20. z Chicago i generalnie Stanów Zjednoczonych tamtego czasu, to coś, co poprowadzi nas w nieco inne rejony inspiracji, choć także w towarzystwie tego nieco skandalizującego przecież, powiedzmy sobie to szczerze, instrumentu.

No bo jakże tu nie zacząć od Bacha, skoro można zacząć od Bacha, nawet jeśli to Bach na saksofon i harfę. Zatytułowałem tę pierwszą część dzisiejszego kanonu Saksofobia i saksofilia. Saksofobia to rzeczywiście wątek zaczerpnięty z tej płyty, której będziemy słuchać za moment. No, a saksofilia to przeciwieństwo. Nie obawiamy się saksofonu. Ba, są tacy, którzy ten instrument kochają i wydaje się z wzajemnością. Hugh Wiggin grał na saksofonie. Towarzyszył mu na harfie jego rodak, Brytyjczyk Oliver Was. Wiggin to jest postać niezwykle ceniona w świecie nie tylko tego instrumentu, saksofonu, a może raczej saksofonów, ale także jest to wybitny muzyk, wykładowca Royal College of Music, podobnie zresztą jak jego kolega harfista. Obaj panowie to Brytyjczycy i bez kompleksów sięgają po bardzo różnorodny repertuar. Ich płyta to także nowinka, nosi tytuł Elements, a więc żywioły, i prowadzą nas obaj panowie chwilami także z towarzyszeniem niemieckiego wiolonczelisty Leandera Kippenberga przez rozmaite muzyczne manifestacje żywiołów. No a teraz proponuję, byśmy przeszli do tego wątku, który nie do końca pewnie dla Państwa czytelnie został zatytułowany jako saksofobia, ale już wyjaśniam. Saksofobia to jeden z utworów, jeden z przebojów napisanych przez amerykańskiego, no, wielkiego mistrza tego właśnie instrumentu, a może właśnie trzeba mówić instrumentu, bo przecież saksofonów jest cała rodzina, a Rudy Vidoft. To był saksofonista, który grał na wszystkim, co miało saksofon w nazwie, we wszystkich jego wcieleniach. Wywodził się z rodziny pruskich muzyków. Jego ojciec Adolf, a jakże, wtedy jeszcze to imię było popularne, wyemigrował z Gdańska, gdzie był kapelmistrzem wojskowym, grał na skrzypcach, ściślej rzecz biorąc, w orkiestrze tamtejszego regimentu. Wyemigrował do Stanów. Tam dość, no taki

Mi właśnie, powiedziałbym, prusko-koszarowymi metodami wykształcił swoje dzieci na obiecujących muzyków. Cała rodzina stworzyła taką właśnie niemalże orkiestrę. Rudy początkowo grał na klarnecie, ale jakoś coś mu poszło, ręka, kontuzja. Ostatecznie przekwalifikował się na saksofon. No i jak się okazało, to była wielka jego życiowa, fantastyczna decyzja, która otworzyła przed nim ogromną karierę. On sam zresztą, pisząc rozmaite kompozycje właśnie na ten instrument, na zespół instrumentalny, na swoje trio, powiedział, że jeśli ze swojej muzyki nie jesteś, jeśli ze swojej sztuki nie jesteś w stanie wyżyć, jeśli nie jesteś w stanie zrobić na niej biznesu, to znaczy, że to nie jest żadna sztuka. Ha, typowo chciałoby się powiedzieć amerykańskie podejście. Wydaje się, że my dziś troszkę inaczej na to patrzymy, ale wróćmy do lat 20. tamtej estetyki, tamtej mentalności, tamtej czasów. No i właśnie, Rudy Vidoft, ten saksofonista, to jest postać, której całą płytę Saksofobia poświęcili muzycy, także zresztą brytyjscy, przede wszystkim Chad Smith, który jest liderem, saksofonistą całego tego wydawnictwa. W kilku utworach towarzyszy mu zespół Symphony of London, także muzycy Tria, z którymi występuje, pojawia się także wokal w tych aranżacjach. Ja proponuję Państwu teraz na początek trzy utwory Vidofta z saksem w tytule. Saksofobia, Saksarella, Saksofan.

Rudy Widoft to kompozytor, to saksofonista, który przyczynił się do saksomanii, choć płyta nosi tytuł Saksofobia, saksomanii lat 20. i 30. To on pojawił się w Teatrze Morosko na Broadwayu w 1917 roku. To on porwał publiczność, no a potem święcąc coraz większe triumfy, zarabiając coraz większe honoraria, przyczynił się do tego, że saksofon podbił Amerykę, nie tylko zresztą i nie tylko Broadway. Będziemy słuchać jeszcze tej muzyki z saksofonem za moment, choć nie cały program dzisiejszego kanonu będzie tak beztroski jak te trzy utwory, których słuchaliśmy przed momentem. Przypomnę, Saksofobia, Saksarella, Saksofan. To wszystko o kompozycję Widofta. Grał Chad Smith z Towarzyszeniem Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Za chwilę do

wykonawców powrócimy. Ja tylko przepowiem Państwu program tego dzisiejszego spotkania w kanonie, bo tak jak powiadam, lata 20, lata 30 miały w muzyce rozmaite oblicza. W drugim odcinku audycji będziemy słuchać przede wszystkim muzyki Aleksandra Tansmana. Tu inspiracja płynie nie tylko z tego nastawienia, że będziemy właśnie w tym czasie historycznym się dziś obracać, ale także po wczorajszym spotkaniu w Café Muza z Pawłem Przytockim, z jego nagraniem koncertu fortepianowego Tansmana, to wszystko ułożyło mi się w taką sympatyczną całość, ale też myślę, że i Tansmana będziemy mogli posłuchać i pooglądać z rozmaitych punktów widzenia. Na koniec zaś zaproponuję Państwu inne jeszcze spojrzenie na muzykę amerykańską. Barbara Hannigan i jej najnowsza płyta, w której tytuł jest pytaniem pewnie powracającym w myślach wielu z nas. An American Dream? To pytanie o amerykański sen, bo po tych słowach jest znak zapytania. No właśnie, czy to sen, który już się wyśnił? Barbara Hannigan oczywiście mówi o tym w kategoriach muzycznych, artystycznych. Bardzo ciekawe spojrzenie na Amerykę i jej muzyczną, no nie tak przecież długą tradycję i historię, ale niewątpliwie bardzo wpływową. Wracamy do widowta. Cloudy Days to trochę a propos pogody, która nam się nieco załamała, a potem wals Vanité, cały czas na saksofonie Chad Smith, Symphony of London i John Wilson.

0: Po tych nieco szaleńczych, by nie powiedzieć nad wyraz pogodnych utworach Widowta, dwa bardziej sentymentalne, Cloudy Days i Vals Vanite. Chad Smith grał na saksofonie, Symphony of London mu towarzyszyła pod dyrekcją Johna Wilsona. Jest 9:31.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Nelio Biderman, urodzony w 2003 roku, pochodzi z węgierskiej szlachty. Jego dziadkowie uciekli do Szwajcarii w latach 50. XX wieku. Lazar to jego druga książka i literacki fenomen sprzedany na 26 rynkach. Powieść, którą przedstawiamy w naszym cyklu w tym tygodniu, była bestsellerem tygodnika Der Spiegel i rozeszła się w Niemczech w nakładzie ponad 200 tysięcy egzemplarzy. To stylizowana na gotycką sagę trzypokoleniowa powieść rodzinna, napisana z rozmachem godnym Buddenbrocków czy 100 lat samotności. Tak o książce pisali krytycy. A dla nas czyta Michał Klawiter.
3: Na skraju ciemnego lasu wciąż leżał śnieg dogasającego stulecia, kiedy Lajos von Lazar, przezroczysty chłopiec o błękitnych oczach, po raz pierwszy ujrzał człowieka, którego nawet po jego śmierci będzie uważać za swojego ojca. Było święto Trzech Króli. Las pochłonął resztki mętnego, niebieskiego światła. Pokój, w którym ów chłopiec przyszedł na świat, mieścił się w zachodnim skrzydle zamku, tuż obok tamtego pomalowanego na niebiesko,

0: nigdy przez nikogo nie odwiedzanego. Podczas gdy za jego plecami położna kąpała dziecko, Szandor von Lazar stał przy oknie i wpatrywał się w leśne podszycie. Zdawało mu się, że widzi, jak coś znika w zaroślach. Stał tam, czując chłód bijący od szkła, i kiedy tak spoglądał na skraj lasu, błądząc wzrokiem po korze pni i przeskakując nim z drzewa na drzewo, nagle powstało w nim coś jakby rozdarcie. Natychmiast poczuł, jak dawny strach i znajoma panika przenikają w głąb jego ciała i wszystko zalewają. Wystarczyło jednak, że mrugnął i rozdarcie znów się zasklepiło. Odetchnął z ulgą. Więc jednak nie był jak jego brat ani jak matka. Był tylko nieco podenerwowany, co nie powinno nikogo dziwić, skoro jego żona dopiero co powiła dziecko o przezroczystej skórze, przez którą przeświecały maleńkie narządy. Baron spożywał dziś kolację jedynie w obecności swojej 6-letniej córki, która ani trochę nie cieszyła się z narodzin braciszka. Kiedy Ida, niemiecka opiekunka, przyprowadziła Ilonę do pokoju, dziewczynka spojrzała z poważnym wyrazem twarzy na pomarszczoną, sinobladą i całkiem spuchniętą istotkę. Zmrużyła swoje brązowe oczy i oznajmiła sucho:
1: jaki on brzydki.
0: Zasiedli we dwoje przy stole, który był wystarczająco duży, aby w razie potrzeby nawet 20 gościom zaserwować na nim prosie, gęś, bażanta i 3 króliki. Milczeli, ponieważ przywykli do tego, że to Maria prowadziła konwersację, a ona leżała chwilowo w zachodnim skrzydle, na miękkich, jedwabnych poduszkach, z dzieckiem przyciśniętym do piersi, nasłuchując jego cichego oddechu i nieustannego odchrząkiwania Imrego dobiegającego z sąsiedniego pokoju. Baron był wielce dumny ze swego stanu posiadania. Jednak nawet jego mała córka rozumiała, że on sam nie miał w tym żadnej zasługi i że całe to bogactwo zawdzięczają wyłącznie osobom spoglądającym na nią z tych wszystkich obrazów, osobom, na których twarzach, pomimo licznych żartów, jakie im opowiadała, nigdy nie zagościł nawet cień uśmiechu. Po wieczerzy Szandor udał się do sąsiedniej palarni. Zapalił cygaro i w milczeniu zaczął się przechadzać tam i z powrotem po pokoju. Do tej pory odsuwał od siebie wszelkie myśli o noworodku. Teraz jednak, kiedy został sam, nie mógł się już dłużej przed nimi wzbraniać. Ćmił cygaro i marszcząc czoło rozmyślał, chociaż nie potrafił powiedzieć o czym. Wiejski lekarz Torok był tak samo jak on zdumiony wyglądem dziecka.
2: Muszę przyznać, mości panie, że w ciągu tych wszystkich lat, odkąd jestem lekarzem, czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: Niemniej dziecko wydaje się zdrowe. Wszystkie narządy funkcjonują prawidłowo, a jego skóra, choć nadzwyczaj cienka, jest całkiem wytrzymała. Zaszkodzić mu może tylko światło słoneczne.
2: Zatem dziecko było zdrowe, co jednak nie ułatwiało sprawy.
0: Ułatwieniem byłoby, gdyby malec urodził się martwy. Na myśl o tym, że o jego najbliższych latach stanowić będzie dziecko o przezroczystej skórze, przez krótką chwilę Szandor rozważał, czy nie wyjąć chłopca z objęć śpiącej żony, a następnie w łazience nie zatkać mu dłonią noska i usteczek, po czym ponownie położyć go na piersi Marii. Mógłby wówczas nadal wieść swój zwykły żywot, w sprawach zarówno wielkich, jak i małych, w toku zarówno spokojnie płynących lat, jak i w chaotycznym pędzie dnia codziennego, nastawiony na pielęgnowanie starych tradycji i tworzenie nowych. Już jako mały szkrab, Szandor nie mógł się doczekać, by w przyszłości z takim samym dostojeństwem jak jego ojciec oddawać się sprawom dnia powszedniego. Odciskaniem ciemnozielonego sygnetu w czerwonym wosku, podpisywaniem kontraktów, podejmowaniem partnerów handlowych, wyjmowaniem zegarka z kieszonki kamizelki –

0: odnoszeniem kieliszka z winem do ust. Wzorem ojca, baron podporządkował swe życie ścisłej rutynie. Wstawał o wschodzie słońca, rozsuwał zielone jak igliwie zasłony, by zbudzić również żonę. Nie cierpiał bowiem śpiochów. Szedł do łazienki, aby ogolić policzki, podbródek i szyję, smarował wąsy oliwą i ubierał się na oczach wciąż zaspanej Marii, chcąc jej zademonstrować, że jest sumienny, zadbany i lepszy od niej. Następnie udawał się do jadalni, gdzie czytał gazetę. Maria wstawała z łóżka dopiero wtedy, gdy kroki męża cichły w korytarzu. W łazience ona również sięgała po brzytwę, której uchwyt wciąż był ciepły, by precyzyjnymi, wyćwiczonymi przez lata ruchami wykonać na miękkiej, białej niczym porcelana wewnętrznej stronie przedramion nacięcia, tak drobne, że prawie nie krwawiły, a ranki goiły się w ciągu jednego dnia. Pozostawał po nich niemal niewidoczny wzór różowych, cienkich jak nici blizn, których jak dotąd nie spostrzegł nikt poza palem. Młody parobek zauważył je, kiedy pewnego wyjątkowo ciepłego, wiosennego popołudnia pomagał baronowej dosiąść siwka i podał jej cugle. Rękaw bluzki Marii przesunął się wówczas w górę, odsłaniając jej przedramię. Błękitne oczy pala od razu zdradziły jej, że chłopak zobaczył blizny. Ba, przez chwilę kusiło go nawet, by ująć jej rękę w swoją szorstką dłoń, ale ostatecznie spytał tylko:
1: dlaczego to sobie robisz, szanowna pani baronowo?
0: Maria spojrzała na niego ze współczuciem, zupełnie jakby to on miał ręce pokryte bliznami, po czym odparła:
1: abym wiedziała, że żyje.
0: Kiedy później wieczorem pal pomagał baronowej zsiąść z konia, na jego twarzy malował się taki sam smutek jak przed 3 godzinami. Maria miała wrażenie, jakby po raz pierwszy tak naprawdę go ujrzała. Posłała mu czuły uśmiech, a on się zaczerwienił, po czym szybko zaniósł siodło do stajni. Ale Maria poszła za nim, podziwiając jego szerokie ramiona i stanąwszy w odległości kilku kroków od niego, ledwie słyszalnie odchrząknęła. 9 miesięcy później na świat przyszedł Lajosz. Do czasu, kiedy baron przyjrzał się chłopcu i zadał żonie pytanie, którego od tak dawna się obawiała, minęło 2,5 roku. Wraz z tygodniami, miesiącami i latami, które upłynęły od porodu, odczuwany przez nią strach wbrew oczekiwaniom wcale nie zmalał, tylko przybrał na sile. Pewne było bowiem, że to pytanie w końcu padnie, a kłamstwo z każdą minutą rosło, coraz głębiej zapuszczało korzenie i rozpościerało coraz szerszy baldachim liści, który w końcu okryłby cieniem całą jej rodzinę, leśny zamek i całe jej życie. Ale Maria nie pozwoliła, by ów strach i krzewiące się bujnie kłamstwo wzięły nad nią górę. Przeciwnie, postanowiła, że stawi temu czoła, że wyostrzy zmysły w oczekiwaniu na dzień, gdy wiszące w powietrzu pytanie zagrozi ujawnieniem tego najważniejszego kłamstwa. W tym celu Maria musiała sama nauczyć się kłamać.
2: Michał Klawiter przeczytał pierwszy fragment powieści Nelio Biedermana Lazar. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Danuty Fryzowskiej, a na ciąg dalszy zapraszam Państwa jutro o 9:30.
3: Letni kanon dwójki.

A dziś w kanonie lata 20, lata 30, 9.42 na zegarze. No i muzyka Aleksandra Tasmana. Powiedziałem Państwu już o tych inspiracjach, które tropem tej muzyki mnie i zarazem Państwa też dzisiaj poprowadzą.

Przypominałem wczorajszą audycję Cafe Muza z Pawłem Przytockim, który już za chwilę powróci, tym razem w roli dyrygenta w koncercie fortepianowym Tansmana. Ale jeszcze jedna taka płytowa motywacja czekała na mnie po krótkim urlopie. To płyta, którą firmuje Poznańska Filharmonia i Łukasz Borowicz. Płyta, która czekała na mnie na biurku po powrocie z urlopu, a nagranie, ściślej rzecz biorąc, to w ogóle były dwie płyty, ta druga także pojawi się w tym tygodniu. Zachęcam Państwa do śledzenia kanonu, w ogóle śledzenia dwójki. No właśnie, a w programie tej pierwszej płyty, od której dzisiaj zacznę, koncert skrzypcowy Aleksandra Tansmana, koncert Sztik Maxa Brucha i jego Kolnidrei. Także znakomita solistka Viviane Hagner, Łukasz Borowicz, przypominam, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, to wykonawcy tej płyty, tej muzyki. A więc będą Państwo mieli okazję posłuchać dwóch koncertów fortepianowego, a potem skrzypcowego Tansmana. No oczywiście to doprawione szczyptą innej jego muzyki. No a Tansman to cudowne dziecko tak naprawdę. Koncert fortepianowy, którego będziemy za moment słuchać, to jest dokładnie ten czas, z którego pochodziła saksofonowa muzyka z pierwszego odcinka dzisiejszej audycji Rudiego Widofta. Lata 20, rok 1925, Widow w Stanach podbija Broadway, podbija serca Amerykanów swą grą na saksofonie. No a nasz Aleksander Tansman czerpie garściami z tego wszystkiego, co dzieje się w muzyce tamtego czasu. On jest, tak powiadam, cudownym dzieckiem. Zresztą jego biografia, jego monografia zatytułowana jest Dziecko Szczęścia, bo on w istocie zasługiwał na takie określenie. No i teraz posłuchamy tego cudownie eklektyzującego koncertu fortepianowego z 1925 roku, gdzie pojawiają się i odniesienia, i aluzje do impresjonizmu i klasycyzujące nawiązania do tradycji XIX-wiecznej. I inwencja formalna, i melodyczna, i tematyczna, i to wszystko splata się w taką muzykę, której po prostu słucha się znakomicie, niezależnie od pory roku, ale myślę, że latem w wakacje z tym większą przyjemnością i radością. Koncert Tansmana grają Julia Kociuban, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, dyryguje Paweł Przytocki.

Julia Kociuban, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Paweł Przytocki na dyrygenckim podejście. To był koncert fortepianowy, pierwszy koncert Aleksandra Tansmana z roku 1925. Allegro moderato, lento, intermezzo scherzino i allegro molto. To koncert czteroczęściowy. Lata 20. to okres, gdy Tansman przebywał już w Paryżu. Przypomnę, że w czasie wojny, kiedy groza hitlerowskiej okupacji i tego wszystkiego, co wiązało się z Shoah, z Holokaustem, kazały Tansmanowi opuścić stary kontynent. To czas, gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Potem po wojnie wrócił do Paryża. Utrzymywał cały czas emocjonalny związek z Polską, ale to Paryż był tym jego miejscem na ziemi, w którym stworzył gro swoich kompozycji. Z tego samego 1925 roku pochodzi trzeci kwartet smyczkowy. Posłuchamy teraz tego kwartetu w nagraniu muzyków Kwartetu Śląskiego. Kwartet jest czteroczęściowy, allegro manon troppo, scherzo, allegro w tempie mazurka, potem lento i finale rondo molto allegro.

To był trzeci kwartet smyczkowy Aleksandra Tasmana, utwór z 1925 roku. Z tego samego, z którego pochodził koncert fortepianowy, koncert, którego słuchaliśmy wcześniej. No a wykonawcami tego kwartetu byli muzycy Kwartetu Śląskiego. Nagranie z roku 1992, czyli Kwartet Śląski jeszcze w swoim historycznym, pierwotnym składzie. Marek Moś, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. 23 minuty po godzinie 10. Pozostajemy z muzyką Aleksandra Tasmana. Teraz to nagranie, o którym już Państwu mówiłem, które zapowiadałem. Nagranie, które mnie zafascynowało, zaintrygowało i po raz kolejny pomyślałem, że trochę chyba heroizmu rzeczywiście wymaga od polskich muzyków

promowanie twórczości polskich kompozytorów. Aż żal, że ta muzyka tak rzadko pojawia się w programach koncertów. Pewnie częściej niż kiedykolwiek, ale wciąż wydaje się, że te zasoby polskich kompozycji są nie dość wyeksplorowane. Aleksander Tansman teraz przenosi nas w lata 30, rok 1937. To ciągle Paryż, jego koncert skrzypcowy czteroczęściowy, Moderato Allegro Deciso, część pierwsza, druga to Lento Presto, trzecia Adagio Cantabile, czwarta Allegro Molto. Viviane Hagner, która wykonuje partię solową w tym koncercie z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza, porównuje ten koncert pod względem zwłaszcza zakroju, rozmachu, ciężaru gatunkowego części skrajnych do koncertu Brahmsa. Zwraca uwagę na to, jak trudno w tym utworze jest wyważyć proporcje i równowagę między partią solisty, a gęstą tkanką orkiestrową, ale Viviane Hagner mówi, że warto. A Łukasz Borowicz ze swoją orkiestrą, orkiestrą, której jest artystycznym szefem, robi to w istocie w sposób znakomity. A to posłuchajmy tego koncertu. Nie jest to oczywiście premierowe, ani jedyne nagranie, ale jedno z na tyle nielicznych, że być może dla części z Państwa będzie to jednak odkrycie.

Moderato, allegro deciso, lento presto, adagio cantabile i allegro molto. Czteroczęściowy koncert skrzypcowy Aleksandra Tansmana, rok 1937. Nagranie świeżutkie Viviane Hagner, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyrygował Łukasz Borowicz. Lata 20, lata 30 w całym swoim bogactwie i wielowymiarowej muzycznej estetyce. I jeszcze króciutki drobiazg z tego samego 37 roku. We fragmencie zresztą tylko, ale z bardzo cennego wydawnictwa, które ukazało się też dosłownie przed momentem nakładem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Boks zatytułowany Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polskich kompozytorów, szeroko rozumiana kameralistyka. Teraz proponuję Państwu dwie części z koncertina na flet, klarnet i fagot Tadeusza Kaserna. Część druga i trzecia grają Krystyna Gołaszewska na flecie, Adrian Janda na klarnecie i Artur Kasperek na fagocie.

0: Koncertino na flet, klarnet i fagot Tadeusza Kaserna, jednak w całości trzech częściach bez oznaczeń tempa grali Krystyna Gołaszewska, Adrian Janda i Artur Kasperek.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 3 minuty po 11. Na zakończenie sezonu 200-lecia Teatru Wielkiego Opery Narodowej rozpoczyna się największa inwestycja od czasu jego odbudowy w 1965 roku. Projekt Opera Nowych Możliwości obejmuje 9 zadań, w tym powstanie 4 nowych przestrzeni, 2 sal prób i prób baletu na tarasach wewnętrznych, sali teatralno-muzycznej lewej kieszeni sceny głównej oraz sali do wielopokoleniowej edukacji kulturalnej. Inwestycje w ramach programu

0: Para nowych możliwości mają wpłynąć na wzrost zainteresowania ofertą teatru. Szacuje się, że liczba odbiorców zwiększy się o blisko 37 tysięcy rocznie. Prace mają zakończyć się do 2029 roku, a cały proces zaplanowany został tak, by nie przerywać działalności artystycznej teatru. O szczegółach planowanych zmian w dzisiejszym kwadransie bez muzyki opowie Maria Czok.
1: Kwadrans bez muzyki.
2: Jesteśmy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Projekt Opera Nowych Możliwości. Zabieramy Państwa na wycieczkę.
3: Wioleta Boruc, kierownik działu inwestycji. Zapraszam na piąte piętro i spotkajmy się na górze na piątym piętrze, dobrze?
2: A my ekologicznie idziemy pieszo.
3: Kolejny etap naszej podróży na dziewiąte piętro już będzie troszkę bardziej ograniczony, bo mamy do dyspozycji już tylko jedną windę i taką bardzo malutką. Chciałam powiedzieć, że teraz będziemy przemieszczać się na dziewiąte piętro, z tym, że mamy do dyspozycji tylko jedną małą windę, więc albo rotacyjnie, albo część osób, która czuje się na siłach, to zapraszam schodami. Natomiast w ramach tej inwestycji polegającej na nadbudowie sal właśnie będziemy te windy przebudowywać, tak żeby można było nimi wjechać właśnie na poziom nowych stal.
2: Gdzie dojeżdżamy teraz?
3: Teraz dojeżdżamy na poziom dziewiątego piętra, czyli na poziom tarasów, które będą teraz nadbudowywane. Teraz proszę uruchomić wyobraźnię i wyobrazić sobie, że za troszkę ponad rok będziemy tutaj mieć zupełnie nowe przestrzenie. I tak naprawdę to tylko źródło naszych problemów, ponieważ no tarasy, szczególnie takie, które mają już trochę lat, no powodują, że tracą szczelność i po prostu mamy zalewane pomieszczenia. Jest ich bardzo dużo, kilkadziesiąt w teatrze, więc ten jest jakby jeden z większych. Więc bardzo się cieszymy, że przynajmniej pozbędziemy się problemów w tej przestrzeni.
2: Jak ta przestrzeń będzie wyglądać?
3: Tutaj powstaną dwie nowe sale. Ta część kominowa jest mniej więcej wydzieleniem tych dwóch obszarów. Te sale będą, ponieważ my też nie możemy ze względów zabytkowych za bardzo wychodzić poza kubaturę istniejącego budynku, będą przekryte światłoprzepuszczalnym dachem. I dzięki temu będziemy mieli możliwość pracy przy świetle dziennym. Wyburzamy też ściany, które okalają ten taras i będą budowane od nowa, też jakby z nowych materiałów, ponieważ też musimy myśleć o akustyce. Jedna sala będzie dedykowana takim działaniom stricte tanecznym, ponieważ będzie miała podłogę baletową. Będzie wykorzystywana oczywiście przez nasz balet, ale również na potrzeby realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej. Natomiast druga sala będzie salą wielofunkcyjną i tutaj to już tylko ogranicza nas wyobraźnia.
2: Ruszamy dalej.
3: O, przepraszam. Tą samą windą zjeżdżamy na poziom piątego piętra. Tam pokażemy Państwu salę prób chóru i salę prób baletu istniejące. Zapraszam. Zapraszam do innej epoki.
2: Rzeczywiście. Cóż to jest na ścianach?
3: To jest stara boazeria. Prawdopodobnie nie ma za wiele walorów zabytkowych. To się oczywiście okaże w trakcie prac projektowych, które będziemy przeprowadzać. Natomiast no, to, co jest tutaj najbardziej zabytkowego, to jest to, o czym Państwu mówiłam. Ten zabytkowy fryz czasów Antonia Koreckiego, nie widać go niestety. Jedyny dostęp do tej przestrzeni to jest z najwyższego poziomu tego amfiteatru przez taki bardzo wąski właz, więc no, nie polecam. Myślę, że i przy tej pogodzie i też no nie jest to za bardzo komfortowa droga dotarcia. Natomiast no jesteśmy podekscytowani, dlatego że no zupełnie ta sala będzie wyglądała inaczej. Liczymy bardzo na poprawę warunków akustycznych, ponieważ teraz one są, można powiedzieć, żadne. Słychać wzajemnie przenikające się dźwięki z sal i tych, które są obok, i tych, które są obok, ale na piętrze wyżej, więc no jakość pracy tutaj na pewno jest no niezbyt komfortowa dla artystów, zresztą zgłaszają to bardzo często. Więc jesteśmy w fajnej lokalizacji, bo za nami kwadryga Apolina, czyli fronton naszego budynku. Jesteśmy też w tym momencie w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, więc mam nadzieję, że prace ruszą.

0: i na razie na papierze będziemy widzieć efekt końcowy, a już w przyszłym roku zaczniemy tutaj prace, które będą zmierzały do tego, żeby ten efekt rzeczywiście już realnie osiągnąć namacalnie.
1: Czyli to, czego dziś nie widać, to najcenniejsze, wkrótce się tutaj naszym oczom ukaże.
0: Tak, mamy zamiar to wyeksponować. Mamy też zalecenia od konserwatora, aby przeprowadzić badania, tak, które dzięki którym będziemy też wiedzieli, w jaki sposób podejść do renowacji tego elementu i też w jaki sposób go wyeksponować, żeby rzeczywiście on mógł być dostępny dla wszystkich, żeby też każdy mógł nacieszyć oko tym, jakże jednak dużej wartości zabytkiem. Więc takie są plany. To są takie trochę wole oczka, to są takie zdobienia tak naprawdę, taka płaskorzeźba, tak.
1: Fryz wkrótce będzie widoczny, ukaże się naszym oczom, a my zmierzamy w stronę sal prób baletu, które także się zmienią. Mijamy znak Polski Balet Narodowy w prawo i my się tutaj udajemy. Wchodzimy, podglądamy próbę.
0: Tamta sala jest pusta, natomiast to zadanie będzie dotyczyło zarówno modernizacji tych dwóch przestrzeni, jak i tej części zaplecza sanitarnego, żeby stworzyć wszystkim korzystającym z tych nowych sal odpowiednie warunki. Natomiast każda sala, każda przestrzeń też z uwagi na to, jak wygląda, krótko mówiąc, z jakiej jest epoki, mierzy się z różnymi jakby trudnościami takimi bytowymi, tak? Jakby trudno tutaj też o komfortowe warunki do prowadzenia prób, ale na razie jakby nie ma też innej alternatywy.
1: To będzie największy remont od lat, prawda?
0: Jeśli chodzi o tą przestrzeń, to tak. Dokładnie nad nimi znajduje się taras, na którym byliśmy przed chwilą. Nie bezpośrednio jest tam przestrzeń, która jeszcze jest taką przestrzenią stricte techniczną, ale dokładnie nad tym będzie inwestycja związana z nadbudową i to razem właśnie jest w tym samym czasie realizowane, bo też ze względów jakby logistycznych jest to łatwiejsze.
2: Monika Rokicka, kierowniczka działu programów edukacyjnych w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.
1: Opera nowych możliwości to będzie zmiana tego zaplecza wizualnego, architektonicznego, ale to będą także działania edukacyjne i spotkania w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Takie najważniejsze filary to?
2: Takie najważniejsze filary to ekoopera, o której już wspominałam pokrótce. To mini opera, która angażuje tak naprawdę naszą młodszą publiczność do współtworzenia spektaklu operowego, ale też podnosi świadomość i odpowiedzialność za nasze środowisko naturalne. Oczywiście poza aspektami czysto artystycznymi, edukacyjnymi. Kolejne filary to jest 7 nowych projektów, które zaprojektowaliśmy, wymyśliliśmy tak naprawdę w nowych przestrzeniach scenicznych i w nowych przestrzeniach warsztatowych naszego teatru. To jest włączanie publiczności starszej, to jest publiczność szkół muzycznych i też Uniwersytetu Muzycznego. To jest angażowanie osób w wieku senioralnym, co jest bardzo istotne, bo tej oferty dla seniorów jest nie tak dużo.
1: Również takie spotkania przez ciało, jak Państwo wspominali.
2: Absolutnie tak. Tutaj proponujemy warsztaty ruchowo-taneczne właśnie dla osób w wieku senioralnym, które to osoby będą mogły poczuć emocje, poczuć muzykę, poczuć ruch właśnie pracując własnym ciałem, a efektem tych właśnie warsztatów będzie mini pokaz na scenie, więc myślę, że to jest taka wartość dodana właśnie tego projektu. Dodatkowo wychodzimy poza mury teatru, co wcześniej nie miało tak naprawdę aż tak bardzo miejsca i chcemy zachęcić do udziału w operze jako takiej też osoby z mniejszych miejscowości, które też tego dostępu do kultury aż za wiele nie mają. Proponujemy tutaj cykle recitali, spotkań z artystami, ale też takich wykładów, które pokażą historię opery od początku samej opery, ale też włączą gatunek operetki dla tych właśnie osób. Oczywiście będą mogły te osoby porozmawiać z artystami, co jest też, wiadomo, nie lada gratką.
1: Wydaje mi się, że taką gratką jest również to, że będzie szansa na zajrzenie za kulisy, prawda? I to nie będzie takie zwykłe zwiedzanie, to będzie cały program spotkań. Czy może Pani nam uchylić rąbka tajemnicy?
2: Tak, bardzo ważnym aspektem jest dla nas twórczość naszych artystów, rzemieślników. Są to

0: osoby, które pracują w pracowniach kostiumograficznych, szycia kostiumów, osoby, które pracują w pracowniach modniarskich, też w warsztatach stolarskich, w malarni, więc bardzo chcielibyśmy, aby młodzież miała możliwość poznania tych osób, porozmawiania z tymi osobami, ale też wzięcia takiego twórczego udziału w warsztatach, które no, pokażą im taki bardzo praktyczny aspekt pracy w teatrze, ale też pokażą to, czego tak naprawdę zwykle nie widać przy tym, jak widzimy gotowy spektakl. Nie wiemy o tym, że przy takim spektaklu pracuje cały sztab osób, które tak naprawdę nie pojawiają się na afiszu.
1: Myślę, że też istotnym aspektem jest tutaj to, że to nie będzie tylko takie zwykłe spotkanie turystyczne, powiedziałabym w cudzysłowie, tylko że naprawdę będzie można poznać od kulis to, jak wygląda praca nad spektaklem i chyba też stworzyć szansę dla przyszłych pokoleń, aby być może się zainspirowały i przejęły pałeczkę, że się tak wyrażę.
0: Dokładnie o to nam chodzi. W tych spotkaniach i warsztatach będzie brała udział młodzież, ale bardzo zależy nam na młodzieży ze szkół artystycznych i też szkół zawodowych. Po to właśnie, żeby ta młodzież poznała taki bardzo praktyczny aspekt właśnie pracy w kulturze, aby poznała też teatr od kulis, aby poznała to, czego tak naprawdę właśnie nigdy nie widać i żeby zachęciła się tak naprawdę do pracy u nas i w teatrze, ale też przy tej magii teatru, która właśnie dzięki tym rzemieślnikom się tworzy.
1: Czy tak będzie? Mamy nadzieję, że tak. Efekty już wkrótce w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A ja oddaję głos do studia.
2: A ten teatr u zarania jego nowych możliwości odwiedziła z mikrofonem Maria Czok. No posłuchajmy, jak ten teatr brzmiał bez mała 60 lat temu.

0: Tak więc patrząc w świetlaną przyszłość Teatru Wielkiego Opery Narodowej w stronę nowej organizacji jego wnętrz, nie traćmy z oczu przeszłości. To nagranie z lat 60. Polonez z pierwszego aktu Halki Stanisława Moniuszki. W tym nagraniu wzięli udział znakomici soliści, m.in. Andrzej Hiolski, Edmund Kosowski, Barbara Nieman, a my słuchaliśmy chóru i orkiestry Teatru Wielkiego. Całość prowadził Zdzisław Górzyński. Jest 22 minuty po 11.
1: Letni kanon dwójki.

Dziś w kanonie lata 20, lata 30. Domykam ten łuk. Rozpocząłem od saksofonu amerykańskiego Broadwayu, musicalu lata 20, pełne szaleństwo. A teraz, no tak, wracamy do tych czasów, wracamy na północnoamerykański kontynent wraz z Barbarą Hannigan, która stanie jako dyrygentka przed Orkiestrą Symfoniczną z Göteborga. Ale to będzie bardzo ciekawe wejrzenie w amerykańską kulturę muzyczną, bo pochodzi ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, z płyty zatytułowanej An American Dream. A intonuję to w ten sposób, bo tytuł zwieńczony jest znakiem zapytania. Barbara Hannigan ze swoją orkiestrą, która jest pierwszą dyrygentką artystyczną, pierwszą dyrektorką artystyczną gościnną, zadaje to pytanie, pisząc we wstępie do tego, do tej płyty, słowa następujące. Dorastając jako północna sąsiadka Stanów Zjednoczonych, byłam zafascynowana i jednocześnie onieśmielona tymi aspektami Stanów Zjednoczonych, które wydają się opierać na zupełnie innych fundamentach niż mój kraj, Kanada. Ekstrawagancki patriotyzm Ameryki, akceptacja kapitalizmu oraz krzykliwa dominacja w przemyśle, sporcie i rozrywce kładą długi cień. Amerykański sen, ulotna idea spopularyzowana w 1931 roku w czasie wielkiego kryzysu, głosiła, że Stany Zjednoczone są krajem możliwości, który daje szansę awansu społecznego, wolności i równości ludziom ze wszystkich klas, którzy ciężko pracują i mają wolę sukcesu. To rzeczywiście marzenie, a dla wielu marzenie niemożliwe, jeśli wziąć pod

uwagę liczne przeszkody stojące przed wieloma z powodu utrzymujących się uprzedzeń rasowych, płciowych czy pozycją społeczną albo finansową. Podziały, które dziś obserwujemy w amerykańskim społeczeństwie i które mają reperkusje międzynarodowe, gdy wybrany przywódca i wspierający go rząd zachowują się w sposób trudny do interpretacji innej niż jako narcyzm i zastraszanie, były dla mnie jeszcze silniejszą inspiracją do stworzenia tego albumu. Jak do tego doszło? Dorastałam w podziwie dla Ameryki. Nadal ją podziwiam, ale już w inny sposób. W tym repertuarze chciałam wyrazić zarówno mój podziw dla niesamowitej kreatywności i wytrwałości imigrantów w Ameryce i ich potomków, jak i smutek z obserwowania tego, co zdaje się zostało utracone. I ta refleksja, która myślę towarzyszy wielu, nie tylko artystom, nie tylko ludziom wrażliwym na to, co dzieje się w świecie, wydawało się dotąd znacznie lepszym, to niech będzie mottem do muzyki, której za chwilę posłuchamy. A będzie to bardzo szczególna suita z Porgy and Bess George'a Gershwina. Suita stworzona przez Roberta Russella Bennetta, zwanego krócej Russellem Bennettem. Symfoniczny bryk z opery, która przecież wywróciła porządek operowego świata, choć wcale w tej Ameryce właśnie nie została ona przyjęta w sposób otwarty i z takim entuzjazmem, na który to przełomowe dzieło z pewnością zasługiwało. Bennett powiedział, że współpracował z Gershwinem, znał go bardzo dobrze, podziwiał go w ogóle za jego wielką wrażliwość muzyczną, zdolność komponowania chwytliwych tematów. No i ta właśnie suita jest swego rodzaju próbą wprowadzenia muzyki Porgy and Bess do repertuaru koncertowego. A więc słuchamy Orkiestry Symfonicznej z Göteborgu. Dyryguje Barbara Hannigan.

0: George Gershwin w opracowaniu Russella Bennetta, czyli Porgy and Bess Symphonic Picture. Orkiestra Symfoniczna z Göteborgu pod dyrekcją Barbary Hannigan to dziś na zakończenie kanonu dwójki. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jutro, chwilę po dziewiątej. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Dorota Gacek.
2: Czerwień. Czerwień była twoim kolorem. Jeśli nie czerwień, to biel, ale to w czerwień lubiłaś się spowijać. Krwistą czerwień. To była krew? Ochra dla ogrzania zmarłych? Hematyt dający nieśmiertelność cennym kościom przodków, kościom rodzinnym? Kiedy w końcu postawiłaś na swoim, nasz pokój stał się czerwony. Komnata sądu. Zamknięta szkatułka na klejnoty, krwisty dywan, wzorzysty, z ciemnymi plamami, zakrzepami, zasłony, sztruksowa krew barwy rubinu, kaskady krwi spływające z sufitu na podłogę. Tak samo poduszki, ten sam surowy karmin na siedzisku pod oknem, pulsująca krwią cela. Aztecki ołtarz, świątynia. Tylko półki z książkami uciekły w biel. A za oknem maki, wątłe i pomarszczone, jak podbiegnięta krwią skóra. Szałwie, których imieniem obdarował cię ojciec, jak krew tryskająca z rany i róże, ostatnie krople zbroczącego serca. Złowieszcze z arterii nie do ocalenia.
3: Usłyszeliśmy jeden z wierszy Teda Hughesa z legendarnego tomu Listy urodzinowe. Wydanie tego zbioru w 1998 roku było wydawniczą sensacją zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Ameryce. Do dziś ta poetycka opowieść o małżeństwie angielskiego poety z amerykańską autorką Sylwią Plath, ich twórczym związku, potem burzliwym rozstaniu i samobójczej śmierci autorki Ariela, budzi emocje. Zatem dobrze, że wreszcie i polscy czytelnicy otrzymują całe listy urodzinowe w przekładzie Tomasza Kuntza i Juliusza Pielichowskiego. Ted Hughes wydał ten tom 35 lat po śmierci Sylwii Plath. Gdy te wiersze ukazały się na początku 1998 roku, był ciężko chory. Zmarł jesienią tego samego roku, więc to elegia na odejście obojga tych wybitnych, już legendarnych pisarzy. Wierszy jest 88, wiele z nich to rozbudowane, epickie opisy. Musiałam więc wybrać z konieczności tylko te, które w tych pięciominutowych prezentacjach się po prostu zmieszczą, mając nadzieję, że sięgną Państwo do całego tomu. A oto jak rozpoczynają się listy urodzinowe. Sylwia Plath i Ted Hughes spotkali się po raz pierwszy wiosną 1956 roku w Cambridge na przyjęciu z okazji premiery pewnego literackiego pisma. Sylwia już znała i podziwiała wiersze Teda, ale i on wcześniej już o niej myślał. Czyta Andrzej Ferenc.
2: Stypendyści Fulbrighta. Gdzie to było? Przy Strandzie? Przegląd aktualności na gazetowych fotografiach. Z jakiegoś powodu na jedną zwróciłem uwagę. Zdjęcie tegorocznego naboru stypendystów Fulbrighta. Właśnie przyjeżdżają, albo już przyjechali, albo tylko niektórzy. Byłaś wśród nich? Przyjrzałem się, niezbyt uważnie, myśląc, kogo z nich mógłbym spotkać. Pamiętam tamtą myśl. Nie twoją twarz. Na pewno przyglądałem się zwłaszcza dziewczynom. Być może zwróciłem na ciebie uwagę, może otaksowałem wzrokiem, czując, że raczej nie. Dostrzegłem twoje długie włosy rozpuszczone, grzywkę a la Veronica Lake. Nie to, co skrywała. Wyglądały na jasny blond i twój uśmiech. Twój przesadnie szeroki amerykański uśmiech dla aparatów fotograficznych, dla sędziów.

wrogów, dla obcych, dla zmór. Potem zapomniałem. Jednak pamiętam to zdjęcie. Stypendyści Fulbrighta. Mieli bagaże? Mało prawdopodobne. Czy przyjechali w jednej grupie? Szedłem na obolałych stopach pod gorącym słońcem, gorącym chodnikiem. Czy właśnie wtedy kupiłem brzoskwinie? Tak to zapamiętałem. Na straganie przy stacji Charing Cross. Nigdy wcześniej nie jadłem świeżej brzoskwini. Nie mogłem uwierzyć, że jest taka pyszna. W wieku 25 lat raz jeszcze odebrała mi mowę moja nieznajomość oczywistych rzeczy.

0: Program drugi. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Maria Baliszewska, witam Państwa. Za konsoletą Anna Regulska kontynuuje dyżur, a ja dzisiaj wracam do Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, bo wydarzenie to niemałej rangi, aż 60. edycja. Rozpoczyna kapela Trzcinicoki, laureatka Baszty Głównej Nagrody rok temu, kapela młoda, trzecie pokolenie muzykanckie. W tym roku otworzyła festiwal przy pięknej pogodzie i jak co roku korowodzie wykonawców, których było w sumie około 800.

To lekki sztajerek w wykonaniu kapeli z Podkarpacia. A zwróciłam uwagę na młody wiek członków kapeli Trzcinicok i nie bez powodu, bo i tegoroczny festiwal charakteryzowała niska średnia wieku uczestników. Młode pokolenie zwraca się ku swoim korzeniom i o tym między innymi będę za chwilę rozmawiać z moim gościem. Ale najpierw Michalina Rugińska, 18-letnia cymbalistka z Giżycka, spadkobierczyni tradycji wileńskich cymbalistów, i ona zagra Oberka, a po niej laureat nagrody imienia Jana Stęszewskiego, skrzypek Jakub Czapla, lat 25, z Dębicy i piękny chodzony.

0: Witam w studiu profesora Piotra Dalika.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor.
0: Etnomuzykologa i autora wielu bardzo ważnych pozycji książkowych, publikacji na temat muzyki tradycyjnej. A dzisiaj będziemy rozmawiać o Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. To 60. edycja w tym roku, dopiero co zakończona. I oczywiście taka piękna rocznica skłania do refleksji natury ogólnej. Piotrze, myślę, że długo obserwujesz ten festiwal.
1: Mamy taki jubileuszowy właściwie rok. Dla mnie to jest 50 lat temu dokładnie. W 1976 roku siedziałem w Kłodzkiej przed sceną z jakimś marnym sprzętem, ale każdym rokiem się poprawiałem. To było takie olśnienie studenckich czasów jeszcze. Niezależnie od rangi takiej kulturowej, festiwal był dla wszystkich miłośników folkloru takim rozdrożem do indywidualnych wypraw. To znaczy był tapierkiem lakmusowym, co się dzieje w dziedzinie folkloru, jakiejś stan żywotności. Czy przede wszystkim był i pozostaje ten festiwal takim obszarem indywidualizacji w tradycji kulturowej, to znaczy jest to prezentacja wybitnych już przedstawicieli tej tradycji muzycznej i różnych kategoriach, czy indywidualnych śpiewaków, czy instrumentalistów, czy kapel, czy grup śpiewaczy, które właściwie wyłoniły się później, ponieważ w założeniu festiwal miał być taką kontrpropozycją do ogólnej takiej fali zespołów folklorystycznych, które można powiedzieć tak świadczyły o tych przemianach kolektywnym wyrazie folkloru, znaczy demonstrowały kolektywizm, był wspierany i był monitorowany, kontrolowany, ale również był kierowany przez wybitnych często choreografów, reżyserów. I tu właściwie te zespoły folklorystyczne, pieśni tańca były takim syntetycznym wyrazem różnych sztuk właściwie, baletu, opery. Natomiast inicjatorzy Kazimierza właśnie tutaj postawili na osobowość w kulturze ludowej i tak się tutaj to zarysowało na przestrzeni tych dekad cały czas, że było to ośmielanie do występów indywidualnych. To było połączenie koncertu źródłowego, instrumentalnego przeważnie, jednak z żywotnością tradycji wokalnej na wschodnich ziemiach. Także to rzeczywiście Kazimierz jest z gruntu ogólnopolski i przedstawia stan folkloru najróżniejszych stron Polski. Początkowo ten festiwal był niesiony troszeczkę takim samorodnym żywiołem i repertuar był tak jakby skierowany ku publiczności. Było więcej tego grania poza sceną, w różnych takich swobodnych kontekstach. Natomiast regulaminy, które z roku na rok były modyfikowane, wypromowały repertuar taki, który wyszedł już z obiegu historycznego, na przykład ballady, pieśni historyczne, nawet i kołysanki były, czy pieśni zwyczajów dorocznych. Także to była taka tendencja już do rekonstrukcji kultury. Tak podobnie jak się dzieje to w festiwalach muzyki dawnej, kiedy chodzi o rekonstrukcję stylu tradycyjnego. Jeśli chodzi o zmiany, to jak zaobserwowałem,

0: to po prostu ten żywiołowy aspekt prezentacji w Kazimierzu, on stopniowo przybrał takie formy przestudiowane, świadome. Poza tym no, oczywiście następowała sukcesja pokoleń w ciągu tych 60 lat, także te pokolenia, które wyrosły, wychowały się razem z tymi tradycjami, z tą kulturą, odeszły, a pozostały te pokolenia, które przyswoiły sobie świadomie, z motywacją utrwalenia tego pamięciowego, także dokonało się przesunięcia z takiego naturalnego nurtu Kazimierza ku takiemu wystudiowanemu, troszkę przygotowanemu, z pomocą oczywiście różnych konsultantów. Zaczyna się taki półprofesjonalny właśnie festiwal w tych latach bieżących.
1: Gra kapela Działoszacy Adama Kocerby, Krakowiacy Wschodni. Pierwsza nagroda.

Oczywiście początki są najbardziej rozczulające, bo to było to, powiedzmy, urzeczenie, można powiedzieć. Wszyscy ludzie, którzy bywali w Kazimierzu, byli urzeczeni tym promieniowaniem osobowości muzycznej. To były style, które się, jeśli chodzi o te dawne lata, które wyrosły, no powiem szczerze, wiekami, narastały, rozwijały się. I to był taki komponent kultury jednakże rolniczej, chłopskiej przeważnie. Oczywiście pojawiały się ten ze Śląska, z Kaszub. Najróżniejsze tutaj jakby te były prezentacje, najróżniejsze źródła kultury się ukazywały, no ale istnieją zawsze te preferencje. Moje preferencje są związane z takimi pierwszymi wyprawami, jednakże na pograniczu wschodnim, przemyskie, zamojskie, lubelskie, Podlasie. I tutaj siłą rzeczy w Kazimierzu było tego najwięcej i najbardziej to było sugestywne i jak wspomniałem, było to takie pierwsze rozeznanie się w stanie tradycji różnych części kraju i co do wybitniejszych, to się jechało i samemu lub ze studentami na jakieś takie obszerniejsze wywiady, spotkania i w czym oczywiście kibicowałem i uczestniczyłem w tym razem z radiem, razem z różnymi instytucjami. To było takie pospolite ruszenie etnomuzykologów związane z tym, że w latach 70. i 80. następowało właśnie takie już głębokie przeobrażenie kultury wsi i to były takie sytuacje, gdzie sprzęt był już bardzo dobry, technicznie aparatura analogowa już osiągnęła szczyty, natomiast wykonawcy tej starej daty, czyli wychowani w tej kulturze, a nie wykształceni, wychowani w tej kulturze byli u szczytu jeszcze swoich możliwości, całkiem nieźle sobie radzili ze wszystkimi warunkami klimatycznymi, głosowymi i po prostu było to wspaniałe przeżycie. No,

pamiętam Annę Malec, pamiętam braci Biziuchów, kapelę Ignacego Bednarza, no to po prostu były zjawiskowe sprawy, które są po prostu niezapomniane. Oczywiście sobie człowiek zastanawia, czy to dlatego są niezapomniane, że człowiek był 50 lat młodszy, czy one obiektywnie były godne utrwalenia, zapamiętania, ale jednak jak się porówna chociażby muzykę źródeł, która też powstawała, znaczy seria wspaniała, antologia Polskiego Radia, te rejestracje z pierwszych dekad festiwalu są wyrazem głębszej kultury niż to, co się jednak dzisiaj dzieje. Oczywiście dzisiaj mamy wielką różnorodność, to nie można uogólniać z tymi przemianami, ale jest właśnie ta tendencja ku utraty tej żywiołowości, spontaniczności, a jest to kompensowane świadomym wyborem repertuaru, studiowaniem nagrań, naśladowaniem również tych specyficznych sposobów wykonawczych.

Oczywiście tutaj też się wszystko zmieniło. Przecież pamiętam, jak jury w latach 80. siedziało na krzesełkach w słońcu. No.

0: jednak ta cywilizacja też pomogła również przetrwać te długie maratony, również jurorom i również wykonawcom, bo przecież pamiętam, jak deszcz wypędzał ze sceny i się wtedy chronili do czynnej wówczas synagogi, znaczy udostępnione synagogi do takich awaryjnych koncertów i konkursowych. Także to jest niezwykle cenny komponent w pamięci wszystkich muzykologów, czy to jurorów, czy nie jurorów, czy tak właśnie, przecież rotacja też była, wymiana pokoleń. A dla wykonawców jest to jakby cel pielgrzymek właściwie, bo dużo śpiewaków, zespołów, kapel powraca cyklicznie do tego można powiedzieć, sanktuarium muzyki ludowej.
1: Kiedy tylko mogą.
0: Tak. Jeśli tylko mogą, bo to są też te różne uwarunkowania, bo przecież jest i problem właśnie zdrowia, sprawności, ale także jest prozaiczny, także czasem powód, czy mają poparcie wójta, czy nie mają poparcia GOKU, bo to w końcu jest koszt transportu. Przede wszystkim festiwal to jest wydarzenie nie tylko związane z folklorem jako takim, tylko jest wyraz tej takiej, ja bym nazwał to sprężystości, współdziałaniu wszystkich jakby instytucji i wszystkich ludzi opiekujących się tymi tematami. To nie jest taka żywiołowa impreza w rodzaju Dni Miejscowości czy jakiś festiwal z okazji jubileuszu miasta, tylko to jest system. To jest system i oczywiście przy udziale i lokalnych władz, marszałków, oczywiście ministerstwa. Także to jest przemyślana i trwała koncepcja utrwalania dziedzictwa niematerialnego Polski. I to jest właściwie taka sprawa, że to jest gwarant rozpoznawalności Polski. Cudzoziemcy, którzy odwiedzali Kozimierz, właśnie byli pod wrażeniem takiej jednak normatywu, że to nie jest taka żywiołowa gra na scenie. Jest to wszystko konwencji koncertu, wykonania, prezentacji, ale właśnie byli urzeczeni tym ogarnięciem tej całości ziem polskich. I równocześnie byli pod wrażeniem tej jednak naturalności jeszcze tego przekazu, że to był ten naturalny wdzięk, który płynie aż do dzisiaj ze sceny, jakiś taki urok, ciepło. Kazimierz jest jednym z głównych punktów takich, które raz, że wzmacniają motywację przebywania w naszym kraju, a drugi raz, że to jest taki obraz jednak Polski zmieniającej się, jak w soczewce. To jest soczewka kultury, soczewka kraju, soczewka historii. I tu właśnie jest w zasadzie najważniejsze to, że to jest pokojowa ewolucja, że te różne trendy się tutaj pojawiają, na kwestia mniejszości narodowej tutaj też.
1: Chciałam teraz zapytać, czy po festiwalu i dzisiaj, i w przyszłości starano się, żeby były wszystkie regiony reprezentowane, a więc i Wielkopolska, i Małopolska, i Kaszuby. Z tym oczywiście jest pewna trudność, bo na Kaszubach inny rodzaj folkloru pokutuje do dzisiaj. I ściana wschodnia. No i tam, na tej ścianie wschodniej, jest dużo mniejszości naszych narodowych, etnicznych, które przez całe lata nie były na festiwalu widziane. Czyli tak jakby duży fragment naszej kultury narodowej został wymazany gumką myszką.
0: No tak, to tutaj właśnie ja bym powiedział tak, że pierwsze właśnie zadanie festiwalu od końca lat 60. to była ta kontrpropozycja dla fasadowego folkloryzmu. To było zwrot ku człowiekowi, ku osobowości. I to było pierwsze jakby taka pierwsza misja festiwalu. Natomiast stopniowo oczywiście ten świat się jednak tutaj jednak komunikował, otwierał i sobie uświadomiono, że takie festiwale są też w innych częściach Europy, na Bałkanach, w Skandynawii i coś z tym, można powiedzieć, trzeba jakoś korespondować. Kazimierz też nie jest tutaj takim izolowanym zjawiskiem. I właściwie sprawa obecności mniejszości narodowych to jest właściwie atut festiwalu, że jest to właściwie taka panorama, również oczywiście retrospektywna, w czasów właśnie pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy była właśnie Rzeczpospolita, nie to wspólnota narodów. A równocześnie Lublin jest tym ośrodkiem wykuwającym ideę Europy Środkowo-Wschodniej.

0: i równocześnie też i w granicach, i przy granicach Polski jest ludność, która jest, no można powiedzieć, częściowo dwukulturowa, albo po prostu jest w zależności od kontekstu, mówi takim lub takim językiem. Gustaw Juzala wspominał właśnie takie swoje doświadczenia na badaniach terenowych, że w jakim języku badacz zagada, to w takim odpowiada się, znaczy jemu się odpowiada. Jakby się zagadał po litewsku albo po białorusku, to ma odpowiedź po odpowiednich językach. Także tutaj ta wielojęzyczność jest atutem, a folklor jest równocześnie tak wspaniałym remedium na konflikty narodowe. Za pomocą folkloru jest informacja taka podświadoma i wyższego rzędu. Na przykład na kresach przedwojennych właśnie głównym czynnikiem, który zbratał na przykład etnos ten polski czy ukraiński, to były chóry szkolne. Ci regionaliści, chórmistrze właśnie starali się, żeby jedna pieśń była po polsku, druga była po ukraińsku. I to była taka przekładanka. I ta przekładanka bardzo dobrze robiła na poczucie swoich skości tamtych terenów. I właśnie Kazimierz też ma taką tendencję szczególną, że uwydatnia, ośmiela te grupy pograniczne, które czasem się wyzbywają języka tego pierwotnego, który właśnie był językiem Rusi, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zbywa się historycznego języka, tak zwanego prostego, na rzecz polskiego. I tutaj jest właściwie odwrotna tendencja, że się uwydatnia również wcześniejsze języki, tak, żeby ten folklor zaistniał właśnie w łączności z kulturą minionych lat, albo jeszcze funkcjonująco współcześnie.
1: Zespół Ranok z Bielska Podlaskiego, Baszta, czyli główna nagroda w kategorii zespołów śpiewaczych.

koncertach towarzyszących również występowały grupy ukraińskie, białoruskie, litewskie, estońskie, wielu krajów właśnie do okolicznych. A wszędzie jednak zaistniał ten idiom pograniczny, to znaczy na przykład na Spiszu, w końcu to jest też właściwie i repertuar jest pograniczny, i u Łemków, u przesiedlonych Ukraińców, oczywiście grupy białoruskie, ukraińskie, litewskie już miały tutaj od lat 90. bardzo ważne miejsce, a w tym roku

0: roku przecież jedną z głównych nagród, nawet były dwie baszty. Baszta przypadła zespołowi Ranok z Bielska Podlaskiego, tam gdzie jest właściwie najmocniejsza reprezentacja mniejszości białoruskiej, chociaż ona jest często miksowana troszeczkę z ukraińską. Jest to pozytywnie europejski trend, że folklor jest też taką płaszczyzną komunikacji takiej wewnętrznej, kulturowej, prawdziwej. To nie jest taka, powiedzmy, czysta dyplomacja czy polityka kulturalna, ale także jest poznawanie się od najlepszej strony, bo artystycznej.
1: I ten właśnie 60. festiwal był tego bardzo dobrym przykładem.
0: Tak.
1: Ponieważ ośmielone były te grupy.
0: Ośmielone te grupy, ale jeszcze jedna taka sprawa przychodzi na myśl, że festiwal się jakby przeobraża w jednak festiwal taki estetyczno-artystyczny, to znaczy ta muzykalność wykonawców, też pewna troska o rezultat artystyczny. Ta troska jest wyraźna. To musi być też brane pod uwagę. Także tu nie tylko ten język, nie tylko repertuar, ale także no, jest w zasadzie rezultat artystyczny, dźwiękowy, no, wyższego rzędu. To przesłanie muzyczne, które płynie z tej muzyki, z tej ekspresji scenicznej. To jest w sumie najważniejsze. A wiadomo, że zespoły i białoruskie, i ukraińskie mają tą wysoką muzykalność i to niewątpliwie działa na publiczność i na jurorów również.
2: Wyszła dziewczyna za woroteczka, rozsypała
1: śpiewa Amelia Pietroczuk z Hajnówki, pierwsza nagroda.

Festiwal jest konkursem i wykonawcy z całej Polski bardzo cenią sobie to, że jest konkurs, że jest ocena, że są nagrody. Aczkolwiek zawsze widzę, że przyjeżdżają tu przede wszystkim, żeby pokazać swoją kulturę, a dopiero ta ocena jest na drugim czy nawet dalszym miejscem. No i oboje jesteśmy jurorami Kazimierskiego Festiwalu i zdradzę tu, że oceniamy zawsze według dwóch kryteriów: repertuar i wykonanie. I to jest taki wyróżnik może na tle innych festiwali, że staramy się, żeby ten repertuar był zróżnicowany i w każdym roku, żeby nie powtarzać tych samych pieśni przez zespoły czy przez solistów. No a oczywiście i kapele, i zespoły instrumentalne, soliści, śpiewacy, instrumentaliści, żeby wydobywali ze swojej pamięci albo z pamięci jeszcze żyjących starych wykonawców, ostateczności z publikacji, najciekawsze

0: czy pozycje z tego repertuaru?
1: To jest w coraz bardziej przemyślana właściwie prezentacja. Zwłaszcza, że pojawiają się ludzie młodzi w Kazimierzu albo średniego pokolenia lub młodzi, którzy po prostu wkładają siebie w to granie, w ten styl. W siebie po prostu, że to jest organiczna taka akcja i to wymaga wysiłku, świadomości, treningu, ale też jest pewnym takim wyrazem, ja to nazwam genów kulturowych, że to jest też wyrasta ze środowiska, z wielopokoleniowego przekazu. To jest też właśnie warte podkreślenia, że coraz więcej jest naturalnie młodzieży i młodzież to akceptuje, ten styl. Oczywiście jest to młodzież szczególnie wrażliwa i świadoma swojej roli, swojego miejsca. Ta wzajemna, nie tyle konkurencja, ale jest ciekawość świata. Festiwal jest też takim laboratorium dla tych wszystkich zespołów, śpiewaków, instrumentalistów, jak należy pielęgnować, w jaki sposób tą pamięć kulturową, jak należy kształtować, jak należy wydobywać jej najpiękniejsze strony i zapewnić jej trwałość, widoczność w kulturze, no bo to jest coś, co absolutnie wyróżnia nasz kraj spośród właśnie tej kultury globalnej, prawda? I to jest w zasadzie wyraz takiej pozytywnej kontrkultury. Tak wydaje mi się, Kazimierz ku temu idzie, bo on oczywiście gromadzi taką właśnie niepodporządkowaną ściśle młodzież i grupy wiejskie. I to jest festiwal na przekór kulturze masowej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pani redaktor, państwu.
0: I mamy nadzieję, że festiwal w tej formie przetrwa jeszcze lata.
1: Tak jest.
0: A o wojnie tureckiej śpiewa Andrzej Sinderewicz z Kowali Oleckich. To pierwsza nagroda, a po nim muzyka z Wielkopolski, licznie reprezentowana podczas festiwalu, a u nas i Łukasz Piątek ze Zbąszczenia, oczywiście lat 22, młodzież, kozioł ślubny, nagroda trzecia.

Profesor Piotr Dalik był dziś naszym gościem i komentował 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Następny festiwal dopiero za rok. Kończy źródła zdobywczyni Baszty, muzyka koligów rówieśników z Bukowiny Tatrzańskiej. Jan Kuchta, skrzypce prym, Andrzej Trebunia-Tutka i Łukasz Murzański, skrzypce sekund i Stanisław Wyroba, basy. Wszyscy mają po 35 lat, a więc rówieśnikowie właśnie. A ja się już pożegnam. Maria Waliszewska. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W zeszłym tygodniu, 30 czerwca, minęła 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza, jednego z najwybitniejszych pisarzy i poetów XX wieku, laureata Literackiej Nagrody Nobla. Tego wybitnego twórcę wspominać będą jego krakowscy przyjaciele, wydawca Jerzy Ilk i poeta Bronisław Maj. Dziś opowiedzą o swoich pierwszych spotkaniach z Czesławem Miłoszem, a także relacjach na płaszczyźnie zawodowej.
2: Czesława Miłosza poznałem w 1981 roku, w czerwcu. Przyjechał wtedy opromieniony sławą noblisty do Polski. To był zresztą czas karnawału Solidarności, więc on mógł wtedy przyjechać. To był dosyć niezwykły, taki gorący, cudowny czas w Polsce. I pamiętam, przyjechał do Krakowa. Spotkanie miało się odbyć w Domu Literatów przy Krupniczej 22. Ja wtedy w tym domu mieszkałem. Oczywiście gigantyczny tłum. Miłosz czytał wiersze, przypomniał sobie swoje spotkanie autorskie z 1945 roku w tym właśnie miejscu. Ja jako tak zwany młody, obiecujący pisarz z innymi kolegami, myśmy starali się zaprowadzić porządek w tym potwornym tłumie i w pewnym momencie Miłosz, czytając wiersze, poprosił o wodę. Ja pobiegłem do kuchni, przyniosłem mu szklankę wody, no i wtedy odbyliśmy pierwszą rozmowę, która brzmiała, jak dziś pamiętam, proszę. A Miłosz powiedział, dziękuję. I rzeczywiście tej wody trochę upił. Po spotkaniu ja, niestety niespecjalnie uczciwie, bo nie oddałem tej szklanki do kuchni i zabrałem ją sobie do domu z zawartością, tam jeszcze było 3/4 wody w tej szklance i potem przy rozmaitych alkoholowych okazjach piliśmy tę wodę, dolewając do koktajli po łyżeczce jako tak zwaną Nobel Water. Takie było pierwsze moje spotkanie osobiste z Miłoszem.
3: A ja wtedy, kiedy Miłosz przyjechał do Polski i potworne tłumy towarzyszyły jego pojawianiu się we wszystkich kolejnych miejscach na uniwersytecie, także miał takie wielkie spotkanie, stałem w tym tłumie i nie miałem wtedy jeszcze szczęścia nawet podać mu szklanki wody i tak bogatej konwersacji odbyć jak mój przyjaciel Bronek. Natomiast trafiło mi się potem, parę lat później, coś pięknego, bo w 1986 roku byliśmy ze Znakiem na takiej jubileuszowej pielgrzymce w Rzymie i kiedy pani kontessa Gawrońska podejmowała nas z Tomkiem Fiałkowskim takim lunchem, raptem powiedziała tak en passant, a właśnie Miłosz jest w Rzymie i myśmy zelektryzowani, jak to Miłosz jest w Rzymie? No tak, Błoński tutaj się nim zajmuje. I myśmy natychmiast poprzez Błońskiego doprowadzili do tego, że na Via della Conciliazione w takim ogródku raptem pojawił się Miłosz i grono młodych redaktorów Znaku zasiadło z nim. I to było oczywiście niesłychanie elektryzujące jakieś doświadczenie. On był szalenie ciekaw wszystkiego tego, co dzieje się w Polsce. Wypytywał o różne rzeczy. Ja mu opowiedziałem o takim międzynarodowym podziemnym sympozjum o Kunderze, które odbyło się w moim mieszkaniu, co go bardzo zafrapowało. I zresztą potem się przyczynił do publikacji materiałów z tego sympozjum. Wysłałem mu maszynopis do Berkeley i w Roku Myśliwego jest na ten temat taka ciepła wzmianka. No, ujął nas tym, że zapłacił rachunek za całe to towarzystwo. No i potem po powrocie do Krakowa jedna z moich przyjaciółek chwaliła się koleżankom, że ma takiego znajomego, który pił kawę z Czesławem Miłoszem w Krakowie. To było coś takiego, przygoda z kosmosu zupełnie. I gdyby mi ktoś wcześniej, kiedy jeszcze pracowałem na Uniwersytecie Śląskim i czytałem Miłosza w wydaniach Kultury Paryskiej,

powiedział, że w przyszłości będę jego redaktorem, będę wydawał jego książki, będę go odwiedzał w Kalifornii, prowadził z nim nocne, istotne rozmowy, no to odesłałbym takiego szaleńca do czubków z pewnością. Także to była wielka, wielka przygoda, która potem miała swoją kontynuację już kiedy Miłosz zaczął przyjeżdżać regularnie do Krakowa. Pierwsze przyjazdy, głównie

0: głosu. Kiedy to pismo mówione przekształciło się w 90 roku w pismo drukowane i w wielu numerach wiersze Miłosza i jego eseje się pojawiały. Rozmowa Wilka z Miłoszem była w jednym z pierwszych numerów.
1: Tak, to już był rok 90. Wydaliśmy pierwszy numer na głosu drukowanego i ten pierwszy numer jest otwarty taką wielką, długą bardzo rozmową z Czesławem Miłoszem. Na okładce z drugiej strony jest jego portret. Miłosz od początku był bardzo intensywnie obecny, nawet wtedy, kiedy jeszcze do Kalifornii powracał, bo przecież on spędzał tutaj jakiś czas, potem wracał do Kalifornii. Cały czas był tutaj z nami, uczestniczył w życiu literackim, nie tylko literackim zresztą. To było niezwykłe, że ta taka intensywna obecność Miłosza była czymś, była darem, ale też w pewnym momencie stała się jakby takim elementarnym składnikiem życia literackiego, kulturalnego w Krakowie. On po prostu był tutaj, był z nami, nawet kiedy jeszcze nie mieszkał na Bogusławskiego.
0: Ja miałem to szczęście, że Miłosz pamiętał o tym, iż znak i w ogóle nasze środowisko, także połączone przyjaźniami, bo on przecież przyjaźnił się przez długie lata, jego bliskim przyjacielem był Jerzy Turowicz, świetnie znał Jacka Woźniakowskiego, cenił Tygodnik i ten krąg znaku. Zresztą Jacek Woźniakowski zabiegał o wydanie jego wierszy jeszcze grubo przed Noblem i urzędnicy w Ministerstwie Kultury pukali się w głowę i mówili mu zawsze, pan też musi się zawsze sprzymierzać z wrogami Polski Ludowej, niech pan zapomni o tym, bo nigdy pan tego Miłosza nie wyda. Jacek kiedyś zapytał, a gdyby ten Miłosz dostał Nagrodę Nobla? Panie, co pan opowiada? I kiedy to się stało, to Jacek został uznany za jasnowidza, czy proroka, i rozdzwoniły się telefony w znaku, bo zrobił się skandal, kompromitacją wielką to groziło. Macie tego Miłosza przygotowanego, macie papier tutaj na 30 tysięcy, możecie to wydać jak najszybciej. I ukazało się wtedy pierwsza po Noblu oficjalnie wydana książka, to była w znaku opublikowane, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. No i są zdjęcia komitetów kolejkowych, tłumów dzikich, które pod księgarniami stały, żeby móc ten smakołyk, żeby tę książkę móc kupić po prostu. I to też była właśnie forma limitowania nas przez władzę, bo gdyby nam dano wtedy papier na 300 tysięcy, to moglibyśmy 300 tysięcy wydać. No w każdym razie Miłosz o tym pamiętał i kiedy możliwe już było po Noblu wydawanie go w Polsce, kiedy stopniowo jakby słabło znaczenie kultury paryskiej, bo te książki miały niskie nakłady, docierały do kręgów wybranych, takich literackich w kraju i nie mogły się ich nakłady równać z krajowymi. Miłosz stopniowo jakby przenosił się do znaku początkowo. Taką książką było Dalsze okolice, która jeszcze się ukazała z taką adnotacją, że pierwotnie miała ukazać się w Kulturze Paryskiej. Znak dziękuję Instytutowi Literackiemu za prawo do tego. To samo było z Rokiem Myśliwego. To były takie książki, które się ukazywały tam i tu. I stopniowo ten punkt ciężkości się przesuwał do Krakowa i miałem szczęście wydawania czy redagowania kolejnych jego tomów. Na brzegu rzeki, to, Dalsze okolice, potem Druga przestrzeń, także eseje, potem dzieła Miłosza. No więc to były długie lata spędzane właśnie nad korektami, naradami z nim. On rzeczywiście doskonale wiedział, w którym momencie tom się dopełnia. Jest już gotowy, jaki ma mieć układ i wtedy dostawałem go. No i zaczynały się nasze zabawne rozmowy. Ja mówię, panie Czesławie, tutaj pan ma taką paralelną konstrukcję i tu jest przecinek w tej linijce powyżej, a poniżej tam, gdzie powinien być, to nie ma. I on się tak ode mnie opędzał i mówi, panie Jerzy, niech pan nie przesadza z tą konsekwencją. I przydarzały się różne przygody przy okazji, bo pamiętam, kiedy wydrukowaliśmy w Nagłosie jego wiersz Filologia, on się kończył takim wersem, ażeby mniej przygnębiała mnie moja śmiertelność. Ja robiłem korektę tych wierszy i oczywiście skupiony do bólu czytałem każdą linijkę od przodu do tyłu i każdy wyraz z osobna. Wyszedł Nagłos, dzwoni Miłosz z Kalifornii. Panie Jerzy, co pan zrobił najlepszego? No ja zamarłem. Co się stało? Niech pan weźmie do ręki Nagłos. Sięgam na półkę, wyciągam ten Nagłos. Niech pan otworzy na wierszu Filologia i przeczyta ostatnią linijkę. Ja czytam, ażeby mniej przygnębiała mnie moja nieśmiertelność. I Miłosz mówi, co o mnie powiedzą teraz, jak to wygląda w ogóle. Więc

0: mnie jakiś dobry duch natchnął i mówię, panie Czesławie, właściwie jakby się w to głębiej wmyśleć, to jest dużo bardziej intrygujące. Tak pan powiada i uratowałem się w taki sposób. Ale takich przygód było więcej, także z okładkami. Na przykład bardzo zabawna historia się wiąże z okładką do Pieska Przydrożnego, kiedy znaleźliśmy dzięki panu Hordyńskiemu, wspaniałemu opiekunowi w Bibliotece Jagiellońskiej zbiorów graficznych, wspaniałą taką litografię, na której był zamek biskupów wileńskich w Werkach. Taka scena, jedzie drogą powóz, idą jakieś kobiety, jakiś taki dziad, żebrak idzie z kosturem wzdłuż drogi. I byliśmy zachwyceni tą okładką, Czesław też. I potem było zabawnie, bo kiedy Piesek Przydrożny ukazał się po litewsku w Wilnie, to oni na tę książkę dali tę samą litografię. Znaleźli nawet bardziej kolorową kopię. I proszę sobie wyobrazić, że promocja tej książki odbyła się w tymże zamku biskupów wileńskich w Werkach pod Wilnem, który był na okładce i myśmy byli w środku tam. Ja miałem takie wrażenie, jakbyśmy przez tą okładkę w ogóle wskoczyli do środka książki. To był październik, ulubiony Miłosza miesiąc jesienny i powstał wtedy taki wiersz Werki, który tę chwilę jakoś ocalił.
1: Ja miałem to szczęście, że Miłosz tłumaczył moje wiersze na angielski, publikował je w antologiach, w czasopismach. Jeden z tych wierszy był nawet w metrze nowojorskim, w wagonach metra wywieszany. Ale toczy się epizod tylko, bo takich jak ja było całe mnóstwo. Ja wtedy jeszcze Miłosza osobiście nie znałem. Miłosz był takim gospodarzem, ojcem tego gospodarstwa polskiej poezji i starał się czytać wszystko, co się w Polsce, w ogóle po polsku ukazuje. I no, w którymś momencie też dotarł do najmłodszych autorów. Byłem najmłodszym chyba tłumaczonym przez niego polskim poetą. W Księdze Świetlistych Rzeczy są, co z dumą mogę powiedzieć, aż 3 moje wiersze, co się niewielu polskim poetom przytrafiło, ale to było no, właściwie naturalne, że jeśli tłumaczył poetów starszych, to w którymś momencie także dojdzie do tej wtedy najnowszej polskiej poezji. I zanim poznałem Miłosza osobiście, to jeszcze była no, niewielka, ale jednak wymiana listów dotyczących właśnie tych tłumaczeń. W listach były po prostu bardzo konkretne, rzeczowe pytania dotyczące pewnych no, fraz czy pewnych obrazów w tych moich wierszach. On chciał to jak najlepiej, najgłębiej, najmocniej zrozumieć. A to było właśnie takie rzetelne gospodarowanie tym dobrem, jakim dla niego polska poezja była. Miłosz to traktował z całą powagą i tutaj nie było już mowy o żadnych sentymentach. On oczywiście konsultował się, jeśli chodzi o te tłumaczenia, dopytywał o rozmaite rzeczy, natomiast jednak nad ostatecznym kształtem wiersza panował już tylko on. Już wtedy jakby wszelkie uwagi dokonywane przez autora, w tym wypadku mnie, ale myślę, że dotyczyło to innych, już nie były uwzględniane. Rzeczywiście on doprowadzał to do takiego kształtu, który on uważał za idealny, optymalny. Cały czas nad tym tak suwerennie panował.
0: Myślę, że zostaliśmy nieprawdopodobnie obdarowani, bo oczywiście te wspomnienia przepadają gdzieś w tej naszej coraz bardziej sklerotycznej pamięci, ale tego nam nikt nie odbierze właściwie, że mieliśmy ten przywilej i szczęście obcowania z tak niezwykłymi ludźmi. Na okładce mojej książki Mój znak jest takie zdjęcie właśnie, gdzie jesteśmy we troje. Miłosz, Bronek i ja w takim przezabawnym układzie choreograficznym, który Bronek kiedyś trafnie bardzo spuentował, mówiąc, że to Gilderstern i Rosenkranz usiłują sprzedać szlachcicowi litewskiemu kolumnę Zygmunta. Tak to rzeczywiście na tym zdjęciu wygląda.
2: Wysłuchaliśmy wspomnień krakowskich przyjaciół Czesława Miłosza, wydawcy Jerzego Ilga i poety Bronisława Maja. W 2019 roku nagrała je Kinga Michalska. Ciąg dalszy jutro.
3: Minęła 13.
4: Dwójka, jesteś na

0: miejscu Łukasz Kuropaczewski.
1: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej już za godzinę rozpocznie się wernisaż wystawy Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku. Na ekspozycji zaprezentowano archiwalne projekty, rysunki, fotografie i dokumenty pokazujące, jak zmieniało się myślenie o przestrzeni dla opery w tym mieście. To opowieść o projektowaniu i nieustannym poszukiwaniu formy dla gdańskiej opery, podkreśla współkurator wystawy Andrzej Zagrobelny.
2: Będzie ona poświęcona operze bałtyckiej i budynkowi, architekturze, temu co się działo na przestrzeni lat. Dodatkowo ta narracja obecna o powstaniu nowego budynku podbija zainteresowanie. Dlatego też postanowiliśmy pokazać, jakie były plany przed wojną, w którym miejscu miała powstać opera, dlaczego jest dzisiaj w tym miejscu tymczasowym, bo to przecież dawna ujeżdżalnia, czyli maneż, miało być tymczasowo, zostało do dzisiaj.
1: Wystawę 100 lat projektowania opery w Gdańsku będzie można oglądać do 4 października w Galerii Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej przy ulicy Powroźniczej 13. Spór wokół konkursu na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął protest jednej z kandydatek, Anny Świętochowskiej-Mitrosz, która zarzuca przeprowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem regulaminu oraz brak przejrzystości w ocenie kandydatów. Konkurs został już rozstrzygnięty przez komisję, która wskazała Małgorzatę Bil-Jaruzelską jako kandydatkę do objęcia stanowiska dyrektorki Opery i Filharmonii Podlaskiej. Ostateczną decyzję podejmie zarząd województwa po rozpatrzeniu protestu. W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim można oglądać średniowieczny szczerozłoty typariusz, czyli sygnet używany do pieczętowania korespondencji przez biskupa. Jak ustalili historycy, przedmiot należał do przedstawiciela zakonu krzyżackiego.
3: Inskrypcje na sygnecie wskazały, że jego właścicielem był zmarły po bitwie pod Grunwaldem biskup Mikołaj Bock von Schippenbeil, mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Kamieńskiego Muzeum.
4: Można powiedzieć dyplomata, polityk, zakonnik, biskup, aż wreszcie dowódca Fortu Anioła w Rzymie. W tym forcie bardzo często, szczególnie w okresie Wielkiej Schizmy, papieże się po prostu ukrywali.
3: Takim sygnetem, zwanym fachowo typariuszem, biskupi pieczętowali swoją korespondencję. To, że ten obiekt przetrwał do naszych czasów, to prawdziwy cud.
4: Tego typu obiekty były niszczone ze względu na to, żeby nikt nie podrabiał dokumentów biskupów. Tym bardziej biskupów, no można powiedzieć, tak wysoko postawionych.
3: Historycy podejrzewają, że krzyżacki biskup musiał swój typariusz po prostu zgubić. Prawdopodobnie stało się to na zamku w Golczewie. W dostępnych źródłach nie ma informacji, by gdzieś zachował się drugi taki sygnet. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: A średniowieczny typariusz prezentowany jest teraz w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. Aktywność wulkanu Etna zakłóca ruch lotniczy na Sycylii i może wpływać także na sezon turystyczny oraz wydarzenia kulturalne w regionie. Na lotnisku w Katanii możliwe są opóźnienia i odwołania lotów, stąd apele do pasażerów i turystów o śledzenie komunikatów.
5: Wszystkiemu winien jest pył wulkaniczny, który wydobywa się z Etny, wpływając na przestrzeń powietrzną nad Katanią. Popiół nie tylko ogranicza widoczność, ale jest też szkodliwy dla silników samolotowych. W związku z tym znacznymi ograniczeniami zostało objęte lotnisko Fontana Rossa, największy port lotniczy na Sycylii. Oddalone o około 100 km lotnisko w Comiso działa bez zakłóceń. Największe utrudnienia są z przylotami. Spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii poinformowała, że wstrzymanie przylotów na lotnisko oraz całkowite zawieszenie odlotów obowiązuje do godziny 14, ale sytuacja jest dynamiczna. Wcześniej samoloty mające problem z lądowaniem kierowane były do innych portów. Pasażerowie proszeni są o nieudawanie się na lotnisko i śledzenie statusu swojego lotu u przewoźnika. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka polskieradio.pl.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama. Kiedyś był tu teatr.
1: Dzień dobry Państwu, Monika Pilch
2: i Tomasz Mościcki. Gdybyśmy żyli w Warszawie 150 lat temu, to mielibyśmy okazję, żeby uczęszczać do teatrzyków ogródkowych, jako że te sezon kończyły dokładnie 30 września, ponieważ od 1 października zaczynał sezon Teatr Rozmaitości i Teatr Wielki. Zaczynamy zatem od teatrów ogródkowych.
1: No właśnie, i na początek musielibyśmy się zastanowić, jaki był ich fenomen, co to było za zjawisko. Zjawisko bardzo liczne, bo w dawnej Warszawie było ich ponad 50. Tak wiele powstało w wieku XIX.
2: Ja myślę, że tutaj trzeba przywołać słowa profesora Zbigniewa Raszewskiego, wielkiego historyka teatru, który zwykł umawiać, że wszystkie ważne zjawiska mają na ogół kilka przyczyn i nigdy jednej. I musi się zdarzyć taka właśnie jedna, żeby zjawisko zaistniało. W wypadku teatrów ogródkowych ja sądzę, że w ogóle na ich powstanie, na ich fenomen złożyło się kilka czynników i politycznych, i gospodarczych, i takich społecznych. Bo Warszawa po wielkim szoku, jakim było dla polskiego społeczeństwa powstanie styczniowe i jego klęska, po początkowym załamaniu dosyć szybko zaczęła zmieniać swoje oblicze, co było także oczywiście związane z tym, że bardzo zmieniała się struktura społeczna. Bardzo wielu ludzi, którzy potracili majątki, zaczynali przybywać do Warszawy. Warszawa była coraz większa. Ona pod koniec lat 60. XIX wieku zaczęła przeżywać coś takiego, co my możemy obserwować teraz w naszym mieście, to znaczy taki boom budowlany. Właściwie wszędzie budowano. Miasto rosło bardzo szybko. Bardzo szybko zwiększała się liczba jego mieszkańców. To byli mieszkańcy bardzo zróżnicowani, ale duża ich część to byli jednak ludzie należący nie do tych najwyższych kręgów społeczeństwa, tylko do tych, którzy mieli potem tworzyć warszawskie czy mieszczaństwo, czy drobne mieszczaństwo i te wszystkie klasy niższe. Ale skoro zwiększała się liczba tej ludności, to oczywiście zmieniały się także, można by powiedzieć, także proporcjonalnie potrzeby. I to, co byśmy dzisiaj nazwali taką infrastrukturą kulturalną tego miasta, okazało się już niewystarczające.
1: Przypomnijmy, że Warszawa w tamtym czasie miała zaledwie dwa teatry.
2: No właśnie, bo to jest nawet nie do wyobrażenia, że w latach 60. XIX wieku funkcjonowały tylko dwa, przypomnijmy ich nazwy.
1: Wielki i Rozmaitości, czyli tak zwane WTR-y, jak były popularnie nazywane.
2: Warszawskie Teatry Rządowe. One się mieściły praktycznie w jednym miejscu, to znaczy w ogromnym gmachu Corazziego. Od 1833 roku spełniającym właśnie funkcję, nawet od 1829 spełniającym funkcję teatralną. Ale to były dwa teatry, tylko. Dlatego, że rosyjski zaborca nie pozwalał na rozwój tak zwanych prywatnych inicjatyw teatralnych i uznawał, że absolutnie wystarczy mu również z powodów politycznych, żeby teatr kontrolować i żeby utrzymywać swój monopol. To było oczywiście związane z akceptacją tekstów, z cenzurą i z tym wszystkim. Natomiast tej ludności zaczęło przybywać. Jak sądzę, że pojawiło się jednak takie duże zapotrzebowanie na to. Ludzie wtedy pracowali znacznie dłużej niż pracują teraz, już pracowano w sobotę, więc zostawały praktycznie tylko sobotnie wieczory i tylko niedziele. No ale gdzieś tych wszystkich ludzi, którzy żądni byli jakiejś rozrywki, należało im ich zgromadzić, jakąś rozrywkę im zapewnić. I tę rozrywkę zaczęli zapełniać prywatni tak zwani entreprenerzy, czyli właściciele przedsiębiorstw,

0: rozrywkowych. Na samym początku to nie były przedsięwzięcia zbyt wysokiego lotu, dlatego że to były jakieś takie przenośne czy przewoźne cyrki. To były bardzo podrzędne występy, nie było jeszcze mowy o teatrze. Ale w pewnym momencie jednak okazało się, że istnieje zapotrzebowanie tego miasta na to, żeby zabawiać je nie tylko w rozmaitościach i nie tylko w Teatrze Wielkim, bo weźmy jeszcze pod uwagę, że w okresie letnim te dwa teatry zawieszały działalność, czyli Warszawa zamieniałaby się w kulturalną pustynię, gdyby nie ten wynalazek właśnie tychże przedsiębiorców, którzy wymyślili sobie, że skoro tak, to może spróbować wyjednać pozwolenie,
1: by... U restauratorów,
0: żeby u restauratorów występowały zespoły teatralne, co wymagało oczywiście akceptacji tego przez rosyjskie władze. Taką akceptację uzyskano.
1: Stąd opowieść Fillera o teatrzykach ogródkowych Melpomana i piwo, bo bardzo często oglądaniu tych spektakli towarzyszyło właśnie piwo, jego rozmaite gatunki.
0: No właśnie, to trzeba przypomnieć, dlaczego przywołałaś Fillera. Witold Filler, proszę Państwa, na początku aktor, potem krytyk teatralny, dyrektor teatrów, redaktor naczelny, człowiek, który w historii polskiego teatru zapisał się w sposób, który ja bym nazwał nawet niedwuznaczny, a raczej bardzo niedwuznaczny. Myśmy kiedyś tutaj mówili Państwo na antenie o udziale Witolda Fillera w aferze Dejmkowskich Dziadów, ale był to człowiek niepozbawiony talentów literackich i także takiej dociekliwości historycznej. I to właściwie Witold Filler jako pierwszy zajął się w 1960 roku tym fenomenem warszawskich ogródków. I on właśnie napisał taką właśnie pierwszą monografię, od której chyba wszyscy, również uczeni i naukowcy zajmujący się teatrem, zaczynali swoje kwerendy. To znaczy właśnie od tej książeczki Melpomena i piwo. No więc to jednak jest bezsporna zasługa Fillera, że on jako pierwszy zwrócił uwagę na ten fenomen, o którym wszyscy wiedzieli, ale on przyjrzał mu się bliżej.
1: Przyjrzał mu się bliżej, pokazał tę społeczność także rzemieślniczą, czy właśnie klientelę fabryk. Ale może na początek przyjrzymy się, jak te teatrzyki ogródkowe opisywane były w literaturze, bo tak oto pisał o publiczności tych teatrzyków Henryk Sienkiewicz.
2: W krzesłach widzowie z kapeluszami ponasuwanymi na tył głowy. Za barierką publika. Prostoduszna, zapalna, ciekawa, wołająca co chwila głośniej, głośniej. Nie ustępująca z placu w ciekawszych miejscach nawet w czasie ulewy. Tam młodzi panicze specjalnie przyszli dla brylantowych oczu pani Czesi Czapskiej. Tam kilku szlachty o opalonych, koloru miedzi obliczach i pogodnym wejrzeniu. Dalej grupa kantorowiczów, poubieranych wedle ostatniej mody. Dalej kilku literatów, dalej urzędnice. Za barierą słychać narzecze z Franciszkauer Gasse. Tam znów komety z Demimondu, chrzęszcząc sukniami i szczebiocąc, rzucają błyskawicowe z czarno obwiedzionych oczu spojrzenia. Gdzie indziej kilku rzemieślników kłóci się z Żydkami o miejsca bliżej filaru. Słowem, mieszanina głosów, języków, warstw społecznych, wychowań, upodobań, istna wieża Babel z ludzi połączonych ze sobą tylko nadzieją odpoczynku, swobody i rozrywki.
1: Teatrzyki ogródkowe, tak opisywał Henryk Sienkiewicz. Warto też powiedzieć o tym, jaką szkołą aktorstwa były teatrzyki ogródkowe. To były często osoby, które debiutowały na scenie, które były amatorami.
0: No często to były osoby i debiutujące, ale także najczęściej to były po prostu zespoły prowincjonalne, które przyjeżdżały do Warszawy i dla nich ten przyjazd do Warszawy to była szansa podwójna. Po pierwsze pokazania się przed warszawską publicznością, w takiej nadziei, którą pewnie żywiło bardzo wielu tych aktorów, że oto zostaną w Warszawie, może zostaną zauważeni i zaproszeni do tak zwanego debiutu w warszawskich teatrach rządowych na scenie Teatru Rozmaitości, ale z drugiej strony to była również dla nich szansa zarobienia całkiem przyzwoitych pieniędzy, korzystając z tej możliwości grania przed jednak większą liczbą publiczności niż ta liczba, z którymi na ogół mieli do czynienia objeżdżając prowincję, bo to były przecież wędrowne trupy. Warto przypomnieć też o pewnej rzeczy, że kiedy rozmawiamy o tych teatrzykach ogródkowych, to musimy jednak dokonać takiego swoistego wyboru tych, którymi będziemy się zajmowali bliżej. Dlatego, że w okresie 1868, bo wtedy to się zaczęło, do mniej więcej 1906 roku powstało takich antrepryz, czyli przedsięwzięć teatralnych, przedsiębiorstw teatralnych,

0: kulturalnych w Warszawie, około 50, więc to jest rzeczywiście liczba astronomiczna. One miały bardzo różny charakter. Czasem bywały to teatry, no jak powiedzieć, całkiem przyzwoite, na całkiem przyzwoitym poziomie, także jeżeli chodzi o tak zwaną bazę materialną, czyli budynki sceny, ale często to były no takie no bieda miejsca, improwizowane ad hoc i służące tylko do tego, żeby na tej scenie no, przeszło się parę osób, żeby można było podać właśnie to filerowskie piwo i żeby wszyscy byli zadowoleni. No, to było często tak, że to były po prostu rzeczywiście miejsca i imprezy jednak urządzane najmniejszym kosztem, bo musimy przypomnieć, że to nie były przedsiębiorstwa filantropijne, tylko były po prostu poddane kapitalistycznej zasadzie konkurencji. Ten, kto był dobry, ten, kto zbierał publiczność, ten miał pieniądze, ten, kto nie zebrał publiczności, plajtował. I taki los tych teatrzyków ogródkowych, tych zespołów, które przyjeżdżały, był losem wcale częstym. Więc mówię, było tych teatrów 50, my dzisiaj pewnie zajmiemy się czterema i opowiemy Państwu, gdzie one mniej więcej się znajdowały.
1: Warto też powiedzieć o tym, że te teatrzyki bardzo różną publiczność często miały, jedne bardziej burżuazyjną, inne trochę biedniejszą, ale ta konkurencja rzeczywiście była, choć repertuar, co może jest zaskoczeniem, często był bardzo dobry. Pojawiały się dramaty dobre, chociaż nie zawsze były dobrze przyjmowane.
0: No nie mogły być, jak sądzę, dobrze przyjmowane, bo proszę Państwa, rozmawiamy i podkreślam to przez cały czas i podkreślmy, pamiętajmy o tym, że to nie były przedsięwzięcia, które były zamierzane jako miejsca sztuki wysokiej. To była sztuka czysto użytkowa. To było coś takiego, co dzisiaj byśmy nazwali z angielska entertainment, prawda? Czyli czysta rozrywka, bo przypomnijmy znowu ten tytuł tego filera Melpomena i piwo. Jednak występy tych trup, które występowały w teatrzykach ogródkowych, odbywały się do konsumpcji, dzisiaj by się powiedziało, do kotleta, prawda? To znaczy do piwa, o którym zresztą często mówiono, że chrzczonej nie najlepszej jakości, a i to jedzenie też takie nie bardzo, dlatego że to wszystko po prostu służyło wyłącznie zyskowi. Więc oczywiście można było kusić się o takie eksperymenty, żeby wystawiać na przykład sztuki Szekspira, bo i do takich rzeczy dochodziło. Ale no, najczęściej publiczność tego nie przyjmowała z bardzo prostego powodu, dlatego że do tych ogródków uczęszczała publika zupełnie innego rodzaju niż ta, która chodziła do rozmaitości. Ponieważ to było albo drobnomieszczaństwo, to byli albo rzemieślnicy, prawda? A więc ludzie, którzy no jednak nie byli przygotowani do tego, żeby zapoznawać się z twórczością Stratfordczyka. Te teatrzyki nie były po to. Oni zresztą mieli bardzo różne pomysły na to, co by tam można było wystawiać. Najczęściej to jednak były sztuki, no dzisiaj już kompletnie zapomniane, sztuki często pisane akurat na potrzeby takich właśnie scenek, często pisane na kolanie.
1: Często pisane przez aktorów tych teatrów, którzy nie byli do tego wykształceni.
0: No tak, bo oni po prostu pisali sobie gotowe scenariusze teatralne, które miały służyć zabawieniu publiczności.
1: Atmosfera była gwarna, wiele rozmawiano w czasie, więc często dochodzi do takich sytuacji, kiedy aktorzy muszą przekrzykiwać publiczność, która zbyt głośno rozmawia podczas przedstawień.
0: No i co sobie można wyobrazić, jak wyglądało takie aktorstwo, które musiało konkurować, właśnie kiedy sztuka musiała konkurować ze sztuką mięs, prawda? To znaczy, no jednak no coś, co byśmy dzisiaj określili jako no taką nadwyrazistość sceniczną, to się mówi czasami zagrywanie się. Często no, były to sztuczki aktorskie lotu niewysokiego, nadużywanie gestów, nadużywanie mimiki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to było po prostu związane z pewną rzeczą, że po pierwsze właśnie, tak jak powiedzieliśmy, to byli najczęściej ludzie, którzy no, pojawili się w Warszawie jednak z głębokiej prowincji, z innymi zupełnie przyzwyczajeniami, które były ukształtowane przez publiczność prowincjonalną, więc oni do Warszawy tutaj to przywozili. Chęcią, żeby jednak przez to postukiwanie tych kufli z piwem i szczęk sztućców, żeby dotrzeć do swojej publiczności. No i co wyglądało w ten sposób? To oczywiście także wymuszało jednak pewne potrzeby repertuarowe. Ja już powiedziałem, że to często...
1: Ale
0: to
1: wspomniałeś o Szekspirze, a wiele hałasu o nic pojawiło się w Teatrze Tivoli. Teatrze, od którego może zacznijmy naszą podróż, ponieważ był to pierwszy teatr ogródkowy, który powstał w Warszawie.

0: Dobrze, proszę bardzo. 1868 rok. Proszę Państwa, i tak adres od razu. Ulica Królewska 23. Gdybyśmy dzisiaj chcieli trafić na jego ślady, to oczywiście nie znajdziemy niczego, ale spróbujmy udać się w taką imaginacyjną podróż. I proszę Państwa, idziemy ulicą Królewską w stronę Marszałkowskiej, po nieparzystej stronie, po tej, przy której położony jest gmach Zachęty. Nieco dalej odnajdziemy taki nowoczesny apartamentowiec. To jest apartamentowiec na wynajem i on stoi dokładnie w miejscu dawnego teatrzyku Tivoli. I pierwszym zespołem, który przybył do tego teatrzyku, to była trupa antreprenera Rusanowskiego. Więc od tegoż Rusanowskiego, który zresztą odniósł tutaj dość umiarkowany sukces. Mówiło się, że właściwie to całe jego teatralne przedsiębiorstwo poniosło w pewnym momencie straszliwą klapę, ale jednak temu Rusanowskiemu należy zawdzięczać to, że Warszawa w ogóle zapoznała się po raz pierwszy z tym, jak gra prowincja i zobaczyła, jak może wyglądać teatralny ogródek. Więc to rzeczywiście to się zaczęło na ulicy Królewskiej. I tutaj mała dygresja. Taż ulica Królewska położona jest w takim obszarze, który wybitny historyk teatru Józef Szczublewski nazwał kiedyś teatrowiskiem. Cóż to jest, proszę Państwa, to owo teatrowisko? My to dobrze wiemy, Moniko, bo to teraz wyobraźmy sobie tak. Ulicę Królewską, dochodzimy nią do Ogrodu Saskiego, a potem kierujemy się w stronę Teatru Wielkiego. Teatr Wielki obejmuje ten obszar właśnie zwany teatrowiskiem. W trochę późniejszym czasie, gdybyśmy skręcili w lewą stronę, już w Ogród Saski, to trafilibyśmy na Teatr Letni, do którego zajrzymy w czasie jednej z naszych audycji, z naszych spotkań. A potem wracamy na plac teatralny, idziemy ulicą Bielańską, aż do dzisiejszej trasy WZ, czyli Alei Solidarności. W miejsce, do którego, proszę Państwa, to już obiecujemy, też Państwa zaprowadzimy, żeby zobaczyć tam teatr, który nazywał się Nowości. I to był taki bardzo szczególny fragment historii miasta, który rzeczywiście usiany był teatrami. Szczublewski nazwał to teatrowiskiem. Otóż te teatrzyki ogródkowe, one mieściły się dokładnie w ramach teatrowiska albo w ramach czegoś takiego, co ja czasami nazywam otuliną tego teatrowiska. Więc mówię, Tivoli, Królewska 23, to on się jak najbardziej mieści się właśnie w obszarze tej otuliny, tego teatrowiska. To był ten pierwszy teatr, od którego zaczęła się historia teatrów ogródkowych. Następni zwietrzyli w tym dobry interes i te imprezy rzeczywiście zaczęły się rozrastać, bo były tutaj i po tej stronie Wisły, ale także po drugiej stronie. Teatrzyki miała także Praga, która wtedy już była częścią miasta, ale była jednak przedmieściem Warszawy, uznawanym za jednak gdzieś troszkę gorsze. Ale ponieważ i tam była na to publiczność, więc tam teatry, jakieś nowe antokole też zaczęły powstawać. No zobacz, mamy pierwszy Tivoli.
1: Ale kolejny, także na Królewskiej, to Alcazar, Królewska 7.
0: To musimy się wobec tego cofnąć w stronę krakowskiego przedmieścia. I idąc wzdłuż takiego socrealistycznego gmachu, w którym dzisiaj znajdują się biura wojskowe, no to tam właśnie położony był teatr zwany Alcazarem, potem Nowym Alcazarem. To było też miejsce bardzo interesujące, dlatego że ono zaczynało jako taki rzeczywiście dość prymitywny ogródkowy teatr z niewielką sceną. A liści w późnych latach 70. tam wzniesiono rzeczywiście prawdziwy teatr. Też trzeba pamiętać o tym, że te teatry budowano bardzo szybko, dlatego że to były najczęściej budynki drewniane, prawda? To był jednak budulec, który dawał możliwość bardzo szybkiego postawienia takiego teatru. Był to budulec niedrogi, ale jednak z tego budulca wznoszono czasami całkiem niezłą architekturę i taką miał tenże właśnie Alcazar, kiedy stał się Nowym Alcazarem i kiedy nie spełniał już funkcji ogródka, a kiedy stał się takim pełnoprawnym teatrem, tam się nawet przez pewien czas mieściła siedziba warszawskiej operetki. Proszę Państwa, to był teatr z bardzo elegancką drewnianą elewacją, ścianą frontową. Wejście do tego teatru, co zresztą widać na takiej rycinie z kłosów, zdobiły takie dwa skrzydlate sfinksy. Czyli ci, którzy ten Alcazar mieli, mieli jednak jakieś ambicje, żeby to było miejsce, które swoją estetyczną rangą dorastałoby do tego,

0: że Warszawa zaczynała być miastem metropolitalnym. Chociaż przypomnijmy to, przez cały czas był jednak teatrzyk drewniany. I co jest zabawne, kiedy tam już funkcjonowała operetka, to przez cały czas, ponieważ na dole funkcjonowały dalej zakłady gastronomiczne, to jednak narzekano przez cały czas, że zapach z kuchni jednak jakby cokolwiek przeszkadza w czasie tych występów operetkowych. No ale tenże właśnie Alcazar, on wyewoluował z teatrzyku ogródkowego.
1: No właśnie, skoro rozmawiamy o operetkach i tym, co grano, operetki często grano w teatrzykach ogródkowych dla podratowania budżetu, bo to były jednak bardzo dochodowe przedstawienia. Sam Bolesław Prus na łamach Gazety Warszawskiej grzmiał, oskarżając Offenbacha, że stał się twórcą rozbestwionej pląsawicy,
2: która porywa w paroksyzmach szału nerwowego nad sekwańską publikę. Podobne paroksyzmy widzieliśmy na przedstawieniu w Alhambrze nieśmiertelnej pięknej Heleny, która widocznie w naszym mieście została perłą i królową błazeńskiej buffy. I już to przyznać należy, że w czasie tego przedstawienia i libretto, i muzyka, i cała buffo stała się tylko przyczepką podrzędną dla odtworzonego kankana, który od początku do końca zapełniał widowisko. Jedna szczególnie artystka celowała w gorliwym zapale do tego klasycznego tanu i starała się gorliwie zużytkować każdą chwilę swej bytności na scenie, każdy skoczniejszy motyw muzyczki, aby pozwolić sobie przynajmniej niewinnego geściku z sukienką. Ale też zdobyła sobie za to laury nie lada. Nieobliczalne zaiste szkody moralności społecznej mogą przynieść widowiska ogródkowe, zaszczepiając tak dalej gusta niskie i cyniczne, tym bardziej, że na te przedstawienia gardzą się coraz nowe warstwy ludności. Niechże przynajmniej czerstwe i zdrowe nasze mieszczaństwo, niezarażone wyrafinowanym zepsuciem wielkich stolic Zachodu, nie pochłania tej moralnej trucizny, która drażni i upaja bezmyślnymi wytryskami cynicznej wesołości, łaskocze tylko nerwy, nie dając pokarmu dla serca ani umysłu. W następnym roku z kolei Sienkiewicz gromił Offenbacha i ogródki. Dość już mamy Offenbacha i dwuznaczników, i muzycznej czkawki, i letnich primadon dramatycznych, i wszystkiego tego, co wzięte razem z piwem, światłem gazu, różem, bielidłem, tłustymi konceptami, fałszywym szychem złotym, fałszywymi włosami i głosami, razem z bezecną i wyuzdaną publiką kantorowiczów i błędnych gwiazd nocnych, stanowiło nasze ogródki. Dość już mamy tego, dosyć zaiste. Pierś zatruta tą atmosferą tęskni za powietrzem czystym, za surowym, ale 258 zdrowszym powiewem nocy i za sztuką surową, lecz prawdziwą, i za prawdziwymi talentami, i za prawdziwym pięknem sztuce. Nerwy rozdrażnione umęczyły się i mają dosyć. Niechaj więc ta bohemia zwinie już raz namioty i z pieśnią na ustach pociągnie gdzie indziej, szukając nowych zysków i nowych gapiów.

0: No można było sobie narzekać na kankana. Jak widać, takie narzekania są taką chlebem codziennym każdej epoki. Różnie potem oceniają to następcy. No zawsze mówię, że trzeba bardzo uważać, co się napisze, bo to zostaje. No ale przypomnijmy, że tak, owszem, grano kankana, ale tacy jak Sienkiewicz i także tacy jak Prus proponowali, żeby jednak spróbować zmienić charakter tych ogródków i żeby wprowadzić tam zupełnie inny repertuar, który sprowadziłby zupełnie inną publiczność, to znaczy tak zwane ludowe teatry. Więc próbowano wprowadzać tam właśnie jakieś czartowskie ławy Galasiewicza, czyli potem to wszystko, czym żywiły się tak zwane teatry dzielnicowe. Natomiast okazało się, że takim największym przebojem kasowym to była Podróż po Warszawie Feliksa Schobera z muzyką Adolfa Sonnenfelda i ona została wystawiona w Tivoli 16 września 1876 roku. To był kasowy przebój odbiegający od postulatów tych ogródków jako szkoły moralności, ale sztuka, która była przez te ogródki wystawiana bardzo często już potem przez różne zespoły. I co ciekawe, wydawałoby się, że ten, dzisiaj można by to nazwać, to musical taki, że on zakończy swoje życie wraz z ogródkami, wraz z tamtą Warszawą, ale stało się zupełnie inaczej, bo przypomnijmy, że tę podróż po Warszawie wziął na warsztat potem Leon Schiller i on właściwie dokonał takiego cudu zmartwychwstania tego tekstu. On bywał powtarzany w polskich teatrach i to nawet jeszcze przez długi czas po wojnie. Dzisiaj można uznać, że ta podróż po Warszawie rzeczywiście została zapomniana. Być może, że ktoś znowu wydobędzie ją z tego zapomnienia i znajdzie w niej ten dawny urok tego miasta, którego dzisiaj już zupełnie nie ma.
1: Ale były też takie teksty jak choćby Małka Schwarzenkopf Gabrieli Zapolskiej, która była kompletną bombą repertuarową.
0: Na przykład w Ogródkach odbyła się premiera Pana Damazego. Prawda? Czyli sztuki, która jednak szła potem dziesięciolecia na bardzo wielu polskich scenach i grano ją nawet jeszcze po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj to jest oczywiście też sztuka zapomniana, bo no też należałoby znaleźć jakiś sposób i pomysł na to, dlaczego by to w ogóle dzisiaj wystawiać. Ale przypomnijmy, że te rzeczy miały swoją premierę właśnie nie na dużych scenach, tylko na scenach ogródkowych. I że to sceny ogródkowe utorowały tym tekstom drogę na tak zwane sceny poważne.
1: Skoro mówimy o tym, jak opisywane były te sceny w literaturze, przytoczyliśmy Sienkiewicza, ale też takim literackim opisem teatru ogródkowego była komediantka Władysława Stanisława Reymonta, który to był przez pewien czas aktorem takiego teatru.
0: Więc on bardzo dobrze tę rzeczywistość znał.
1: I opisał, jak to się przedstawiało, opisał też, jaki charakter miał ten teatr, jak często jego artyści choćby borykali się z biedą, bo to nie było takie kolorowe życie artystów teatrów ogródkowych, bardzo często jednak miały one kłopoty finansowe. I jeden z takich ogródków opisał Reymont. Rzecz dotyczy jednego z uboższych ogródków na Podwalu 13, czyli w dzielnicy Starego Miasta.
2: Był to długi i wąski ogródek z kilkunastu mizernymi drzewkami. Przy wejściu zaraz była studnia. Parkan z lewej strony, pomalowany wapnem, rozgraniczał od sąsiedniej posesji, w której musiał być skład drzewa, bo przez ogrodzenie wyglądały całe stosy bali i desek. Kilka naftowych latarń słabo oświetlało placyk. Kilkadziesiąt stolików białych o oblatach z drzewa pokostowanego i przy nich trzy razy większa ilość krzeseł, ledwie z gruba ociosanych, stanowiło umeblowanie tej letniej restauracji. Mała, parterowa oficyna i szczyt domu sąsiedniego zamykały prawą stronę, a na wprost muru nietynkowane, pocięte zakratowanymi okienkami, brudne wznosiły się wysoką ścianą. Były to tyły pałacu, dawniej Kochanowskich, stojącego na rogu Miodowej i Kapitulnej. Przy parkanie maleńka estrada, osłonięta daszkiem płóciennym z dwóch stron otwarta na publiczność, tworzyła rodzaj niszy wybitej niebieskim ordynarnym papierem w srebrne gwiazdy. Naftowe kinkiety z boku kopciły brudnym światłem nad jakimś muzykiem, który w zatłuszczonym surducie z siwą brodą w nieładzie tłukł klawiaturę nędznego fortepianu z automatycznym ruchem ramion i głowy.

0: Ogródek był zapełniony publicznością staromiejską i rzemieślniczą. Pokój do ubierania mieścił się w oficynce. Przedzielono go czerwonym kretonem na dwie garderoby, damską i męską. Brzmiała stara, sentymentalna piosenka z krakowiaków i górali, przerywana tylko częstymi brawami, stukiem kufli, brzękiem talerzy, trzaskaniem drzwi i strzałami w strzelnicy. Latarnie rozsiewały mętne, brudne światło. Dziewczyny w białych fartuchach z pełnymi rękami kufli przesuwały się pomiędzy stolikami, liczyły głośno należność, rzucały z brzękiem resztę, wdzięczyły się do pijących i cyniczne rzucały uwagi i odpowiedzi zaczepiającym je. Śmiechy rubaszne, dowcipy grube, żarty rynsztokowe wypryskiwały niby race i odpowiadał im zaraz szeroki, bezmyślny śmiech. Publiczność wyrażała swoje zadowolenie ze śpiewu krzykiem, wybijaniem taktu laskami i stukaniem kuflami.
1: Tak wyglądała codzienność tych gorszych ogródków, ale my powróćmy do tych rzeczywiście lepszych i ciekawszych. I wobec tego trzeba się udać w taką imaginacyjną przechadzkę w stronę Starego Miasta. Nie przejdziemy bardzo łatwo trasy WZ, więc nadłożymy nieco drogi, idąc ulicą Bielańską, a potem idziemy w stronę uliczki Schillera i tam zobaczymy taki piętrowy budyneczek z lat 60. dość wątpliwej urody. On mieści dzisiaj instytucje sądowe, a kiedyś to był teatrzyk Eldorado. On miał adres Długa 23 albo Hipoteczna przy Daniłowiczowskiej.
2: Ten teatrzyk Eldorado to był taki teatrzyk bardzo prężnie działający. Tam odbywały się liczne przedstawienia, między innymi farsy, choćby o magnetyzerach, bo na magnetyzerów, na specjalistów od magnetyzmu wówczas w Warszawie także była moda. Chodzono na liczne seanse sztuki magnetycznej, a w teatrzykach ogródkowych śmiano się z tego w postaci fars.
1: Ono właściwie trwało przez dosyć długi czas. Zaczynało od dość takiego prostego ogródka, który potem dorobił się jednak murowanej fasady, a potem ten teatr przeszedł taką znaczącą ewolucję i przestał być już ogródkiem, a stał się teatrem, o którym dzisiaj już mówiliśmy, czyli teatrem nowości, później teatrem imienia Bogusławskiego. A więc ten taki niewielki, paskudny klocek, który stoi przy ulicy Schillera, to jest miejsce, które naznaczone jest teatrem od bardzo, bardzo długiego czasu. I kiedy się przechodzi obok Hipoteki, przechodzi się obok ulicy Schillera i patrzy się właśnie na ten klocuszek z lat 60., warto pamiętać, że kiedyś na początku tam był teatrzyk ogródkowy, a potem była to siedziba warszawskiej operetki w jej najlepszym okresie. Siedziba tak interesująca, że trzeba jej poświęcić w ogóle osobne spotkanie. No więc dobrze, Eldorado to już był ogródek wyższej klasy, ale klasy jeszcze wyższej. To było miejsce, które było już położone kompletnie poza obszarem teatrowiska, przy ulicy Chmielnej 9. To był teatrzyk, który nazywał się
2: Bellevue. To był teatrzyk ważny, bo po raz pierwszy tam można było zobaczyć światło elektryczne.
1: Tak, więc to było rzeczywiście coś zupełnie niezwykłego pod koniec XIX wieku, dlatego że tenże właśnie ogródek, on zresztą był opisywany jako miejsce dość luksusowe. Loże były obite pluszem, cała sala była utrzymana w takim bordowym charakterze. Czyli wyglądał po prostu rzeczywiście jak teatr tamtego czasu. To już był teatr, który miał, można by dzisiaj powiedzieć, profesjonalną scenę z urządzeniami scenicznymi. I to właśnie scenę, na której po raz pierwszy w Warszawie użyto elektryczności. Niektórzy przyjęli to z entuzjazmem, ale niektórzy zżymali się na to, mówiąc, że jednak nieustanne zmiany tych świateł, jednak publiczność nie była do tego przyzwyczajona, będzie powodowało choroby nerwowe. Prawda? Więc to Bellevue przy ulicy Chmielnej. Proszę Państwa, znowu lokalizujemy to zjawisko. Na miejscu tegoż Bellevue znajduje się w tej chwili taki budynek zajmowany przez Stronnictwo Demokratyczne. To jest niedaleko skrzyżowania Chmielnej z Nowym Światem. Sala, tak jak powiedziałem, wygodna, elegancka. Potem już w okresie I wojny światowej ona zmieniła swoją nazwę na Jardin d'Hiver, aby pod koniec I wojny światowej nazywać się już zupełnie inaczej Akwarium. I to było takie bardzo dziwne miejsce, dlatego że oczywiście tam się odbywa

0: Były występy teatralne, ale występy jednak zdecydowanie no, takiego niższego gatunku, dlatego że występowały tam podrzędne szansonistki. Oczywiście znowu do piwa i do kotleta. Można było w 1918 roku w tymże akwarium zobaczyć na przykład walki bokserskie i zapaśnicze. Były także wystawy psów rasowych. A więc było to takie jakby no, szydło, mydło i powidło dla publiczności, która nie miała specjalnych ambicji. Toż Bellevue, Jardin d'Hiver, akwarium przekształciło się potem w kino i jako kino dotrwało do 1939 roku. W 1944 oczywiście po tym budynku, który tam istniał, nie było już żadnego śladu. To, co odbudowano jako Chmielną 8, nie ma już nic wspólnego z tamtym pierwszym Bellevue. Ale też trzeba pamiętać, przechodząc obok tego budynku, że to jest miejsce naznaczone teatrem. No więc to jest taki właśnie, to jest jeden z tych teatrzyków takich lepszy. Jest chyba jeszcze jeden, do którego trzeba by zajrzeć. Chodzi mi o ten teatrzyk, który znajdował się niedaleko siedziby Polskiego Radia. Znaczy mielibyśmy go w zasięgu spaceru, czyli na Mokotowie.
1: Proszę Państwa, chodzi o promenadę.
0: Chodzi o promenadę, tak jest. Park, który dzisiaj się nazywa promenadą. Proszę Państwa, on się ciągnie od ulicy Puławskiej do ulicy Belwederskiej. Żeby dotrzeć do promenady, trzeba przejść mimo Pałacyku Szóstra, zejść na dół. I gdybyśmy mieli puścić wodze fantazji, to gdzieś około 1886 roku zobaczylibyśmy na ulicy Belwederskiej tory kolejki wąskotorowej, która odjeżdżała spod Belwederu. I przemyślni właściciele tego miejsca, którzy pragnęli tam urządzić taki park rozrywki, już rzeczywiście rozrywki dosyć plebejskiej, zapewne za pomocą łapówki załatwili sobie to, że tam naprzeciwko wejścia do tego parku, który nazywał się promenadą, urządzono nawet przystanek tejże kolejki. Także kolejka im po prostu dowoziła publiczność. No a co tam można było zobaczyć? Miejsce podobno specjalnie piękne nie było, ale żeby przekonać się na własne uszy, jak zapamiętał to miejsce świadek epoki, odwołajmy się do wspomnienia Henryka Szletyńskiego.
2: Założona jeszcze w latach 40. poprzedniego stulecia promenada była przez długie lata restauracją z ogrodem, popisami i rozmaitościami muzycznymi. Wtedy, kiedy tam trafiłem, w roku 1919, funkcjonował ogród rozrywkowy z próchniejącą estradą w sobotnie i niedzielne popołudnia za opłatą wejściową zapraszający do zabawy. Bez wdzięku snuł się niedzielny styl drobnego handlu, wyrobników i rękodzieła, ćwierć mieszczański, zatrącający o proletariat. Niekiedy zabawę urozmaicała bójka na grube laski lub też bez ich cennego udziału. Ale kiedy wszedłszy przez bramę z ulicy Belwederskiej, skręcało się w lewo, spośród starych drzew wychylał się teatr. Drewniak parterowy, pamiętający jeszcze grywane tu przed kilkudziesięciu laty operetki. Bezpośrednio za poczciwą fasadą była widownia ze zwykłymi ławkami, ale z oparciami, jaskrawo-kolorową kurtyną i czuwającą przed nią budką suflera, oddzielona od ubożuchnej sceny, na którą dostawaliśmy się po wysokich schodkach w prawej ścianie budynku. A z tyłu scenicznego rusztowania schodziło się w dół do dwóch biednych garderób aktorskich. Posesjonatem całej majątności był Seweryn Jung, w dni powszednie właściciel browaru. Wśród bawiących się tłumów dostrzegało się jego dużą, żwawą i krwistą postać w czarnym garniturze żakietowym, jaskółce, białym krawacie z wpiętą błyskotką i w kapeluszu słomkowym z wielkimi kresami. Teatrem, jako dyrektor i kierownik artystyczny, rządził syn Junga, Marian, słuchacz warszawskiej szkoły dramatycznej, tu utrzymujący wyłączność ról bohaterskich i amantów. Koronną pozycję sezonu tworzył co roku dla honoru domu wystawiany Mazepa. Posesjonat promenady Seweryn Jung przywoływał wtedy amatorskie doświadczenia młodości, biorąc w swoje piwowarskie ręce rolę wojewody. Był tęgiego wzrostu i szerokopleczysty, brzuchaty z rozlewistą twarzą. Role Amelii i Zbigniewa piastowały jego dzieci, Janina i Marian. Wojewoda występował w peruce mleczno-białej, której włosy spadały aż po ramiona. Zbigniew w uniwersalnej, mojej czarnej peruce z włosami.
0: Szletyński wspominał teatr, w którym debiutował. To już były ostatnie lata tego teatru, dlatego że budynek postawiony w 1886 rozebrano w 1921 i właściwie

0: Po tej promenadzie, która kiedyś była miejscem gwarnym, jednak, jak już powiedziałem, raczej dla tej publiczności z niższych warstw społeczeństwa, dziś pozostało właściwie tylko jedno. Ten teatr znajdował się mniej więcej w okolicy, w której dzisiaj znajduje się jeziorko zwane Morskim Okiem, w tymże właśnie Teatrze Promenada. A więc ten teatr w pewnym sensie przetrwał zmierzch teatrów ogródkowych. 1921 rok, w tym momencie dobiegła końca jego historia.
1: Warto powiedzieć o zmierzchu teatrów ogródkowych. Tak jak mówiliśmy, większość z nich do 1906 roku została zamknięta. Jakie były te przyczyny? Przyczyny przede wszystkim polityczne, społeczne, końca pewnej epoki, ale też możliwości otwierania teatrów prywatnych, prawda?
0: To była liberalizacja życia kulturalnego, która nastąpiła w Królestwie Polskim po 1905 roku, czyli po rewolucji 1905 roku, kiedy pozwolono na otwieranie prywatnych przedsiębiorstw teatralnych. Przypomnijmy, że wkrótce potem zaczęły pojawiać się już pierwsze kinematografy. Zaczęły się pojawiać kabarety. Nie tyle nawet zmieniła się moda, ile zmieniło się zapotrzebowanie albo zostało ukierunkowane w zupełnie inne miejsca. Znaczy to, co kiedyś było kulturą popularną, przeszło jednak do kinematografów i do kabaretów i również do tych teatrów prywatnych. To była ta podstawowa przyczyna. Czy te teatry do końca się skończyły? To chyba nie jest tak, dlatego że Bielańska 5, następne miejsce, w które kiedyś się udamy, czyli Nowa Gwiazda, Maryvil, potem Teatrzyk Argus, to był rzeczywiście teatrzyk do 1918 roku, teatrzyk o charakterze ogródkowym. Bagatela i Dolina Szwajcarska to były także teatry ogródkowe, które działały jeszcze właściwie w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Więc o ile to zjawisko rzeczywiście zredukowało swój zasięg i liczbę tych miejsc, to ono nie umarło całkowicie. Można powiedzieć, że koniec ogródków jako takich przyniosła dopiero II wojna światowa. Ale zanim wybuchła II wojna światowa, to powróciła taka moda na retro i na fali tej mody zainteresowania całkiem niedawną przeszłością Jerzy Jurandot napisał piosenkę, którą potem wykonywał Ludwik Sempoliński. Ona była poświęcona jednemu z tych teatrzyków, o których dzisiaj mówiliśmy. Przypomnijmy ją wobec tego może na koniec naszego dzisiejszego spotkania.
1: Żegnamy się z Państwem, Monika Pilch
0: i Tomasz Muścicki.
1: A fragmenty świadectw literackich opisujących teatrzyki ogródkowe przeczytał Maciej Gudowski.
2: W ogródku w Eldorado, gdy żony spać się kładą, w Szyreńskim i Majkowie zbierają się panowie, z blat księżyc przygaszony, kołyszą się lampiony, orkiestra lupie walce, kobitki lizać palce, kobitki, kobitki, kler i szansonetki, podziwią paniedzieju, ustią dobrodzieju, ten biuścika gdy brzydki, i popatrz pan te lytki, a w domu ona żona. Tralalala, tralalala, nie mówmy lepiej, ach. Pod grzmiący tuż muzyczki wybiegły w baletniczki, a nóżki rytm kankana odsłania po kolana, falbanki, falbaneczki, koronki, koroneczki, upadł w oka mgnieniu, 40 stopni w cieniu, ci, kobitkia, kobitkia, blondynki czy brunetkia, cudeńka pani święty, nieszczęsne sakramenty, ślicznotkia, pieszczotkia, a każdy buziak słodkia, a w domu ona żona, tralalala, tralalala, nie mówmy lepiej, ach, ach, W ogródku w Eldorado małżeńską pachnie zdradą, monokle i cwikiery palają ogniem szczerym. Gdzie znajdziesz u małżonki te tiule, te koronki, te pióra, te falbanki, te minki, obiecanki? Kobitkia, kobitkia, szelmutnić kokietnia, nic tylko brać, wybierać, i żyć, i umierać. Bestylkia, wiecznica, anioły i diablicia, a w domu ona, żona, tralalala, tralalala, okropność, panie, ach!

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Po weekendowej przerwie wracamy do powieści Lalka Bolesława Prusa. Do domu Tomasza Łęckiego, po informacji, że poszukuje męża dla swojej córki, dociera wiele listów wizytowych. Czyta Jerzy Kamas.
2: Gości nie przyjmowano, co zresztą między nimi nie

zbyt wielkiego oburzenia, ponieważ rozeszła się trzecia z kolei pogłoska, że Łęckiemu licytują kamienice. Tym razem w towarzystwie powstał zamęt. Jedni twierdzili, że pan Tomasz jest zdeklarowanym bankrutem, drudzy gotowi byli przysiąc, że zataił majątek, aby zapewnić szczęście jedynaczce. Kandydaci do małżeństwa i ich rodziny znaleźli się w dręczącej niepewności. A żeby więc nic nie ryzykować i nic nie stracić, składali hołdy pannie Izabeli, nie angażując się zbytecznie i po cichu rzucali w jej domu swoje karty, prosząc Boga, ażeby ich czasem nie zaproszono przed wyklarowaniem się sytuacji. O rewizytach ze strony pana Tomasza nie było mowy. Usprawiedliwiano go ekscentrycznością i smutkiem po Wiktorze Emanuelu. Tymczasem pan Tomasz w dzień spacerował po alejach, a wieczorem grywał w wista w resursie. Fizjognomia jego była zawsze tak spokojna, a postawa tak dumna, że wielbiciele jego córki zupełnie potracili głowy. Rozważniejsi czekali, ale śmielsi poczęli znowu darzyć ją powłóczystymi spojrzeniami, cichym westchnieniem lub drżącym uściskiem ręki, na co panna odpowiadała lodowato, a niekiedy pogardliwą obojętnością. Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy, blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości, czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. Uderzająca była gra jej fizjognomii. Kiedy mówiła, mówiły jej usta, brwi, nozdrza, ręce, cała postawa, a nade wszystko oczy, którymi zdawało się, że chce przelać swoją duszę w słuchacza. Kiedy słuchała, zdawało się, że chce wypić duszę z opowiadającego. Jej oczy umiały tulić, pieścić, płakać bez łez, palić i mrozić. Niekiedy można było myśleć, że rozmarzona otoczy kogoś rękami i oprze mu głowę na ramieniu, lecz gdy szczęśliwy topniał z rozkoszy, nagle wykonywała jakiś ruch, który mówił, że schwytać jej niepodobna, gdyż albo wymknie się, albo odepchnie, albo po prostu każe lokajowi wyprowadzić wielbiciela za drzwi. Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. Gdyby ją kto szczerze zapytał, czym jest świat, a czym ona sama, niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sreber i porcelany kosztownej jak złoto. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiad o 2 po północy. Nie istniały różnice położeń geograficznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprzęty, a nawet te same potrawy, zupy z wodorostów Oceanu Spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo z Morza Śródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich części świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono.
woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki od słońca.

0: I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa natury. Dwa razy spotkała ją straszna burza, raz w Alpach, drugi na Morzu Śródziemnym. Truchleli najodważniejsi, ale panna Izabela ze śmiechem przysłuchiwała się łoskotowi druzgotanych skał i trzeszczeniu okrętu, ani przypuszczając możliwości niebezpieczeństwa. Natura urządziła dla niej piękne widowisko z piorunów, kamieni i morskiego odmętu, jak w innym czasie pokazała jej księżyc nad Jeziorem Genewskim, albo nad wodospadem Renu rozdarła chmury, które zakrywały słońce. To samo przecie robią co dzień maszyniści teatrów i nawet w zdenerwowanych damach nie wywołują obawy. Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szeleściły jedwabie, rosły tylko rzeźbione drzewa, a glina pokrywała się artystycznymi malowidłami, ten świat miał swoją specjalną ludność. Właściwymi jego mieszkańcami były księżniczki, książęta, hrabianki, hrabiowie, tudzież bardzo stara i majętna szlachta obojej płci. Znajdowały się tam jeszcze damy zamężne i panowie żonaci w charakterze gospodarzy domów, matrony strzegące wykwintnego obejścia i dobrych obyczajów i starzy panowie, którzy zasiadali na pierwszych miejscach przy stole, oświadczali młodzież, błogosławili ją i grywali w karty. Byli też biskupi, wizerunki Boga na ziemi, wysocy urzędnicy, których obecność zabezpieczała świat od nieporządków społecznych i trzęsienia ziemi, a nareszcie dzieci, małe cherubiny, zesłane z nieba po to, ażeby starsi mogli urządzać kinderbale.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Autopromocja.
3: To się czyta.
4: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
5: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do programu ochrony ludności i obrony cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Autopromocja.
6: Słuchają Państwo cały czas programu drugiego. Zbliża się powoli, powoli, ale już zaraz wybije 14:00.
7: Koncert w porze lunchu.

Za konsoletą niezmiennie Anna Regulska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry. I z wielką radością zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie w tym właśnie koncertowym, lunchowym paśmie. Cieszmy się wakacjami, bo to będą dwugodzinne, jak już i w zeszłym tygodniu, spotkania pełne koncertowe prezentacje, ale także, uwaga, nasz letni konkurs Płyta na lato. Dziś rozwiążemy konkurs piątkowy, poznamy laureatów i będziemy proponować Państwu nową płytę, a stawka, myślę, wysoka. Jakub Józef Orliński, Michał Biel i wydany wiosną ich ostatni, najnowszy album Eve Music. Już za chwilę Jakub Józef Orliński wystąpi na polach marsowych. W tym roku 14 lipca, uwaga, 13 lipca będą świętować Francuzi. Koncert z jego udziałem w Paryżu.

dużo oczywiście tłumy, no jakżeby inaczej, a my w kameralnym gronie artystów słuchać będziemy ich interpretacji muzyki, no przede wszystkim jednak angielskiej, Purcella, Handla, a także jednej kompozycji Fuchsa. Zadam Państwu pytanie, jutro poznamy laureatów, to będą ci szczęśliwcy, którzy otrzymają egzemplarze naszej dzisiejszej płyty na lato. Po kolei zaczynamy koncertem, który był zorganizowany w Brukseli w Palais des Beaux-Arts 4 września. To w ramach trwającej od 1 lipca prezydencji duńskiej w Radzie Unii Europejskiej. Właśnie tam w stolicy Unii Europejskiej w Brukseli świętowano to muzyką duńską w prezentacji w ciągu 6-miesięcowej prezydencji. No i jeszcze jeden temat, na którym skupiony był program Beaux-Arts w ostatnim sezonie, w sezonie 2025-2026, to postać Jerzego Fryderyka Händla, jego barwne życie i fantastyczne muzyczne dokonania. Ten duński element, już wyjaśniam, to znakomity zespół kopenhaski Concerto Copenhagen. Lars Ulrik Mortensen prowadzi od ponad 25 lat ten założony w 1991 roku zespół. Instrumenty historyczne oczywiście i brawurowe interpretacje znane z dokonań koncertowych i wielu, wielu płyt. Będzie też solista, pierwszy koncert wiolonczelowy Haydna zabrzmi w interpretacji Andreasa Brantelida. Jemu towarzyszyć będzie oczywiście Concerto Copenhagen i to będzie ostatni punkt koncertu, który właśnie rozpoczynamy. Świętowanie tej prezydencji to oczywiście także królewski rys, przejażdżka, tak trzeba powiedzieć, spacer tamizą króla. Uwieczniony w muzyce Jerzego Fryderyka Händla to Muzyka na wodzie, rok 1717 i suita pierwsza w tonacji F-dur w katalogu dzieł Jerzego Fryderyka Händla numer 348. Zaczynamy.

Concerto Copenhagen w Brukseli, bo to w Palais des Beaux-Arts odbywał się koncert, który dziś Państwu w Porze Lunchu prezentujemy. 4 września ubiegłego roku to był 3 miesiąc prezydencji Danii w Unii Europejskiej i w związku z tym duńskie wątki w programie koncertów Beaux-Arts. Drugi temat, który tu połączony został w tej pierwszej pozycji koncertu zespołu Larsa Ulrika Mortensena, to Jerzy Fryderyk Händel, pierwsza suita z muzyki na wodzie w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 348 właśnie za nami. To celebrowanie muzyki Händla jest jednym z wątków zakończonego właśnie sezonu artystycznego w Palais des Beaux-Arts w Brukseli. Kolejna kompozycja, która przed nami, to Symfonia B-dur Johanna Adolfa Scheibe. No, jeśli słuchali Państwo transmisji ze Starego Sącza, to zespół konsorcjum Sedinum przedstawiał właśnie Symfonię Johanna Adolfa Scheibego. To była właściwie taka kompozycja, punkt odniesienia dla występu zespołu Urszuli Stawickiej. No, był temat oczywisty, który to uzasadniał, bo w Starym Sączu tematem było Morze Bałtyckie. I choć Scheibe pochodził z Turyngii, to jednak później zatrudniony był w jednym z hanzeatyckich miast, a ten wątek eksponowano podczas koncertów ostatniego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja, a tym miastem była Kopenhaga. Duński wątek, więc współpraca niemieckiego twórcy urodzonego w 1708 roku z dworem królewskim w Danii, to temat, który tu także jest obecny w owej prezentacji dawnej muzyki barokowej łączącej Danię z Europą, tak też możemy powiedzieć, choćby przez zatrudnianie wybitnych postaci ówczesnego świata muzycznego. I Scheibe bez wątpienia do takiego zbioru należy. To właściwie wszystko jest także okresem przejściowym po muzyce Händla. Postbarokowe wątki już tu będziemy mieli obecne, a właściwie może preklasyczne. Będzie ten styl uczuciowy związany z twórczością choćby drugiego syna Bacha, no ale też pewna elegancja i żywiołowość włoska, czyli taka bardzo europejska muzyka wykonywana dawno temu w Kopenhadze. Johann Adolf Scheibe i jego symfonia, którą wykona teraz Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen od klawesynu prowadzi swoją orkiestrę.

Johann Adolf Scheibe, urodzony w Lipsku, kompozytor pochodził z Turyngii, a urodził się w 1708 roku w Lipsku, kształcił się także w dziedzinie prawa, a muzyki uczył się w rodzinie, bo to wielopokoleniowa rodzina muzyczna. Karierę robił później także w Kopenhadze na dworze króla Christiana VI i to właśnie wspominamy, świętując jednocześnie w Beaux-Arts, Palais du Beaux-Arts w Brukseli, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Danii właśnie, bo koncert, ten Concerto Copenhagen prowadzony zespół przez Larsa Ulrika Mortensena odbywał się w Brukseli także i z tej okazji. Odbywał się 4 września ubiegłego roku, to wydarzenie dziś na naszej antenie właśnie w ramach tych 6 miesięcy sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej tematem duńskiej muzyki. Palais de Beaux-Arts wzbogacił swoją propozycję koncertową dla publiczności, no, która w tym programie przeprowadzona została od takiego głębokiego baroku czystego w muzyce instrumentalnej, orkiestrowej, plenerowej Jerzego Fryderyka Händla do koncertu wiolonczelowego Józefa Haydna, który będzie ostatnim punktem tego wydarzenia. Ale po Johannie Adolfie Scheibe i jego symfonii z 1730 roku posłuchamy jeszcze symfonii pierwszej w tonacji D-dur z 1770 roku, już zmierzając w stronę Haydna, Johanna Ernsta Hartmana. O, kompozytor urodził się równo 300 lat temu, w 1726 roku, nieco więc był młodszy od Scheibego, no ale jak i on rzeczywiście tutaj był zainteresowany pracą na dworze królewskim w Danii, w Kopenhadze i te wątki splatają się z twórczością jego poprzednika Scheibego właśnie. On był z kolei skrzypkiem zatrudnionym w Królewskiej Orkiestrze Duńskiej. Tu przez wiele lat robił swoją karierę na dworze Christiana VII. Tak więc mamy

ciąg dalszy tej duńskiej historii Brukseli, połączonej oczywiście z niemieckim pochodzeniem obydwu autorów słuchanej muzyki. Przed nami zatem pierwsza symfonia D-dur z 1770 roku Johanna Ernsta Hartmanna i kolejna koncertowa interpretacja Concerto Copenhagen Larsa Ulrika Mortensena.

Johann Ernst Hartmann, niemiecki twórca, był autorem słuchanej przed chwilą muzyki. To jego symfonia pierwsza z roku 1770. Niemiecki twórca działający w Danii, bo te związki twórców europejskich z Kopenhagą eksponowane były w przedstawianym w Palais des Beaux-Arts w Brukseli we wrześniu ubiegłego roku programie. Concerto Copenhagen, zespół z Kopenhagi właśnie, który od ponad 25 lat prowadzi klawesynista, dyrygent, organista Lars Ulrik Mortensen. No i przypominam, że to specjalne muzyczne świętowanie Palais des Beaux-Arts. Publiczność Brukseli mogła w tym sezonie poznawać bliżej muzykę twórców duńskich, czy słuchać duńskich wykonawców, a tu pretekstem była prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, którą sprawowała w drugim półroczu ubiegłego roku właśnie Dania. Teraz do zespołu dołączy Andreas Brantelid, to urodzony w Kopenhadze w 1987 roku w rodzinie szwedzko-duńskiej artysta, który debiutował mając 14 lat, wykonując koncert Elgara z Królewską Orkiestrą Duńską w Kopenhadze. Współpracuje regularnie z Concerto Copenhagen, z Larsem Ulrikiem Mortensenem. W 2021 roku nagrali album z obydwoma koncertami wiolonczelowymi Haydna. Pierwszy usłyszymy za chwilę, ale nagrywali później także koncerty Karla Filipa Emanuela Bacha. Wczoraj w poranku taki przykład Państwu przywoływałam z ich wspólnej dyskografii. Słuchamy więc tego pierwszego w tonacji C-dur, koncertu napisanego w pierwszych latach, czy pierwszej połowie lat 60. XVIII wieku. No i to będzie też fantastyczne wykonanie, które polecam Państwa uwadze dziś w koncercie w porze lunchu w dwójce, której Państwo słuchają.

Andreas Brantelity, wirtuozowskie, porywające wykonanie pierwszego koncertu wiolonczelowego C-dur Józefa Haydna. Towarzyszyła mu Concerto Copenhagen, Kopenhaska Orkiestra Instrumentów Historycznych prowadzona przez szefa Larsa Ulrika Mortensena. Krzyczeli długo, prosząc o więcej. Oczywiście krzyczeli słowo brawo, które i państwo usłyszeli. Publiczność w Palais de Beaux-Arts w Brukseli we wrześniu ubiegłego roku. Wszystko w ramach duńskiej prezydencji w Radzie Wspólnoty Europejskiej i to jest też jeszcze pretekst, by te koncerty w drugim półroczu ubiegłego roku skupiały się na wykonawcach i muzyce duńskiej. My pozwolimy sobie jeszcze uczestniczyć w tym koncercie przez chwilę, bo publiczność w Palais de Beaux-Arts w Brukseli doczekała się bisu i on przed nami.

0: Duet dwóch wiolonczel. Ta pierwsza to oczywiście solista w koncercie Haydna, którego wcześniej słuchaliśmy, Andreas Brantelid, a druga wiolonczela to pierwsza wiolonczela Concerto Copenhagen, czyli Judith Maria Blomsterberg. To jest artystka, która od 2007 roku jest właśnie pierwszą wiolonczelą Concerto Copenhagen. Zespołu, który gościł w Palais de Beaux-Arts w Brukseli we wrześniu ubiegłego roku, wykonując program przez nas wysłuchany. Styl francuski to kompozycja francuskiego twórcy oczywiste, Joseph Baudin de Bois-Mortier i piękna pełna ornamentów, też melancholii, sarabanda, potem jeszcze żig. To suita na dwie wiolonczele kompozytora jest tym utworem, z którego pochodzą obie dwie cząstki wykonane przez dwoje wiolonczelistów przed chwilą. No i tak tę koncertową część spotkania koncerty w porze lunchu, pierwszego spotkania w tym tygodniu w dwójce zamykamy, jest 15:24.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Bardzo się cieszę, że zagramy dziś o świetne nagranie, które myślę rozpali emocje i podbije stawkę w naszym konkursie, bo miłośników talentu Jakuba Józefa Orlińskiego jest wśród nas bardzo wielu i zaraz będziemy też słuchać tej płyty, ale w tym konkursie dzisiejszym musi być najpierw miejsce na rozstrzygnięcie piątkowego, bo graliśmy z Państwem o świetny album, o właśnie kameralny, czy już trochę to się wymyka tej kategorii, bo to dwa oktety, pytanie zadawała Joanna Grodkowska, która prezentowała nowe nagranie kwartetów Belcza i Eben z młodzieńczymi oktetami Mendelssohna i Enescu, a pytanie, które postawiła, dotyczyło symboliki oktetu jako gatunku. Państwo pięknie odpowiadali, przywołując symbolikę liczby 8, bo w poziomie to nieskończoność, równowaga i moc. Dwa egzemplarze trafią płyt po jednym do każdego ze zwycięzców, czyli są nimi, uwaga, pan Jan z Kielc i pan Andrzej z Pasłęka. Proszę wyglądać listonosza, te albumy do Państwa niedługo dotrą. Przypominam, że codziennie od poniedziałku do piątku letnią porą w koncertach w Pożelanczu gramy z Państwem o płyty i to jest dobrze znany konkurs Płyta na lato, bo codziennie słuchamy nowego nagrania, zadajemy pytania, a Państwo wysyłają SMS z odpowiedzią. Dwie najciekawsze nagradzamy, my z kolei wysyłając

zwycięzcą, tak właśnie jak w wypadku podanych zwycięzców konkursu piątkowego, egzemplarze nagrania. Dziś najnowsze wydany wioską album kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. To jest kolejny program, który nagrał z pianistą Michałem Bielem. Świetny duet koncertowy. W całości barok. Program zatytułowany If Music. Tytuł zapożyczony oczywiście jest z jednej z kompozycji Henry Purcella. Zapowiada też wybór jego muzyki na płycie. Ale jest tu także kilka arii z oper Händla. Jest też jedna kompozycja Johanna Józefa Fuchsa. Pytanie, które dziś Państwu stawiam, to tyczy fenomenu, talentu, popularności Jakuba Józefa Orlińskiego. Jak w kilku słowach zechcieliby Państwo ująć, określić fenomen Jakuba Józefa Orlińskiego, fenomen popularności tego kontratenora, popularności ponad podziałami. Potrafi docierać do szerokiej publiczności, przyciągać nową publiczność do muzyki klasycznej. Ludzie bardzo często po jego koncertach mówią, że po raz pierwszy przyszli na taki koncert do Filharmonii na przykład. Taka krótka charakterystyka fenomenu Jakuba Józefa Orlińskiego, jego kariery i docierania do tak szerokiej publiczności to zadanie dla Państwa. Czekamy na odpowiedzi do północy, można wysłać odpowiedź do 24, a należy ją poprzedzić prefiksem, czyli słowem lato, kropka i później już miejsce na Państwa refleksję. Numer telefonu 71 211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie tej wiadomości. SMS w całości powinien mieć do 160 znaków i prosimy też podać swoje dane kontaktowe, adres pocztowy. No, bo w razie zwycięstwa będzie to przyspieszało wysłanie przez nas Państwu nagrody, czyli płyty, której razem słuchamy.

To kompozycja, która jest tytułowym utworem, tam zresztą są dwie wersje albumu, który jest naszą płytą tygodnia, If Music. To kompozycja oczywiście Henry Purcello, którego muzyka otwiera program płyty. If Music to oczywiście muzyka, która może być pokarmem miłości. Śpiewaj, aż wypełni mnie radość. Ta słodycz tu jest świetnie obecna. Jakub Józef Orliński i Michał Biel, który na współczesnym fortepianie wykonuje partię całej barokowej orkiestry. Słyszą Państwo, jak świetnie rzeczywiście tę orkiestrę tu wprowadza w kolejnych ariach, których będziemy słuchać. Nasza płyta tygodnia to dziś dla Państwa. Czekamy do północy na Państwa odpowiedzi, krótkie, poprzedzone słowem lato, kropka i dalej miejsce na Państwa refleksję, krótką charakterystykę fenomenu kariery Jakuba Józefa Orlińskiego. Jak to w Państwa perspektywie wygląda? Co tu jest najważniejsze w tym rzeczywiście niezwykłym docieraniu do publiczności ponad podziałami, bo to jest przyciąganie też nowej publiczności na koncerty muzyki klasycznej. Prosimy o taką krótką charakterystykę tego fenomenalnego skądinąd zjawiska. Jakub Józef Orliński jest zjawiskiem. Numer 71211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy do północy. Najpierw słowo lato, przypominam, kropka i na całość mają Państwo 160 znaków. Prosimy też o dane kontaktowy, adres pocztowy, a konkurs rozstrzygniemy jutro. To ciąg dalszy słuchania tej fantastycznej płyty na lato. Proponuję trzy arie z dzieł Händla, różne nastroje, a nigdy się ta muzyka nie nudzi, świetnie dopełnia. Najpierw Semele, później aria z opery Partenope, doskonała, taka rzeczywiście wprowadzająca dużo energii i wreszcie Agrypina, aria Voice Audite, aria Ottona z drugiego aktu.

Jakub Józef Orliński i Michał Biel. Głos i współczesny fortepian, który w swoich barwach może pomieścić całą barokową orkiestrę. Trzy arie z dzieł Händla, z Semele, opery Partenope i Agrypiny. To dowód, że tak właśnie jest. To oczywiście nagranie, które jest naszą płytą na lato. Dziś o nią z Państwem gramy. Album wydany wiosną, zatytułowany If Music, jest naszą propozycją w tym konkursie. Jeszcze na koniec posłuchamy muzyki Persela z tego albumu, bardzo słynnej sceny z Króla Artura. No i właściwie prototypu zimy Vivaldiego będzie szczękanie zębami i mróz ilustrowany w tej arii geniusza mrozu, ale przypomnę Państwu pytanie.

pytamy państwa o fenomen, krótką charakterystykę tego fenomenu przełamywania wszelkich barier, docierania do szerokiej publiczności, wielkiej kariery Jakuba Józefa Orlińskiego. Co państwa zdaniem jest rzeczywiście tak najważniejsze w tym opisie fenomenu? W kilku zdaniach, słowach właściwie prosimy o nakreślenie tej opinii, sylwetki i czekamy

I odpowiedź prosimy słać ją na numer telefonu 71211, koszt SMS złoty 23 brutto za wiadomość. Całość ma 160 znaków, nie więcej, a w tym także dane kontaktowe, adres pocztowy. O to Państwa prosimy, jutro konkurs rozstrzygniemy.

0: Słyszą Państwo tę myśl, która później ożyje w zimie Vivaldiego, a to Purcell. Znakomita scena, Duch Wyspy, geniusz mrozu, który szczęka zębami z zimna. To trzeci akt Króla Artura Henry Purcella i ostatni fragment wybrany przeze mnie z albumu If Music. Jakub Józef Orliński, Michał Biel to artyści, z którymi spędziliśmy ten czas. Do kogo ten album trafi, dowiemy się jutro, rozstrzygnięcie konkursu w spotkaniu. Koncert w porze lunchu. A więc do usłyszenia. Magdalena Łoś jeszcze za chwilę. Ten duet ze starszej płyty i muzyka Moniuszki.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Po weekendowych tragicznych w skutkach atakach rosyjskich na obwody sumski, dniepropetrowski, chersoński, dziś w nocy po raz kolejny pociski spadły na cywilne zabudowania w Kijowie. Po raz kolejny powodując wiele ofiar śmiertelnych i rannych. Posłuchajmy, jak o ofiarach tej wojny pisze poeta. Przekład Anety Kamińskiej, czyta Adam Bauman.
2: Pawło Korobczuk. Bez tytułu. Nie mogę mówić. Nie chcę mówić, bo słowa nadal istnieją, a zabici przez rosyjskich wyrzutków ludzie nie. Jak wymienić słowa na tych ludzi, żeby znowu zaczęli żyć, a my, żebyśmy nie mówili niektórych słów? Jestem gotowy wymienić ludzi na najpiękniejsze słowa, na przykład biżuteria. Akupunktura, wiciokrzew, astrolabium, pieszczoty. Bo po co nam słowa, kiedy nie ma do kogo ich mówić? Chcę radośnie mówić do ożyłych tak –

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Andsnes.
0: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Historyk i warszawianista Michał Krasucki, nowy pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zapowiada, że chce oprzeć działalność instytucji na jej regionalnej sieci. To oddziały terenowe są największym atutem i powinny odgrywać kluczową rolę w systemie ochrony zabytków, mówił dziś w dwójce Michał Krasucki.
2: Jeżeli będzie mi dane realizować pewne projekty długofalowe, to bym bardzo chciał, żeby właśnie ta lokalna struktura NID-u, te oddziały, to co się dzieje w terenie, żeby to nadawało ton całej organizacji, bo w gruncie rzeczy, oczywiście przy różnych wytyczonych projektach ogólnopolskich, bo to jest niesamowita specyfika NID-u, nikt inny tego nie ma. Ta sieć i uruchomienie tej sieci, wpięcie jej w cały system ochrony lokalnie, ono jest wpięte, natomiast mówię o takim znacznie większej integracji, wydaje mi się, że jest kluczem do tego, żeby bardzo wzmocnić polski system ochrony zabytków. Jest bardzo wiele zadań lokalnych, których samorządy czy też wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie są w stanie do końca realizować ze względu na różne ograniczenia. Finansowe, kadrowe, ale też kompetencyjne. NID potencjalnie ma taką siłę i to jest moje marzenie.
0: To pierwsze zapowiedzi zmian przedstawione przez Michała Krasuckiego, który od końca czerwca pełni obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zastąpił na tym stanowisku Marlenę Chapach. Najwyższa Izba Kontroli

0: Kontroli stwierdziła szereg nieprawidłowości w zarządzaniu Operą Krakowską. Kontrola wykazała naruszenia dotyczące przede wszystkim zatrudnienia i wynagradzania pracowników oraz organizacji pracy. Według NIK dochodziło m.in. do nieprzejrzystych rekrutacji, konfliktu interesów i zmian w regulaminie bez wymaganych opinii. Kontrolerzy zarzucają także dyrekcji Opery Krakowskiej brak reakcji na zgłoszenia o możliwym mobbingu oraz naruszenie przepisów przy organizacji wydarzenia Win Opera. Izba zapowiedziała skierowanie zawiadomień m.in. do CBA, Państwowej Inspekcji Pracy i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W Gliwicach powstanie mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Ma być wyrazem pamięci o artyście i jego twórczości, która od dekad inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy. Miasto ogłosiło konkurs na projekt malowidła. Pojawi się ono na budynku w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, przy której mieszkał Stanisław Sojka, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
1: Stanisław Sojka to artysta wybitny, związany przez wiele lat z miastem Gliwice i dlatego chcemy docenić jego postać, jego twórczość, jego wizerunek, który uwiecznimy na jednej z gliwickich kamienic przy ulicy Królowej Bony. Zapraszamy wszystkich twórców, artystów, ludzi z koncepcją do przystąpienia do tego konkursu. Stanisław Sojka, jego twórczość są tego warte.
0: Prace konkursowe można nadsyłać do 15 lipca. To właśnie w Gliwicach Stanisław Sojka stawiał pierwsze kroki w muzycznej karierze. Śpiewał w chórze parafialnym razem z ojcem i uczył się gry na skrzypcach w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia. 6 koncertów w 6 miastach w ciągu jednego dnia. Czeska rockowa grupa Cywilni Obrana ustanowiła krajowy rekord, występując na trasie między Brnem a Pragą. O szczegółach nasz korespondent.
2: Zespół przemieszczał się między miastami wyłącznie pociągiem, występując bezpośrednio na dworcach. Każdy występ trwał około 40 minut. Grupa miała wsparcie kilkunastoosobowej ekipy technicznej, która odpowiadała za nagłośnienie i sprawny załadunek sprzętu do pociągów, zgodnie z rozkładem jazdy. Cywilni Obrana organizowała podobne jednodniowe trasy już wcześniej, jednak tym razem po raz pierwszy celem był wpis do czeskiej księgi rekordów. To naprawdę wyczerpujące, zostało mi jakieś 10% energii, czuć zmęczenie, ale i tak jest super, powiedział czeskiej telewizji frontman zespołu Marek Calik przed finałowym koncertem na dworcu głównym w Pradze. Akcje wsparły czeskie koleje, które dla podróżujących z muzykami fanów przygotowały promocyjny bilet. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda! Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16.

0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, 6 dzień lipca, 187 dzień roku. Słońce w znaku Raka zajdzie dziś o godzinie 20.58, a imieniny obchodzą Dominika, Łucja, Maria, Teresa i Zuzanna. Życzymy dużo zdrowia. Elżbieta Malinowska, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 18.00, a porozmawiamy dziś m.in. o festiwalu Między Wierszami w Supraślu.
1: Możemy też pokazać nasze srebra rodowe. Trzy ważne przedstawienia z historii Teatru Wierszalin. Remake Ofiary Wilge Fortis, a na finał Bóg Niżyński. I będzie Hanka, Życie jest kabaretem.
0: O festiwalu powiemy więcej za kilka minut. Później skupimy się na historii, konkretnie na wydarzeniach z czerwca 1976 roku, czyli na robotniczym proteście w Radomiu. Porozmawiamy o podcaście Bunt, który przypomina tamte wydarzenia, ale też decyzje i ludzi, którzy kształtowali ówczesną Polskę. To są kulisy wydarzeń, to uczestnicy tamtych zajść, świadkowie i konsekwencje, które doprowadziły do narodzin opozycji demokratycznej i późniejszych przemian ustrojowych. Więcej o tym podcaście opowie jego autor Krzysztof Grzybowski. Spotkanie z nim dziś o godzinie 16.30. Ponadto zaprosimy Państwa także do Szczecina, żeby podsumować weekendowy Gryf Film.
2: Ja jestem pewien, że mamy się mimo wszystko czym pochwalić, jeżeli chodzi o filmy realizowane w Szczecinie i podobnie jest z serialami.
0: Gryf Film, czyli przegląd filmów fabularnych zrealizowanych w stolicy Pomorza Zachodniego. Szczegóły przed godziną 17. Po 17 z kolei zajrzymy do Krakowa, gdzie po raz 14 wręczono nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. A na zakończenie zajrzymy do Sopotu, żeby omówić wykonanie Walkirii Ryszarda Wagnera w Operze Leśnej.

0: Zespół Grand La Voix na początek naszego popołudniowego spotkania. Zespół pod dyrekcją Bjorna Schmelzera. Ten zespół usłyszą Państwo w dwójce także jutro w naszej filharmonii po godzinie 20. A tymczasem zapraszamy Państwa w zupełnie inne rejony, mianowicie do Supraślu. Festiwal Między Wierszami Teatru Wierszalin rozpoczął się właśnie w Supraślu i potrwa do 26 lipca. Program festiwalu został podzielony na trzy bloki tematyczne. Pierwszym jest teatr, retrospekcja i mistrzowie animacji. Drugi to magia retro, młode talenty i kabaret. Ostatni tydzień upłynie pod hasłem Wielkiego Słowa. Są też niespodzianki. Trzy legendarne spektakle z przeszłości Teatru Wierszalin, w tym powrót do legendarnej Ofiary Wilgefortis.
1: Gdzieś zaczepiamy o 35-lecie Teatru Wierszalin.
2: Kurator artystyczny Festiwalu Między Wierszami, aktor Rafał Gąsowski.
1: Możemy też pokazać nasze srebra rodowe. Trzy ważne przedstawienia z historii Teatru Wierszalin. Remake Ofiary Wilgefortis, a na finał Bóg Niżyński. I będzie Hanka Życie jest kabaretem.
3: Oto historia Wilgefortis Świętej! Nie pytajcie dlaczego!
4: To jest przedstawienie, które było bardzo formujące dla naszego zespołu.
2: Dyrektor Teatru Wierszalin Piotr Tomaszuk.
4: A też prawda jest taka, że ogromnie wielu ludzi pamięta to przedstawienie. I tak jak powrót do Turla i Groszka był powrotem do przeszłości, która może się okazać żywa, wracam do Ofiary Wilgefortis, pierwotnej wersji tego przedstawienia, z poczuciem, że ta treść, która bije ze słów, może znowu pracować w sposób szalenie intrygujący z widownią.
5: Gałązka zbawienia?
2: Bóg Niżyński to również główna rola Rafała Gąsowskiego.
1: Tak, to jest jedna z takich ról kamieni milowych, ważnych. Gram tę rolę, drodzy Państwo, już 20 lat. Gdzieś ewoluuje wraz ze mną i z moją drogą aktorską. Też ciekawe jest to, że będą towarzyszyli aktorzy Teatru Wierszalin, ale też w roli Romoli, czyli żony Niżyńskiego, będzie Katarzyna Wolak-Gąsowska, czyli żona Rafała Gąsowskiego. To już będzie niesamowite połączenie, nie wiem, co z tego wyjdzie.
5: Pragnieniem gnana ku tobie biegnę, jak jeleń do źródła wody.
2: Między wierszami to jest festiwal, który pokazuje mariaż wielu sztuk, bo tutaj jest obecna literatura, obecny film, obecny teatr, różne dziedziny malarskie, spotkania artystyczne. Jak jest zakomponowane to wszystko?
1: Założyliśmy, kiedy już tam powstała nazwa Między wierszami, żeby właśnie między tymi wierszami mieściły się różne dziedziny sztuki, żeby to właśnie nie był festiwal stricte teatralny, żeby obok spektakli teatralnych, głównie Teatru Wierszalin, pojawiały się wydarzenia i goście z różnych dziedzin sztuki. I to są fantastyczne spotkania. Druga edycja kampusu filmowego, filmów animowanych, która była takim sukcesem zeszłorocznym dzięki współpracy z Łódzką Szkołą Filmową. Mamy fantastyczne filmy i młodych artystów, ale i też uznanych artystów. W tym roku będzie u nas Piotr Dumała pokazywał swoje filmy animowane, czyli mistrz, można powiedzieć, animacji. A co ważne, też spotkania z wielkimi ludźmi słowa, bo przyjeżdża do nas Krzysztof Warga w Tygodniu Literackim, ale będzie też profesor Jan Miodyk, który też spotka się z debiutantami, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o literaturę. Nasza już kolejna edycja debiutu roku. Fantastyczny w tym roku będą debiutanci, świetne książki.

0: i spotkanie profesora Miotka z debiutantami wydaje mi się, że będzie niesamowite. A jeszcze mówiąc o tych innych dziedzinach sztuki, mówimy tutaj o muzyce. W każdą niedzielę spotkamy się na koncercie. Będziemy mieli wirtuozów akordeonu, czyli Motion Trio. Będzie znakomity Piotr Pawlak z konkursu chopinowskiego. Przyjedzie z Polish Violin Duo. No i na finał Justyna Steczkowska.
1: Tu spotykam cię co noc.
2: Zaśpiewa koncert akustyczny. Zupełnie niezwykła sytuacja. Motion Trio też jest zespołem, który się no jakoś wiąże z naszą historią, przedziwnie zresztą. My się cieszymy, że teraz ten znakomity zespół trzech wirtuozów akordeonu, absolutna światowa czołówka. Nie ma lepszych na świecie, że oni wystąpią właśnie u nas.
0: Niektóre wydarzenia naszego festiwalu będą transmitowane przez naszą platformę VOD. W tym świecie teraz sztucznej inteligencji, spotkanie z żywym artystą, który przyjeżdża tutaj na naszą supraską scenę, chyba jest bezcenne.
3: A znakomitych artystów mogą Państwo spotkać do 26 lipca włącznie w Supraślu na 6. festiwalu Między Wierszami. Ten festiwal organizuje Teatr Wierszalin, o czym informowała Dorota Sokołowska.

0: Plus druga część sonaty skrzypcowej Maurycego Ravela. 23 minuty po godzinie 16 słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Teraz na chwilę, na kilkadziesiąt sekund zabieramy Państwa na południe, na Sycylię. Po dość wyraźnie zabarwionym autobiograficznie placu Hallera, Daniel Wyszogrodzki, tłumacz, pisarz, autor tekstów, zmierzył się z fikcją i w swojej nowej powieści W Sycyliadzie zabiera czytelników właśnie na wspomnianą Sycylię. Tam mieszka Polakko. Pisarz, także kiedyś wykładowca akademicki, zamieszkał na Sycylii, żeby odciąć się od wcześniejszego życia. Zatopił się w codzienności mieszkańców Sycylii. I właściwie żyłby nieniepokojony, gdyby nie przyjazd pewnej kobiety, pięknej, inteligentnej, byłej studentki. Jako że Polakko jest też autorem poczytnego dramatu, w rozmowach tej dwójki pojawiają się m.in. wątki teatralne.
1: Dowiadujemy się stopniowo, dlaczego, skąd się wzięła ta niechęć bohatera Polakko do reżyserów w ogóle, a jego stosunek do tekstu dramatycznego jest, nazwijmy to, delikatnie mówiąc, bardzo radykalny. On mówi, wszystko jest w tekście, prawda? Ja też miałem trochę zabawę, bo znam, pracuję w środowisku teatralnym, w wielu teatrach, znam wielu reżyserów, nie ma tam żadnych absolutnie prywatnych porachunków moich. Ja mam bardzo dobre doświadczenia pracy z reżyserami. Chętnie wymienię Wojciecha Kępczyńskiego z Teatru Roma, z którym byłem związany przez wiele lat, czy obecnie Jakuba, twojego imiennika, Kubę Szydłowskiego, z którym się bardzo dobrze pracuje. Od doktora Żywago w operze, przez Kopernika w operze krakowskiej z kolei, Żywago w Białymstoku, tutaj Kraków. I mamy wiele wspólnych planów dalszych. I to są ludzie, których znam, którzy mają ogromny szacunek do tekstu. No ale no powieść, fikcja.
0: Te rozmowy oczywiście tylko w części dotyczą kwestii teatralnych, bo osią całej akcji jest, jak Państwo się być może już domyślają, miłość. Sycyliada, nowa powieść Daniela Wyszogrodzkiego. Jeśli chcieliby Państwo po tę książkę sięgnąć, z przyjemnością to Państwu umożliwimy, ułatwimy. Mamy dla Państwa dziś dwa egzemplarze wspomnianej książki. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. W treści listu proszę nie zapomnieć także o adresie korespondencyjnym. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl.

0: To koncert klawesynowy F-moll Jana Sebastiana Bacha. Zespół od klawesynu prowadził Jean Rondeau. 16:29.
1: Gość dwójki.
0: Gość i w zasadzie kolega z pracy, dziennikarz radiowy Krzysztof Grzybowski, radiowy i nie tylko zresztą dodajmy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o podcaście Bunt 76, prawdziwa historia, opowieść o robotniczym proteście z Radomia sprzed półwiecza. To był jeden z najważniejszych w tamtym okresie? To był bunt, który zmienił późniejszą Polskę?
2: No i teraz nie wiem, czy powinienem zdradzać to, co się pojawi w 4. i 5. odcinku. Dobrze, myślę, że możemy zdradzić. Bez wątpienia tak. Mam takie wrażenie, że 76 rok, nie tylko Radom, w ogóle 76 rok i czerwiec, one pozostają cały czas w cieniu z jednej strony oczywiście tego, co stało się na Wybrzeżu w 70 roku. Skala, liczba ofiar śmiertelnych, bez wątpienia tu nie ma porównania. Drugim takim momentem, który chyba też sprawia, że ten 76 rok jest gdzieś tam schowany w cieniu, troszeczkę w cieniu, jest oczywiście rok 80, wybuch Solidarności. I odnoszę takie wrażenie, że Radom, Ursus, no w ogóle wydarzenia 76 roku, czerwca 76 roku, one są przez to trochę niedoceniane. Zresztą chyba my tak naprawdę słabo rozpoznajemy, słabo znamy to wydarzenie, bo myślimy Radom, Ursus, czasami jeszcze na tej liście pojawia się Płock. Natomiast gdyby spytać historyków, którzy zajmują się tymi wydarzeniami, no to okazuje się, że to były wydarzenia ogólnopolskie. Rzeczywiście w tych trzech miastach one miały najbardziej dramatyczny charakter. Szczególnie jeżeli spojrzymy na Radom, to była bez wątpienia, to był największy protest, najbardziej brutalnie potraktowany, ale różne wydarzenia 25 czerwca miały miejsce absolutnie w całym kraju.
0: To prawda, bo czerwiec 76 roku to był ten moment, po którym zaczął tworzyć się KOR i kolejne ważne przemiany w Polsce.
2: Ruszyło domino, tak można powiedzieć.
0: No tak. Rozpoczęła się, kula śniegowa zaczęła się rozpędzać, chociaż w odniesieniu do czerwca to jest porównanie absolutnie chybione. Jeśli chodzi o nasze podcasty radiowe, one utkane są w dużej części na bazie tego, co jest

0: w radiowych archiwach. Zastanawiam się akurat, co zachowało się w odniesieniu do radomskiego czerwca, bo to były relacje oczywiście podawane z konkretnej perspektywy, a radomianie usłyszeli wtedy, że są warchołami. Tak ich przedstawiała ówczesna władza.
1: Zachowało się zaskakująco dużo i proszę mi wierzyć, że to było ogrom pracy, sprawdzenie, przejrzenie wszystkich rzeczy, które są w archiwach Polskiego Radia. Zresztą nie robiłem tego sam. To była cała grupa osób, które bardzo mocno wspierały mnie w tych działaniach. W dużej mierze też wyręczały, ponieważ te zasoby są naprawdę przeogromne. Znaczy, mogłoby się wydawać, że nikomu nie zależałoby na tym, żeby zachować tego typu materiały z takich wydarzeń, które nie były władzy na rękę. A jednak, to po kolei. Nie ma oczywiście zbyt wielu nagrań, właściwie nie ma prawie w ogóle nagrań z samego 25 czerwca. Znaczy mówię oczywiście o tych wydarzeniach, które się rozgrywały na ulicach Radomia. Ale mamy sejmowe wystąpienie Jaroszewicza, który ogłasza podwyżki, znaczy ogłasza, zapowiada konsultacje i być może wprowadzenie podwyżek, jeżeli konsultacje oczywiście na to pozwolą. Wszyscy wiemy, że to była absolutna fikcja, więc mamy to przemówienie. Mamy w ogóle wystąpienia z tego dnia, które miały miejsce w Sejmie, bo oprócz Jaroszewicza tam występowali również przedstawiciele różnych klubów parlamentarnych, którzy oczywiście mówili, że tak, popieramy, bo to jest wspaniała idea. Później mamy pewnego rodzaju dziurę, jeżeli chodzi o sam 25 czerwca, albo inaczej. Mielibyśmy, gdyby nie to, co działo się właśnie w roku 80 i 81, ponieważ kiedy pojawiła się Solidarność, nagle pojawiła się cała masa nagrań ze świadkami tych wydarzeń. Jesteśmy 4-5 lat po tych zdarzeniach, czerwcu, więc to jest tak naprawdę bardzo świeża pamięć. Jest ogrom nagrań właśnie z tego okresu Solidarności, które odnoszą się do Radomia, Ursusa, w ogóle do 76 roku. Mamy oczywiście, i teraz znów wracamy już do czerwca, lipca, mamy bardzo dużo nagrań z wieców poparcia, albo inaczej, z tych wieców poparcia i jednocześnie potępienia, które odbywają się w całej Polsce. Mamy świetnie zachowane nagrania, na przykład z Warszawy, kiedy jest wielki wiec na stadionie dziesięciolecia, ale w całej Warszawie odbywają się jakieś spotkania, mitingi, przemarsze z flagami, z międzynarodówką. I to wszystko, to niczym studio mundialowe, to wszystko na żywo jest transmitowane, komentowane. W całym mieście są dziennikarze Polskiego Radia, którzy przepytują przedstawicieli partii, aktywu, którzy zjeżdżają tego dnia do Warszawy. Mamy kapitalne nagrania, zresztą równie dobrze są na przykład zachowane też nagrania z tego chyba kulminacyjnego wiecu, który odbył się w Katowicach. Po drodze jest cała masa nagrań z innych tego typu spotkań, wieców. Są specjalne audycje radiowe, które wtedy były transmitowane w radiu, które były nadawane w radiu, gdzie odczytywano na przykład listy poparcia dla towarzysza Gierka i jednocześnie głosy potępienia, które napływały z bardzo, bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych stron, do jakichś takich naprawdę dużych zakładów i fabryk, po jakieś malutkie zakładziki, kilka osób, które pisały taki list protestacyjny, czy też list ze wsparciem. Więc wbrew pozorom tego jest naprawdę ogrom.
0: Koncentrujemy się oczywiście na wydarzeniach czerwca, lipca 76 roku, ale jak rozumiem, zależało ci na tym, żeby przedstawić szerszy kontekst sprzed momentu, kiedy doszło do wystąpień i z tego, co wydarzyło się później, z kim ten kontekst współtworzyłeś, odtwarzałeś.
1: Znaczy, z tym w ogóle był wielki problem, bo kiedy pojawił się pomysł, żeby ten podcast zrobić, no to wiadomo, 25 czerwca, 24, czyli Jaroszewicz w Sejmie, no i potem 26, 7, kilka dni następujących po 25, ale tak naprawdę to byłby obraz taki wyrwany z kontekstu. No i pojawiło się pytanie, to jak daleko tak naprawdę należy w tej historii wrócić, żeby ją od początku dobrze opowiedzieć. I nie ukrywam, że mieliśmy problem, no bo no tak, czy zmiany w konstytucji i zapisana przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Czy to się łapie? No, teoretycznie nie, bo to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, ale to są wszystko wydarzenia, które budowały pewien klimat i pewien nastrój, który przyczynił się do tego, co się wydarzyło na ulicach Radomia. Czy powiedzieć o tym, że Edward Gierek, kiedy przejmował władzę w 70 roku, no właśnie, nie powiedzieć o Wybrzeżu. To, co się zdarzyło na Wybrzeżu, miało na przykład bardzo silne przełożenie na to, jak zachowywała się władza, kiedy już do tych wydarzeń doszło. Więc to Wybrzeże jakoś musi się pojawić. Trzeba przynajmniej wspomnieć o tym, że coś takiego miało miejsce. Na ile powiedzieć o tym, jak wyglądała gospodarka, albo inaczej, jak wyglądał pomysł na gospodarkę według Gierka, czyli zaciąganie pożyczek, budowanie wielkich zakładów, no bo tak naprawdę te

0: podwyżki z 76 roku, no to jest w prostej linii konsekwencja no, nie do końca udanej realizacji tych planów i tego, że na przykład wybucha wojna arabsko-izraelska i znów mamy kompletnie inny region świata. Jest wielki kryzys paliwowy, jest wielka recesja na Zachodzie. Oprocentowania kredytów idą w górę, no, a skoro idą w górę oprocentowania kredytów, to oczywiście ten dług, który ma Polska do spłacenia w niesamowitym tempie rośnie. Z roku na rok zaczyna przyrastać. No a to z kolei przekłada się na takie, a nie inne decyzje władz. No i teraz co odrzucić, co zostawić, jak sprawić, żeby ten obraz był czytelny, ale jednocześnie, żeby nie umknęły nam istotne rzeczy, które do tego wszystkiego się przyczyniły. Nie wiem, czy z tego dobrze wybrnąłem, no, ale starałem się jakoś te klocki przynajmniej zaznaczyć.
1: I pojawia się jeszcze kolejne pytanie. Jak opowiedzieć i czy w ogóle opowiedzieć o tym, co było później, jak Radom został potraktowany przez władze komunistyczne, bo reperkusje były odczuwalne jeszcze wiele lat po czerwcu 76 roku.
0: Też musieliśmy o tym wspomnieć, bo to ta historia nie kończy się wiecem na stadionie Radomiaka, gdzie właśnie mieszkańcy Radomia. No pewnie była tam jakaś część mieszkańców Radomia i robotników z Radomia. Natomiast w dużej mierze to byli ludzie, aktyw partyjny, zwieziony autokarami z innych województw. No i można by było powiedzieć, że to symbolicznie jakoś kończy tę opowieść. No ale nie, bo mamy później amnestię, mamy ludzi, którzy siedzą miesiącami w więzieniach, mamy ludzi, którzy potem wracają z tych więzień i nie mogą znaleźć miesiącami pracy, bo są warchołami i mają wilczy bilet. Mamy w końcu ludzi, którzy tak naprawdę do dziś w jakiejś mierze, jeżeli chodzi o pamięć, są tymi scenami cały czas obciążeni. My zresztą rozmawialiśmy ze świadkami, nagrywaliśmy teraz współcześnie świadków tych wydarzeń i to jest moje osobiste jakieś wrażenie, ale mam taką pewność, że w części tych wspomnień te obrazy są, znaczy to nie jest tylko historia i przeszłość. Znaczy to jest coś, co w tych ludziach cały czas bardzo mocno żyje i bardzo mocno siedzi.
1: Wybraliście się też z mikrofonami przede wszystkim, ale też z kamerami do Radomia, żeby rozmawiać z uczestnikami.
0: Głównie z mikrofonami, kamery przy okazji.
1: Ale jednak, żeby rozmawiać z uczestnikami tamtych wydarzeń, jak mocno zapisały się w ich pamięci te chwile z czerwca 76 roku?
0: No to są traumatyczne wspomnienia. Trudno się dziwić, no tak jak wspomniałem, że dla tych osób w dużej mierze to są rzeczy, które cały czas w nich jakoś tam krążą, są, wpływają na nich. Nieraz pojawiły się łzy i to takie naprawdę szczere łzy, kiedy tam niektórzy z tych świadków opowiadali o tych zdarzeniach, których byli świadkami albo których doświadczali. I ja się nie dziwię, no bo gdy wchodzi się już na taki poziom osobistych wspomnień, osobistych doświadczeń, no to są rzeczy traumatyczne. Znaczy myślę, że nikt z nas, przeżywszy coś takiego, albo będąc przynajmniej świadkiem takich scen, nie byłby w stanie o nich zapomnieć. No, mamy na przykład wspomnienia jednej z pań, wtedy bardzo młodej dziewczyny, która bierze udział w tych zajściach na ulicach Radomia, potem nieszczęśliwie zostaje złapana przez zomowców. Oczywiście bicie, pałowanie i tak dalej i trafia na, już nie pamiętam, czy na komisariat, czy do jakiegoś punktu, gdzie zwożono, bo w wielu miejscach Radomia były takie punkty, gdzie zwożono tych wszystkich zatrzymanych i złapanych. I mówi, że przechodzi obok takiego pokoju dużego, takiej sali, do której były otwarte drzwi i nagle widzi na podłodze włosy i krople krwi. I w ogóle zastanawia się, ale o co chodzi? Znaczy, no, krew wiadomo, tak, no, bili, znęcali się, ale co tu robią włosy? No i wychyla głowę i patrzy, że w głębi siedzą właśnie tacy młodzi robotnicy. No mamy rok 76, w modzie są długie włosy. I milicjanci, zamowcy po prostu im te włosy w taki prymitywny, brutalny sposób wyrzynają. Nie ścinają, tylko wyrzynają, zostawiając właśnie jakieś skaleczenia, strupy i tego typu rzeczy. Dlaczego to robiono? I znów, wersje są dwie. Dla przyjemności, żeby upodlić. A drugie wytłumaczenie było takie, że gdyby ktoś uciekł, no to łatwo go później na ulicy rozpoznać. Mhm.
1: Wspomnieliśmy na wstępie, że czerwiec, radomski czerwiec uruchomił pewien kamyczek, po którym nastąpiła lawina. Zastanawiam się, czy uczestnicy tamtych wydarzeń mieli choćby cień przekonania, że dzieje się coś naprawdę ważnego, czy oni po prostu walczyli o trochę lepszą codzienność?
0: Tu oczywiście jest pewien problem z takim prezentyzmem, to znaczy z tym, jak my pewne rzeczy po kilkudziesięciu latach wspominamy i co pamiętamy i na ile nasza pamięć potrafi być, nie chcę powiedzieć zawodna, ale jednak...
1: Płatać figle potrafi.
0: No, nie jest w stanie

0: oprzeć się naszym kolejnym doświadczeniom z kolejnych lat. Natomiast słuchając tych osób, ale słuchając również tych archiwalnych nagrań, właśnie głównie z 80-81 roku, ja mam wrażenie, że oni po prostu wyszli, żeby zaprotestować. Oczywiście tam się pojawiały takie zdania, takie opinie, że wyszliśmy też po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy takimi bezwolnymi baranami, którym można wcisnąć wszystko. Chcieliśmy pokazać, że też możemy wykrzyczeć to, co nam się nie podoba. Natomiast czy byli świadomi tego, co wydarzy się chociażby w roku 80? Myślę, że nie, bo nie mogli być. Skąd ktokolwiek w 76 roku mógł mieć świadomość tego, że te wydarzenia, no właśnie, będą tym drobniutkim kamyczkiem, który sprawi, że gdzieś w Warszawie pojawi się kilka osób, które wpadną na pomysł, żeby być może trzeba tym ludziom w Radomiu, w Ursusie pomóc, że te kilka osób stworzy KOR i w prostej linii tak naprawdę to będzie taki zaczyn do tworzenia się kolejnych grup opozycyjnych w latach 70., które doprowadzą do sierpnia 80.
1: A to raptem 4 lata, prawda?
0: Zaledwie.
1: Błyskawicznie tak. Się potoczyła ta lawina.
0: I w sposób chyba kompletnie zaskakujący dla wszystkich, bo znów, to myślę, że to też jakoś tam, mam nadzieję, że wybrzmi w tym podcaście, że gdy po kilkunastu dniach, po kilkudziesięciu dniach, po kilku miesiącach wydawało się z perspektywy władzy, że wszystko jest opanowane. Radom jest spacyfikowany, Ursus jest spacyfikowany, setki ludzi w aresztach, wysokie wyroki, wilcze bilety, no właściwie wiece poparcia, wszystko jest w porządku. Myślę, że i po jednej, i po drugiej stronie, być może nawet paradoksalnie bardziej po stronie władzy, nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, że to nie jest koniec problemów. Że to jest dopiero początek tych prawdziwych problemów, które będą w ciągu tych 4 lat nadchodzić, aż przyjdą w sierpniu.
1: Bunt 76, prawdziwa historia, nowy podcast Polskiego Radia. Znajdą Państwo oczywiście na platformach streamingowych i na stronie podcasty polskieradio.pl. To 5 odcinków, jeśli
0: w sumie tak. Nie tak. Dwa już są dostępne, trzeci w środę będzie miał swoją premierę.
1: Autor tego podcastu Krzysztof Grzybowski. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: I do usłyszenia.

0: Muzyka Franciszka Schuberta z piątej symfonii B-dur. Jest 16:49, a my zapraszamy Państwa na kolejny spacer, a właściwie dłuższą podróż do Szczecina. Od kilku lat można zauważyć coraz większe zainteresowanie filmowców Szczecinem i regionem. Ostatnio powstały tak znane produkcje jak seriale Odwilż czy Heweliusz, ale filmowcy do Szczecina zaglądali i wcześniej. W miniony weekend odbył się pierwszy przegląd Gryf Film, czyli Szczecin w kinie. Te produkcje właśnie sprzed lat zostały wtedy przypomniane. Kilkukrotnie artyści szczecińskimi obrazami debiutowali w zawodzie. Alicja Jacka Bromskiego, słynne Młode Wilki Jarosława Żamojdy czy Obietnica Anny Kazejak. Wczoraj odbył się też specjalny spacer po miejscach, gdzie filmowano Szczecin jako Paryż czy Berlin.
1: Dariusz Staniewski wymyślił sobie kolejny festiwal filmowy w Szczecinie, bardzo szczeciński, i ta nazwa Gryf nie jest przypadkowa, to prawda.
2: To prawda, chociaż wolałbym używać słowa przegląd niż festiwal, bo festiwal brzmi tak bardzo poważnie, bardzo tak dużo zapowiadająco, a to jest na razie skromny projekt, pionierski, do tej pory nie było czegoś takiego w Szczecinie i myślę, że warty zobaczenia, obejrzenia, zwłaszcza, że to się wiąże z obrazami i filmami. Gryf Film, Szczecin w kinie, taka jest pełna nazwa. Ja wiem, że niektórzy może pomyślą, że to takie dosyć buńczuczne, może nawet zahaczające o megalomanię, ale ja jestem pewien, że mamy się mimo wszystko czym pochwalić, jeżeli chodzi o filmy realizowane w Szczecinie i podobnie jest z serialami. To zresztą widać ostatnio, że jest chyba moda na Szczecin. Odwilż, Heweliusz, Morfeusz i to na pewno nie koniec, bo z tego co wiem, to się szykują kolejne produkcje. Ale my w tej pierwszej edycji chcemy pokazać różnorodność tego, co się pod względem filmowym działo w Szczecinie.
1: To w latach PRL-u wcale nie było takie oczywiste, z bardzo prostego powodu, dlatego że filmy mogły robić tylko 2-3 wytwórnie w całej Polsce i oni, żeby chcieć przyjechać do Szczecina, dla których to miasto było bardzo daleko, no to była naprawdę duża determinacja. Ale jednak parę rzeczy się zdarzyło, chociaż jak nasz kolega powiedział, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym wcześniej, Rafał Bojena powiedział, że słyszał o klątwie Borkowicza. Ja myślę, że warto powiedzieć o tej klątwie pierwszego naszego wojewody. Ile w tym tajemnicy, ile prawdy, ale mit już jest.
2: Mit jest. Nie było mi dane jeszcze, bo nie miałem czasu przeczytać

0: biografii Leonarda Borkowicza, może tam znajdę ślad na ten temat klątwy rzuconej przez pierwszego wojewodę, któremu no, nie układała się współpraca.
1: Poszedł na szefa kinematografii i powiedział, że tutaj żaden film się nie będzie odbywał.
0: No, nie podobało mu się po prostu i w pewnym sensie ta klątwa się trochę sprawdziła, bo patrząc na te dokonania filmowców w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, no, nie jesteśmy pustynią filmową.

0: ośmiu filmów, które przyjechały do Szczecina, są oczywiście Młode Wilki, ale też Alicja Bromskiego, więc myślę, że tych parę filmów się zdarzyło.
1: Alicja to jest dla mnie i pewnie dla wielu coś takiego jak Biały Nosorożec. Czyli wiele osób słyszało o Alicji, ale niewiele osób widziało. A w kinie to już naprawdę można chyba ciężko było znaleźć kogokolwiek świadka.
0: Jacek Bromski rozpoczął swoim filmem Alicja, który zresztą zrobił w Szczecinie. Nasz przegląd filmów Kino w Szczecinie, czyli Gryf Film. Kiedy pan ostatnio Alicję oglądał? Pamięta pan?
2: Lata temu, nie wiem, ze 40 lat temu albo coś takiego.
0: Dawniej nie.
2: Dawniej nie, tak. Ale oglądało mi się z ciekawością. No, wracałem do tego, przypominałem sobie różne rzeczy, co tam się wtedy pozdarzało, a to było to, co było za kulisami produkcji tego filmu, dużo ciekawsze niż film, naprawdę.
0: Jestem zdziwiona, bo ja ten film znałam, oglądałam go. Jestem zdziwiona, że ja tak dużo scen pamiętam. On jednak przetoczył się kilka razy przez nasze ekrany telewizyjne. Był w telewizji jednak wielokrotnie powtarzany. Myślę, że ta muzyka towarzyszyła nam przez te całe wszystkie lata, bo to są bardzo znane kawałki.

0: tak. Taka koncepcja nasza, żeby każda piosenka była w innym stylu muzycznym, okazała się słuszna ze względu na to, że to się jakby nie starzeje, tak? Że to jest i reggae, i country and western, i disco, i wals Straussa, prawda? Znaczy nasza melodia, aranżacja Straussa, takie różne rzeczy, że to no, się nie nudzi w każdym razie. Jeśli chodzi o inne musicale, to pamiętamy głównie, nie wiem, jedną albo dwie melodie, prawda? Nawet z Les Misérables, czyli z najbardziej znanych takich musicali, a tutaj właściwie wszystkie jakoś tam nam wyszły.
1: No właśnie.
0: Wydaje, no.
1: Nie sądzę, żeby tylko w mojej głowie, ale w takim naszym mainstreamie one są. Może nie wszyscy wiemy skąd, przepraszam, że tak mówię, ale na pewno je znamy. Przecież tak naprawdę niewiele brakowało, żeby ten film nie powstał, bo przecież pan był bardzo młodym po szkole zaraz, czy jeszcze w szkole. Tak naprawdę, gdyby nie brawura młodzieńcza, to ten film by nie powstał.
0: Tak, tak, siła przebicia, bezczelność, brawura, tak jak pani mówi, no zaraz bym się na to nie zdobył w żadnym wypadku, ale wtedy po prostu jak czołg.
1: Iść do szefa telewizji i powiedzieć...
0: Ale do szefa telewizji belgijskiej, tak. Wedrzeć się do jego gabinetu, powiedzieć, co pan tu ogląda. My tu dopiero mamy dla pana projekt. No nie, nie, w polskiej to było trudno. To było, najpierw wszyscy patrzyli na mnie z pobłażaniem, że o, to próbuję tego, no, na pewno mu się nie uda i wszystko było w porządku. Tak jak się okazało, że zaczynało to mieć ręce i nogi, to natychmiast redakcja muzyczna telewizji zamówiła jeszcze raz recenzje ze scenariusza i tym razem recenzje były niedobre. Ja zadałem pytanie jednemu z recenzentów, mówię, słuchaj, przedtem napisałeś dobrą recenzję ze scenariusza, teraz kazali ci napisać złą, to napisałeś złą, a on mówi, no tak, bo ja przedtem nie czytałem.
1: Co takiego? Jeden powód, przyjaciele, znajomi, miasto, co takiego jest w Szczecinie cudownego?
0: No nie, no miasto, atmosfera, to, że znam dobrze, to, że mi się zawsze podobało tutaj, no... Szczecin za PRL-u to był takim jedynym właściwie, można powiedzieć, zachodnim miastem w Polsce, takim, gdzie ludzie inaczej myśleli w ogóle. Myśleli, nie wiem, bardziej o karierze, o tym, że trzeba się zarobić na życie, zrobić pieniądze, zakręcić się, być przedsiębiorczym, iść do przodu. To wisiało w powietrzu tutaj zawsze i dlatego mi się podobało to miasto.
2: To są też wydarzenia towarzyszące, jak wystawa szczecińskich fotoreporterów, ich zdjęć, które wykonali na planach filmowych. Właśnie filmów, które były realizowane w Szczecinie i to od lat 60. aż do teraźniejszości. Warto zobaczyć Ściana Płaczu, Aleja Wojska Polskiego.
3: Szczecińskie historie okołofilmowe zebrała Małgorzata Frymus.

0: Autopromocja.
1: Na szlaku naszych letnich, wieczornych, muzycznych wędrówek oczywiście nie może zabraknąć bardzo bogatego programowo festiwalu w Montpellier. Druga na nim wizyta w tym tygodniu to jest recital fortepianowy Bertranda Chamailloux, opatrzony bardzo nośnym tytułem Od Mendelssohna do Lennona. Co z Johna Lennona, to na razie sekret, ale muzyka Feliksa Mendelssohna to będzie obszerny wybór z jego pieśni bez słów. Na transmisję recitalu Bertranda Chamailloux zapraszam we czwartek. Z Montpellier połączymy się o 20:00. Marcin Majchrowski.
2: W cyklu Książka do słuchania, premiera. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Opowieść o władzy i postawie ludzi wobec niej. O tym, jak się ludzie bronią i jak kapitulują.
3: Czy ktoś z Państwa chciałby zostać Bogiem? Jest to osiągalne. Rzecz prosta, nie każdy reflektuje i nie każdy potrafi. Ale może chcą Państwo wiedzieć, jak się to robi.
2: Zapraszamy o 19:00.
0: Autopromocja.
4: Program drugi, minęła 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Przygotowała dziś dla Państwa Monika Pilch.
5: Dziś między innymi o wystawie prac Andy'ego Warhola oraz koncertowym wykonaniu wagnerowskiego Trystana i Izoldy. Zacznę od otwarcia festiwalu w Awignonie, gdzie na dziedzińcu Pałacu Papieży zaprezentowano najnowszy spektakl Juliena Gosselin, 5-godzinnego Maldorora, inspirowanego twórczością Roberto Bolano. Zdaniem recenzenta reżyser po raz kolejny udowodnił, że pozostaje jednym z najbardziej bezkompromisowych twórców współczesnego teatru, prezentując przedstawienie, które w pełni oddaje jego charakterystyczny styl. Na scenie znalazło się wszystko, z czego Gosselin jest znany. Monumentalny ekran, kamery transmitujące akcje na żywo, film i teatr przenikające się nawzajem, niepokojąca muzyka, wszechobecny dym oraz aktorzy wyposażeni w mikrofony. Jak dowiadujemy się z tekstu, reżyser nie tylko wykorzystuje wszystkie możliwości współczesnego teatru, ale wręcz nieustannie przesuwa granice tego medium, pozostając przy tym wiernym własnej artystycznej wizji. Gosselin nawiązuje do legendarnego Inferna Romeo Castelluccio, odwracając jednak jego słynny obraz wspinaczki na ściany Pałacu Papieskiego, tym razem aktor schodzi w głąb studni, jakby dosłownie zanurzał się w otchłań zła. Słowa stają się zapowiedzią podróży prowadzącej przez nazizm, przemoc, zdradę i strach, gdzie centralną postacią pozostaje poeta, świadek i uczestnik ludzkiego koszmaru. Reżysera interesuje nie tylko historia psychopaty, ale przede wszystkim pytanie, czy wielka literatura może istnieć obok przemocy i czy sztuka bywa wykorzystywana jako usprawiedliwienie zbrodni. Pozostajemy we Francji, gdzie Fundacja Hélène i Edouarda Leclerc w Landerneau przygotowała jedną z najważniejszych wystaw poświęconych Andy'emu Warholowi. Na ekspozycji zgromadzono blisko 200 prac amerykańskiego artysty, z których większość nigdy wcześniej nie była prezentowana francuskiej publiczności. Już od otwarcia retrospektywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Recenzent przypomina, że wystawa opowiada nie tylko o twórczości Warhola, ale także o amerykańskim marzeniu, które sam artysta uosabiał. Syn imigrantów rozpoczął karierę jako ilustrator reklamowy, by z czasem stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych

0: postaci sztuki XX wieku. Jego sukces był efektem niezwykłej pracowitości, przedsiębiorczości i intuicji, dzięki której bardzo wcześnie dostrzegł siłę obrazów tworzonych przez reklamę i media. Warhol jako jeden z pierwszych zrozumiał, że kultura masowa potrafi wynosić zarówno produkty, jak i ludzi do rangi ikon. Powtarzalność motywów, intensywne kolory i technika sitodruku stały się jego znakiem rozpoznawczym, a jednocześnie komentarzem do świata zdominowanego przez konsumpcję i media. Z czasem stał się częścią tego mechanizmu. Jednocześnie wystawa pokazuje, że twórczość Warhola nie jest jedynie pochwałą kultury popularnej. To właśnie ta dwuznaczność sprawia, że jego dzieła pozostają aktualne również dzisiaj. W Timesie pojawiła się recenzja wystawy Ai Weiwei Bottom Up, prezentowanej w Aviva Studios w Manchesterze. To największa jak dotąd ekspozycja chińskiego artysty i dysydenta, wypełniona monumentalnymi instalacjami odnoszącymi się do wojny, cenzury, globalizacji, wygnania i kryzysu uchodźczego. Skala tego przedsięwzięcia robi ogromne wrażenie. Już przy wejściu uwagę przyciąga instalacja Tea House, której zapach przywołuje pozornie spokojne skojarzenia z chińską kulturą, ale szybko okazuje się symbolem represji. Zaproszenie na herbatę to w Chinach także eufemizm oznaczający policyjne przesłuchanie. W podobny sposób funkcjonuje tytuł wystawy Bottom Up, będący jednocześnie grą słów i sugestią, by milczeć w obliczu opresji. Pomimo ogromnego rozmachu, ekspozycja pozostawia uczucie chłodu i emocjonalnego dystansu. Monumentalne instalacje od flag państw uczestniczących w interwencji w Chinach w 1900 roku, przez ponton wypełniony anonimowymi sylwetkami uchodźców, po zbudowane z milionów klocków Lego, imponują skalą i wykonaniem, lecz rzadko wywołują autentyczne poruszenie. Najbardziej krytycznie oceniono właśnie wielki ponton z postaciami wykonanymi z tworzywa PCV. Zdaniem autora recenzji rzeźba sprowadza dramat uchodźców do anonimowej masy, odbierając przedstawionym ludziom indywidualność. W efekcie wystawa imponuje rozmachem, ale pozostawia niedosyt i wydaje się bardziej spektakularna niż poruszająca. Na zakończenie przenosimy się do Londynu, gdzie koncertowe wykonanie Tristana i Isoldy Ryszarda Wagnera pod batutą Antonio Papano spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. Richard Morrison nie ma wątpliwości, że było to jedno z tych wykonań, które przypominają, jak wielką siłę ma muzyka, gdy nic nie odwraca uwagi od samej partytury. Jak żartobliwie zauważa recenzent, wybór koncertu zamiast meczu piłkarskiej reprezentacji Anglii okazał się decyzją bez porównania lepszą. Zdaniem autora koncertowa forma pozwoliła w pełni wybrzmieć bogactwu dzieła Wagnera. Morrison podkreśla, że pod kierownictwem Antonio Papano London Symphony Orchestra przeżywa prawdziwie złoty okres koncertowych wykonań operowych. Recenzent szczególnie chwali orkiestrę za wyjątkową klarowność brzmienia. Morrison zauważa, że historię Tristana i Isoldy od lat interpretuje się jako opowieść o śmierci, pożądaniu i metafizycznym zjednoczeniu kochanków. Jednak w tym wykonaniu na pierwszy plan wysunęła się przede wszystkim radość wspólnego muzykowania. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Zagraniczną prasę przeglądała dla Państwa Monika Pilch. Prawie 7 minut po godzinie 17:00.

0: Son Vergine Vezzosa z opery I Puritani. Vincenza Belliniego śpiewała Aleksandra Kurzak, towarzyszyła jej orkiestra z Walencji. 10 minut po godzinie 17. Jeśli chodzi o panią Aleksandrę, to ona uświetniła otwarcie 67. sezonu koncertów w Łazienkach Królewskich. Wspólnie z Piotrem Aleksiewiczem wykonała pieśni Fryderyka Chopina. Koncerty będą się odbywały do końca września. W tym roku, przypomnijmy, okazja szczególna, obchodzimy stulecie odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina. A my teraz zmieniamy temat, przechodzimy do literatury. Wybitny chilijski poeta Raul Zurita wraz z tłumaczką Martą Eloy-Cichocką zostali laureatami Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za najlepszy tom obcojęzyczny w polskim tłumaczeniu. Nagrodzono książkę Zurita, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lokator. Raul Zurita należy do najwybitniejszych poetów hiszpańskojęzycznych. Od lat pozostaje jednym z ważniejszych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Tłumaczka jest poetką, fotografką, iberystką, literaturoznawczynią i profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z poetą i z tłumaczką rozmawiała Katarzyna Fortuna.
1: Goście dwójki.
2: Raul Zurita to jest jeden z najbardziej znanych poetów Ameryki Południowej, często cytowany, ale też znany z takich niesamowitych akcji społecznych, aktywistycznych właściwie, jak wykonanie napisu na pustyni ogromnego przez buldożery, czy akcja z samolotami.
3: To prawda, myślę, że to w ogóle wynika też z aktywizmu Raula jeszcze wcześniej, za czasów CADA, czyli tego kolektywu akcjonalnego. De Arte. To była taka, powiedziałabym, bojówka artystyczna, taki kolektyw artystyczny, który walczył z dyktaturą Pinocheta no, takimi swoimi sposobami. Na przykład rozdawali kartony po mleku na początku i to była aluzja do rządu Allende. Mieli różne mocne akcje. Generalnie chodziło o to, jak można protestować będąc artystą, no jeszcze jakby nie dając się po drodze wykosić reżimowi, prawda? Z takich bardzo znanych akcji CADA, takie akcje, które przeszły do historii, należy proste w sumie gest, czyli malowanie na

0: murach farbą takiego logotypu w sumie, tak sobie teraz myślę. Czyli oni pisali no, nie, i obok tego pisali plus, i to się czyta po hiszpańsku jako no mas, a no mas znaczy nigdy więcej, już nie więcej. I teraz do akcji no mas dołączyli ludzie i zwykli ludzie dopisywali do tego graffiti, do tego logotypu, dopisywali to, czego więcej nie chcą. Czyli na murach Santiago się pojawiły napisy nigdy więcej przemocy, już nigdy więcej śmierci, nie chcemy więcej Pinocheta. Więc zrobiła się z tego cała akcja polityczno-społeczna. No rzeczywiście reżim upadł, powiedzmy, że nie tylko na skutek tej akcji, ale był to taki moment, kiedy można było coś zaznaczyć też, nie?
1: Jeżeli ten napis na pustyni pięciokilometrowy, tak?
0: Tak, ni pena, ni miedo, ani bólu, ani strachu, to już było później. Natomiast wydaje mi się, że no Raul też miał szczęście do takich, bo czym innym jest, wiesz, mieć pomysł, powiedzmy, że możesz ty czy ja też możemy mieć pomysł, że sobie coś namalujemy na niebie albo na pustyni. Wydaje mi się, że on miał absolutne szczęście do współpracy z ludźmi, którzy mu w tym pomagali. Nie ukrywam, że tam była w to zaangażowana jedna z poprzednich żon i chciałabym to też powiedzieć, dlatego że za każdym mężczyzną odnoszącym sukces kryje się kobieta, która go wspiera.
1: Absolutnie, absolutnie. To jeszcze do kobiet wrócimy. Jeśli powiedziałaś o tych prześladowaniach, to rzeczywiście Raul Surita był torturowany. To jakieś w ogóle są bardzo ciężkie przeżycia reżim Pinocheta.
0: Ale nie tylko reżim Pinocheta, bo obok była Argentyna, w której ofiary jeszcze były bardziej zwielokrotnione, bo w przypadku Chile tam udokumentowanych jest 3000 ofiar, w Argentynie mamy 30 tysięcy tych takich znikniętych, desaparecidos, zaginionych. To były okrutne reżimy. Ja tutaj nie chciałabym jakby wchodzić w zawiłości historii.
1: No, natomiast nie opowiadajmy szczegółów.
0: Ale chcę powiedzieć, że to były radykalne reżimy, które podchodziły do społeczeństwa jak do ogrodu. To znaczy patrzono po prostu na społeczeństwo, to takie XIX-wieczne były jeszcze w sumie formuły. Czyli mamy społeczeństwo, w którym pojawiają się chwasty, i teraz chcemy te chwasty wyeliminować, dlatego że one psują społeczeństwo. I zwróć uwagę, że to jest bardzo podobne myślenie do tego, które jest teraz, jeżeli chodzi na przykład o ludzi z innych kultur, imigrantów, na ile oni się asymilują, na ile oni nam tutaj psują rodzimą faunę, tak? Więc i florę. Więc to nie jest, wiesz, to bardzo szybko, myślę, że o tym jest świadectwo Zurity, jak szybko może takie myślenie niby dobre, opiekowanie się swoim krajem, przerodzić się w coś bardzo okrutnego.
1: Prześladowany, torturowany, swoje doświadczenia, okrutne doświadczenia potrafił przelać w poezję. Piszesz we wstępie, że on studiował najpierw jakieś inżynieryjne, tak? Inżynierię studiował i właśnie te przeżycia związane właśnie z reżimem, z torturami skłoniły go do pisania.
0: Wydaje mi się, że na to, że Raul rozwinął i rozwijał swoje talenty literackie, też miał wpływ w środowisko, czyli też towarzystwo tych artystów, z którymi się zaczął spotykać. On mi mówił o tym, że był, zresztą nigdy tego nie ukrywał, pochodził z ubogiej rodziny, w prostej linii z imigrantów włoskich. I wiesz, to też tak jak w Polsce, nie? Co warto studiować? No, medycynę, prawo, inżynierię. On po prostu chciał mieć jakiś zawód, z którego można żyć. Nigdy z niego potem nie żył. Zamach stanu i dyktatura złamały mu plany na życie dość radykalnie. Też okazało się, że jest oczywiście psychicznie bardzo delikatny. Znaczy z jednej strony jest szalenie silny, z drugiej strony no, był delikatny.
1: Bo przelał to wszystko w literaturę i ten tom, który dostajemy, to jest tom niezwykły, bo to jest historia życia Raula Surity.
0: Ale nie tylko.
1: Które opisuje tak wielogłosowo. Książka niezwykle skonstruowana. To jest wybór autorski poety.
0: Jest taka kilkusetstronicowa antologia Raula Surity, jego osobista antologia. Twoje pękające życie, czy tam twoje załamujące się życie, tak się nazywa. Tu vida rompiéndose. I w tej częścią tej antologii jest około 200-stronicowy wybór książki Zurita, która oryginalnie miała stron 750. To wybór autora książki, która jest książką totalną.
1: Książka totalna, gdzie mamy wszystko. Książka o przemocy, o miłości, ale też o muzyce. To jest bardzo muzyczna książka. Książka filmowa,
0: myśli
1: obrazami, tak. I krajobrazowa. Tak, wspaniałe wodospady, wspaniałe oceany, morza, książka klify.
0: Książka o okrucieństwie, książka o pięknie. No, książka totalna.
2: Verás un mar de piedra. Verás margaritas en el mar. Verás un dios de hambre.

0: el hambre. Verás un país de sed. Verás cumbre.
1: Verás, czyli zobaczysz, to są 22 zdania wyświetlane na klifach, widoczne tylko od strony morza. Zobaczysz. Zobaczysz morze kamieni. Zobaczysz stokrotki w morzu. Zobaczysz Boga głodu. Zobaczysz głód. Zobaczysz krainę pragnienia. Zobaczysz szczyty. Zobaczysz morze na szczytach. Zobaczysz zanikające rzeki. Zobaczysz uciekające miłości. Zobaczysz uciekające góry. Zobaczysz nieusuwalne raty. Zobaczysz świt. Zobaczysz żołnierzy o świcie, zobaczysz jutrzenki jak krew, zobaczysz wymazane kwiaty, zobaczysz oddalające się floty, zobaczysz śniegi końca, zobaczysz miasta wody, zobaczysz uciekające niebo, zobaczysz pusty raj, zobaczysz, że odchodzi, zobaczysz, że nic nie zobaczysz i zapłaczesz.
2: Raul Zurita, autor książki Zurita, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lokator i otrzymała nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej. Nagrodę otrzymali autor i tłumaczka książki Marta Eloy-Cichocka, która jest również z nami w studiu.
1: Buenos dias.
0: Buenos dias.
2: Czy poezja może obalać reżimy, a przynajmniej łagodzić ich skutki?
0: No, yo creo que la poesía no puede derribar una dictadura. No puede parar una guerra, no puede parar la esclavitud de los niños, pero sin poesía nada es posible.
1: Ja myślę, że poezja nie ma takiej mocy. Poezja nie może obalić dyktatury, nie może zakończyć wojny, nie może zakończyć niewolnictwa dzieci, a z drugiej strony bez poezji nic nie jest możliwe.
2: Ale też może to wszystko dokumentować i tak jest też w pana poezji. Był pan prześladowany, torturowany. Opisuje pan nie tylko swoje doświadczenia właśnie w tym niesamowitym tomie Zurita.
0: Bueno, yo creo que la poesía también es el corazón de un mundo sin corazón.
1: Ja myślę, że poezja jest również sercem świata bez serca.
0: La esperanza es lo que no tiene esperanza.
1: I jest nadzieją tych, którzy nie mają nadziei.
0: Es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad.
1: Jest możliwością tego, kto nie ma żadnej możliwości.
0: Entonces, el papel del artista creo que es el primero en estar entre las víctimas.
1: Myślę też, że celem artysty jest dawanie nadziei, jest stawanie po stronie ofiar.
2: Poeci mogą się angażować. Pan angażuje się właśnie w walce z przemocą, w walce z reżimem.
0: Claro, yo creo que es así.
1: Tak, myślę, że tak jest.
0: Se pueden comprometer.
1: Mogą się angażować.
0: Pero el momento que tú le dices que haga poesía de compromiso, el momento que tú le estás imponiendo algo, y eso es la primera cosa del fascismo.
1: A z drugiej strony, jak mówisz o zaangażowaniu, to słowo też oznacza obowiązki, oznacza nałożenie pewnego obowiązku, pewnych ograniczeń. A dokładnie tak zaczyna się faszyzm. Tymczasem bycie artystą to jest posiadanie całej wolności.
0: Porque de repente uno dice, por ejemplo, los sonetos están totalmente pasados, están fuera de moda. Y ve un niñito de 10 años. Y te muestra un soneto que es una maravilla. Entonces no tiene reglas. Primero, la primera cosa que hace el poeta es escribir, pero no tiene reglas.
1: Podstawową rzeczą dla poety to jest pisać i nie mieć żadnych reguł. I potem mamy takie ograniczenia. Mówi się teraz, że sonety są przestarzałe, że już wyszły z mody, a z drugiej strony pokazujemy sonet 10-letniemu dziecku jest zachwycone, więc jakby należałoby stanąć po stronie wolności twórczej.
2: Pana książka jest formalnie też bardzo ciekawie zbudowana, bo mamy tutaj liryki z pogranicza eseju i liryki właśnie, prozy poetyckie, ale też takie pewnego rodzaju rysunki, anagramy. Wszystko to sprawia, że jest to poezja i niezwykle muzyczna, ale też plastyczna. Bardzo dla mnie ważne są też te wspaniałe obrazy. Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale to i ten wspaniały obraz oceanów i klifów, to sprawia, że nie tylko czujemy, ale też widzimy to, o czym pan pisze. To jest dla mnie bardzo emocjonalna poezja.
0: Gracias.
1: Bardzo dziękuję.
0: Yo creo que en lo personal estoy tratando de hacer un libro único. Un libro que...
1: Tak, myślę, to jest bardzo osobista książka i myślę, że chciałem napisać książkę unikalną, jedyną.
0: En eso me he empeñado desde que caí preso el 11 de septiembre de 1970.

0: jeszcze.
1: Tak, i pracowałem nad tym, to był mój cel, od momentu, kiedy zostałem uwięziony we wrześniu 1973 roku. Tak naprawdę. To była data zamachu stanu wojskowego, zamachu stanu w Chile. Do tamtej chwili moja poezja była bardzo słaba.
0: Entendí que lo que sea que fuera a escribir, o fuera a hablar, o fuera más modestamente callarse, escribieron en una libreta, pero iba a tener que ver con ese momento.
1: I od tamtego momentu zacząłem pisać, czy wszystko, co zapisywałem w swoim notatniku, miało związek z tamtym momentem.
2: Jeśli chodzi o czas, czas odgrywa również bardzo ważną rolę w pana poezji. Tutaj zresztą też myślę nieprzypadkowo to motto z Thomasa Manna. Głęboka jest studnia czasu.
0: En realidad los paisajes son cosas como si hubieran ocurrido hace miles de años.
1: Tak, oczywiście, że czas odgrywa ważną rolę. Ta poezja jest pisana z perspektywy tysiącletniej, jakby tysięcy lat. Podmiot liryczny patrzy na przykład na wyschnięty Pacyfik, mówi: widzę morze kamieni. A jednocześnie ta perspektywa jakby tysiącletnia jest też obecna teraz. Czyli tam są różne plany czasowe nałożone, nakładające się na siebie.
2: Mamy wspaniałe głosy właśnie z przeszłości. To są różne historie antyczne, mitologiczne, ale też jest właśnie teraźniejszość. I mamy też takie głosy nawiązujące do przyszłości, wspomnienia bohaterów, chłopców, żołnierzy, ale też mamy, taty, rodzeństwa, te porządki i czasy się jakoś przenikają, przeplatają. I tutaj też chciałam zapytać o ten wielogłos poetycki.
1: Myślę, że sobie ją wymyśliłem, zaproponowałem ją sobie, narzuciłem ją sobie. Tak, bo ja cały czas moją inspiracją było napisanie książki, teraz uniko, to znaczy jedyny, unikalny, unikatowy, jedynej książki. Nie chciałbym, żeby to było postrzegane jako arogancja.
0: Pero eso es lo que, este libro solita tiene un personaje principal que lo recorre. Entero, que la figura de mi padre.
1: Ta książka Zurita ma bohatera, który przenika ją od początku do końca i jest to mój ojciec.
0: I tiene que ver con que mi padre se murió a los 31 años cuando yo tenía 2 años.
1: I związane to jest z tym, że mój ojciec umarł mając 31 lat, kiedy ja miałam 12, więc ta figura jest bardzo obecna.
0: Uno cuando es niño, que le falta el padre, no se da cuenta.
1: Dlatego, że jeżeli jesteśmy dziećmi i brakuje nam ojca, to nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy.
0: Después, la falta que le hizo. Eso sí que te darás cuenta con toda su fuerza.
1: Potem sobie zdajesz sprawę z tego tak dobitnie, że już przez całe życie sobie zdajesz z tego sprawę.
2: Jakie inne głosy, oprócz głosu ojca, są dla pana szczególnie ważne w tej książce, głosy, które słyszymy?
0: La voz de mi abuela.
1: Głos mojej babci.
0: La voz de los seres que han pasado. Pentami.
1: Tak, głosy ludzi, którzy przeszli przede mną, którzy odeszli.
0: También la vuelta de sentido. Estar hablando una cosa y después aparezca otra.
1: Również są tam przenikające się znaczenia. Mówią o jednej rzeczy, potem pojawia się druga, następna.
0: Aparecen personaje mitológico.
1: Pojawiają się postacie mitologiczne. Ale centralna jest obecność mojego ojca.
2: Mam wrażenie, że też bardzo ważny jest słuch i nie tylko nawiązuje do wierszy, które związane są z Ludwigiem van Beethovenem, ale ta poezja jest bardzo muzyczna. Fantastycznie jej słuchało się w pana wykonaniu właśnie i Marty Elo, i Cichockiej. To jest poezja, która brzmi. Właśnie jakie znaczenie ma dla pana słuch?
0: Bueno, esta poesía está traducida por Marta Cichocka. Y una traducción extraordinaria a nivel del oído.
1: Ta poezja jest przetłumaczona przez Martę Lecikowską i to jest wyjątkowa poezja, w związku z tym na ucho, mówi Raul. Bardzo dziękuję. Mil gracias.
0: Beethoven se aparece, se llama NBB, con su inicial.
1: Tak. Beethoven tam się pojawia, tylko jest jakby zaznaczone są jego inicjały, LLVB.
0: I aparece como si fuera un preso.
1: I pojawia się w takiej roli, jak gdyby on był więźniem.
0: Entonces,
1: więźniem reżimu.
0: Él dirige

0: Sí, dirige una orquesta, dirige los vientos, dirige el mar.
1: I on dyryguje, zamiast dyrygować orkiestrą, dyryguje morzem, dyryguje wiatrami, tak jak gdyby dyrygował orkiestrą.
0: Pero su drama es que no puede escucharlo.
1: Ale jego dramat polega na tym, że on nie może tego on tego nie słyszy, nie jest w stanie tego usłyszeć.
0: Entonces, la música es para mí un elemento fundamental.
1: Oczywiście muzyka jest dla mnie elementem najważniejszym, fundamentalnym.
0: Y creo que en la poesía la extrema vulgaridad. Ale extrema belleza.
1: I wydaje mi się też, że w poezji, że poezja jest takim miejscem, w którym łączą się ze sobą najwyższe piękno i najniższa wulgarność, najbardziej intensywna wulgarność z najbardziej intensywnym pięknem.
0: Porque eso modifica y altera el lenguaje.
1: Tak, bo to jest w stanie zmodyfikować, zmienić sam język.
2: Pana poezja jest z jednej strony poezją zaangażowaną, cokolwiek byśmy przez to rozumieli, poezją intelektualną. Właśnie pojawiają się tutaj odniesienia nie tylko do muzyki, ale również do sztuki, filmu. Jest Akira Kurosawa, ale jest też poezją bardzo zmysłową, działającą na wszystkie zmysły i bardzo emocjonalną, po prostu niezwykle mocno działa, przeżywamy ją.
0: Bueno, Kurosawa, la película Sueño, a mí me alucinó, es una cosa impresionante. Entonces, estos personajes que aparecen son personajes como un sueño.
1: Tak, tak, oczywiście Kurosawa wywarł na mnie ogromny wpływ, zwłaszcza ten film o żołnierzach, którzy się pojawiają, którzy już umarli, a jeszcze o tym nie wiedzą. To wszystko jest jakby ze snu.
0: Aparecen de repente en las situaciones más extrañas.
1: Pojawiają się nagle, jego postaci pojawiają się nagle w najbardziej, najdziwniejszych sytuacjach.
0: Por ejemplo, en la parte de Kurosawa, yo traté de soñar otro sueño que no soñó Kurosawa.
1: Kiedy pojawia się Kurosawa, ja starałem się wyśnić inne sny. Wyśniłem 8 innych snów niż te, które są w filmie Sny Kurosawy. Ale też pojawiają się tam postaci z przyszłości.
0: La poesía, como me dijo un joven poeta, es la respuesta a preguntas que todavía no se hacen.
1: Bo poezja, kiedyś powiedział młody poeta, jest to odpowiedź na pytania, które jeszcze nie zostały zadane.
0: En ese sentido, uno escribe poesía, sabe muy poco de lo que está escribiendo.
1: W tym sensie, pisząc poezję, człowiek właściwie bardzo mało wie o tym, co pisze.
0: Pero la poesía es anterior incluso al lenguaje.
1: Tak jakby poezja była wcześniejsza niż sam język.
0: Y anterior a la escritura.
1: I wcześniejsza niż pismo, to oczywiście.
0: Anterior a la imprenta.
1: Oczywiście wcześniejsza niż druk.
0: Interior, el internet.
1: Claro, oczywiście jest wcześniejsza niż internet.
0: Entonces, y sin embargo, va a morir cuando el último de los seres humanos muera.
1: A jednocześnie umrze dopiero wtedy, kiedy umrze ostatni człowiek na Ziemi.
0: Pero eso también es una excepción triste, una forma triste.
1: Tak, ale jest to smutny wyjątek i smutna forma.
0: Porque la poesía es aquel arte que va a existir mientras el último de los seres humanos tenga sufrimiento.
1: No tak, bo poezja będzie trwała tak długo, jak będzie trwało cierpienie człowieka.
3: Przypomnijmy, Raul Zurita za Tom Zurita wraz z tłumaczką Martą Eloy-Cichocką otrzymali nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za najlepszy polski przekład tomu poetyckiego. Marta Eloy-Cichocka dziś również tłumaczyła rozmowę z poetą, a z obojgiem, z poetą i z tłumaczką spotkała się Katarzyna Fortuna.

0: Lieb wohl, du kühnes, herrliches Kind, aria Wotana z trzeciego aktu Walkirii Ryszarda Wagnera. W roli Wotana Tomasz Konieczny, a towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna, radiowa orkiestra symfoniczna z Berlina pod dyrekcją Marka Janowskiego. 17.36, program drugi o Walkirii. Dziś jeszcze będziemy rozmawiać, bo to właśnie dzieło zabrzmiało dwukrotnie na Baltic Opera Festival. Słuchał Walkirii Marcin Majchrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po uśmiechu wnoszę, że było całkiem nieźle.
1: Wiesz co, tak, Kuba, było bardzo ciekawie wczoraj, bo ja słuchałem wczorajszego spektaklu. Zresztą on był bardzo uroczysty. Odbywał się w obecności Andrzeja Poczobuta, gorąco fetowanego w Operze Leśnej. Zresztą zostało zaznaczone, że pod właśnie honorowym patronatem Andrzeja Poczobuta w przyszłym roku na Baltic Opera Festival będzie wystawiony Fidelio Beethovena, więc no to w ogóle no już metafora absolutna. Bardzo dużo gości, właściwie cała śmietanka polskiej dyrygentury wczoraj była, tego młodego i średniego pokolenia w Operze Leśnej w Sopocie. No i muszę powiedzieć, że przyjeżdżam stamtąd z bardzo pozytywnymi wrażeniami całego tego spektaklu. Całego dramatu muzycznego. Pamiętajmy, że w tym roku jest 150-lecie wystawienia w całości Pierścieni Belunga w Bayreuth. Będzie specjalna feta ze specjalną reżyserią. Sztuczna inteligencja, wiesz, ma zrobić miszmasz wszystkich pierścieni Nibelunga, które były w Bayreuth. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, ja nie zobaczę akurat w tym roku.
0: Czy to jest potrzebne?
1: No, no właśnie. Natomiast tutaj była reżyseria Johna Full Jamesa, takiego brytyjskiego reżysera. On jest zresztą fizykiem z wykształcenia, ale pracował, był dyrektorem Królewskiej Opery w Danii i także współpracuje z Royal Opera w Londynie.
0: Bo to dodajmy koprodukcja duńsko-grecka.
1: Tak. Duńsko-grecka. Wiesz, w obrazku w Operze Leśnej, no to mieliśmy jakieś biuro projektowe,

0: trochę i taki teatr w teatrze, trochę właśnie kuchni teatralnej na zewnątrz. No, to wszystko było ograne i zrobione. Dużo drewna, jasnych kolorów. Bardzo ciekawie to się od strony wizyjnej kształtowało. Chociaż nie wszystkie pomysły reżyserskie bym pochwalił, bo antycypacja sceny z walkiriami z trzeciego aktu na początku drugiego, wtedy kiedy Brunhilda rozmawia z Wotanem właśnie, nie wiem czy to koniecznie ta pantomima tam była potrzebna, kogoś kto jest no, jakby takim korporacyjną zabawą, no bo to biuro projektowe to jakaś korporacja, a w to włożona właśnie ta mityczna przestrzeń wszystkiego, więc tutaj można na ten temat dyskutować, ale kostiumy bardzo ładne, wizualnie, peruki i włosy również, wszystko się jakoś sprawdzało. Zamiast jesionu, rakieta balistyczna w dachu tej chaty Zyglindy i jej męża, czyli czarna dziura w tym momencie, Hundinga, którego śpiewał René Papa zresztą znakomicie. No więc wiesz, to taka gra z historią, w ogóle z naszą rzeczywistością i przenoszenie tego wszystkiego do mitycznej przestrzeni Pierścienia Nibelunga, to już znamy dokładnie. Ale od strony muzycznej muszę powiedzieć, że ten spektakl był no naprawdę jakimś takim na polskie warunki absolutnym objawieniem, bo dyrygował wszystkim Axel Kober, a to jest fantastyczny dyrygent wagnerowski. Ja chciałem tylko przypomnieć państwu, że w ubiegłym roku to było bodajże 18 sierpnia, jeśli mnie pamięć nie myli dokładnie, 19 sierpnia dokładnie, Axel Kober w ostatniej chwili zastąpił Daniela Gattiego i poprowadził w fenomenalny sposób śpiewaków norymberskich, czego byłem świadkiem właśnie na Zielonym Wzgórzu. I wczoraj swoje doskonałe wyczucie muzyki Wagnera absolutnie potwierdził i zrobił jakiś majstersztyk z Orkiestry Opery Bałtyckiej, która grała w połączeniu z Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Narodowej.
1: To też
0: ten
1: bardzo
0: zespół świetnie brzmiał. Mm-hmm. Po prostu tak, bardzo symboliczne. Siedzieli w kanale orkiestrowym w Operze Leśnej. Wszystko było słychać. Śpiewaków słyszysz kierunkowo. Ja przynajmniej tak słyszałem w pierwszym rzędzie. Naprawdę niczego więcej do szczęścia nie brakuje. Może kilku stopni więcej temperatury. Bo w trzecim akcie no już było chłodno. Ale
1: w Polsce jest zawsze
0: ruch.
1: Albo za zimno, albo za ciepło.
0: Tak, ale to było naprawdę dobrze. I jeżeli miałbym kogoś wyróżniać, to Zygmunta i Zyglindę. Stanislas de Berber, jak śpiewał Zygmunta, Zyglindę, Izabela Matua. Po prostu objawienie tego spektaklu. Muszę powiedzieć, że ona wypadła najlepiej i jest tak przekonująca. I tak bym życzył pani Izabeli Matule, żeby śpiewała Brunhilde w przyszłości w swojej kariery, bo to jest chyba ten głos, że ona sobie z tą partią poradzi. To by była polska Brunhilde, absolutnie. Natomiast Stefanie Mütter, która kreowała Brunhilde, no troszkę mi tutaj tego zabrakło, bo wiesz, no to jest ten sopran, bo, sopran, który jest, jak on jest klasyfikowany, sopran dramatyczny. Oczywiście ona wcześniej była mezzosopranem, ona śpiewała w Chemnitz cały Pierścień Nibelunga. Zresztą tą partię ma w swoim portfolio, ale jakiejś takiej jasności, świetlistości, mocy, bo nie siły głosu. Trochę mi tutaj zabrakło, no zawsze się odnosi to do Birgit Nilsson, albo wiesz, do największych Brunhild. W związku z tym tutaj trochę mi brakowało. Więc Izabela Matua na pierwszym planie, Tomasz Konieczny, bardzo rzetelny i wrazisty, chociaż, jeśli chodzi o reżyserię, to ja nie wiem dlaczego od samego początku był demiurgiem i Wotanem, a właściwie wędrowcem, który się przygląda temu wszystkiemu, co tam stworzył i które intrygi wykonał, no bo przecież coraz bardziej traci swoje siły w trakcie Pierścienia Nibelunga, więc Wotan był od samego początku, najpierw niemy i Tomasz Konieczny chodził, no taki pomysł reżyserski, chociaż no, można właśnie z tym najbardziej dyskutować, no ale Tomasz Konieczny zagrał swoją sztandarową rolę i właśnie z akcentem na to granie też, bo on jest bardzo przekonujący wtedy, kiedy jest na scenie. I wtedy, kiedy jest w teatrze wagnerowskim, to trzeba powiedzieć, że to wychodzi bardzo dobrze.
1: Ma też
0: wtedy
1: mocne postawy aktorskie.
0: Oczywiście, o tym mówię.
1: Wotan w biurze projektowym komponuje porządek świata, a tu przy okazji w roli Wotana dyrektor festiwalu,
0: oczywiście.
1: To też dość symboliczne. Ale chcę zapytać jeszcze o Bassa René Papego, bo jeśli jest któryś bas, którego ubóstwiam, no to jest to właśnie ten Niemiec.
0: Bardzo dobry Hunding. Bardzo dobry Hunding. I wiesz, w ogóle ta obsada była bardzo wyrównana, chociaż międzynarodowa, i polskie śpiewaczki, dziewczyny,

0: po prostu scena z walkiriami w trzecim akcie, no to było naprawdę, to był majstersztyk, oj, zabawa. I słychać było, że one naprawdę się tym bawią, że to było świetnie zrobione i od strony reżyserskiej, i od strony wokalnej, no i współpraca z Axelem Coberem tutaj, zresztą także pamiętajmy, że był debiut w roli wagnerowskiej, no bo przecież Małgorzata Walewska po raz pierwszy w życiu śpiewała Afrykę, a to był jej dzień urodzin, więc potem były była polska pieśń biesiadna, wiadomo, 100 lat. Natomiast muszę ci powiedzieć, że na koniec, ale może do tego dojdę, bo Małgorzata Walewska bardzo dziękowała Tomaszowi Koniecznemu za to, że ją skłonił do tego, żeby się tej partii nauczyć. Natomiast po podziękowaniu, no taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu, bo stwierdziła po tym 100 lat w podziękowaniu, że państwo na pewno nie zapamiętają żadnej melodii z całego dramatu Walkiria. No może dlatego, że akurat w jej partii nie ma motywu wiecznej miłości i to nie ona go wykonuje, ale no, wiesz, mogło tego nie zabraknąć. Za to próbowała właśnie zawołanie Walkirii wykonać w podziękowaniu właśnie. No trochę śmiesznie.
1: To był długi wieczór, prawda? Rozpoczęło długi, się wszystko późnym popołudniem. Tak. Skończyło,
0: po 17:30.
1: Tak, skończyło przed północą właściwie.
0: Tak, po
1: miejsce 23. też jest szczególne, Opera Leśna. Czy to miejsce zostało wykorzystane albo jakoś współgrało ze scenografią? Szczególnie
0: absolutnie
1: w trzecim
0: tak.
1: akcie.
0: Absolutnie tak, bo tam były takie drewniane schody z takiej jasnej sklejki zbudowane. Właściwie takie gigantyczne.
1: A wokół drzewa.
0: A wokół drzewa i z tyłu. Zielona ściana drzew. Tutaj z boku były takie czarne wypełnienia, ale to wszystko bardzo dobrze grało. Nie wiem, na czym to polega. Orkiestra siedzi w orkiestronie. Niby tam był las mikrofonów rozstawiony, ale mówię, było słychać śpiewaków bardzo kierunkowo i orkiestrę również i to się wszystko sprawdziło. To jest akustyka dosłownie do Wagnera.
1: No, bo tak to było projektowane.
0: Wymarzona, tak. I myślę, że gdyby ten akcent z festiwalu piosenki międzynarodowego był wyrównany większą liczbą spektakli w Operze Leśnej, to wszystkim to wyjdzie na dobre. Bardzo dużo publiczności, bardzo dużo ludzi, także fanów i melomanów, których znamy z Warszawy, z twarzy na przykład, więc towarzystwo absolutnie międzynarodowe, wszyscy wychodzili w świetnych nastrojach po tym wczorajszym spektaklu.
1: I także, mnóstwo akcentów, no, tak, bardzo ważnych, bardzo muzycznych, ważnych, tak. Ale też poza muzycznych. Marcin Majchrowski o Walkirii w Operze Leśnej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: Lauten Company pod dyrekcją Wolfganga Kaczner'a i muzyka Tarquinia Merulli. Program drugi, jest 17:49.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Włodzimierza Odojewskiego nazywano ostatnim polskim romantykiem. Jego literacką specjalnością były polskie kresy. Po Słowackim, Sienkiewiczu i Mackiewiczu nikt tak głęboko nie dotarł do jądra ciemności spowijających tę ziemię i losy ludzi między Sanem a Dnieprem, pisał Tadeusz Nyczek. Mija 10. rocznica śmierci pisarza. Chciałbym przypomnieć profetyczny felieton Włodzimierza Odojewskiego nadany w Wolnej Europie w roku 93. Przypomnę kontekst. Związek Sowiecki już nie istnieje. Prezydentem jest Borys Jelcyn. Zastępcą mera Petersburga Władimir Putin.
5: Rosja znów zaczyna gromadzić ziemie ruskie. Stary cel, nakreślony jako program po czasach wielkiej smuty przez nową wówczas dynastię Romanowych. Żmudna, wyczerpująca praca. Tak wyczerpująca, że najczęściej nie pozwalająca już władcom Rosji wiele myśleć o dobru i pomyślności swych poddanych. Cel jeden z naczelnych. Kogo śmieszy to moje odwoływanie się do odległej historii, niech sobie jasno uzmysłowi, ileż to razy po takich czy innych meandrach swej polityki Rosja ten cel z żelazną konsekwencją formułowała na nowo, podejmowała na nowo i z żelazną konsekwencją go na nowo realizowała. Aż po zagony Armii Czerwonej kolejno w roku 20, 39 i w latach 44-45. Z tym, że już w naszym wieku ziemie ruskie w rozumieniu Moskwy to były także tereny Europy Środkowo-Wschodniej i w przeciwną stronę dalekie nieraz tereny azjatyckie. Niech nikogo nie myli, zupełnie inna niż w wiekach wcześniejszych legitymizacja tej pracy scalającej i tych podbojów, mianowicie natury ideologicznej. Internacjonalizm wpisany na sztandary tej armii, czerpiący swe spoiwo z pozornie zupełnie innych źródeł, doskonale mieścił się swymi treściami w odwiecznej polityce rosyjskiej lub też był przez nią znakomicie adaptowany. Tak jak dziś przez dawne kadry komunistyczne zaadaptowane zostają otwartość na Europę, na świat i model rynkowej gospodarki. Dla polskich polityków w tej materii winien był być dzwonem alarmowym ów spektakularny, w rzeczywistości zaś nic nieznaczący gest Jelcyna, wykonany w czasie jego niedawnego pobytu w Warszawie, zezwalający Rzeczpospolitej na wejście do NATO. Wkrótce listami do głów państw zachodnich odwołany i zdezawuowany. Niestety, takim dzwonem się nie stał, nawet dzwonkiem, a przecież już wcześniej były całe serie faktów świadczących o prędkim odradzaniu się tradycyjnej rosyjskiej polityki. Liczne

Te pogróżki pod adresem państw bałtyckich, w których groźby przykręcenia kurków energetycznych przeplatały się z manipulacjami nastrojami mniejszości rosyjskiej w tych krajach. Pełne oporów targi o wycofywanie wojsk i likwidację baz. Było niegłośne, nie zwracające specjalnej uwagi opinii, ale przecież konsekwentne i praktycznie.

0: było zmuszenie Turkmenistanu do umowy wojskowej ograniczającej jego suwerenność, potem uznanie granicy tadżycko-afgańskiej za granicę Rosji i etapami połykanie kolejnych terenów kaukaskich i Zakaukazia. Była wreszcie i wciąż jeszcze trwa, nawet w nasilającej się formie, więcej niż dwuznaczna polityka Rosji wobec Ukraińców, której jeden z etapów zakończył się niedawną ukraińską Jałtą. Być może nie aż z tak nagłymi konsekwencjami dla Ukrainy, jak tamta osławiona Jałta dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej, ale obawiam się, że z równie dalekosiężnymi.
1: W latach 60. Odojewski był kierownikiem studia współczesnego Teatru Polskiego Radia. Od lat 70. w Wolnej Europie kierował działem kultury. Wydawał głównie u Jerzego Giedroycia. Najgłośniejsza powieść Zasypie wszystko, zawieje z 73. roku, podobnie jak inne dzieła Odojewskiego, w Polsce mogła się ukazać dopiero po zniesieniu cenzury.
2: Na sam koniec wracamy jeszcze do Sycyliady, nowej powieści Daniela Wyszogrodzkiego. Jeden z egzemplarzy wysyłamy do Przemyśla, do pani Izabeli, która właśnie kończy książkę i chętnie sięgnęłaby po następną, po kolejną, znakomicie. Proszę czytać i poprawiać statystyki czytelnictwa. Drugi egzemplarz wysyłamy do Warszawy, do pani Barbary, której w tytule maila słownik chciał słowo książkę zamienić na kosiarkę. Nawet nie wiem, co o tym myśleć, stwierdza pani Barbara, bo mam już kosiarkę, której używam rzadko w hołdzie dla procesów naturalnych. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny w imieniu całego zespołu popołudniowego. Życzymy Państwu pięknego poniedziałkowego wieczoru. Elżbieta Malinowska, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dwie architektki, Barbara Brukalska i Helena Syrkus. Ich biografie, rozwijające się na tle burzliwego XX wieku, biegną równolegle, ale pod wpływem osobistych decyzji przyjmują w końcu odmienne kierunki. O tym w studiu projektowym w czwartek parę minut po 13. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
2: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 18:00.
4: Jazzowy klub dwójki.
3: Tomasz Szachowski, witam Państwa. W ostatnich programach przypominałem tematy skomponowane przez Sonny Rollinsa. Tematy, które stały się standardami i weszły do niemal obowiązkowego repertuaru większości muzyków jazzowych. Dziś trochę na zasadzie postscriptum przypomnę jeszcze jedną kompozycję, która po raz pierwszy została nagrana przez Rollinsa w roku 1956 na albumie Sonny Rollins Plays Four. A więc nie był to po prostu kwintet Rollinsa, tylko wspólne przedsięwzięcie muzyków zgrupowanych wokół tandemu Clifford Brown-Ritchie Powell. Stąd kombinacja Sonny Rollins plus Four. Jak już o tym była mowa, kilka miesięcy później, po sesji, dokładnie 26 czerwca 1956 roku, doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego zginęli Clifford Brown i Ritchie Powell. Brown z dorobkiem zaledwie 4 świetnych płyt i kilkoma kompozycjami, które także stały się standardami. Te najbardziej znane to Sandu, Joy Spring i Dachaut. Dlatego wszystkie nagrania zrealizowane z udziałem trębacza są tak ważne w historii jazzu. A kompozycja Sonny Rollinsa, której dziś posłuchamy, to walc. Walc Hot. Bodaj jedyny utwór saksofonisty w podziale na 3, co jednak w czasach bebopu i hardbopu było rzadkością. Częściej wykorzystywane było metrum na 6/8, gdzie łatwiej było płynnie przejść choćby do metrum parzystego poprzez kwartole albo wykorzystywać napięcie rytmiczne, które się tu pojawiało. Pierwszą wersją, której posłuchamy, będzie ta premierowa z płyty Sonny Rollins Plays Four. Druga powstała co najmniej 2 epoki jazzowe później. To pomysł pianisty Jackie Terrasona, któremu towarzyszą mało u nas znany kontrabasista Earl Bernice Travis i perkusista Justin Faulkner. Zwykle jest tak, że improwizujący muzycy cytują w ten czy inny sposób temat, potem ewentualnie od niego się oddalając w kolejnych improwizacjach. No a tu mamy pomysł odwrotny. Teraz on nawiązuje do kilku nut końcowych kompozycji Rollinsa. Nawet przez dłuższą część utworu nie bardzo wiadomo, czego słuchamy. Sprawia wrażenie, teraz on jakby grał luźną bardzo improwizację. No ale

Potem okazuje się, że jest oryginał, ów właśnie Wals Hot przywołany w kodzie. Bardzo ciekawy, ocierający się o free jazz pomysł. A zatem najpierw Sonny Rollins plus four, czyli Clifford Brown na trąbce, Richie Powell na fortepianie i George Morrow na kontrabasie oraz wspomniane trio Jackie Terrasona. Wals Hot Sonny Rollinsa.

W jazzowym klubie dwójki przypominam dziś standard Sonny Rollinsa, zapomniany, Wild Hot z 1956 roku. Pierwsza wersja autorska z płyty Sonny Rollins Plus Four, czyli z Cliffordem Brownem na trąbce, Richie Powellem na fortepianie i George'em Morrowem na kontrabasie. Świetna partia Rollinsa, świetna partia Clifforda Browna i zdecydowanie powiedzielibyśmy poniżej poziomu Richie Powella na fortepianie. Taka oczywista niedyspozycja, no ale przypomnę raz jeszcze, to jest jedna z ostatnich płyt, jedna z ostatnich sesji pianisty, który zginął w wypadku razem z Cliffordem Brownem. I wtedy takie nagranie, taki dokument nabiera zupełnie innego znaczenia. A ta druga wersja, znacznie późniejsza, bo to już są lata 90. Wals Hot w wykonaniu tria pianisty Jackie Terrasona, który no, z przymrużeniem oka, z pewnym takim, powiedziałbym, nastawieniem free jazzowym, rozpoczyna wolną, swobodną improwizację, w której dopiero gdzieś tam pojawia się fragment tematu, fragment kody tematu i przypomina go teraz on w całości pod koniec nagrania. Chciałbym zaproponować dwie kolejne wersje. Pierwsza znakomita w nagraniu tria organisty Larry Goldingsa. Może warto przypomnieć, to jest artysta no dalej działający, silnie obecny na scenie głównie nowojorskiej, urodzony w 1968 roku, laureat Grammy,

który wzrastał w rodzinie wielkich entuzjastów muzyki, muzyki klasycznej. Podkreślmy to, Sam Golding zresztą rozpoczynał swoją edukację od muzyki klasycznej na fortepianie i dopiero potem troszkę dzięki ojcu poznał pianistów jazzowych, poznał środowisko jazzowe, miał szczęście, bo jednym z jego pierwszych nauczycieli był Keith Jarrett. No i potem organiści, oczywiście skracam tę karierę, która była bardzo bogata, obfitująca w konekcje z najwybitniejszymi muzykami lat 90., takimi jak David Sanborn, Paul Motion, Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny, Michael Brecker, Larry Grenadier, John Scofield. No, słowem, jak mówiłem, Goldings w samym środku, powiedziałbym, centrali jazzowej, jaką był i pewnie jest nadal Nowy Jork. No i potem rozpoczyna się jego kariera, czy jego przygoda z organami Hammonda i tutaj niewątpliwie wskazuje się na najważniejszy wpływ, to są organy, to jest stylistyka Larry Younga, nie tylko w sposobie gry, ale w budowaniu kolorystyki, w wydobywaniu z Hammonda, powiedziałbym, tej energii, tej pasji, tej czegoś, czego nie można dokładnie nazwać. Ci z Państwa, którzy lubią ten instrument, którzy lubią nagrania jazzowych organistów, wiedzą, o co mi chodzi. To jest instrument, którego nie da się zastąpić w jakikolwiek sposób innymi organami. Gdyby żył świętej pamięci Wojciech Karolak, on miałby bardzo, bardzo wiele do powiedzenia na ten temat. Niezależnie od tego, był świetnym organistą, to kochał organy Hammonda i myślę, że to samo można powiedzieć o Goldingsie, który stworzył na początku lat 90. świetne trio z gitarzystą Peterem Bernsteinem i perkusistą Billy Stewartem. I właśnie w tym nagraniu posłuchamy Waltz Hot Sonny Rollinsa, a tuż potem taka wersja, no nie z tej półki, powiedziałbym, troszkę niższej, tutaj nie ma wątpliwości, ale ponieważ to jest nagranie europejskie, ma swój koloryt, ma swoją barwę, powiedziałbym, i zawsze powinniśmy pamiętać o scenie europejskiej, która jest istotna, liczy się i my jesteśmy w Polsce częścią tej sceny. Ci wykonawcy, których usłyszymy jako drugich, to Cesare Mecca na trąbce z triem pianisty Massimo Farao, ale wcześniej Larry Golding's trio.

Dziś w jazzowym klubie dwójki zapomniany standard Sonny Rollinsa, Waltz Hot, w czterech różnych odsłonach. Dwie pierwsze już przedstawiłem, opisałem, a te dwie, których słuchaliśmy przed chwilą, to numer jeden Larry Goldings na organach Hammonda, Peter Bernstein na gitarze, Bill Stewart na perkusji i przed chwilą na trąbce Cezary Mecca plus trio pianisty Massimo Farao. Proszę Państwa, w drugiej części audycji Miles Davis. Miles Davis, starałem się wybrać datę, która jakoś będzie nawiązywała rocznicowo do lipca.

lipca. Lipiec, magiczny miesiąc, jeśli chodzi o amerykańską scenę jazzu przez dziesiątki lat, to oczywiście jest czas słynnego, legendarnego festiwalu w Newport, który złote lata przeżywał w latach 50. i 60. Sięgam po nagrania z roku 1966, czyli te, które mają 60 lat, nagrania z lipca. Posłuchamy występu zespołu Majsa w tym absolutnie najlepszym składzie. Finału jego wielkiego kwintetu z Shorterem, Hancockiem, Carterem i Williamsem. I to jest nagranie z 4 lipca, czyli można powiedzieć wyjątkowy koncert w dzień święta narodowego. Mam przed sobą program festiwalu w Newport, bo to wszystko jest opisane, wszystko w sieci można zobaczyć, przypomnieć sobie. Rok 66. Proszę posłuchać. 1 lipca wystąpili na głównej scenie jako main band Archie Shepp Quartet z Roswell Radem, jako support Miss Esther Phillips, jako support numer 2 Dave Brubeck Quartet z Paulem Desmondem. 2 lipca jako główny wykonawca Joe Williams, support kwartet Thelonisa Monka i support drugi kwartet Stana Getza. 3 lipca Ella Fitzgerald z Jimmy Jonesem, z jego triem oraz z orkiestrą Duke Ellingtona. Support sama orkiestra Duke Ellingtona i support drugi Teddy Wilson z Buddy Richem, Colmanem Hawkinsem i Clarkiem Terry. I wreszcie 4 lipca główny zespół Count Basie and the Orchestra z Jimmy Rushingiem, support pierwszy Quintet Dizzy Gillespiego, support drugi Miles Davis Quintet. No, bez komentarza, organizatorzy świetnie to ustawiali, stopniując napięcie i też jakby starając się, żeby wszystkie odcienie muzyki jazzowej było pokazane, no i wszystkie największe gwiazdy. Skądinąd sam występ na festiwalu w Newport niesłychanie nobilitował, a co tu mówić o wykonawcach, którzy czasem zdarzali się z naszej części świata. To były rzadkie wypadki. A zatem 4 lipca 1966 roku Miles Davis na trąbce, Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji. Posłuchamy 2 utworów otwierających. Gingerbread Boy Jimmy Heatha, rodzaj takiego jednego z sygnałów zespołu z tamtych lat, i All Blues Milesa Davisa. Zwracam uwagę, All Blues w szybszym tempie niż zwykle. Miles Davis na festiwalu w Newport 4 lipca 1966.

To było 60 lat temu. Kwintet Milesa Davisa na festiwalu w Newport, dokładnie 4 lipca 1966 roku. Lider na trąbce, Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji. Gingerbread Boy i All Blues, tych utworów słuchaliśmy w tym wykonaniu. Proszę Państwa, za chwilę jeszcze niewielki fragment standardu Washingtona Younga Stella by Starlight z tego koncertu w tym wykonaniu, a ja zapraszam na kolejne wakacyjne wydania poniedziałkowego jazzowego klubu Dwójki. Posłuchamy standardów z kręgu Bossa Nowy Antonio Carlosa Jobima w różnych wykonaniach. Kłaniam się, Tomasz Szachowski.

0: czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: na miejscu Lionel Mnie.
1: Minęła godzina 19. Nasz program nadal realizuje Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonem już teraz Joanna Grodkowska. Witam serdecznie. Dziś o 20:00 w cyklu Letni Festiwal Muzyczny mamy dla Państwa transmisję z festiwalu Radio France Occitanie Montpellier, który rozpoczął się wczoraj, potrwa do 18 lipca. Będziemy na ten festiwal powracać z kolejnymi transmisjami. A dziś na festiwalu wystąpi Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa, prowadzona oczywiście przez swojego założyciela Iwana Fischera, a solistą wieczoru będzie Renaud Capuçon. Zapowiada się fascynujący wieczór. Więcej o programie opowiem Państwu już po naszej lekturze.
2: Książka do słuchania.
1: 29 lipca wybitny pisarz Jacek Bocheński skończy 100 lat. Niewiele jego utworów zostało nagranych w polskim radiu, bo nazwisko autora objęte było cenzurą. Od dziś premierowe nagranie powieści Boski Juliusz, wydanej w 1961 roku, będzie nam o tej porze towarzyszyło. Książka ta to pierwsza część tak zwanej trylogii rzymskiej. To opowieść o władzy i postawie ludzi wobec władzy. O tym, jak ludzie bronią się i jak kapitulują. Słuchajmy uważnie. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Część pierwsza. Okrucieństwo. Czy ktoś z Państwa chciałby zostać Bogiem? Jest to osiągalne. Rzecz prosta, nie każdy reflektuje i nie każdy potrafi. Ale może chcą Państwo wiedzieć, jak się to robi? Otóż są sposoby. Historia zna wypadki tego rodzaju. Żądają Państwo przykładów? Proszę. Juliusz Cezar. Ach, rozumiem, to imię zniechęca. Woleliby Państwo coś aktualniejszego. Minęły przecież 2000 lat od śmierci Cezara. Tak długi czas tworzy ścianę, przez którą trudno przebrnąć. Ponadto warstwy czasu nakładają się na siebie w dziwnie jednostajny sposób. Nie można odróżnić wydarzeń wcześniejszych od późniejszych. Wszystko jest szare. Obawiają się Państwo tej szarzyzny, no i fatygi. Bo czy nie trzeba będzie przetrząsać jakichś rupieci? Czy rzecz nie pachnie za bardzo łaciną i archeologią? Czy nie zanosi się na mozolną robotę w bibliotekach i muzeach? Oczywiście. Państwo nie chcą się w to uwikłać. Cóż za przyjemność wdychać tyle kurzu. Ostatecznie mają Państwo prawo powątpiewać, czy przykład Juliusza Cezara przyda się na cokolwiek. Może nic z tego nie wyjdzie? Byłoby bardzo przykro, poznawszy w końcu historię Cezara, stwierdzić, że poniesiony został trud bezcelowy, gdyż ekshumacje tak dawno zmarłych ludzi nikogo dzisiaj nie wzruszają.

i że wszystko to po prostu ani nas ziębi, ani grzeje. Pozostałoby tylko zmęczenie z powodu owej mieszaniny dat i wydarzeń. Otóż obawy państwa są płonne. Całą pracę, która wydaje się nader niewdzięczna, wykona za państwa antykwariusz, autor niniejszego podręcznika dla miłośników boskości. Antykwariusz będzie osobiście badał wszelkie dokumenty i odczytywał stare teksty łacińskie, a w razie potrzeby nawet greckie. Gotów jest uporać się na własną rękę z trudnościami chronologicznymi. Sądzi zresztą, że w tej sprawie nie należy przesadzać. Jego zdaniem na uwagę zasługują przede wszystkim fakty i zależności logiczne między nimi, a nie kolejność. Dlatego może się na przykład zdarzyć, że antykwariusz zawiadomi najpierw o śmierci jakiegoś człowieka, a dopiero później, gdy zajdzie konieczność, opowie o urodzinach. Antykwariusz liczy się z wymaganiami klientów i nie będzie państwa nudził drobiazgami. Przedstawi państwu jedynie najciekawsze, oczyszczone z kurzu okazy. Antykwariusz wie, że oczekuje się od niego rzeczy całkiem konkretnej, mianowicie zwięzłego zreferowania, co zrobił Cezar, aby zostać Bogiem. Antykwariusz postara się w miarę możliwości przejść szybko do sedna sprawy. Nie będzie się robić tajemnicy z dokumentów, na których antykwariusz opiera się w pracy. Oczywiście, te stare dokumenty są zniszczone i niekompletne. Korzystając z nich, antykwariusz będzie niekiedy zmuszony dokonać osobiście koniecznych uzupełnień. Każdy więc, kto jest usposobiony podejrzliwie, może patrzeć antykwariuszowi na ręce. W poniższych zapiskach znajdą się tu i ówdzie krótkie informacje, jakimi sposobami antykwariusz dowiedział się pewnych rzeczy. I tak już na wstępie przypomina się państwu, że sam Cezar napisał pamiętniki z wojny gallijskiej. Dzieło to zachowało się do naszych czasów i dostępne jest nawet młodzieży szkolnej ze względu na bardzo prosty język. Po raz pierwszy antykwariusz przestudiował je, mając lat 14. Obecnie wznowił studia, ponieważ chciał wysłuchać przede wszystkim osobistych wynurzeń człowieka, którego drogę do boskości będzie tu referować. Z lektury wynika, że most na Rodanie zerwano natychmiast po przybyciu prokonsula Juliusza Cezara do Genewy. Prokonsul miał ważne powody, by zarządzić bezzwłoczne zniszczenie mostu, ponieważ pewne rzeczy musiały się stać szybko i za wszelką cenę. Prokonsul wiedział, ta okazja może się nie powtórzyć. Na to czekało się latami, a teraz się to nadarza, chociaż miało wyglądać trochę inaczej. Miał być Egipt, nie Galia, ale trudno, lepsze to niż nic. Po drugiej stronie rzeki palono jakoby miasta. Dlatego prokonsul odbył całą podróż do Genewy z Rzymu bardzo pośpiesznie. Na miejscu potwierdziły się wiadomości o paleniu miast. To dopiero determinacja. Nie ma co. Rzeczywiście palą własne miasta i niszczą nadwyżki zbożowe. Szkoda jednak, że to nie Egipt. Egipt jest kulturalny. Tylu greckich intelektualistów, ilu tam dyskutuje na oderwane tematy, zupełnie wystarczy, by kraj nie mógł porządnie przeprowadzić nawet zwykłej mobilizacji. No i tylu politykierów, którzy niewątpliwie siedzą u żłobu, myśląc głównie, co kraść. Takie państwa obala się jednym palcem. A tu barbaria, ale za to plan. Karność i systematyczność. Płonie miasto za miastem, filozofów nie ma. Społeczeństwo jest prymitywne, więc zdolne do samozaparcia. Z nimi będzie trudniej. Ciekawe, co ma w głowie taki Dywiko. Będzie to pierwszy przeciwnik Juliusza Cezara. Barbarzyńca, umysł raczej surowy, a jakie ambicje. Bądź co bądź, przeprowadzka całego plemienia na przełaj przez Galię to nie żart, nawet gdy obywatele nie znają się na komfortach. Dywiko jednak się odważył i ci ludzie

rzeczywiście pójdą. Biorą tyle zboża, ile będą mogli władować na wozy. Resztę palą. To ma im odciąć możliwość powrotu. Puszczają z dymem nie tylko miasta, ale również wsie i stojące gdziekolwiek pojedyncze domy. Oblicza się, że jest tam około 400 wsi. Więc taktyka spalonej ziemi? Wobec kogo? Wobec siebie? Świadczy to niewątpliwie o pewnej przenikliwości politycznej. Postawić własne społeczeństwo w sytuacji bez wyjścia. Widocznie ów półdziki naczelnik Helwetów ma tyleż inteligencji, co śmiałości. Trudno przypuszczać, że wyrusza z kobietami i dziećmi na podbój Galii. A prokonsul będzie tę fantastyczną wersję rozdmuchiwać. Oczywiście nie może głosić nic korzystniejszego, stojąc tu przy moście. Taka propaganda świetnie podeprze jego interesy w Rzymie. Lecz kim chce być Dyviko? Mężem opatrznościowym? Tym, który wskazał drogę z gór na urodzajne niziny? Bohaterem pieśni ludowej? Autorem wielkiej reformy? Otóż biedny Dyviko niczym takim nie będzie. Niestety te role, jeśli już o czymś podobnym mowa, są zarezerwowane dla Juliusza Cezara i to na nieco szerszą skalę. Dyviko zaś o tyle przysłuży się sprawie, że nie wiedząc o niczym, zrobi trochę ruchu i pozwoli wreszcie Cezarowi zacząć. Swoją drogą aspiracje zbiegają się zabawnie. Juliusz Cezar, prokonsul rzymski i Dyviko, wódz kudłatych barbarzyńców, mają jednakowe cele. Wiosna tam, na północy, nadchodziła powoli. W marcu panowały jeszcze wielkie chłody. Pora nie sprzyjała prowadzeniu wojny, a wszystko dokonało się w ostatnich tygodniach tak nagle, że Cezar nie zdążył nawet zebrać odpowiedniej ilości wojska. Przy sobie miał siły bardzo nieznaczne, tylko jeden legion, więc zacznie z niczego. Oczywiście, wydał zarządzenie, aby w prowincji robiono zaciągi i to najśpieszniej jak się da. Chwilowo jednak musi mu wystarczyć znajomość geografii i umiejętność prowadzenia rozmów dyplomatycznych, póki pobór nie zostanie ukończony. Gallia est omnis divisa in parte stres. Cała Gallia podzielona jest na trzy części. W przyszłości zrobimy więcej tych części, niech się żrą między sobą. Ale na razie trzeba przyjąć taki podział. Belgowie, Akwitańczycy, Celtowie. Najdzielniejsi ze wszystkich mieszkańców są Belgowie, bo żyją najdalej od świata cywilizowanego. Stosunków handlowych z prowincją rzymską Belgowie zasadniczo nie utrzymują. Idee i przedmioty osłabiające hart ducha docierają tam bardzo rzadko. Belgowie zajmują się głównie wojną z Germanami, lecz podobne zaprawiające w cnocie potyczki z Germanami toczą niemal co dzień celtyccy Helwetowie. A ci właśnie przygotowują się do zbiorowej emigracji. Dotychczas siedzieli jak w worku za górami i rzekami. Oni także, choć sąsiadują z prowincją rzymską, nie importowali zbyt wielu towarów osłabiających hart ducha. Widocznie mają już dość Germanów, bo chcą wyjść z zamknięcia i poszukać lepszych siedzib. Pytanie, którędy pójdą? Nie trudno zgadnąć. Mogą iść tylko dwiema drogami. Pierwsza, przez prowincję rzymską, byłaby łatwiejsza. Druga, przez terytorium Sekwańczyków, niezwykle ciężka. Musieliby się przedzierać pomiędzy Jurą a Rodanem, a tam jest doprawdy wąsko. Wóz ostatecznie przejedzie, lecz tylko pojedynczo. Dwa obok siebie już się nie zmieszczą. Wniosek prosty. Będą się starali przejść Rodan, a potem przemknąć na zachód rzymskim brzegiem rzeki. Dlatego prokonsul kazał zerwać most. Ale oni nie mogą zostać w domu, bo spalili miasta. Więc gdy

0: Wiko, chcąc nie chcąc, będzie się musiał wpakować wreszcie na Cezara. Niech kto spróbuje później powiedzieć, że Cezar nie był sprowokowany. Gdy człowiek ma 42 lata, trudno mu czekać na lepsze okazje. Musi kiedyś zacząć. Czekać można, mając lat 20, gdzieś do 30. Wtedy wydaje się, że wszystko jest prowizoryczne. Jeszcze nie żyjemy naprawdę, dopiero próbujemy. Potem przychodzi nagle świadomość, że jednak żyjemy właśnie tym jednym życiem, którego połowa już się zmarnowała, ale jest tylko ono i nie będzie życia innego. Pora czym prędzej zacząć. Aleksander Wielki był szybszy. Zaczął wcześniej. Trzeba nadgonić różnicę. Wiadomość o przyjeździe prokonsula dotarła na drugą stronę Rodanu, skąd niebawem przybyli posłowie. Prosili o posłuchanie u Cezara. Prokonsul wdał się w te śmieszne rozmowy z taką miną, jak gdyby po raz pierwszy słyszał o zamierzonej emigracji. Tamci wyjaśniali uprzejmie, że pragną tylko przemaszerować wzdłuż brzegu rzeki i nie poczynią żadnych szkód. Cóż to za pomysł? Pytał Cezar. Iść przez prowincję rzymską. Po co? Przez prowincję chodzi się zazwyczaj do Rzymu, a jeśli ktoś chce jedynie spacerować po Gallii, ma dość miejsca. Nie potrzebuje wstępować do sąsiada. A gdzie się właściwie wybierają przez te prowincje? Powiedzieli, że do Santoni, nad Atlantyk. Tam usiądą. Aha, to ciekawe. Więc dlaczego nie idą jakoś prościej? Na to oni, że niestety muszą, bo nie ma innej drogi. Zaczęli opisywać warunki terenowe między Jurą i Rodanem. Wąwóz. Ledwo się można przecisnąć. Nawisy skalne zagradzają przejście. Jakże przetransportować tamtędy tabory? Dobrze, przerwał Cezar. Nie muszą tyle tłumaczyć, on rozumie. Ale potrzebuje czasu do namysłu. Niech przyjdą po odpowiedź w Idy Kwietniowe.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza ze względu na transmisję Letniego Festiwalu Muzycznego powrócimy we czwartek o 19:00.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: A w nim dziś o 20:00 kolejna transmisja. Dziś zaproszę Państwa do Le Corum, Centrum Kongresowego i siedziby opery imienia Berlioza w Montpellier, gdzie rozgrywa się większość koncertów festiwalu Radio France Occitanie Montpellier. To festiwal, w którego programie znajduje się zarówno muzyka dawna, jak i wielka klasyka, ale także muzyka improwizowana w wykonaniu największych gwiazd. Wystąpi trio Billa Frizzella i Greg Tardy, Charles Lloyd, a także charyzmatyczny Kenny Garrett. Będzie homage à Erik Satie z okazji setnej rocznicy śmierci kompozytora, a Bertrand Chamailloux wykona recital zatytułowany Od Mendelssohna do Lennona. Bardzo zróżnicowany program, który będzie realizowany w bardzo wielu miejscach Oksytanii, nie tylko w salach koncertowych, ale także w przestrzeni publicznej, a muzyka wypełni ją od rana do późnych godzin wieczornych. Dziś w programie koncertu Radia France wystąpi Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera, solistą będzie Renaud Capuçon, a w tym programie Intermezzo Es-Dur opus 117, numer pierwszy Johannesa Brahmsa, potem koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Mendelssohna i w drugiej części trzecia symfonia Es-Dur Reńska Roberta Schumana. Z Startujemy o godzinie 20, mamy więc jeszcze sporo czasu. Wybrałam program, który jak w pigułce

pokazuje festiwal w Montpellier. Najpierw zatem Adagio z Serenady Adur, opus 16 Johannesa Brahmsa. Gra oczywiście Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa, prowadzona przez swojego założyciela i wieloletniego szefa Iwana Fischera.

To było Adagio z Serenady A-dur op. 16 Johannesa Brahmsa. A dzisiejszy koncert Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej, której słuchaliśmy na festiwalu w Montpellier, rozpocznie intermezzo Brahmsa z opusu 117. Teraz Satie, któremu festiwal odda hołd w stulecie śmierci. Słuchać będziemy teraz trzech gymnopedii i wybranych utworów z serii Gnosien Erika Satie. Gra Bertrand Chamailloux.

Bertrand Chamailloux wykonał wybrane utwory z serii Gnosien, a wcześniej trzy gymnopedie Erika Satiego. Teraz Bill Frisell, który także pojawi się na festiwalu w Montpellier. Najpierw w przeboju z musicalu My Fair Lady wraz z Paulem Motionem i Ronem Werterem, a potem solo w utworze Pretty Stars.

0: Bill Frisell, przepraszam, najpierw z takimi muzykami jak Paul Motion i Ron Werther, a potem solo. Bill Frisell pojawi się na tegorocznym festiwalu w Montpellier, z którego to miasta dziś transmitować będziemy koncert festiwalu France Musique, France, Radio France Occitanie Montpellier.
1: Xavier.
2: Bonsoir Thierry Jousse, j'espère que vous allez bien et que vous allez remettre le couvert.
0: Oto już słyszymy rozmowę z prowadzącym dzisiejszy koncert festiwalu w Montpellier.

0: France Musique, le concert du soir en direct de Montpellier, François-Xavier Chemchak.
1: I wydaje się, że jesteśmy już w Lekorum, w centrum kongresowym i siedzibie opery imienia Berlioza w Montpellier, gdzie odbywa się festiwal Radia France Occitanie Montpellier. To było dobry wieczór do słuchaczy dwójki, którzy wraz ze słuchaczami Radia Serbskiego i Radia Łotewskiego odbierają transmisję tego koncertu. Dziś Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera i solista wieczoru Renaud Capuçon i już za chwilę rozpoczniemy koncert, w którego programie znalazły się Intermezzo Esdur opus 117 numer 1 Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy E-moll opus 64 Felixa Mendelssohna i trzecia symfonia wypełniająca drugą część koncertu, trzecia symfonia Esdur Reńska Roberta Schumana. A więc ta pełna życiowej energii partytura koncertu Mendelssohna będzie połączona w kontraście z symfonią reńską, dziełem celebrującym rzekę Matkę, oś biegnącą przez całe Niemcy. Symfonia reńska miała premierę 2 lata przed pojawieniem się w życiu Schumana Johannesa Brahmsa. Z kolei skomponowane pod koniec życia Brahmsa intermezza zachowują echa schumanowskiej melancholii. Koncert otworzy intermezzo pierwsze z opusu 117 w transkrypcji na orkiestrę Wiktora Aviata, urodzonego w Montpellier w 1982, przedwcześnie zmarłego muzyka pierwszego oboisty Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej. To będzie więc hołd dla tego niezwykłego muzyka obdarzonego wielkim talentem. I jego transkrypcja intermezza na orkiestrę zabrzmi w programie, otwierając wieczorny koncert festiwalu w Montpellier. À l'annonce de son décès, nous aimions sa gentillesse, son humour et son humanité. Son jeu de hautbois était rayonnant, expressif et plein de vie, tout comme lui. No właśnie, a więc koncert ma szczególne okoliczności, przynajmniej jego początek, jego program jest pięknie skomponowany. To wielkie karty klasyki. Zaczynamy od Intermezza Esdur, opus 117 Johannesa Brahmsa.

0: Victor Aviat dans un extrait de cette partition de Robert Schumann.
1: To był muzyczny hołd dla oboisty zmarłego w zeszłym roku, pierwszego oboisty Budapeszteńskiej Orkiestry Filharmonicznej. No a teraz już przed nami zapowiadany program i intermezzo Brahmsa.

0: sur France Musique. Vous venez d'entendre l'intermezzo plus 113 numéro 1 de Johannes Brahms.
1: Intermezzo numer pierwszy z opusu 117 Johannesa Brahmsa w transkrypcji na orkiestrę Wiktora Aviata, zmarłego przedwcześnie w ubiegłym roku, pierwszego oboisty Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej. Rozpoczęło koncert orkiestry pod dyrekcją Iwana Fischera, oczywiście swojego założyciela, wieloletniego już szefa. No a program teraz rozwijać się będzie w tą część koncertującą, bo przed nami teraz występ solisty, którym jest Renaud Capuçon, który wykona koncert skrzypcowy e-moll opus 64 Feliksa Mendelssohna. Mendelssohn napisał dwa koncerty skrzypcowe, ale to ten drugi właśnie jest tym dziełem, które pozwala soliście śpiewać w nadzwyczajny sposób już od pierwszych taktów. To promienna, pełna życiowej energii partytura. To dzieło, które powstało dzięki wskazówkom znakomitego skrzypka Ferdynanda Davida, który dokonał prawykonania utworu w Lipsku w 1845 roku. Dzieło, w którym Mendelssohn zdołał genialnie pogodzić techniczną wirtuozerię z liryczną, tą właśnie pełną śpiewności partią skrzypiec. A więc Renaud Capuçon i Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa.

0: C'est toujours un immense bonheur de retrouver...
1: Renaud Capuçon w partii solowej, a wraz z nim Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa prowadzona przez swojego szefa Iwana Fischera, który dyryguje orkiestrą przez siebie założoną już 40 lat. Wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego E-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna, koncertu, który jest nie tylko jednym z najczęściej wykonywanych utworów samego Mendelssohna, ale także należy do najważniejszych XIX-wiecznych utworów tego gatunku, czy no, w ogóle jest jednym z najlepszych koncertów skrzypcowych w całej historii. Genialnie zbalansowany między wirtuozerią a śpiewnością, lirycznością, brzmieniem skrzypiec, tak genialnie uchwyconym przez Mendelssohna. Do tego znakomita instrumentacja, no a część trzecia w wykonaniu Capuçona i Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej była naprawdę olśniewająca, jeśli chodzi o ich perfekcję. Ten koncert w programie dzisiejszego wieczoru, a więc koncertu z festiwalu Radia France Occitanie Montpellier, to druga pozycja po intermezzo z opusu 117 Brahmsa. Publiczność cały czas bije brawa dla wykonawców. Wydaje się aż niemożliwe, żeby Renaud Capuçon nie zagrał czegoś na bis. Ale jak słyszymy, na razie jeszcze tylko owacja, a skrzypek nie zdecydował się jeszcze na wyjście z bisem. A może.

0: Nous avons de la chance, en allemand ça se dit « wir haben Glück ». Nous avons de la chance d'avoir entendu cette très belle mélodie de Gluck, extrait d'Orphée Eurydice, dialogue des ombres heureuses, a cappella pourrait-on dire, chanté par Renaud Capuçon sur son violon. C'est
1: A więc fragment z Glucka, dość specyficznie wybrany, melodia wprowadzająca po tym ekstatycznym finale koncertu Mendelssohna nutę wyraźnej zadumy. To był bis zagrany dla nas przez solistę Renaud Capuçona. Sygnał Europejskiej Unii Nadawców oznacza zakończenie pierwszej części koncertu Festiwalu Radia France Occitanie Montpellier. Przypomnę, że słuchaliśmy w niej Intermezza Es-Dur opus 117 numer pierwszy Johannesa Brahmsa i koncertu skrzypcowego E-moll Felixa Mendelssohna opus 64 grała Budapeszt Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera, a solistą był Renaud Capuçon. Za prawie 20 minut rozpocznie się druga część koncertu, a w przerwie transmisji z Montpellier przenieśmy się nad kanał La Manche do Normandii. Jakiś czas temu na naszej antenie Jakub Kukla rozmawiał z Agnieszką Łopatowską o jej najnowszej książce Normandia – życie między przypływem a odpływem. Promowano tę książkę jako pozycję, w której smakosze odnajdą opowieści o kulinariach, o cydrze. Miłośnicy sztuki, ślady impresjonistów, wielbiciele mody, korzenie słynnych projektantów, a pasjonaci historii, wikingów, królów, korsarzy i bohaterki, których losy przeszły do legendy. Przypomnijmy teraz tę rozmowę.
2: Agnieszka Łopatowska, dziennikarka, autorka książek o Francji i nie tylko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam panią bardzo serdecznie. Jakiś czas temu opowiadała pani na antenie Dwójki o swojej poprzedniej książce Paryż to zawsze dobry pomysł. Dziś zaglądamy do książki Normandia, życie między przypływem a odpływem. Czy Normandia to też zawsze dobry pomysł?
3: To zawsze dobry pomysł o każdej porze roku, bo niektórzy się jej boją, dlatego że no wieje, no leje, no tak. Ale też są przepiękne światła, przepiękne zmiany chmur. No przecież impresjoniści właśnie tam się dlatego zakochali. A czy daleko?

0: Jako nam z Paryża do Normandii, przecież mówi się, że Deauville to 21. dzielnica Paryża, więc...
1: Ze wszystkimi tego plusami i minusami wspomniała pani o deszczu. To prawda, że on czasem pada poziomo?
0: Pada znienacka, pada poziomo. Jak ja zawsze się śmieję, że jestem taką prawie, że starożytną góralką, że ja po prostu czuję, że stamtąd nadchodzą czarne chmury, no to w Normandii niestety to się nie udało. Też opisuję w książce taką sytuację, kiedy to przyjechaliśmy do słynnego Deauville, szukaliśmy miejsca na piknik, tak? I kiedy już się rozłożyliśmy, właśnie wtedy przyszły chmury, wiatr, deszcz i tyle było naszego piknikowania na plaży.
1: Pojawiło się już hasło impresjoniści o malarstwie, o tym, jakie pejzaże można tam znaleźć. Na pewno jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od symbolu Normandii na pewno, Francji chyba też, a być może i Europy, jednego z symboli Europy, Mont Saint-Michel, wzgórze świętego Michała. To jest Normandia, czy niekoniecznie?
0: To jest Normandia, chociaż Bretania chciałaby wierzyć, że to jest również bretońskie. Parę razy wymieniały się te regiony i no, ówczesne ich władze też własnością tej wyspy. Każdy chciałby, bo przecież jest po pierwsze przepiękna, jest fascynująca, ma wspaniałą historię. No a oprócz tego jest po prostu wrotami do Francji, więc kto ma Mont Saint-Michel, ten też ma władzę. Wspaniałe miejsce, które bardzo polecam do odwiedzenia. Jeżeli ktoś będzie miał tylko chwilę na Normandię, to faktycznie no, to, że znalazło się na okładce, nie jest zupełnie przypadkiem. To jest po prostu bardzo też turystyczne miejsce, bardzo ruchliwe, ale wieczorem po godzinie 20 staje się bardzo spokojne. Zostają mnisi, zostają mieszkańcy, nieliczni. Chyba z tego co wiem jest tam tylko jedno dziecko w wieku szkolnym, które zamieszkuje te mury samego miasteczka, więc jest naprawdę fascynująco. No i co? I zawsze trzeba pamiętać o tym, że odpływy i przypływy są bardzo zdradliwe, więc też trzeba to sprawdzać.
1: To jest rzeczywiście jedna z ikon Europy. To ujęcie klasztoru na szczycie wzgórza. Wszystko otoczone wodą.
0: Albo i nie.
1: Właśnie, albo i nie. I to prawda, że potrzeba pewnej sprawności i refleksu, żeby nie dać się zaskoczyć, bo przypływ pojawia się w ciągu kilkunastu minut?
0: Przede wszystkim trzeba to sprawdzać. Przypływy i odpływy, no, życie jest do nich bardzo przywiązane i wszystkie te rytuały, które są z tym związane. Więc za każdym razem w Normandii trzeba pamiętać, nie tylko wychodząc jakby daleko w kanał La Manche, ale też na przykład chociażby wybierając się na piesze rybołówstwo, żeby sprawdzić, o które jest przypływ, kiedy jest odpływ, bo to są bardzo ważne informacje. I faktycznie w okolicach Mont Saint-Michel to może się zmienić w ciągu 10 minut, może być całe zalany ten teren pod groblą.
1: Piesze rybołówstwo. To jest też ciekawe zjawisko, ale słowo jeszcze o klasztorze. To jest oczywiście piękny widok. Kojarzy się z kwestiami wzniosłymi, ale historia tego miejsca przypomina chyba, że nie zawsze było pięknie i wzniośle, prawda?
0: O, nie zawsze było. Przez no, dobre kilkadziesiąt lat było tam więzienie i to bardzo ciężkie. Tam też mnisi czy też osoby duchowne nie tylko były na piedestale, tak? Blisko Boga, blisko Archanioła Michała, ale też byli tam więzieni kapłani z okolicznych wiosek, czego zresztą Normanowie nie mogli wybaczyć ówczesnemu królowi. Zresztą w ogóle w Normandii, wydaje mi się, tyle ile opisałam tutaj historii, to bardzo często to sakrum się miesza z takim dość nawet hardkorowym profanum.
1: I z mitami, i z legendami
0: też. I z
1: mitami,
0: z legendami, tak.
1: Skoro mówimy już o mieszaniu się różnych porządków, czy natura jest tą siłą, która reguluje życie Normandii?
0: No, od natury jesteś absolutnie zależny. Zależny jesteś, czy będziesz miał zbiór jabłek w sadach, czy twoje krowy będą dojne odpowiednio, a z tego powstaną odpowiednie sery, śmietana i wszystko, co jest z tym związane. To jest jedno. Drugie to to, że też są godziny życia, godziny wstawania, godziny kładzenia się spać, to kiedy rybacy będą mogli wypłynąć w morze, kiedy będą mogli z niego wrócić, ale oczywiście też wiele innych atrakcji, jak chociażby wyścigi bojerów, czy też jakieś, nie wiem, puszczanie latawców, które pozwala w różnych miejscach się pojawić.
1: Wspomniała pani o krowach, myślałem, że pojawią się owce.
0: Bardzo specyficzne jest to, że to są tak zwane owce słonych łąk. One charakteryzują się tym, że jedząc tą słoną trawę, która pozostaje przy odpływach i przy tych łąkach, które chociażby widać bardzo ładnie w krajobraz, w ogóle panorama Mont Saint-Michel z daleka, z lądu, jest usiana tymi owcami i one mają bardzo specyficzne mięso, bardzo cenione przez smakoszy.
1: Nie rozstrzygamy, czy więcej jest krów, czy więcej owiec. Porozmawiajmy o tym, ilu jest malarzy, bo w przeszłości przeszłości pojawiali się tam

0: zachwyceni, czy do dziś przyjeżdżają?
1: Do dziś zawsze, oczywiście. A poza tym też w Normandii mamy wspaniałe muzea, w których możemy impresjonistów oglądać. Super jest wejść, zobaczyć, zachwycić się i też zobaczyć, jak naprawdę chociażby jedno miejsce, Cliffy Etretat, jak mogą być zupełnie

0: karierę od tak zwanego malarstwa plażowego, tak? Czyli tutaj z jednej strony malowali piękne pejzaże, no ale wtedy to jeszcze nikt tak nie za bardzo się tam na nie brał, no bo tam przecież w zasadzie można było to zobaczyć. No ale już namalować rodzinę siedzącą na plaży, no to zawsze jest marketingowo lepsze rozwiązanie, no bo albo oni kupią, albo kupią tamci obok, więc też wielu tych słynnych malarzy robiło faktycznie taką fotografię, na fotografię, no jeszcze wtedy nie fotografię, ale malarstwo plażowe było dość popularną też formą zarobku po prostu.
1: A propos przenikania się różnych porządków, tutaj też łączy się sztuka z motywacjami pekuniarnymi po prostu. Co impresjoniści tam znaleźli, bo przecież aura jest bardzo kapryśna. To coś zupełnie innego niż spokojne, przewidywalne, prawie zawsze słoneczne południe.
0: No właśnie to, że można było wynaleźć nowe techniki kładzenia farby, nowe techniki ujęcia światła. Oni bardzo z tym światłem nawet nie współgrali, ale mam wrażenie, że czasami wręcz z nim walczyli, żeby zapisać dla kogoś innego, dla swoich odbiorców, a może też nawet dla siebie, no nie? Żeby zapisać ten rodzaj światła, który podobno występuje tylko tam. Ten, który przebija przez chmury, ten, który się odbija od tafli kanału La Manche. Biel klifu, która też jest bardzo charakterystyczna. To wszystko ze sobą tworzy te piękne kompozycje, no, którymi się do tej pory zachwycamy.
1: I do dziś można tam to światło znaleźć?
0: Oczywiście, zawsze.
1: Wspomniała pani o rybołówstwie pieszym.
0: Tak.
1: Na czym to polega?
0: Owoce morza. We Francji na w zasadzie całym wybrzeżu można osobiście zbierać owoce morza na własny użytek.
1: I na własną odpowiedzialność.
0: Na własną odpowiedzialność oczywiście. Oraz jeżeli jest się na tyle sprytnym, szybkim i posiadającym sokole oko, że tak to określę. Więc owoce morza faktycznie można zbierać na własny użytek, ale są oczywiście określone warunki, które polecam zawsze sprawdzić przy każdym wejściu na plażę. Jest tablica, która nam pokazuje, co możemy w tym miejscu zbierać, w jakiej ilości i jakiej wielkości, bo to też jest ważne. Są oczywiście wyjątki, gdzie na przykład są takie okresy godowe, kiedy krewetki przenoszą swoje małe i wtedy nie wolno ich dotykać. No ale też jeżeli ktoś ma faktycznie sokole oko i dużo cierpliwości, to może znaleźć małże brzytwy, czyli kuto, one wyglądają jak nożyki, są wbite w ziemię pionowo i można je znaleźć po tym, że robi się taka dziurka w piasku, bo one po prostu wypuszczają tamtędy powietrze i pobierają swoje jakieś tam odżywcze wartości z gruntu, więc to trzeba wypatrywać, no albo małe ślimaczki, albo małże, albo ostrygi, albo przegrzebki świętego Jakuba, no to już jak to woli.
1: Czy kuchnia Normandii zdominowana jest przez to, co daje woda, ryby, owoce morza właśnie?
0: Też. To jest też kuchnia terre-mer. Mówi się, że kuchnia Normandii to są 3C po francusku. To jest crème, czyli śmietana, to jest camembert, czyli ser ich lokalny, z krowiego mleka, właśnie nie owczego. To są cidre, czyli cydry z jabłek i calvados, czyli ich taki mocny trunek jabłkowy. Tam jest właśnie takie bardzo sprytne połączenie tego, co daje morze, co daje ziemia.
1: Wspomnieliśmy już też o specyficznych odmianach sportu. Można tam się jeszcze cały czas natknąć na, nazwijmy to, go-karty z żaglami?
0: Tak, można. Te wózki z żaglami, no, wydaje mi się, że po polsku to są bojery. O ile się nie mylę, mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. W każdym razie to coś potrafi rozwijać prędkość do 60 km na godzinę. To już nie są żarty. To jest jak żeglarstwo, tylko faktycznie w takim leciutkim wózku na kółkach. I można sobie wypożyczyć taki wózek. I są dwie takie formy jakby turystyczne, że każda z nich wiąże się z 15-minutowym przeszkoleniem tego, w jaki sposób przede wszystkim podejrzewam hamować, żeby nie zrobić sobie krzywdy, w jaki sposób zakręcać, jakoś sterować tym, no bo mamy ster, ale też mamy żagiel, który musimy kontrolować. To jest jedno, ale też są spacery urządzane takimi właśnie wózkami, że można w jakiejś takiej swoistego rodzaju karawanie przejechać przez część Normandii. Na przykład w okolice plaż D-Day, czyli lądowania w Normandii.
1: No tak, to jedno z tych wydarzeń, które się bardzo ściśle wiąże z tym regionem. Czy dobrym pomysłem byłoby na przykład zwiedzanie Normandii poprzez porty i ich historię, bo one oglądały w przeszłości niejedno. Wikingów chociażby, handlarzy niewolników,
0: Korsarzy.
1: Titanica. tak.
0: Tak, absolutnie. Titanica. To jest świetna historia, że Titanic na 4 dni przed swoją katastrofą miał ostatni przystanek w Cherbourgu, w jednym z francuskich

0: portów. I stamtąd mamy taką dość obszerną relację studenta ówczesnego, który dostał pozwolenie kapitana Titanica na to, żeby wejść na pokład. On pomagał tam przy załadunku i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe historie opowiada. I tam też jest muzeum, które jest poświęcone jakby temu, w ogóle historii Titanica oczywiście, ale też temu ostatniemu przystankowi. Korsarze, to była ogromna gałąź, powiedzmy, przemysłu, tak? Korsarze czym się różnili od piratów? Oni po prostu mogli. Piraci robili wszystko na własną rękę, a korsarze mieli na to papiery, czyli tak zwane listy kaperskie, które pozwalały im w stanie wojny, to były listy kaperskie wystawiane przez króla ich kraju, w stanie wojny dawały ci legit na to, że możesz atakować statki wroga. I tak jak łupili je piraci, no to korsarze po prostu robili to legalnie. Potem wpływali do swojego macierzystego portu. Każdy dostawał swoją działkę, bo to zawsze tak było, że trzeba było tam armatorowi oddać, który czarterował ten statek korsarzom. Potem coś tam, potem coś tam. A na następny dzień wstajemy rano, idziemy na kuter i płyniemy na ryby, ponieważ ci ludzie byli ludźmi wielu zawodów. Po prostu byli ludźmi morza. Więc to jest bardzo ciekawe. Oczywiście Wikingowie, no to jest niesamowita, ogromna historia w ogóle Francji, tych podbojów i ich też dynastii, bo to też super rzecz i oni też tam w tych portach nadal gdzieś oczywiście jakieś ślady ich stóp są na tych plażach postawione. Handlarze niewolnikami. Mamy tutaj bardzo ciemną część historii, ale faktem jest, że jest udokumentowanych co najmniej 127 wypraw, z tego co wiem, w których Francuzi po prostu handlowali niewolnikami. Bardzo dużo wypraw odkrywczych, nie kolonizatorskich, jak teraz się mówi, tylko to były po prostu wyprawy, które pokazały nam kawałek świata, zwłaszcza Ameryki Północnej. Mówi się, że być może jeden z nich był jeszcze przed Kolumbem, ale że nigdy nie było na to dowodów, no to nie wiemy tego. Natomiast też kartografowie, którzy byli w Dieppe chociażby, zbierali te historie, zbierali te opowieści, zbierali wszystkie notatki nanoszone na mapy i robili przepiękne mapy, które służyły później królom na przykład Anglii, czy Francji, czy Portugalii do jakby rozszerzania tych granic znanego świata.
1: Bo też porty, nie tylko normandzkie, były i poniekąd są oknem na świat. To na koniec jeszcze słowo o legendach normandzkich, ta najbardziej znana, popularna to?
0: Ja myślę sobie, że każdy jakby region Normandii ma taką swoją. Myślę, że jedna z takich bardziej, no powiedzmy, działających na wyobraźnię, to jest taka, że przy kliwach Etretat na ich szczycie stoi kościół, który kiedyś nakazała wybudować Dame Olivia w podziękowaniu za to, że właśnie Bóg ją obronił przed Wikingami, z tego co dobrze. Mam nadzieję, że tego nie pomyliłam, ale sobie państwo w razie czego doczytają. No i co i budowniczowie zaczynali budować na plaży ten kościół, bo ona tam sobie chciała, żeby stanęła ta świątynia, no to na następny dzień okazywało się, że tych kamieni tam nie ma i one są na szczycie tego klifu. No i się zastanawiali, jak to się stało. No i teoria jest taka, że to diabeł przychodził i tak się wściekał za każdym razem, że na plaży nie będzie stał ten kościół, że wyrzucał te kamienie na górze. No to Dame Olivia, jako że była mądrą Normanką, po prostu powiedziała: okej, no jak chce, to będzie tam stał.
1: Mity mieszają się z rzeczywistością, sakrum miesza się z profanum. Jeśli przepadają państwo za dynamiczną aurą, za przecudowną historią i intrygującą kuchnią, proszę wybrać się do Normandii, na przykład z książką Agnieszki Łopatowskiej pod pachą. Normandia, życie między przypływem a odpływem. Autorka była dziś naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Jeśli mogę, to tylko dodam, że wcale nie trzeba z książką jechać do Normandii. Ja staram się tak dla państwa pisać, żeby nawet do Normandii można było pojechać z kanapy.
2: Z Agnieszką Łopatowską rozmawiał Jakub Kukla. A teraz z Normandii wracamy do Okcytanii na Festiwal Radio France Occitanie Montpellier, z którego dziś transmitujemy koncert odbywający się w Le Corum, centrum kongresowym i siedzibie oper imienia Berlioza w Montpellier. To nowoczesny budynek w centrum miasta, wyłożony różowym marmurem, zaprojektowany przez Claude'a Vasconi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 21:05.
1: Jesteśmy już ponownie w operze imienia Hektora Berlioza w Montpellier, miejscu, w którym odbywa się wiele koncertów festiwalu Radia France Occitanie Montpellier. Oczywiście festiwal obejmuje także inne miejscowości Occitanii, a także przestrzenie publiczne miasta Montpellier. Przed nami trzecia symfonia S-dur opus 97 Roberta Schumana, znana jako Reńska. To będzie ostatnie dzieło wykonane dzisiejszego wieczoru przez Budapeszteńską Orkiestrę Festiwalową pod dyrekcją Iwana Fischera, założyciela tej znakomitej orkiestry i jej szefa od 40 lat. Symfonia Reńska jest ostatnią symfonią skomponowaną przez Roberta Schumana, choć nie ostatnią opublikowaną. Jest dziełem celebrującym rzekę matkę, oś biegnącą przez całe Niemcy, ucieleśnienie tego kraju. Na przemian pastoralna i uroczysta musiała być owocem niezwykłego natchnienia. Powstała bowiem w ciągu zaledwie miesiąca, ukończona 9 grudnia 1850 roku, a jej prawykonanie odbyło się 6 lutego 1851 w Düsseldorfie pod dyrekcją samego Schumana. Spotkała się z mieszanymi recenzjami, od bezpodstawnych pochwał przez konsternację, no ale jednak publiczność klaskała po każdej części.

0: sur France Musique, vous venez d'entendre la troisième symphonie de Robert Schumann.
1: Trzecia symfonia Esdur Reńska, opus 97 Roberta Schumana w wykonaniu Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Iwana Fischera wypełniła drugą część koncertu festiwalu Radio France Occitanie Montpellier, który to koncert odbył się w operze imienia Berlioza w Montpellier, największej sali Le Corum, czyli centrum kongresowego w Montpellier. Szczególnym rysem tego pięcioczęściowego dzieła jest przedostatni fragment, będący według komentatorów muzycznym obrazem intronizacji Johannesa von Geiselsa na urząd kardynała w katedrze w Kolonii, czego Schumannowie byli świadkami. Stąd uroczysty charakter tej części, oparty na archaicznie brzmiącym chorale instrumentów dętych drewnianych i stosujący niezwykłą w muzyce orkiestrowej tonację S-moll. Iwan Fischer poprowadził dziś na festiwalu Radio France Occitanie Montpellier swoją orkiestrę, którą zakładał 40 lat temu i z którą nadal odnosi sukcesy ten dyrygent, kompozytor, ale także reżyser operowy, pedagog, zakorzeniony w tradycji wielkich muzycznych erudytów, uważany jest za jednego z najbardziej wizjonerskich muzyków naszych czasów. Jest założycielem wielu festiwali, w tym budapeszteńskiego Malerfest, Bridging Europe czy Vicenza Opera Festival, a w 2024 zainicjował Europejską Akademię Orkiestr. Był głównym dyrygentem Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Waszyngtonie. A to była zapowiedź bisu orkiestry Gondoliera Klary Schumann. Raz jeszcze Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa.

No to chyba orkiestra nas zaskoczyła, dając na bis pieśń Klary Schumann i śpiewając tę pieśń Gondolier Klary Schumann. O końcu mir, wenn durch die Nacht wandelt das Sternenheer. Takie są pierwsze słowa tej pieśni. Bardzo się to spodobało publiczności opery w Montpellier. To był bis budapeszteńskiej orkiestry festiwalowej, który zapowiedział z estrady Ivan Fischer, jej założyciel i szef od 40 już lat. Na festiwal w Montpellier powrócimy jeszcze 15 lipca, aby zaprezentować Państwu koncert Pygmalion Ensemble prowadzony przez Rafaela Pichona, a transmisja się już kończy. Ponieważ zostało nam jeszcze kilkanaście minut, powracam zatem do Mendelssohna, który fantastycznie zabrzmiał na dzisiejszym koncercie. Przypomnę, że słuchaliśmy koncertu skrzypcowego E-moll, opus 64 Felixa Mendelssohna. W partii solowej wystąpił Renaud Capuçon, a wraz z nim budapeszteńska orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera, a zatem teraz posłuchajmy uwertury do Snu nocy letniej Mendelssohna, to opus 21. Słuchamy tego utworu w wykonaniu orkiestry City of Birmingham pod dyrekcją Edwarda Gardinera.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra pod dyrekcją Edwarda Gardnera wykonała uwerturę do Snu nocy letniej op. 21 Feliksa Mendelssohna. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Rozmowy na lato.

0: na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, a także Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. O innych zasługach, badaniach, o twórczości będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od tego, co teraz, od wystawy, którą można oglądać w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej. Wystawa nosi tytuł Z miejsca, w którym stoisz. Jest to zbiór prac różnych artystów, wśród nich są właśnie prace Antoniny Gugały. Dwie, prawda?
1: Nawet sumarycznie to troszkę więcej, ale na tej wystawie pokazuję fotografie i rysunki.
0: Mówię tak. O dwóch, dlatego że opisujesz w takim tekście towarzyszącym wystawie właśnie te, o które chciałabym zapytać, i zacytuję ten twój tekst, bo wydaje on mi się ważny też dla całej naszej rozmowy, być może dla tego tematu, który chciałabym poruszyć. Patrzenia, przyjmowania perspektywy, przyglądania się sobie, innym. Miejsce, w którym stoję, jest pozornie całkiem zwyczajne. Jestem tu w towarzystwie, są ze mną dzieci, mąż i pies. Właściwie rzadko kiedy, będąc tu, stoję. Zdecydowanie częściej idę, biegnę, maszeruję, kucam, podrywam się, naprawdę dużo leżę, sporadycznie siadam, bardzo rzadko się zatrzymuję. Jestem stale w rozkroku między opieką a pracą, kulturą a naturą, sercem a rozumem. Panuje tu okropny bałagan. Czy tak jest teraz też, na początku lata 2026?
1: Myślę, że tak. Myślę, że faktycznie ten tekst pisałam jakieś 2 miesiące temu, ale to jest dla mnie coś stałego. Już od kilku lat, od kiedy zostałam mamą po raz pierwszy, moje życie nabrało dużego tempa i mam wrażenie, że właśnie to bycie w takim stałym napięciu pomiędzy opieką, pracą zarobkową, twórczością artystyczną, twórczością badawczą, to jest jakiś taki konstans w moim przypadku.
0: Czy to rzeczywiście był ten moment zostania matką, kiedy to się tak bardzo, bardzo zmieniło? Czy jednak to jest stopniowy proces, że jesteśmy w jakimś trybie życia, zdobywania wiedzy, twórczości, pracy zawodowej i w pewnym sensie taki sposób działania jest naturalny. I potem to może się oczywiście diametralnie zmienić przez to wydarzenie bycia rodzicem. Ale czy to jest taka zmiana skokowa, czy jakoś tam wpisana w twój charakter i sposób działania?
1: Coraz częściej myślę, że jakoś jest wpisana i też się temu przyglądam, bo faktycznie mam taką tendencję do robienia wielu rzeczy jednocześnie i bardzo lubię płodozmian, bardzo lubię to, że mogę robić różne rzeczy. Natomiast na pewno to, co się zmieniło, kiedy w moim życiu, czy w naszym życiu pojawiły się dzieci, to, że muszę brać je pod uwagę w tych planach i to, że po prostu te plany lubią i potrafią ulegać zmianie dość dynamicznie. I to jest coś, na co chyba trudno się przygotować, a ja bardzo lubię, jestem bardzo taką pragmatyczną osobą i lubię planować, więc dla mnie ta sytuacja jest takim, powoduje, że jestem ciągle w takim stanie napięcia, że tak naprawdę nigdy nie wiem, czy to, co sobie zaplanuję, uda się zrealizować w taki sposób, w jaki sobie to wymyśliłam. Ale też szukam jakichś sposobów na to i właśnie te prace, które pokazuję w Gdańsku, są efektem namysłu też nad tym, co jestem w stanie tworzyć w takich warunkach i też dostosowaniem tych moich sposobów i metod twórczości do mojej aktualnej sytuacji. A więc to, że zdecydowałam się pokazać na tej wystawie rysunki, jest bezpośrednim wynikiem tego usytuowania.
0: Ja mam wrażenie, jak obserwuję twoją twórczość i twoją drogę twórczą i badawczą, to co pokazujesz na wystawach, w książkach, podczas wystąpień, że to jest właśnie bardzo uporządkowane, to znaczy twoje macierzyństwo, o czym mówisz i piszesz, jest wpisane w twoją twórczość. Nawet zdarzyło ci się, wydaje mi się, powiedzieć podczas jakiegoś spotkania, że to było na tyle zaplanowane, to wpisanie dzieci w twoje życie, że już od początku było jasne, że one, ten sposób patrzenia, o czym jeszcze będziemy

0: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Strzelecka, wydawczynią audycji jest Aldona Łaniewska-Wołk, a spotykamy się w rozmowach na lato z Antoniną Gugałą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Nasza gościni zajmuje się fotografią jako badaczka, ale też twórczyni. Jest absolwentką Instytutu Twórczej Fotografii na

0: rozmawiać z dziećmi i przez dzieci, że to będzie wpisane też w to, co robisz artystycznie, zawodowo, badawczo. Taki był plan.
1: Powiedziałabym, że to wyniknęło później, że to jest jakiś efekt chyba uboczny i jakaś taka, to sobie pożyczam od Anki Wandzel, czyli taka ekonomia pomysłu i trochę zasobów, które mam, że to, że dostosowałam temat swojej twórczości do tego, czym się zajmuję na co dzień. Ale też myślę, że dzieci pozwoliły mi otworzyć się w ogóle na to, żeby mówić o takich tematach. Myślę, że kilka lat wcześniej wydawałoby mi się, że to nie jest wystarczająco poważny, czy jakiś taki temat godny poruszenia, a dopiero jakby zanurzenie się w tym doświadczeniu spowodowało, że bardzo doceniłam też taką rolę właśnie ciała w uczeniu się i obserwacji bezpośredniej, a nie tylko takiej wiedzy, którą pozyskujemy przez książki. Ale na pewno tak, na pewno jestem osobą, która planuje różne rzeczy i na pewno decyzja o macierzyństwie była w moim przypadku mocno przemyślaną. I miałam ten przywilej, że to była decyzja świadoma, dobrowolna. Zawsze staram się to podkreślać, bo wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że właśnie nie dla każdego ta decyzja tak wygląda. A w moim przypadku to był długotrwały proces. Ja od dłuższego czasu wiedziałam, że chcę zostać mamą i trochę wydaje mi się, że próbowałam się na to jakoś przygotować i cały czas też kierowałam tak swoją ścieżką, żeby w momencie, kiedy pojawią się dzieci w moim życiu, być na to jakoś przygotowana. Bardzo dużo było we mnie takiego napięcia związanego z tym, że macierzyństwo może w jakiś sposób zatrzymać mnie, jeśli chodzi o właśnie działania artystyczne. I to jest w ogóle temat, który wiem, że łączy bardzo wiele osób i brałam udział w stacjonarnej rezydencji artystycznej dla matek twórczyń, który organizował taki kolektyw właśnie Matki Twórczynie. I dużo o tym rozmawiałyśmy, że po prostu ta praca artystyczna w momencie, kiedy zostaje się matką, spada naprawdę na najniższą pozycję. Jest to ostatnia potrzeba. Najpierw jest opieka, później praca zarobkowa i dopiero później pojawia się jakaś przestrzeń na twórczość, więc myślę, że ja byłam tego świadoma i bardzo starałam się pielęgnować i dbać o to pole. I tak naprawdę to było coś, co mnie wstrzymywało. Tak paradoksalnie lęk przed tym, że nie będę w stanie tworzyć, kiedy zostanę mamą, jakoś hamował ten mój pęd do macierzyństwa. A jak się okazało, właśnie udało mi się teraz to wszystko jakoś tak utkać, że to macierzyństwo stało się tak naprawdę dużym źródłem inspiracji i jakoś napędza moją twórczość w tym momencie.
0: Wydaje mi się też, że przez te prace, w które wpisane jest macierzyństwo, czy twój sposób funkcjonowania na co dzień jako matki i twórczyni, opowiadasz też o rzeczach uniwersalnych, takich znanych wszystkim, niezależnie od tego, jak działają w jakiej dziedzinie życia funkcjonują zawodowo i czy są rodzicami. Odwołam się do jednej z prac, którą właśnie można oglądać w Gdańsku. Jest to rysunek stołu, na którym poukładane, albo może lepiej powiedzieć porozrzucane są różne przedmioty, które trafiają tam w ciągu dnia. I kiedy zaczynasz pracować nocą, mówię to oczywiście wszystko dlatego, że przeczytałam tekst i tam wyjaśniłaś, stąd mam tę wiedzę, co znaczy ten rysunek. I to jest doskonały przykład tego, jak wpisujesz swoje działanie, takie twórcze, w to, jak funkcjonuje twoja codzienność. To znaczy te sytuacje, której nie da się zmienić, jak się domyślam, powodującą, że pracujesz w nocy, że nie masz własnego pokoju, tylko tym własnym pokojem jest właśnie stół, a na nim różne ślady codziennego życia, że to wszystko przedstawiasz jako wypowiedź artystyczną, wypowiedź też twórczyni matki. Czy długo dochodziłaś do tego pomysłu, żeby tak to ująć?
1: Tak naprawdę ten pomysł pojawił się w mojej głowie w odpowiedzi na hasło, które zaproponowała kuratorka wystawy Gabriela Warzycka-Tutek. I właśnie tym hasłem jest tytuł wystawy, czyli z miejsca, w którym stoisz. W momencie, kiedy Gabriela zaprosiła mnie do tej wystawy,

0: ja byłam właściwie kilka tygodni czy kilka miesięcy po powrocie z rocznego urlopu macierzyńskiego i zaczynałam proces łączenia pracy zarobkowej z opieką nad dwójką dzieci i miałam poczucie dużego właśnie przeciążenia tą pracą i opieką. I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że ja nie mam w tej sytuacji za bardzo ochoty ani przestrzeni na to, żeby pracować w taki sposób, jak pracowałam wcześniej, czyli na przykład bardzo dużo mojej pracy polegało na tym, że dużo chodziłam i jakby chodziłam z aparatem i to było jakoś wpisane w taki mój proces twórczy. A w tym momencie bardziej miałam potrzebę właśnie zatrzymania się w miejscu, przy tym stole, pobycia w ciszy, posłuchania czegoś w spokoju, jakby pomyślenia o czymś. Po prostu miałam taką dużą potrzebę tego, żeby nikt mi w niczym nie przerywał i żebym mogła pobyć sama ze sobą. I właśnie w mojej głowie wtedy pojawiła się taka myśl, też związana z tym, że bardzo często jakby ten moment, kiedy moje dzieci kładą się spać, to jest moment, kiedy właśnie dostaję taki czas dla siebie. I dotarło do mnie, że zawsze, kiedy już uśpię moją córkę i siadam do tego stołu, pierwsze, co muszę zrobić, to stworzyć sobie przestrzeń na tym blacie, żeby w ogóle móc nawet wyciągnąć notes i coś zapisać. Ponieważ właśnie przez cały dzień ten stół narasta przedmiotami, które... Ten stół jest tak naprawdę takim centrum naszego mieszkania i przy nim rysujemy, kleimy plastelinę, jemy, pracujemy i on tak naprawdę pełni funkcję jakiegoś takiego centrum dowodzenia naszego świata i naszego rodzinnego środowiska. Uświadomiłam sobie, że to samo w sobie jest jakoś ciekawe i stwierdziłam, że zamiast na przykład fotografować ten stół, co generowałoby jakiś hałas, powodowałoby, że musiałabym mieć taki kontakt zapośredniczony z tym stołem przez ten sprzęt, przez aparat. Po prostu zamiast tego postanowiłam, że spróbuję narysować, jak ten stół wygląda. I to bardzo szybko przekształciło się w taki długoterminowy projekt, można powiedzieć, bo zaczęłam rysować ten stół w lutym, a ostatnie rysunki powstały tuż przed otwarciem wystawy w maju. To stało się takim rytuałem, że po prostu w momencie, kiedy moja córka zasypiała, ja robiłam sobie herbatkę i siadałam do stołu i w takiej ciszy i skupieniu rysowałam to, co tam zostałam.
1: Rozmawiamy o punkcie widzenia cały czas tak naprawdę, o tym, jak on się zmienia, jak zmienia się sposób patrzenia i w dużej mierze tego tematu dotyczy też zbiór twoich prac i książka, którą wydałaś, Running to the Sun. Dla mnie ważnym tematem i właśnie uniwersalnym w twojej twórczości, w tej książce jest to doskonale widoczne, jest to, jak w ciągu życia zmieniamy perspektywę. Jak dzięki komuś albo temu, jak zmieniają się okoliczności, zmieniamy sposób patrzenia. Ty koncentrujesz się na tym, jak twój sposób widzenia świata zmieniło macierzyństwo albo dzieci, pokazujesz świat widziany z ich perspektywy, razem z nimi na swoich zdjęciach i też w swoich tekstach o tym piszesz. Czy zanim zaczęłaś pracować nad tą książką i zanim zostałaś matką, powiedziałabyś, że były w twoim życiu takie momenty, w których zmieniała się ta perspektywa?
0: Wydaje mi się, że sposoby patrzenia zawsze w jakiś sposób mnie interesowały jako temat. Na pewno moment, kiedy zaczęłam zajmować się fotografią, był takim momentem, kiedy przyszła do mnie refleksja na temat tego, czym w ogóle jest fotografia i w jaki sposób z nią obcujemy na co dzień. I myślę, że to może był taki moment przełomowy, kiedy bardzo zaczęłam tak doceniać i dowartościowywać tę fotografię użytkową. Na potrzeby mojego doktoratu nazywam tę fotografię fotografią konsumencką, czyli tworzoną na zamówienie poszczególnych osób, żeby jakoś odróżnić to od fotografii komercyjnej, prasowej. Bo uświadomiłam sobie, że tak naprawdę dla wielu osób to jest jakiś taki pierwszy kontakt z tym medium. I bardzo wcześnie przyszła do mnie taka refleksja, że żeby móc wykorzystywać fotografię w sztuce, powinnam naprawdę głęboko zrozumieć, czym jest fotografia w takim sensie użytkowym. Czy właśnie jako przedmiot o wyjątkowej wartości,

0: czy jako praktyka społeczna, więc mam wrażenie, że to pewnie był taki moment, kiedy zaczęłam myśleć o fotografii inaczej. W ogóle wydaje mi się, że to jest ważna myśl, że to, jak patrzymy, nie jest czymś, co jest nam raz dane, tylko to jest coś, co też podlega jakiejś ewolucji, zmianie, rozwojowi i możemy tak naprawdę przez całe życie jakoś kształtować. Jakby jest to takie proste równanie, że widzieć równa się wiedzieć i myślę, że coś w tym jest, że po prostu patrzenie to też jest sposób zbierania wiedzy, gromadzenia wiedzy.
1: Pytam o to, bo mogłoby się wydawać oczywiste, że dziś, kiedy jesteśmy otoczeni obrazami, kiedy tak wielu z nas, większość produkuje obrazy, one są wszechobecne w mediach społecznościowych, mogłoby się wydawać, że wszyscy patrzymy i widzimy. A jednak to uspokojenie w tym procesie i dostrzeganie detali, czy też właśnie miejsca, w którym się stoi, wymaga jakiegoś spokoju. To jest jednak coś więcej. Dlatego tak przyglądam się temu tematowi przez twoją twórczość z bliska i dlatego zadaję ci te pytania.
0: Myślę, że tak, że w ogóle to, że zajmowałam się fotografią, zanim zostałam matką, było dla mnie przestrzenią, w której czułam się w miarę bezpiecznie i była dla mnie w miarę przewidywalna i zrozumiała. Ten proces stawania się matką uświadomił mi, że mogę skorzystać z jakichś kategorii, które znam z tamtego świata, żeby wytłumaczyć sobie tą nową sytuację. I mam wrażenie, że zaszedł u mnie taki proces, że trochę przełożyłam język fotograficzny na doświadczenie macierzyństwa. I w tym sensie ta książka jest faktycznie bardziej o sposobach patrzenia, jakby z perspektywy doświadczenia macierzyństwa, ale jednak głównym tematem jest patrzenie.
1: Dla mnie bardzo ciekawym i ważnym projektem jest ten projekt Fotograf Warszawski. Ta część, w której związana z tym projektem, w której powstało wiele twoich zdjęć legitymacyjnych, portretowych, do dokumentu.
0: Do dyplomu, tak.
1: Do dyplomu,
0: tak,
1: właśnie.
0: Do dyplomu.
1: Tak, bo te zdjęcia rzemieślnicze wykonywane w zakładach fotograficznych też mają swoje nazwy. To są zdjęcia do dyplomu. Ile ich powstało?
0: Powstały 102 fotografie i to były zdjęcia w formacie 4,5 na 6,5 centymetra, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast to było o tyle istotne, że to były właśnie te zdjęcia do dyplomu, że to jest właściwie jedyna kategoria zdjęć do dokumentów, która pozostawia jakąś przestrzeń swobody ekspresji fotografom i fotografkom. I to było dla mnie istotne, żeby pozwolić im pokazać ten warsztat. Wszystkie inne zdjęcia do dokumentów są tworzone według ścisłych zasad i tak naprawdę tutaj niewiele można zdziałać, jeżeli chodzi o to, jak osoba jest ustawiona do tego zdjęcia, oświetlona i tak dalej.
1: Na tych zdjęciach, na każdym z nich jesteś tak samo ubrana, masz tę samą fryzurę, a jednak twój wygląd różni się bardzo pomiędzy wieloma z tych portretów. Jak to zmieniło twój sposób patrzenia na samą siebie?
0: To jest ciekawe, bo ja właściwie patrząc na te zdjęcia nie widzę siebie. Trochę jest tak, że potraktowałam siebie jak jakiś materiał, surowiec, z którego można było ulepić ten projekt. Natomiast absolutnie nie widzę tam siebie, nie rozpoznaję siebie w tych zdjęciach i kiedy na nie patrzę, mam wrażenie, że właśnie patrzę bardziej na obraz niż przez obraz, tak? Nie rozpoznaję siebie w tych zdjęciach. Natomiast to, co wydaje mi się istotne w tym projekcie, to właśnie to, że to, jak te zdjęcia wyglądają, jest tak naprawdę jakimś wynikiem takich negocjacji pomiędzy osobami, które zamawiają te zdjęcia, a osobami fotografującymi. I wydaje mi się, że to jest ważne, szczególnie w kontekście tego, że niektóre z tych fotografii wywołują śmiech i myślę, że to jest trochę jednak śmiech skierowany do nas samych, prawda? Bo ja przychodziłam do tych zakładów prosząc ich o zdjęcie i oddając tak naprawdę pełną kontrolę nad tymi fotografiami autorom tych zdjęć, więc myślę, że to, co mi proponowali, było wynikiem ich doświadczeń we współpracy z klientami. Więc to wydaje mi się gdzieś ważne, że

0: Te zdjęcia są tak naprawdę świadectwem jakiegoś dialogu.
1: Też są zapisem tego, jak fotografowie, rzemieślnicy patrzą na ludzi, to znaczy jak traktują swoje rzemiosło, czym ono jest, bo też jest to chyba ginący już zawód, prawda? Takie tradycyjne zakłady fotograficzne. Jednemu z nich zresztą potem dokładniej się przyjrzałaś, mam na myśli zakład Celiny Osieckiej na Saskiej Kępie w Warszawie. Te zdjęcia twoje trafiły do Muzeum Warszawy, że jest to zapis czegoś, co być może nie będzie już istniało w takiej formie za jakiś czas.
0: Jak najbardziej. Ten projekt też powstał już właściwie 10 lat temu i nawet od tego czasu już myślę, że kilka, jeżeli nie kilkanaście zakładów zostało zamkniętych. Ja też jestem trochę bardziej ostrożna, jeżeli chodzi o używanie tej kategorii fotografii rzemieślniczej, bo właśnie tak naprawdę fotografią rzemieślniczą zajmuje się chociażby pani Celina Osiecka, która faktycznie ma takie bardzo tradycyjne wykształcenie i przynależała, czy przynależy cały czas do cechu, do warszawskiego cechu fotografów. Natomiast wiele zakładów, które odwiedzałam w ramach tego projektu, powstało już po 1989 roku, kiedy ten obowiązek przynależenia do cechu został zlikwidowany i tak naprawdę wiele tych osób nie ma takiego tradycyjnego przygotowania do wykonywania tego zawodu, więc na pewno w takiej formie, w jakiej wykonywała ten zawód pani Celina, czy wykonuje pani Celina, to jest już coś, co powoli znika.
1: Być może też dlatego, że oczekiwania tych, którzy zamawiają zdjęcia, zmieniły się. To znaczy nie wiem, czy jesteśmy tak bardzo gotowi na to, żeby rzeczywiście być reżyserowanym czy reżyserowaną przez fotografkę w taki tradycyjny sposób. Być może oczekujemy od zdjęć, że będą nas pokazywać w większym stopniu tak, jak sobie wyobrażamy, że wyglądamy.
0: Teraz mam ochotę wrócić do tego wcześniejszego pytania o zmianę sposobów patrzenia, bo faktycznie takim impulsem do rozpoczęcia pracy nad tym projektem była sytuacja, w której wykonałam zdjęcie do dyplomu samodzielnie i kiedy przyniosłam je do dziekanatu, usłyszałam, że to zdjęcie jest bardzo nieudane i że akurat pani, która ze mną rozmawiała, poleciła mi, żebym wybrała się do konkretnego zakładu i poleciła mi fotografa, mówiąc, że on po prostu naprawdę potrafi zrobić dobre zdjęcie.
1: Czyli, że pokaże ciebie taką, jaką ona cię widzi, tak?
0: Tak, tak. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo oczywiście w pierwszym odruchu oburzyłam się, bo miałam takie poczucie, że pewnie gdybym była mężczyzną, to nikt nie zwróciłby mi na to uwagi, jak wyglądam na zdjęciu do dyplomu. Natomiast później przyszła taka refleksja, że ten fotograf, ta osoba fotografująca jest postrzegana jako ktoś, kto posiada takie niesamowite umiejętności, a właściwie jest kimś w rodzaju czarodzieja, magika, który jest w stanie zmienić nas w jakąś lepszą wersję. I to było dla mnie ciekawe, bo wcześniej, to jest dosyć banalna myśl, ale wtedy to było dla mnie takie olśnienie, że pomyślałam sobie, że tak, że chciałabym sprawdzić, jak różne osoby będą mnie fotografowały i jakie będą efekty tego działania, czy właśnie zauważę jakieś takie ogólne tendencje, czy te zdjęcia będą zupełnie inne. I wydaje mi się, że właśnie ten zbiór i to, że ta powtarzalność, to, że za każdym razem to jestem ja w tej samej bluzce, bez makijażu, w tych rozpuszczonych włosach, To pozwala dokonać takiego porównania. Ale to był na pewno moment, który takie moje osobiste olśnienie dotyczące tego, na czym polega ten zawód. I faktycznie myślę, że to się zmieniło, że jakby ta kultura selfie, to, że my coraz częściej sami siebie fotografujemy, że widzimy siebie z bardzo różnych stron, to na pewno zmienia też nasze podejście do fotografii. To, że korzystamy z filtrów, z pomocy AI. Ta relacja jest bardzo dynamiczna i wydaje mi się, że właśnie na przestrzeni lat, kiedy pani Celina Osiecka, od kiedy zaczęła zajmować się fotografią, tak naprawdę dokonała się niesamowita rewolucja w tym zakresie. a nawet to, że

0: Przeszliśmy od fotografii czarno-białej do kolorowej, ale też to, że pani Celina cały czas korzysta z metod analogowych i była kształcona, żeby wykonywać zdjęcia w taki sposób, a teraz wiadomo, że przede wszystkim mamy do czynienia z fotografią w formie cyfrowej.
1: Wrócę na koniec do tej wystawy w Gdańsku, którą wciąż można oglądać, i do jednej z prac, do miejsca, w którym stoisz, bo od tego też zaczęłyśmy tę rozmowę. Chodzi o fotografię głazu narzutowego. W tekście wyjaśniającym znaczenie tego zdjęcia i sposób, w jaki patrzyłaś na ten głaz i co on dla ciebie znaczył, piszesz: moje spojrzenie przyciąga wąska przestrzeń pomiędzy głazem a chodnikiem, szczelina między dwoma porządkami, natury i kultury. Patrząc na nią, myślę o moim usytuowaniu w społeczeństwie jako matka, która pracuje zawodowo. W tej wąskiej szczelinie rozpoznaję miejsce, w którym stoję. Zaintrygowało mnie to stwierdzenie wąska szczelina. Co to znaczy dla ciebie, że stoisz w miejscu, które jest kruche, niepewne, czy właśnie to jest pewne zatrzymanie się w miejscu, ale jednak niewielkie jest to miejsce? Co znaczy dla ciebie to określenie?
0: Tworząc tą pracę, myślałam o niepewności związanej z tym, że w każdej chwili jeden albo drugi element może zacząć dominować, że to jest dla mnie, co bardzo dobrze podsumowuje moje doświadczenie rodzicielstwa, czyli że na przykład to przesunięcie na termometrze o jedną kreseczkę powoduje, że cały plan następnego dnia się sypie, tak? Wydaje mi się, że ta granica jest dla mnie właśnie takim miejscem styku tych dwóch przestrzeni, którego ja się muszę chwycić i w którym muszę się odnajdywać, ale obie te siły są bardzo agresywne, dominujące i w jakiś sposób czuję się, że muszę tak balansować. W ogóle cała ta praca jest dla mnie o zachowywaniu równowagi. Dużo się mówi właśnie o tak zwanym work-life balance i to jest coś, co bardzo mnie ostatnio zajmuje i nad czym się dużo zastanawiałam, pracując nad tą wystawą, że tak naprawdę to jest jakaś taka wieczna żonglerka i właśnie stąpanie po cienkiej linii, z której w każdej chwili można spaść albo w jedno, albo w drugie. I ten głaz narzutowy, który stoi w centrum miasta, w takim bardzo nieoczywistym miejscu, a jednocześnie jest tam od lat. Ta architektura, infrastruktura stara się jakoś otulić ten głaz, a jednocześnie ta jego organiczna forma absolutnie wymyka się wszelkim regułom tego porządku. I to napięcie między tymi formami jest czymś, co mnie fascynuje. I właśnie ja mam poczucie, że jestem w pozycji takiego balansowania pomiędzy tymi porządkami wiecznego.
1: Wystawę z miejsca, w którym stoisz, w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej, można oglądać przez całe lato do 27 września. Zachęcamy do tego, bo tam wśród wielu prac są też prace Antoniny Gugały. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, Marta Strzelecka. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgierd Łukaszewicz.
5: Minęła 22:30. Elżbieta Malinowska i Adam Suprynowicz. Dobry wieczór, witamy w nocnej strefie dźwięków nowych i nieco starszych, czasem zaskakujących i niespodziewanych, a czasem po prostu przyjemnych i wakacyjnych, aż do pierwszej w nocy.

Latem w nocnych audycjach wdrażam taką formę radiową, którą nazywam dryfem. Dryfujemy na fali dźwięków, kojarząc je ze sobą bardziej wrażeniowo niż intelektualnie i sprawdzamy, gdzie nas to zaprowadzi. To taka moja procedura eksperymentalna. Dziś jedyną planowaną rzeczą było to, żeby zaprowadziły nas w stronę rumuńskiego spektralizmu, a drugie założenie było takie, żeby zacząć od tej właśnie muzyki. I tyle. Mój adres to adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Można do mnie napisać, podzielić się opiniami. Można też zgłaszać zapotrzebowania na jakąś muzykę, na którą jeszcze nie wpadłem. adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Dzisiaj podryfujemy sobie w dużej mierze w dźwiękach elektronicznych, jak te przed chwilą w kompozycji Reused Sounds Chapter 1 Wojciecha Błażejczyka. Wojciech Błażejczyk grał swoje utwory z tej serii Reused Sounds na festiwalu Kody w Lublinie, co słyszeli Państwo w transmisji na naszej antenie pod koniec maja. Tam też odbyła się promocja płyty pod tytułem Reused Sounds właśnie. To są takie swobodne wariacje na temat instrumentarium, które Wojciech Błażejczyk zbierał i tworzył przez lata, tak zwanych obiektofonów, czyli instrumentów skonstruowanych z przedmiotów codziennego użytku. Ale recykling obejmuje tu także sample i fragmenty innych skomponowanych wcześniej utworów. Wspaniała płyta, więc teraz jeszcze z niej jeden fragment, rozdział drugi.

Reused Sounds, dźwięki z drugiej ręki, muzyka z recyklingu Wojciecha Błażejczyka. Kultura jest ciągłym recyklingiem, można zauważyć, idei, estetyk, brzmień. Na chwilę oddzielimy się od brzmień syntetycznych, aby odwołać się do jedynego chyba instrumentu, który z syntezatorami może iść w zawody, do organów.

Kali Malone na organach Królewskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sztokholmie. Tak zaczynał się jej album The Sacrificial Code sprzed 7 lat, kiedy to amerykańska kompozytorka penetrowała możliwości i perspektywy artystyczne pozbawienia organów ich jednoznacznie religijnych konotacji. Że jednak często używała do tego organów kościelnych, to ten efekt był raczej migotaniem, iryzowaniem, przenikaniem się rozmaitych znaczeń. W tym roku Kali Malone wróciła do organów w duecie z amerykańską artystką dźwiękową Leylą Bourdray i swój wspólny album nagrały podobno przy świetle świec, co ma niewątpliwie jakiś performatywny wymiar nawet na płycie. A było to w szwajcarskiej świątyni w La Tour des Pales, niedaleko Lozanny. Ta współpraca dodaje poszukiwaniom Malone, które często są takie bardzo miłe i po jakimś czasie wydające się dość podobnymi do siebie. Otóż ta współpraca dodaje im nieco z szorstkości. Sprzężenia zwrotne i struny wiolonczeli, z którymi pracuje Bourdray, prowadzą do brzmień, w których nie zawsze chodzi o powierzchowną przyjemność, raczej o kontemplację w jej rozmaitych wymiarach i kontakt dwóch osobowości artystycznych o napięcie.

taką miniaturą o dość zabawnym tytule Endless Dance of Eternal Joy, czyli niekończący się taniec wiecznej radości. Kończy się płyta Kali Malone i Layli Bordray, Music for Intersecting Planes. Wcześniej słuchaliśmy utworu Pilots in the Night, czyli piloci.

ciemności, nocą. Coś, co pasuje doskonale do tego naszego nocnego spotkania. To jest Nocna Strefa w Dwójce, której Państwo teraz słuchają. Jest 16 minut po 23. I zanim dźwięki zaprowadzą nas na dobre do sfery klasyki, do strefy klasyki, chwila odpoczynku od wysiłku słuchania. Piękna muzyka Piotra Kurka z jego płyty Songs and Bodies, pieśni i ciała, słucha się sama.

Piotr Kurek i muzyka, w której rozbrzmiewały kiedyś słowa, ale ich znaczenia wtopiły się w dźwięki, teraz są jednym. Kompozycja Nothing Holds Still, czyli nic nie stoi w miejscu, a wcześniej It Used to Be a Song, czyli to była kiedyś piosenka. Słuchają Państwo Nocnej Strefy, w której pokołysaliśmy się trochę, bo i to nam się przecież należy. Lubi się kołysać czasem też Kronos Quartet, który niezmordowanie dokumentuje zwłaszcza pozaeuropejską muzykę współczesną, chociaż z pierwotnego składu został już tylko prymariusz i założyciel David Harrington. Po zakończeniu sezonu 2023-2024, po prawie 46 latach, odeszli z zespołu skrzypek John Sherba i altowiolista Hank Dutt i obecnie kwartet gra w składzie David Harrington pierwsze skrzypce, Gabriela Diaz drugie, a Janek Kozasa altówka i Paul Wianko wiolonczela. I w tym składzie muzycy nagrali wydaną w tym roku monograficzną płytę podsumowującą lata współpracy z zespołem kanadyjskiej kompozytorki Nicole Lise. Lise gra z popkulturowymi kodami, wykorzystując multimedialne środki. Zresztą jej muzykę już tutaj kiedyś w Nocnej Strefie przedstawiałem. Zresztą poświęconą kosmosowi, który w tym utworze będzie istotną kategorią. Ale płyta jest w całości akustyczna. I to zupełnie nie przeszkadza w odbiorze tej bardzo ciekawej muzyki. Akustyczna. Cóż ja mówię? Ona nie jest akustyczna, bo ona jest też elektroniczna, ale jest tylko płytą muzyczną bez wideo. Niczego mi nie brakowało, kiedy słuchałem tych utworów. Inna sprawa, że nie wiem, czego mogło brakować. Najstarszy na płycie jest utwór Death to Kosmische, zamówiony przez Kronos Quartet w 2010 roku. Kompozytorka pisze: Death to Kosmische to utwór odzwierciedlający moją fascynację ideą muzycznej duchologii oraz zjawiskiem pamięciowego odbioru muzyki, a także moje wewnętrznie sprzeczne, zarazem pełne sympatii i niechęci, podejście do pojęcia gatunku muzycznego. Elementy muzyczne utworu można postrzegać jako wyblakłe i zdeformowane pozostałości stylu kosmisze, nurtu muzyki elektronicznej. Aby osiągnąć ten efekt, wykorzystałam dwa archaiczne instrumenty elektroniczne, stylofon i omnicord. Myślę o tym utworze zarówno jako o destylacji, jak i o rozwinięciu jednego lub kilku muzycznych wspomnień, nieodwracalnie przekształconych przez ulotność ludzkiej pamięci. Pozostają jedynie duchy.

Death to Kosmische, śmierć Kosmische. Kompozycja Nicole Lise w nagraniu Kronos Quartet z ich najnowszej płyty. Nicole Lise naciska te klawisze w naszej pamięci, pod którymi schowane są sample wczesnej elektronicznej muzyki popularnej, brzmienie kojarzone z kosmosem, upojenie syntetycznymi brzmieniami. Kosmiczny wymiar muzyki to jest coś, z czym kojarzony jest rumuński spektralizm. Obiecałem Państwu, że dzisiaj trochę nagrań z tego nurtu będzie i oto one przed nami. Rumuński spektralizm z jego surowością i fantazją. Urodzony w 1944 roku Janku Dumitrescu, pracuje na dźwięku samym w sobie, wchodzi w jego głąb. Jeśli porzucimy myśl o perfekcyjnym wykonawstwie, o okiełznywaniu natury instrumentów, o znaczeniach wydobywanych z nich dźwięków, wedle Dumitrescu właśnie wtedy, kiedy to wszystko odrzucimy, zrodzi się muzyka sama w sobie. Dumitrescu chce uciec od schematów, od słuchania na pamięć, więc to są antypody tego, czego i jak słuchaliśmy przed chwilą. Kiedy muzyka przekracza skojarzenie, przekracza język muzyczny, zostawia za sobą prostą rozpoznawalność procedur, gestów, brzmień, form, wtedy właśnie zaczyna mówić o czymś ponad, czymś więcej, czymś niewyrażalnym. Dotknięcie tego niewyrażalnego to cel i sens tworzenia muzyki i obcowania z nią. Dlatego Janku Dumitrescu stosuje często metody znane z muzyki konkretnej, zacierania źródła dźwięku. Chociaż akurat w utworze Pierre Sacré, Święte Kamienie, skomponowanym w latach 1989-1991, można rozpoznać instrumenty, ale nie ma to większego znaczenia. Dawid Murieta, krytyk muzyczny, pisze na blogu poświęconym muzyce współczesnej o tym utworze. Dźwięki rozchodzą się gwałtownie we wszystkich kierunkach, niekiedy powracając, by zderzyć się z tym, co właśnie powstaje. Ich zamaskowane źródła, preparowany fortepian, metalowe płyty i inne nieokreślone przedmioty rozpływają się w chaotycznych przestrzeniach ciszy. Podążenie za pojedynczym dźwiękiem, aż do jego całkowitego wybrzmienia, wymagałoby całkowitego wyrzeczenia się własnego ja, mistycznego porzucenia imienia lub decyzji załogi statku kosmicznego

Święte Kamienie, kompozycja Janku Dumitrescu. To jest bardzo ciekawa myśl, żeby porzucić to słuchanie, które polega na rozpoznawaniu dźwięków, czyli coś, do czego przyzwyczajamy Państwa tutaj często na antenie dwójki, opowiadając o utworach poprzez właśnie źródła dźwięku, poprzez to, jak się gra na instrumentach, poprzez brzmienia. Tutaj chodzi o to, żeby to poszukiwanie pozostawić. Wtedy można obcować z jakąś transcendencją poprzez dźwięk. Muzyka Janku Dumitrescu tego właśnie przekroczenia szuka. Podobnie zresztą jak muzyka innego rumuńskiego kompozytora zaliczanego do nurtu muzyki spektralnej, zmarłego przed 6 laty Octaviana Nemescu. Już prawie minuta po północy, to jest nocna strefa, która trwa do 1:00 i właśnie muzyka Octaviana Nemescu teraz przed nami. Bo to jest kompozytor, który mnie fascynuje. Wierzący w misję odnowienia muzyki i odnalezienia w niej nowego sensu, a jednocześnie sięgający do archetypów, do pierwotnych funkcji muzyki, tworzący dzieła otwarte, konceptualne, ekologiczne, do wykonywania poza salą koncertową, a to wszystko w latach 60., 70., 80. Nemescu interesował się również muzyką jako narzędziem pracy z czasem, ideą polifonii czasów, policzasowości, którą wprowadzał do swoich utworów, czyli takiej syntezy czasu linearnego z czasem kolistym, zamkniętym lub otwartym, rozwijającym się spiralnie,

no i takim nawet poszukiwaniem bezczasowości. Nemescu ten czas rozciąga i go kondensuje, a wszystkie te idee realizuje w świetnych utworach, takich jak ten, którego posłuchamy za chwilę, z albumu Gradacja Natural, jednego z przełomowych albumów w recepcji rumuńskiej awangardy i postawangardy, ważny też dla światowych nurtów muzyki i otoczenia, czyli ambientu i muzyki dronowej. W utworze Gradacja drony, które zresztą Nemescu stosował od lat 60., splatają się z nagraniami terenowymi. W roku 1982, w czasach, kiedy Nicolae Ceaușescu buduje nową Rumunię, przesiedla ludzi, niszczy zabytki, przenosi świątynie, buduje nowy, straszliwy świat, Nemescu tworzy kompozycję o trwaniu, poświęconą klasztorowi Woronec w Mołdawii, założonemu w XV wieku przez gospodara mołdawskiego Stefana III Wielkiego i wyróżniającemu się to klasztorowi późniejszymi o 100 lat, czyli XVI-wiecznymi niesamowitymi freskami. Między innymi są tam przedstawienia Sądu Ostatecznego czy Drzewa Jessego, w których użyty został słynny barwnik zwany błękitem z Woronec. Proszę sprawdzić, zdjęcia dostępne w sieci pokazują, że jest to miejsce doprawdy niezwykłe. A może ktoś z Państwa był tam i ma jakieś wspomnienia, proszę napisać adam.suprenowicz@polskieradio.pl. A co oznacza gradacja? To jest neologizm. Nemescu lubił neologizmy, pobrzmiewa w tym gradacja, może łacińskie gradus, czyli stopień, może wstępowanie, czyli taki program architektoniczny, na którego planie były budowane cerkwie, świątynie bizantyjskie. Tak czy owak, posłuchajmy. Gradacja.

Gradeacja, kompozycja Oktawiana Nemescu, stworzona na zamówienie studia muzyki elektronicznej w Gandawie, rok 1982. To jest Nocna Strefa w programie drugim Polskiego Radia, 29 minut po północy. Pozostaniemy jeszcze na chwilę z muzyką Oktawiana Nemescu. Chciałbym bowiem pokazać Państwu, jak brzmi jego muzyka orkiestrowa i to ta najnowsza, najpóźniejsza. Wciąż trudno jest dotrzeć do nagrań wielu jego utworów. Ten jednak powstał stosunkowo niedawno, bo 9 lat temu i został niedawno nagrany przez Filharmonię imienia Janaczka w Ostrawie, a powstał na uroczystości upamiętniające robotniczy bunt, który miał miejsce w Braszowie w listopadzie 1987 roku. Jest ten bunt uznawany za jedno z najważniejszych wystąpień przeciwko reżimowi Nicolae Ceausescu przed rewolucją 1989 roku. Te wydarzenia Oktawian Nemescu uczcił utworem Skarelentrike, który miał symbolizować wedle słów samego kompozytora dźwiękowy pomnik poświęcony tym, którzy mieli odwagę przeciwstawić się w Braszowie dyktaturze komunistycznej Ceausescu, a szerzej wszystkim totalitarnym, brutalnym i nietolerancyjnym systemom, niezależnie od ideologii czy religii, w imię których szerzono lub nadal szerzy się ucisk. To słowa samego kompozytora. Tytuł Skarelentrike znaczy wewnętrzna drabina, wewnętrzne schody, wewnętrzny ruch wznoszenia. Potęgujące ekspresję napięcie w tym utworze zbudowane jest na długich pauzach. Proszę więc nie regulować odbiorników.

W te długie pauzy ładnie wchodzi brzmienie deszczu za oknem, napisał do mnie pan Robert. Tak, wspaniała kompozycja, choć tocząca się niespiesznie. Czas u Oktawiana Nemescu to jest temat morze i myślę, że będziemy go jeszcze eksplorować. Scara Lontrica, utwór Oktawiana Nemescu z 2017 roku, upamiętniający robotniczy protest w Braszowie w 1987, kiedy to robotnicy zaprotestowali przeciwko obniżkom płac, protestowali na ulicy, potem wdarli się do siedziby partii komunistycznej. Protest skończył się aresztowaniem przez Securitate około 300 osób, które były torturowane podczas przesłuchań. Część przymusowo przesiedlono do odległych od Braszowa regionów Rumunii. No a dwa lata później już była rewolucja i obalenie Czałszewsku. To jeden z ostatnich utworów Oktawiana Nemescu. Tutaj dzisiaj stawiamy wielokropek do jego twórczości i do twórczości innych rumuńskich spektralistów. Na pewno będę jeszcze wracać w Nocnych Strefach. Dodam jeszcze tylko, że grała orkiestra Janaczkowa Filharmonia Ostrawa, czyli Filharmonii imienia Janaczka w Ostrawie pod dyrekcją Jerzego Petrdlika. Jest za 12, za 11,5 minuty pierwsza. Po pierwszej w dwójce wróci do Państwa z muzyką Joanna Grodkowska. Program niezwykle ciekawy, podpatruje już ten program, więc kto może jeszcze nie spać, niech słucha radia. A ja na pożegnanie mam fragmenty tegorocznej wspólnej płyty dwóch artystek dźwiękowych, Felicji Atkinson i Krystyny Wancu. Album Reflections Volume 3 Water Poems to dla mnie studium bliskości między dwojgiem ludzi, dwiema osobami, dwiema artystkami. Na pożegnanie od Elżbiety Malinowskiej, która tę Nocną Strefę w dwójce zrealizowała, i Adama Suprynowicza, który audycję przygotował i do Państwa mówił przez radio. Dobrej nocy.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Wczoraj bohaterką fantazji polskiej była specjalizująca się w najnowszej muzyce wokalnej, niekonwencjonalnych projektach, kompozytorka i twórczyni instalacji dźwiękowych Barbara Kinga-Majewska. W ramach występów na żywo, własnych kompozycji i eksperymentów bada punkty przecięcia głosu, dźwięku i słowa, testując ramy komunikacji i ekspresji. Interesują ją pozamuzyczne konteksty twórczości. Dziś Barbara Kinga-Majewska wystąpi w dwóch utworach, które wykonali wraz z nią muzycy zespołu Quadrophonic, inaugurując tak swój festiwal. Festiwal zatytułowany Quadrophonic właśnie. Było to w 2015 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zespół Quadrophonic istnieje od 2005 roku, specjalizuje się w muzyce najnowszej, w improwizacji, muzyce folkowej. Jest laureatem paszportu polityki przyznanego im za wirtuozerię, wyobraźnię, wrażliwość i poczucie humoru. Tworzą go Emilia Karolina Sitarz, Bartek Wąsik, to fortepiany, Magdalena Kordylasińska-Pękala i Piotr Maślanka, grający na instrumentach perkusyjnych. Na początek machina zawiła Sławka Wojciechowskiego, poprzedzona wprowadzeniem w języku angielskim, którego autorką był

0: była Julka Wilam, a tłumaczenie brzmi tak. Ta piosenka nazywa się Machina Zawiła i dedykowana jest Markowi Hollisowi z zespołu Tok Tok. Ja dodam, że to brytyjska grupa lat 80. eksperymentująca z synth-popem, New Wave, New Romantic. Jest o tym ta piosenka. Kiedy próbujesz coś powiedzieć, mówisz to, ale to nie jest to, co chciałeś powiedzieć. Więc mówisz jeszcze raz i jeszcze raz. I zaczyna to znaczyć coś innego. Przed Państwem Barbara Kinga-Majewska, a wraz z nią zespół Kwadrofonik. Słuchamy kompozycji Machina Zawiła Sławka Wojciechowskiego.
1: This song is called Tricky Machine. It's dedicated to Mr. Mark Hollis of the band Tok Tok. It's about when you try to say something and you say it, but it's not really what you want it to be. So you say it again and again and again. And again, and it keeps meaning a new thing. And it's like a tricky, bloody, complicated, clueless machine, you know.

0: To była kompozycja Sławka Wojciechowskiego, Machina zawiła. A wykonawcami byli Barbara Kinga Majewska i zespół Kwadrofonik. Z tego samego koncertu pochodzi następna kompozycja. Przypomnę, że był to koncert inaugurujący festiwal Kwadrofonik 2015 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A był to utwór Wojciecha Blecharza September Next Reading na głos, fortepian, na dwoje wykonawców, dwie perkusje, no a głos to oczywiście Barbara Kinga Majewska, wraz z nią zespół Kwadrofonik. I ten utwór jest także poprzedzony wstępem, wprowadzeniem, prośbą od kompozytora skierowaną do publiczności, aby starała się podczas wykonania utrzymać maksymalnie idealną ciszę. September, the next reading Wojciecha Blecharza.
1: Ladies and gentlemen, if you would like to drink some water, clear your throat, move your chair, anything, please do so.

To była kompozycja Wojciecha Blecharza September, The Next Reading, na głos, fortepian, na dwoje wykonawców i dwie perkusje, a wykonawcami byli Barbara Kinga Majewska i zespół Quadrophonic. Na zakończenie w fantazji polskiej bardziej klasycznie brzmiący utwór Aleksandra Kościuwa No Man z pięknymi metalicznymi brzmieniami na początku. Gra zespół Quadrophonic, a nagrania dokonano podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w 2017 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Kompozycja Noumen Aleksandra Kościuwa w wykonaniu zespołu Kwadrofonik kończy Fantazję Polską. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Bosak.

Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie w muzycznej nocy Euroradia. Wspólnie słuchać muzyki z całego świata będziemy do godziny 5 rano. W drugiej części programu usłyszymy m.in. rekwiem litewskiego kompozytora Czesławasa Sasnauskasa oraz koncert klawesynowy demol Karla Filipa Emanuela Bacha. Rozpoczniemy jednak od koncertu Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej z zeszłego roku. Oto jak ów wieczór się rozpoczynał.